0: historyk, przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To zacznijmy może tę opowieść od pytania, kim byli cywile w czasie Powstania Warszawskiego i wydaje mi się, że to jest współcześnie, to jest bardzo ważne rozgraniczenie pomiędzy żołnierzem czy zbrojnym uczestnikiem wojny a cywilem, bo po prostu cywile są chronieni przez prawo międzynarodowe, przez prawo humanitarne. Wtedy byliśmy trochę w innym miejscu pod tym kątem, ale no, mimo wszystko to rozgraniczenie, choćby ze względów badawczych, jest istotne. Tylko pytanie, czy to jest łatwa rzecz do wyznaczenia w takim kontekście, jakim było Powstanie Warszawskie? I tutaj może zaczniemy od Łukasza Poremskiego.
1: Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, żeby rozgraniczyć ludność cywilną od powstańców tak zupełnie. To znaczy, to jest sam typ walki, sama bitwa powoduje, że tak naprawdę i powstańcy, i cywile, nawet z punktu widzenia brutalności niemieckiej, represji niemieckich, oni w zasadzie są traktowani podobnie. To znaczy, jakby jest taka odpowiedzialność zbiorowa wobec tego zarówno cywile, jak i żołnierze. Można powiedzieć, że są traktowani bezwzględnie i brutalnie, tak jako współodpowiedzialni za wybuch Powstania Warszawskiego. Więc teoretycznie, zgodnie z prawem wojennym, oczywiście jest taki zapis i zadbano to, tak, z punktu widzenia polskiego dowództwa, żeby jednak rozróżnić, nawet z racji tych opasek, tak, które miały być takim zastępcą munduru. Natomiast fakt był taki, że szczególnie w tych pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, kiedy mamy do czynienia z tymi największymi rzeziami, nie ma to żadnego znaczenia na rozprawy. To znaczy, wszyscy są rozstrzeliwani jednakowo, wszyscy są traktowani jako współodpowiedzialni zgodnie z rozkazem Hitlera. Więc z punktu widzenia tych zbrodni niemieckich tutaj nie ma żadnego podziału, szczególnie w tych pierwszych dniach powstania. Później oczywiście taki podział można zastosować. To oczywiście jest to wszystko weryfikowane, sprawdzone. Historycy pracują nad tym, żeby tak nawet z czysto naukowego powodu, żeby oddzielić powstańców, żeby jak najwięcej danych zebrać o uczestnikach Powstania Warszawskiego, o tych, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. Natomiast w rzeczywistości, jakby tak spojrzeć od ludzkiej strony, wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowane, bo cywile, nawet ci, którzy formalnie nie byli żołnierzami, nie byli powstańcami, nie byli żołnierzami Armii Krajowej, wspomagali powstańców. No i jak teraz ocenić ich udział, tak? Jeżeli ktoś pomagał budować barykady, czy powiedzmy pomagał nawet w kuchni, tak? Czy wspomagał rannych w jakikolwiek sposób, czy wspierał żołnierzy na różnych polach tak naprawdę, nawet po prostu gdzieś dobrym słowem. Sama obecność tej ludności cywilnej powodowała, że bardzo ciężko tutaj tak rozdzielić bardzo często. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę uczciwie pokazać, kto walczył, a kto nie, jest to dosyć rozmyte, wydaje mi się. Od strony formalnej, od strony takiej czysto wojskowej, wiadomo, że mamy tutaj taki podział jasny, tak? To są żołnierze, tu są stopnie wojskowe, natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywistość powstańczą, wydaje mi się, że nie. To jest taka nietypowa bitwa, jak na przykład porównamy sobie z wrześniem 1939 roku, z kampanią wrześniową, no to jest zupełnie inna perspektywa. Tak patrząc na te takie szczegóły.
0: Agnieszko, bo ty rozmawiałaś też z wieloma osobami. Też
2: tak, ja w ogóle napisałam książkę Zwyczajnie 44, tak, poświęconą ludności cywilnej i ja pewnie poruszałabym kilka wątków. Raz to może odniosłabym się do tej walki, że tak naprawdę to walczą wszyscy, tylko to jest zupełnie inna walka. Bo na przykład żołnierz walczy rzeczywiście z bronią na barykadach, a cywil walczy na przykład o to, żeby przetrwać, a matka walczy o to, żeby zdobyć mleko dla swojego dziecka, tak, i żeby zapewnić mu przetrwanie. Natomiast jeśli chodzi o samą ludność cywilną, to na pewno upomniałabym się o nazwę uczestnik Powstania Warszawskiego, bo myślę, że to jest rzeczywiście coś, o czym się zapomina. I dla mnie to jest straszne, że przez tyle lat o ludności cywilnej się nie mówiło prawie, że w ogóle i że ona była po prostu pomijana, że gdzieś wpadła w jakiś taki totalny niebyt. Natomiast bardzo ciekawe dla mnie było to, jak ja napisałam tę książkę i właśnie mówiłam, że ludność cywilna uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, jak byłam na różnego rodzaju forach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. To padały takie komentarze, że ludność cywilna to nie jest uczestnikiem powstania, więc ja się wtedy pytałam, to w takim razie kim jest? I zapadała cisza, prawda? No bo też tak naprawdę nie ma przestrzeni, nie ma słowa na określenie jakby. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę o tych cywilach nie możemy zapominać, bo przede wszystkim to sami powstańcy o tym wielokrotnie mówili, że raz, że cywile mieli dużo trudniej, tak? No bo powstańcy raz, że byli razem, dwa, mieli broń, nawet jeśli mieli jej niewiele, ale też mieli jakąś sprawę. Natomiast cywile bardzo często siedzieli w piwnicach i czekali na to, czy ta bomba, czy następna bomba spadnie na tę kamienicę i zamieni ich dom we wspólną mogiłę. Natomiast jeszcze powiedziałabym o takiej sytuacji, która mnie spotkała bardzo, bardzo niedawno, bo poznałam pana, który uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, to mówię jakby świadomie właśnie uczestniczył, jako 5-letnie dziecko.

0: właśnie przesiedział całe powstanie w piwnicy razem ze swoją babcią. Natomiast to, co dla mnie było niesamowite, no to, że on mi właśnie bardzo podziękował za to, że napisałam taką książkę, że przypomniałam o tych cywilach, bo po prostu on też jako ten uczestnik powstania czuł się taki wykluczony. Natomiast to, co dla mnie było po prostu przecudowne, to on mi powiedział, że wie pani, bo tak naprawdę to ja to jestem taki zwyczajny 44 i powiem szczerze, że naprawdę życzę każdej osobie, która pisze książki, żeby usłyszała tak wielki komplement jak to, co ten pan mi właśnie powiedział.
1: No to porozmawiajmy o tych zwyczajnych, niezwyczajnych tamtych czasów. To jest no, wielkie miasto, Warszawa, stolica, w którym mieszali się naprawdę przeróżni ludzie. No i chciałabym zapytać o te różnice pomiędzy pokoleniami, bo wspominamy o pokoleniu Kolumbów oczywiście, czyli tym młodym pokoleniu, najczęściej w odniesieniu do literatów oczywiście w tamtych czasach, ale umówmy się, że będziemy tutaj mówić o tym całym młodym pokoleniu wychowanym w młodej Polsce odzyskanej. Mamy starsze pokolenie. Zawsze są jakieś tarcia między pokoleniami, to trzeba powiedzieć. I to jest prawda, która utrzymuje się do dzisiaj. No i pytanie, jak to wyglądało wtedy? Czy my wiemy na ten temat coś więcej? Tak patrzę po naszych gościach, czy... Ktoś by chciał
0: ja się
1: zacząć? Proszę bardzo.
0: Generalnie tak, bo z jednej strony chciałabym pewnie zacząć od swojej rozmowy z panem Juliuszem Koleszą, który właśnie też mówił, że to powstanie rzeczywiście dla nich młodych było bardzo ważne, bo ono po prostu było jakby takim doświadczeniem pokoleniowym całych rodzin, tak? I tak naprawdę on rzeczywiście o tym mówi, że po prostu gdyby nie powstanie, to gdyby nie powstania nawet wcześniejsze, no to tak generalnie to jakby ta chęć odzyskania niepodległości by po prostu w narodzie jakby zginęła. Natomiast myślę sobie, że też warto powiedzieć rzeczywiście o tym takim konflikcie pokoleniowym troszeczkę dotyczącym Powstania Warszawskiego. Ja właśnie też między innymi o tym pisałam w książce Młodzi 44, że tak naprawdę ci młodzi ludzie po prostu byli takimi zwyczajnymi ludźmi, którzy poza walką, bo rzeczywiście walka była dla nich niesamowicie ważna, no bo chcieli po prostu mieć szansę na to, żeby odpowiedzieć za te, znaczy odpowiedzieć Niemcom za te wszystkie krzywdy, które po prostu mieli podczas okupacji. Natomiast z drugiej strony oni też się chcieli bawić, oni chcieli się śmiać, oni chcieli tańczyć, oni chcieli śpiewać i to rzeczywiście, to się wszystko pojawia, bo to było im niezwykle potrzebne. Natomiast niesamowite było to, że z kolei oficerowie, którzy byli już z tego starszego pokolenia, to tak naprawdę oni często zwracali uwagę dowódcom na to, żeby ci dowódcy zwrócili uwagę tym młodym ludziom, że po prostu nie powinni się zachowywać w taki sposób, tak? Że na przykład, że tutaj jest majestat śmierci generalnie, że powinni w zupełnie inny sposób się zachowywać, no bo generalnie właśnie śpiew, taniec, piosenka i w ogóle śmiech przede wszystkim, a poza tym jeszcze właśnie na przykład poczucie humoru, żarty, dowcipy, śmianie się po prostu jest czymś, co nie przystoi powadze chwili, więc tak naprawdę to rzeczywiście było dla mnie takie niesamowite, natomiast ci dowódcy, którzy byli tacy trochę bardziej otwarci, to oni mówili, że zaraz, ale tutaj są młodzi ludzie, którzy przez 6 lat nie chodzili do kina, nie chodzili do teatru, tak, no bo to po prostu było zabronione, no bo mamy okupacja, te wszystkie hasła, tak, tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze, tak, no bo takie teksty wtedy były i że tak naprawdę oni teraz mają tę swoją chwilę wolności, zasłużyli sobie na nią i po prostu nie możemy im kazać zachowywać się właśnie w taki sposób, jak nam się wydaje, tak, oni mają prawo do tego, żeby się poczuć sobą. I myślę, że to rzeczywiście jest to, o czym warto powiedzieć.
1: Młodość kojarzy się, no właśnie, to wydaje mi się też, że tutaj wchodzimy w taką część historii, którą ja bardzo lubię, czyli historię mentalności. I na pewno są cechy tego młodego społeczeństwa, które są uniwersalne na przestrzeni dziejów. No i zdecydowanie do nich należą takie cechy, jak jakaś bezkompromisowość, no też opór, bunt. I różne rodzaje zdaje, różna forma oporu też występowała właśnie w takim wydaniu. Domyślam się, że również ten humor i ta rozrywka i to skupienie się na tych sprawach też mogło być formą oporu, no ale właśnie moda. Nie przez przypadek jest z nami Joanna Mruk, która jest historyczką mody i również należy do grupy rekonstrukcyjnej. Jak w perspektywie mody lat 40., w czasach okupacji, no i później w czasie powstania, ta moda była wyrazem tego oporu?
2: Tutaj najbardziej myślę, że możemy właśnie o tym mówić jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, czyli w trakcie okupacji zdecydowanie ubiór, co się bardzo często przewija właśnie we wspomnieniach, w dziennikach z tego okresu, głównie kobiecych, był taką formą oporu dla kobiet. I nie sądzę, że one w ten sposób jakoś chciały wytłumaczyć swoją próżność, tak? Bo często jak mówimy o tym właśnie o modzie czasu wojny, to słyszymy, że to jest właśnie taki temat błahy, że to jest próżne, tak? Stroić się, dbać o ubiór w momencie, kiedy ludzie głodują, w momencie łapanek na ulicach, egzekucji.
1: Przecież mamy te zdjęcia powstańczeń z pięknie ułożonymi włosami, z tymi czerwonymi szminkami, pięknie ubrane. No i faktycznie różną historię do tego, różne komentarze do tego można usłyszeć.
2: No jakby ja już tak długo badając, czytając właśnie różne wspomnienia, to aż tak trudno mi sobie wyobrazić jakoś to negatywne podejście do tego, ale oczywiście ono jest i fajnie też, że jest teraz ta wystawa, która była otwarta we wtorek w Muzeum Powstania Warszawskiego, która właśnie opowiada o tym, czym była ta moda dla ówczesnych ludzi. Ale jest takie piękne wspomnienie, gdzie kobieta pisze o tym, że kiedy malowała usta czerwoną szminką, wychodząc na miasto w Warszawie i używała swoich ulubionych, jeszcze przedwojennych francuskich perfum, to było dla niej taką zbroją, że czuła się wtedy po prostu bezpieczniej, czuła, że ma coś takiego swojego, co ją chroni i nawet jak zapomniała użyć perfum, to wracałaś do domu, żeby się psiknąć, bo wtedy po prostu mniej się bała. To jest jakby jedna z tych funkcji. Druga to jest właśnie, że zadbana, elegancka kobieta to jest kobieta, która nie straciła wiary, nie straciła ducha, nie straciła siły i jest podporą całej rodziny. Nie tylko swoich dzieci, ale też męża, ojca, braci. To też pojawia się bardzo często właśnie, że taka była motywacja też tych kobiet i że to dużo dawało otoczeniu. Takie pokazanie właśnie tym strojem, fryzurą, makijażem, że ja dalej się nie poddaję, mam siły dbać o siebie i chcę to robić.
1: No dobrze, no to powiedzmy o wystawie. Wystawa Splot czy sukienka może być mundurem o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. W Muzeum Powstania Warszawskiego można ją obejrzeć przez następne kilka miesięcy. Nie mylę się, prawda, pani Łukaszu? Co tam możemy znaleźć, jeśli chodzi o eksponaty?
2: To jest wystawa, gdzie widzimy na początku to, jak niesamowicie eleganckim miastem była Warszawa tuż przed wojną, więc jest spora sekcja poświęcona modzie lat 30. Są nawet suknie wieczorowe, jest biżuteria, jest garnitur męski. Widzimy, jak warszawiacy dbali o każdy szczegół stroju. Więc widzimy też tam później te przejście do mody w czasie okupacji. Można zobaczyć niemieckie żurnale, które były jedynym źródłem do takiej aktualnej mody w okupowanej Warszawie i z niego korzystały na przykład też polskie krawcowe, bo po prostu nie miały innej możliwości, jeśli przychodziła klientka i chciała coś, co będzie modne. Mamy też tam bardzo dużo pamiątek właśnie takich związanych z odzieżą, z dodatkami, które pochodzą od ludzi, którzy właśnie walczyli w Powstaniu Warszawskim i te rzeczy mają ogromny taki ładunek emocjonalny, bo często są jedyną pamiątką, jaka komuś została z tych czasów, którą przekazał później swojej rodzinie, na przykład buty, w których ktoś był w powstaniu, tak? W ogóle trudno sobie wyobrazić dziś, że buty mogły przetrwać tyle czasu, a czasem wyglądają tak, jakby były wyprodukowane dosłownie wczoraj.
1: Ty też udostępniłaś kilka eksponatów, prawda?
2: Tak. Udostępniłam właśnie trochę tej mody z lat 30. i trochę tej mody z lat 40. Część tych rzeczy to są rzeczy, które mają takie historie rodzinne. Na przykład jest sukienka mojej babci, która jeszcze należała do jej mamy przed wojną, a moja babcia przerobiła ją w czasie okupacji na taką sukienkę podomkę, taką do zakładania w domu, już mniej elegancką, dodając i różne elementy tam, gdzie była zniszczona, to obcinając te fragmenty, więc taka typowa właśnie moda, która polegała przede wszystkim na przeróbkach i pomysłowości, co było symbolem właśnie tej mody okupacyjnej.
1: To panie Łukaszu, te buty z wężowej skóry, bo to jest jeden z tych eksponatów i wspomnieliśmy tutaj o tym, że właśnie jedna cywilna mieszkanka Warszawy poszła do powstania właśnie w tych butach. To nie były byle jakie buty. Co to były za buty?
3: Tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły tych butów, to myślę, że tutaj właśnie pani może powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o ten bezpośrednio, tak, o pochodzenie tego. Natomiast z tego, co wiem, to buty dosyć luksusowe, tak? Możemy to tak potraktować jako buty luksusowe z prostu punktu widzenia.
1: W takim razie.
2: To były buty od szewca Leszczyńskiego, który był takim, no może obok Kielmana, to był taki drugi, hiszpański, jeszcze było trzech takich super szewców w przedwojennej Warszawie, właśnie Kielman, hiszpański i Leszczyński. Więc to były naprawdę buty najwyższej klasy, pięknie wykonane na bardzo wysokim obcasie z skóry egzotycznego gada, zielone, które rzeczywiście wyglądają tak, jakbyśmy je zakupili w luksowym butiku dziś. Nikt by się ich nie powstydził. Aczkolwiek to są też takie sandałki, one mają wycięty przód. Taka była moda, że ten duży palec u nogi było widać pończochy, łydki. No ale trudno sobie wyobrazić, jak w takich butach można było poruszać się wśród gruzów, uciekać, nosić jakieś ciężary. Ale właśnie to dziś wydaje nam się niewyobrażalne, jak w takich butach na wojnę, jak w takich butach w trakcie powstania. Niestety prawdopodobnie były to jedyne buty, jakie ktoś posiadał, bo wszystkie pozostałe już się rozpadły, a nie było możliwości za bardzo w czasie okupacji zakupienia nowego obuwia.
1: A to były dobrze wykonane.
0: Jeśli ja bym mogła troszkę uzupełnić, to powiem szczerze, że właśnie jak mówimy o tej modzie i o takim dbaniu o siebie, no to rzeczywiście to jest mnóstwo takich ciekawych wątków. Nawet jest taka relacja a propos takiej kobiety, która rzeczywiście podczas powstania warszawskiego każdego dnia wykonywała bardzo perfekcyjny makijaż, była bardzo elegancko ubrana i rzeczywiście mówi się o tym, że tak naprawdę był to jej sposób walki z Niemcami, bo ona po prostu uważała, że w taki sposób, że jeśli ona o siebie dba, tak, no to po prostu nie jest taka byle jaka. W jakimś sensie właśnie no, Niemcy starali się spowodować, żeby Polacy się po prostu czuli tacy gorsi, upodleni również. Natomiast tutaj właśnie z tą modą to ja też akurat miałam takie bardzo ciekawe doświadczenia, bo jak przygotowywałam ankietę skierowaną do powstańców warszawskich, to właśnie z jednej strony też pytałam, w jakim stroju ludzie poszli do powstania warszawskiego, to znaczy ci młodzi powstańcy. I tam rzeczywiście też się pojawiają różnego rodzaju opowieści o sukienkach, właśnie czasami te sukienki są po prostu bardzo dokładnie opisywane, że one są w błękitno-szafirową kratkę na przykład, tak, więc już takie bardzo, bardzo typowo kobiece opowieści. Natomiast no powiem szczerze, że ja zostałam przez część powstańców zbesztana za użycie właśnie określenia ta moda powstańcza, bo stwierdzili, że to jest niepoważne i że tak absolutnie nie należy mówić. Natomiast z drugiej strony potem dla mnie to było też niesamowicie ciekawe, że jednak kobiety zaczęły mówić też o tym, że oczywiście, że istniało coś takiego jak moda powstańcza i zaczęły mówić, co w takim razie było modne, a skoro mówimy już, skoro padło hasło moda, to może warto wspomnieć o tym, że niesamowicie modna była, były te tak, niesamowicie modne były te bluzy maskujące, czyli panterki. Z drugiej strony niesamowicie modna była czapka, która była, czapka z daszkiem obowiązkowo, która była wykonana dokładnie z takiego samego materiału. Do tego jak się było w batalionie parasol, to należało mieć jeszcze apaszkę, zwłaszcza w grochy. I tak sobie pomyślałam, że ta moda cudownie teraz wraca, bo apaszki i grochy to jest znowu coś, co jest niesamowicie modne. Jeszcze właśnie kobiety też mówiły o tym, że bardzo modne było posiadanie bluzki z jedwabiu, a ten jedwab pochodził ze spadochronów zrzutowych, więc jakby mamy kolejny taki element. Natomiast jak tutaj właśnie jeszcze się pojawiło to a propos makijażu, makijażu, no to też jest ciekawe, że właśnie z jednej strony są kobiety, które niesamowicie dbają o to, o ten taki wygląd, ale z drugiej strony mamy rozkazy, gdzie na przykład jest napisane, żeby kobiety nie używały szminki, bo to jest niepoważne, tak? To generalnie to tak jak jest z tym humorem, śmiechem, więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby o tym wspomnieć, a z kolei na przykład właśnie można przywołać wypowiedzi powstańców, czy jakby kobiet powstańców, które mówią, że to, że one dbały o to, żeby ładnie wyglądać, żeby dobrze wyglądać, żeby otrzepać panterkę, no na przykład z tego pyłu ceglanego, to tak naprawdę było to coś, co im się pozwalało trzymać psychicznie i że ten wygląd też był ważny. Jeszcze może warto powiedzieć o samych mundurach, że to też było niesamowicie ważne dla powstańców, bo jak się nie ma broni, to po prostu jakikolwiek element wojskowości to jest coś, co bardziej pozwalało im się czuć wojskiem, tak? Więc to też jest istotne, więc ten strój się nam pojawia jeszcze w kolejnej sferze.
1: Kwestie zdrowia psychicznego tutaj poruszyliśmy, ale też chciałabym zapytać, czy właśnie ten obraz na przykład powstańczyń umalowanych, pięknie ułożone włosy, nie był jakoś wykorzystywany w tamtych czasach do propagandy, do siania dezinformacji, do opowiadania o tym, że no jak to w tej Warszawie jest jakaś okupacja, czy jak to jest tam jakieś walki, jak tutaj proszę zdjęcia warszawianek, czy właśnie pięknie pomalowanych, czy ludzi, którzy plażują nad Wisłą. Mówię o tym dlatego, że współcześnie również widzimy, jeśli chodzi o narracje dezinformujące, właśnie takie obrazki, na przykład o wojnie w Ukrainie, które pokazują zdjęcia z długich spacerów niedzielnych w słońcu w Kijowie. No i właśnie jest do tego podpis, że jaka tam wojna, skoro ludzie chodzą na spacery i to są popularne dość zdjęcia, które gdzieś tam w internecie się pojawiają. Czy podobne zjawisko było w czasie okupacji i w czasie powstania warszawskiego? Panie Łukaszu?
3: To znaczy tak, ja kojarzę tego typu historię. Kiedyś interesowałem się właśnie tym takim wąskim wycinkiem tej historii, to znaczy jak Niemcy wykorzystywali ludność cywilną właśnie w takim celu, tak, dla celów propagandowych, jeśli chodzi o generalne gubernatorstwo. Więc były nagrania, takie kroniki z generalnego gubernatorstwa niemieckie, gdzie nagrywano normalne, codzienne życie Polaków. Sensem w zasadzie było to, żeby po prostu pokazać, że ludzie są, jeżeli nie zadowoleni, to przynajmniej żyją normalnie. Tak jak przed wojną jest praca, jest jedzenie, tak, czyli nie głodują, czyli jest porządek na przykład. Tam bardzo mocno podkreślano to, że ulice są czyste, że ludzie dbają o to wszystko, że nawet do pewnego stopnia nawet są jakieś inwestycje, tak? Czyli buduje się nowe drogi, linie tramwajowe. To Kraków jest takim dobrym przykładem, gdzie Niemcy bardzo mocno podkreślali w Krakowie, tak? Że to miasto się rozbudowuje, nawet powstała w ogóle zupełnie od nowa dzielnica. To do dzisiaj w ogóle przetrwała, działanie wojenne nie była zniszczona. Także pokazywano tak jakby normalne życie, ale też z perspektywy zwykłych ludzi, czyli nie tylko te inwestycje, nie tylko to czyste miasto, nie tylko to, że fabryki pracują, ale to, że ludzie są, że próbują żyć normalnie. I to jest właśnie dokładnie to, co bardzo często się pojawia w internecie, nawet jak przeglądamy sobie, zbliża się okolica, tak jak w tej chwili kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tam są jakieś nawiązania, dyskusje odnośnie okupacji, rzeczywistości okupacyjnej. I mamy tam bardzo często to jedno takie charakterystyczne zdjęcie, to znaczy te młode kobiety parające się na plaży przy moście Poniatowskiego. To zdjęcie tak nie do końca, tak jak ja próbowałem sobie tak dotrzeć, żeby mieć taką absolutną pewność, kto tam się znajduje. Jest to dosyć rozmyte, to znaczy tam są zdania są podzielone, nawet tych ludzi, którzy tak stricte badają takie rzeczy, czyli takich troszeczkę historyków, amatorów, którzy bardzo lubują się badaniu tych detali i nie mam pewności, natomiast ja zakładam, że to być może jest całkowicie normalna scena, tak, która ma po prostu, która pokazuje, że życie się toczyło, tak, no jeżeli mamy lipiec, jeżeli mamy sierpień, powiedzmy roku 42 czy 3, no przecież nigdy nie wiadomo w tamtym momencie, ile ta wojna potrwa. No, ona może potrwać równie dobrze i lat 10, 15. Raczej nie zakładano, ale no, teoretycznie mogło się skończyć po prostu zwycięstwem Niemiec. No, na szczęście nie, ale brano to pod uwagę, więc no, trzeba to jakoś życie ułożyć, tak? No, znaczy, no, trzeba jakoś próbować żyć. Trzeba znaleźć mimo wszystko jakąś pracę. Trzeba jakoś funkcjonować. Trzeba gdzieś mieszkać, trzeba coś jeść. Więc ale trzeba też jednocześnie mimo wszystko się odstresować, po prostu starać się normalnie funkcjonować. Więc myślę, że to też była taka metoda, tak? Zresztą nawet jak sięgniemy do filmu Miasto 44, tam początek, zanim w ogóle przejdziemy do Powstania Warszawskiego, tam są te sceny oczywiście, które dotyczą grupki znajomych, no i to, że oni się po prostu kąpią, tak? Tam gdzieś spędzają czas na plaży i zaraz przed wybuchem Powstania Warszawskiego, więc niemal do końca jakoś tam w miarę normalne życie ciężko powiedzieć, że da się normalnie żyć, ale przynajmniej próbują ci ludzie żyć normalnie.
1: Wtedy jeszcze było można kąpać się w Wiśle. No i jedno drugiego nie wyklucza, prawda?
2: Tak, tutaj chciałam, jak najbardziej zgadzam się z tym wszystkim i też chciałam jeszcze dodać, że to jest, była też kwestia mentalności ówczesnych ludzi, że taka elegancja i dbałość o ten wygląd była czymś tak zupełnie oczywistym, że to no, nikogo nie dziwiło, że dziewczyna w Powstaniu Warszawskim ma ułożone włosy.
1: Czyli był taki warszawski sznyt.
2: No, nie powiedziałabym, że stricte warszawski, po prostu. Tak ludzie funkcjonowali, to nawet dziś patrząc na starsze osoby, które urodziły się nawet tuż po wojnie, czy przed wybuchem wojny, no to panie mają włosy zawsze tak zakręcone, mają grzebyk przy sobie, mają lustereczko, mam też ciocię, która ma 97 lat, no przed wyjściem zawsze bierze ten grzebyk i te włosy sobie tu jeszcze poprawi, czy jak ktoś przychodzi, to poprawia. To są takie rzeczy, które po prostu były tak głęboko zakorzenione, że nie dało się ich tak po prostu, teraz jest wojna, no to nie musimy dbać o fryzurę. No nie było czegoś takiego. A tutaj jeszcze co do tego zdjęcia, to taka ciekawa że oglądałam zdjęcia rodzinne kolegi z Krakowa i tam też on pokazywał właśnie mi w swoich albumach rodzinnych, że prababcia właśnie opalała się nad Wisłą w Krakowie w kostiumie kąpielowym i że to było jakby taki ich zwykły rytuał coroczny latem.
0: A ja bym jeszcze właśnie wróciła do tej codzienności, bo to jest niesamowite, że tak naprawdę większość osób uważa, że jak się mówi o Powstaniu Warszawskim, to musimy mówić na temat walki, na temat polityki, na temat legendy, a tak naprawdę zapomina się o tym życiu codziennym i o tym, że ci ludzie byli zwykłymi ludźmi, którzy też chcieli po prostu żyć, tak? Chcieli kochać, chcieli się przyjaźnić z innymi ludźmi, chcieli łapać to życie, bo tak naprawdę nie wiedzieli, ile go jeszcze mają, zwłaszcza jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, natomiast może warto jeszcze poruszyć inną kwestię, że tak naprawdę mamy narrację żeńską i narrację męską i tak naprawdę przede wszystkim przez prawie 70-80 lat o powstaniu pisali głównie mężczyźni, dlatego były przede wszystkim poruszane te aspekty militarne, polityczne i jakby ludziom się już tak kojarzy, że jak powstanie, no to walka i militaria i polityka. Natomiast właśnie jak kobiety zaczynają opowiadać o Powstaniu Warszawskim, to z jednej strony pojawiają się też nam wszystkie zmysły, tak? Więc mamy dźwięk, kolor, fakturę, mamy też chociażby wygląd sukienek, prawda? Ale z drugiej strony też zaczynamy mówić o tych zupełnie innych tematach i to jest właśnie też ciekawe, że tak naprawdę nagle się okazuje, że mamy taką ogromną sferę jak chociażby moda, prawda? I że to jest w ogóle temat, który gdzieś tam sobie leżał odłożony, no bo po prostu była bardziej popularna narracja męska niż kobieca.
1: No teraz przypomniała mi się jeszcze taka historia z twojej książki właśnie o kobietach. Jednej z warszawianek, która z takich rzeczy, które przechwyciła z domu, jak uciekała, to były perfumy.
0: Hanna Brzezińska.
1: Pracowała w szpitalu, prawda? Tak, no to tak, mężczyźni, tak, tam pacjenci zwracali uwagę na te perfumy, które też dawały jakiś taki no, zapach normalności, elegancji.
0: To tak. Jest w ogóle przepiękna historia, więc może warto ją powtórzyć, bo to była Hanka Brzezińska, która w ogóle jak wybuchła Godzina W, to ona akurat właśnie jako ta taka elegancka warszawianka wychodziła od fryzjera, bo musiała sobie zakręcić włosy i tak naprawdę rzeczywiście poszła do swojego domu, bo tam ktoś jej powiedział, że pani Hanko, tutaj właśnie zaraz będzie Godzina W i po prostu proszę się pośpieszyć. I ona powiedziała, że rzeczywiście była w tym swoim domu. Jak doszło, no to już się dom zaczął palić. W związku z tym miała kilka minut na to, żeby zabrać te takie najbardziej istotne rzeczy. W związku z tym, że ona śpiewała, to zabrała nuty dla osoby, która by jej akompaniowała. Z drugiej strony zabrała swoje futro, no bo była elegancką kobietą. Zabrała swoją torebkę, w której właśnie miała perfumy Chanel numer 5 i rzeczywiście ten Chanel numer 5 potem posłużył do tego w tym szpitalu, żeby właśnie ofiarowywać rannym właśnie tą taką, ten fragment normalności, tak? No bo rzeczywiście oni mówili...
1: Pani... ekskluzywnej normalności.
0: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast oni właśnie jej mówili: pani Hanko, niech pani przejdzie koło nas jeszcze raz, bo to jest taki piękny zapach i ona właśnie mówi, że ona podchodziła i spryskiwała tymi perfumami, a to właśnie bandaż, tak, a to poduszkę i że to po prostu było coś takiego, co było w stanie przenieść tych ludzi do innego świata, do tego zapomnianego świata.
1: Dobrze, to porozmawiamy teraz o no właśnie tych relacjach pomiędzy ludźmi, no a tutaj konkretnie pomiędzy powstańcami i cywilami. To się zmieniało i za chwilę też przejdziemy właśnie do tych niuansów powstania, bo no co dzielnica, to była inna sytuacja i też były inne relacje, inne rzeczy się działy w każdej dzielnicy. To pytanie pierwsze, gdzie w ogóle zaczniemy? No, wydaje mi się, że taką rzeczą być może właśnie od tego przedednia albo od dnia wybuchu. Jakie wtedy były nastroje w Warszawie, jeśli chodzi o powstanie? Bo wszyscy chyba mówią, że coś przeczuwali, że coś się wydarzy. Panie Łukaszu.
3: Tak, z pewnością. To znaczy, tak jak się analizuje wspomnienia uczestników powstania warszawskiego, czy ewentualnie nawet ludności cywilnej, raczej było takie przekonanie, po pierwsze, że cała ta operacja powstania warszawskiego, która była planowana, będzie raczej szybkim uderzeniem. Będzie szybkim uderzeniem skutecznym, będzie szybkim pokonaniem armii niemieckiej, która wydaje się, że jest w rozsypce. Co było częściowo prawdą, ale nie do końca, jak się okazało później. Tak? Jednak mimo wszystko to było zbyt wczesne, przedwczesne, jeżeli chodzi o koniec armii niemieckiej. Ta armia niemiecka była się w stanie jeszcze na różnych frontach bronić jeszcze wiele miesięcy. Natomiast to był ten początek, tak? To znaczy było takie powszechne wrażenie, że to pójdzie bardzo szybko, że to będzie bardzo skuteczne. Jeżeli już pojawią się jakieś problemy, to raczej z tym, co będzie później, jeżeli do Warszawy wejdzie armia sowiecka. Więc tutaj oczywiście były te dyskusje na ten temat, jak to się wszystko ułoży, jaka ta Polska w ogóle będzie po wojnie, czy uda się odzyskać, czy uda się ugrać, można powiedzieć, to w negocjacjach ze Stalinem, że Polska będzie krajem demokratycznym, wolnym, przynajmniej częściowo niezależnym. To jest oczywiście różnych wiele opcji. Natomiast no, był ten optymizm z początku. No potem to się oczywiście wszystko zmieniało w trakcie, więc to się wszystko już w trakcie walk okazało się, że no, armia niemiecka nie jest wcale w rozsypce. To często nawiązywano do I wojny światowej, to znaczy do końca I wojny światowej. Ta sytuacja z końcówki I wojny światowej wyglądała w bardzo dużym skrócie tak, że armia niemiecka w zasadzie w momencie, kiedy się I wojna światowa kończyła, w zasadzie się posypała, to znaczy no, udało się po prostu rozbroić oddziały niemieckie. Więc zakładano, że być może będzie szansa na to, żeby to się powtórzyło. Natomiast okazało się, że nie. Że postawa niemiecka, ze względu przede wszystkim na postawę Hitlera i Himmlera i dowództwa niemieckiego, że tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną perspektywą i z zupełnie innymi Niemcami, jak to się bardzo często mówi. Niemcami, którzy walczą o wszystko, tak naprawdę. Grają, jak to się dzisiaj mówi ładnie, wabank, czyli no, nie mają jakby wiele do stracenia. I każda jakby tutaj porażka, tak, w kontekście II wojny światowej będzie klęską totalną Niemiec, więc póki mają amunicję, broń, to walczą do końca. No, to się oczywiście przełożyło na późniejsze działania wojenne, na to, że powstanie nie potrwało 3, 4 czy 5 dni, tylko 63 dni. No, a jednocześnie oczywiście cała ta postawa ludności cywilnej, te perspektywy, te szanse i nadzieje, no oczywiście totalnie się zmieniły.
1: No właśnie, to może opowiedzmy o tym, co się działo w każdej z tych dzielnic, właśnie jeśli chodzi o cywilów i powstańców, o relacje pomiędzy nimi, bo wiemy, że bardzo dużo cywilów po prostu było ochotnikami w powstaniu. To jest jedna rzecz, ale pomagali też na różne inne sposoby, czy właśnie przez budowanie barykad, czy przez no, choćby dostarczanie jedzenia czy wody, co nie było łatwe w tym momencie. To w takich okolicznościach może opowiedzmy o tych ludziach.
3: Mhm. To znaczy tak, z mojej perspektywy, jak patrzę sobie tak całościowo na powstanie warszawskie, to dokładnie mam takie wrażenie, to znaczy mam takie przeczucie, że wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od dzielnicy, a to z kolei tak obiektywnie po prostu zależy od tego, jaki los spotkał daną dzielnicę, a przede wszystkim kiedy poszło to uderzenie niemieckie, to główne uderzenie niemieckie, które wiązało się z tym, że niemieckie formacje po prostu wypchnęły polskie oddziały, pokonały polskie oddziały i następnie po prostu zemściły się na ludności cywilnej. Stąd ta zachodnia część miasta, która była takim jakby pierwszym punktem, gdzie Niemcy uderzyli, to możemy to tak określić jako kontrofensywa niemiecka, która ruszyła w zasadzie 5 sierpnia, to było uderzenie skoncentrowane na dwóch dzielnicach, czyli na Warszawskiej Woli i na Warszawskiej Ochocie. Więc to są te dzielnice, które jako pierwsze zetknęły się z barbarzyństwem formacji niemieckich, więc od razu tam można powiedzieć, że to pierwsze starcie z tym okrucieństwem niemieckim, tej ludności cywilnej właściwie dotyczyło tych dzielnic. A tam, gdzie z kolei w bardzo dużym skrócie, tam gdzie te formacje niemieckie dotarły najpóźniej, w Śródmieściu w zasadzie możemy powiedzieć, że skończyło się to przed ostatecznym szturmem, tak? Czyli te polskie oddziały, te ostatnie się poddały. Natomiast no, jeżeli patrzymy z punktu widzenia Żoliborza na przykład, tak? No, to jest też bardzo ciekawe.
1: Republiki Żoliborskiej,
3: tak,
1: jakby Republiki niektórzy Żoliborskiej, nazwali.
3: Dokładnie. No tam względne normalnie życie się toczyło i to też jest zupełnie inna perspektywa, która się pojawia w wspomnieniach i samych powstańców i ludności cywilnej, tak? Bo ten szturm na Żoliborz to jest dopiero sam koniec powstania warszawskiego i te takie najgorsze dni, kiedy mamy do czynienia z po prostu uderzeniem formacji niemieckich całościowych, tak? No, czyli czołgi, artyleria, lotnictwo, które bombarduje po prostu non-stop, godzina po godzinie, to jest jakby to starcie z tą totalną wojną, to jest dopiero końcówka Powstania Warszawskiego, więc też domyślam się, że to była jedna z przyczyn, dlaczego ta perspektywa jest troszeczkę inna.
0: No to... Ja się tak troszkę nie do końca zgadzam, bo to jest takie spojrzenie militarne, natomiast z drugiej strony, gdybyśmy przeanalizowali każdą z dzielnic, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że w każdej z dzielnic na początku był taki festiwal, czy taki karnawał wolności, po prostu taka ogromna radość i po prostu właśnie na zasadzie, że wszyscy chcą pomagać, wszyscy się cieszą, że jest ta chwila wolności. Jest takie ogromne wzruszenie, są te biało-czerwone flagi, natomiast właśnie potem w każdej dzielnicy zaczyna się właśnie ten potem spadek nastrojów, tak, no bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie właśnie zdobyć tych takich ważnych, strategicznych punktów. Okazuje się, że nie ma broni, okazuje się, że zaczynają ginąć zarówno powstańcy, jak i jeszcze bardziej masowo zaczyna ginąć ludność cywilna i ten spadek nastrojów następuje. Ja czytałam właśnie takie bardzo ciekawe wspomnienie jednej z uczestniczek powstania, która właśnie przechodziła od Woli poprzez Czerniaków i tak naprawdę właśnie ona opowiada o tym, jakie to w sumie było powtarzalne, tak, że właśnie no, na początku wydawało im się, że tak źle jak było na tej Woli, no to już po prostu nigdzie nie będzie, ale potem mamy Starówkę, gdzie jest jeszcze gorzej, a potem po prostu ona przechodzi na chwilę do Śródmieścia, natomiast potem trafia na Czerniaków i się okazuje, że na Czerniakowie jest jeszcze gorzej, ale generalnie schemat jest ciągle taki sam, więc jakby, okej, patrząc militarnie, no to jest dokładnie tak, jak pan mówi, natomiast jak patrzymy na człowieka, jak patrzymy na jego nastroje, to jest bardzo powtarzalne.
1: Że one się zmieniały na, no nawet nie wiem, jak to nazwać w tym momencie. Czy to było brak poparcia już dla decyzji o powstaniu, czy to było bardziej...
0: To znaczy, to było szukanie winnych, ja bym powiedziała troszeczkę, bo to jest chyba też niesamowite, że rzeczywiście na początku to wszyscy chcieli walczyć i chcieli się cieszyć tą wolnością, natomiast jak się okazywało, że na przykład, no właśnie, matka traci swoje dziecko, no to po prostu potem szuka winnych. Znaczy, dla mnie niesamowite było to, że nie było czegoś takiego, że ludność cywilna winiła, czy mówiła, że winni są Niemcy, którzy tak naprawdę no na przykład zrobili bombardowanie, tylko tak naprawdę zaczynała winić powstańców, tak, że to przez was. I to jest no niestety takie dosyć częste i powstańcy też o tym mówią, że to dla nich było strasznie trudne do zniesienia, bo tak naprawdę w sumie jedną z ich ról, no to była obrona tej ludności cywilnej, prawda? Więc tak naprawdę jeśli oni walczą o wolność dla wszystkich, a poza tym jeszcze właśnie mieli bronić ludności cywilnej, a tak naprawdę ludność cywilna po prostu mówi, że to przez was są teraz te, jest to nasze cierpienie, a poza tym jeszcze powstańcy mówią, że czasami były takie sytuacje, że po prostu ludność cywilna, że była delegacja, która przychodziła do dowódcy i właśnie prosiła, żeby oni przestali walczyć, bo jak przestaną walczyć, no to może Niemcy ich, znaczy darują im życie, tak? No i właśnie na zasadzie, że może jednak warto byłoby wyjść z tymi białymi flagami, więc tutaj no tych dramatów rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo.
1: No i nie były to proste decyzje. Muzeum Powstania Warszawskiego ma teraz taki cykl na swoim kanale na YouTubie Korzenie Pamięci, w którym rozmawiają państwo z powstańcami, którzy przeżyli i o tym, jak się dalej potoczyły ich losy. I tam pojawia się też ten temat właśnie kwestii udźwignięcia i horroru wojny. No ale właśnie pytanie o to poczucie winy. Czy to poczucie winy zdarzało się, że im towarzyszyło, czy oni w ogóle o tym mówili?
3: Myślę, że bywało różnie. To wszystko zależy od człowieka, bo tak jak przeglądam sobie na przykład, to też bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy nas słuchają w tej chwili, Archiwum Historii Mówionej, czyli ta praca od wielu lat tutaj Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli tego działu, który się tym zajmuje u nas muzeum, to znajduje się na naszej stronie internetowej, więc spokojnie można dotrzeć do każdego takiego wywiadu i bez problemu poczytać. Bardzo ciekawa perspektywa, taka bardzo ludzka, zupełnie właśnie inna, tak jak w tej chwili rozmawiamy sobie, zupełnie inna perspektywa na Powstanie Warszawskie, mniej taka książkowa, mniej taka militarna, bardzo często taka osobista. Natomiast nawet tak analizując te różne wywiady, te rozmowy z tymi ludźmi, to wszystko oczywiście zależy. To ile ludzi, tyle charakterów, więc każdy patrzy na to inaczej. Są nawet wśród powstańców, mam wrażenie, tak analizując to, co nagrywano, są i głosy takie, które raczej krytykują decyzję ruchu powstania, są takie, które popierają to do dnia dzisiejszego, więc domyślam się, że to też ma ogromne znaczenie. Jak ktoś patrzy na Powstanie Warszawskie i też to też później w kontekście ewentualnych jakiegoś takiego poczucia winy, być może to się pojawiało. Natomiast to wszystko właśnie zależy od perspektywy. Wszystko zależy od perspektywy człowieka na powstanie jako całość, na powstanie jako bitwy.
1: A właśnie, czy jeszcze... w twoich rozmowach się pojawił ten wątek, Agnieszka?
0: Tak, ale jeśli mogłabym powiedzieć o jednej takiej historii, która mi się tak właśnie natychmiast pojawiła w głowie, jak się pojawiło to twoje pytanie. Rzeczywiście jak powstańcy wychodzą z miasta, no to po prostu muszą iść ulicą, wzdłuż której stoi ludność cywilna i tak naprawdę oni wychodząc, to bali się, że po prostu właśnie polecą w ich stronę jakieś oskarżenia o Belgii. Natomiast niesamowite było to, że ta ludność zaczęła ich wspierać, że po prostu jak ludność widziała, że oni po prostu wychodzą do niewoli, no to zaczęła ofiarowywać im jakieś drobne takie przedmioty, które mogły być w tym obozie potrzebne na zasadzie. A czasem to był jakiś notes, czasem to był jakiś kubeczek, ołówek, coś takiego. Natomiast też tam była taka bardzo wzruszająca chwila, bo rzeczywiście no, na takie podwyższenie wyszła taka stara kobieta, taka stara warszawska przekupka i ona rzeczywiście patrząc na tych młodych ludzi wychodzących z miasta, zrobiła taki znak krzyża, błogosławiła ich i właśnie powiedziała: dzieci zabierają nam nasze dzieci. I właśnie okazało się, że ten cały tłum właśnie zaczął za nią dokładnie to powtarzać i faktycznie ci powstańcy opowiadają, że tak naprawdę to była dla nich niesamowicie wzruszająca chwila i że tak naprawdę dopiero wtedy oni zrozumieli, że ta ludność cywilna im to wybaczyła właśnie, że te wszystkie chwile takie bardzo, bardzo ciężkie, tak, że to był ten moment taki jego odpuszczenia win, prawda? Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, z którymi ja rozmawiam, no to rzeczywiście jest coś takiego, że na przykład sami powstańcy rzeczywiście bardzo często mówią o tym, że oni sobie zdają z tego sprawę, że ludność cywilna przede wszystkim miała dużo gorzej niż oni, tak? I to chyba nawet pani Wanda Traczyk-Stawska kiedyś o tym mówiła, że tak naprawdę to po prostu ona uważa, że powstańcy powinni przeprosić ludność cywilną właśnie za te wszystkie dramaty i cierpienia, więc wydaje mi się, że to też jest takie po prostu masowe, tak? Właśnie to takie poczucie, że z jednej strony rzeczywiście tutaj jest walka i walczymy o wolność dla wszystkich, ale z drugiej strony wiadomo, kto przede wszystkim poniósł koszt powstania warszawskiego, bo jak się spojrzy na statystyki, ilu zginęło powstańców, ile zginęło ludności cywilnej, no to po prostu różnica jest dramatyczna, więc no jakby ludność cywilna poniosła prawie cały koszt powstania warszawskiego.
1: No i mieli też swoje wezwania oczywiście, takiego życia codziennego.
3: Bo tak sobie właśnie pomyślałem teraz o tym aspekcie. Jeżeli to się właśnie pojawia, dokładnie ten aspekt, tak jakby tego cierpienia ludności cywilnej, to no oczywiście to są te egzekucje niemieckie jak najbardziej, ale tak pomyślałem, rzeź woli oczywiście, rzeź ochoty, tak? To co się działo na Zieleniaku przecież, ale tak sobie pomyślałem o tym aspekcie odnośnie tego, co Andrzej Wajda pokazał w filmie pod tym kanał, czyli właśnie ewakuacje kanałowe, tam jest ta słynna historia ewakuacji ze Starego Miasta, kiedy żeby w ogóle to można było zorganizować, żeby to jakkolwiek zorganizować, żeby to się w ogóle udało, no siłą rzeczy zastosowano brutalne, ale no niejako skuteczne metody, tak? Czyli żeby to w ogóle ta ewakuacja się udała, no najpierw trzeba by było wpuścić wojsko. Znaczy najpierw w pierwszej kolejności oczywiście rannych, ale potem żołnierze przechodzą i dopiero przechodzą cywile, tak? Więc bardzo wielu cywilom się nie udało. Po prostu się nie udało, nie zdążyli. Więc wpadli w ręce niemieckie, zanim w ogóle dostali się do kanału, więc...
0: Ale to był też taki właśnie bardzo dramatyczny moment, bo tak naprawdę powstańcy opowiadają, jak po prostu cywile, którzy zostają na tym Starym Mieście, pytają się, ale zaraz, no to co, to wy przechodzicie dalej i zostawiacie nas samych, tak? No i rzeczywiście to była taka chwila wstydu właśnie dla powstańców i oni mówili, że oni ze spuszczonymi głowami mówili, że oni tylko wychodzą, żeby zanieść rannych, ale że oni wrócą, a tak naprawdę no to wiedzieli, że po prostu, że już nie wracają i to jest ten taki dramat, tak, że tutaj po prostu jest niby wspólna walka, potem wojsko wychodzi, a cywile zostają, no i zostają w zasadzie bez broni, prawda, jakby znowu cały dramat spada na ludność cywilną i znowu oni płacą za walkę powstańców.
3: Dokładnie, tak właśnie to jest to, co się pojawia, tak wracając do tego pytania wcześniejszego, to znaczy tam wydaje mi się, że to, jeżeli gdzieś cokolwiek się pojawia we wspomnieniach powstańców, co jest coś takim największym dramatem i czymś, co tak chyba przeżywają do dzisiejszego, to myślę, że właśnie ten aspekt, czyli to, że nie udało się po prostu ratować wszystkich cywili, że trzeba by ich no niejako zostawić, tak, żeby po prostu kontynuować walkę, jeśli chodzi o te ewakuacje kanowe, przede wszystkim ze Starego Miasta, to jest taka najbardziej chyba historia legendarna, niejako tam poruszana w wielu dyskusjach.
0: No plus Mokotów oczywiście, plus bo Mokotów, kanał oczywiście. Wajdy to tak. Mokotów.
3: Oczywiście, ewakuacja z Mokotowa do Śródmieścia.
1: No to są trudne decyzje, ale też wydaje się, że w tak trudnych okolicznościach te decyzje szlachetne jeszcze bardziej się wybijają ponad całą tę opowieść. Bohaterstwo w różnych kształtach, no a w wydaniu cywilnym to na pewno też była kwestia zdobywania jedzenia czy zdobywania wody. Ja tutaj też patrzę no, pod kątem higieny, bo my tutaj mówimy o pięknie ułożonych włosach i mówimy o strojach również. No ale to się w pewnym momencie skończyło i trzeba było jakoś tę wodę zdobywać z różnych źródeł. No i to też było niebezpieczne po prostu.
2: Tak, no nieraz jakby trzeba było wybierać, czy umyję włosy, czy umyję twarz, czy napiję się. To były takie dylematy, dziś wydawałoby się troszkę dla nas dziwne, a z drugiej strony, tak jak wcześniej wspominaliśmy, ta higiena i dbałość o siebie też miała ogromną moc. Aczkolwiek jeśli chodzi już o dbałość o strój, zwłaszcza właśnie cywilów, no to sytuacja już była tak trudna i tak drastyczna, że tutaj rzeczywiście trudno o tym mówić, tak? To już schodziło jednak na plan dalszy.
1: Mamy jeszcze kilka minut, także pewnie nie rozwiniemy tego wątku tak głęboko, ale no tutaj jest kwestia też tego podziału społeczeństwa pomiędzy bogatszych i biedniejszych. I oczywiście podczas okupacji pewnie można się spodziewać, a przynajmniej zazwyczaj tak jest, że najszybciej dosięga niedobór te osoby, które po prostu mają mniej. Z drugiej strony podczas takiego konfliktu, no w jednym momencie bogaty może stracić wszystko. Jak to wyglądało właśnie w Warszawie?
3: To znaczy ja mam takie wrażenie, to tak jak to pierwsze, co mogę powiedzieć w tym aspekcie, patrząc nawet na to przedwojenną Warszawę, tak? No patrzymy później jeszcze, oczywiście to wszystko zmienia w okresie okupacji, ale no ta przedwojenna Warszawa było tak jak dzisiaj sobie, my się nie zdajemy sprawy do końca, tak jak sobie przemieszczamy się po różnych dzielnicach, jeżdżąc sobie metrem na przykład, wysiadamy po drugiej stronie miasta i nie wyczujemy tego aż tak bardzo. Natomiast ta Warszawa przedwojenna, to w wielu reportażach pisanych właśnie w latach 30. to się rzuca w oczy, że jest to tak miasto bardzo różne, to takie trochę takie małe wyspy, które gdzieś tworzą miasto, ale takie zupełnie inne światy. Więc to oczywiście też dotrwało, w pewnym stopniu się trochę zmieniło oczywiście ze względu na terror okupanta, natomiast no mimo wszystko te różnice przetrwały do powstania warszawskiego i to oczywiście to też ma gigantyczny wpływ na to, jak ktoś patrzy, dokładnie tak. To znaczy na przykład, no powiedzmy, jeżeli weźmiemy pod uwagę ludzi, którzy no mieli załóżmy jakieś rodzinne firmy, tak, mieli jakieś fabryki, mieli nieruchomości, no i to wszystko oczywiście było, to wszystko było stracone, tak, to wszystko zostało zniszczone w czasie powstania warszawskiego, więc ta perspektywa, domyślam się, jest inna niż osoby, która pochodziła, mówiąc brzydko, po prostu z biedy, tak, gdzieś ten los był bardzo, bardzo trudny w okresie przedwojennym, okresie okupacyjnym, więc perspektywa takiego człowieka będzie na pewno inna zupełnie.
2: Znaczy tutaj rzeczywiście można na to patrzeć i były takie sytuacje bardzo, bardzo różne, bo zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, to kobiety, które pochodziły z tych rodzin średnio zamożnych, inteligenckich, często w czasie okupacji klepały taką naprawdę przysłowiową biedę i było im dużo, dużo ciężej niż tym kobietom z rodzin robotniczych, bo tak naprawdę jeśli ktoś przed wojną, a często tak było, nie pracował, kobieta w sensie nie pracowała, była zajmowała się tylko domem, często z pomocą pomocy domowej, to w momencie, kiedy zabrakło męża, który na przykład poszedł do niewoli, czy no nie była w stanie zarobić, jedyne co potrafiła bardzo często, to znaczy jedyne co była w stanie utrzymać rodzinę, to wyprzedawać po prostu rzeczy, które posiadała w domu aż do granic możliwości. I często takim osobom było jeszcze ciężej, więc odwracało się to poniekąd, aczkolwiek też nie zawsze można o tym mówić, bo wiadomo, że jednak tutaj były różne zasoby, że miała na przykład zapas ubrań, bo tutaj znów wrócę do mojego tematu, że jednak te kobiety przed wojną zamożniejsze, wiadomo, że na przykład miały ileś tam sukienek w szafie, ileś tam par butów, więc mogły te rzeczy donaszać do końca wojny praktycznie, a osoby z biedniejszych rodzin już nawet przed wojną mogły posiadać tylko jedne bardzo mocno zużyte buty i wtedy już było naprawdę bardzo, bardzo trudno poradzić sobie chociażby z ubraniem się na zimę, bo nie posiadały posiadało się już tego żadnego zapasu.
1: Ja patrzę na zegar, przepraszam, okay. Niestety, czas się kończy i myślę, że tutaj ja mam wrażenie, jakbyśmy dopiero rozpoczęli ten temat i że jeszcze wiele na ten temat można powiedzieć i dlatego nie będę stawiać tutaj kropki, tylko postawię średnik i skieruję może naszych słuchaczy i zachęcę do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby sięgnąć po książki Agnieszki, żeby też zobaczyć, co, czym się zajmuje Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, bo to nie są tylko lata 40., ale też no, różnymi latami w Polsce się zajmujecie, po lata 70. z tego, co widziałam. Więc to jest to, ale no, Muzeum Powstania Warszawskiego można na pewno sprawdzić wystawę Splot o modzie. Agnieszka, ty również wystawę, brałaś udział w tworzeniu wystawy z okazji Powstania Warszawskiego.
0: Tak, i ta wystawa, którą ja przygotowałam razem z Biblioteką Mokotowską, jest na Kopcu Powstania Warszawskiego. Już dzisiaj stoi, więc można zobaczyć i rzeczywiście są tam też takie zdjęcia chociażby kobiet z lusterkami. Natomiast jeśli już jestem przy głosie i było o tych moich książkach, to ja chciałam bardzo zaprosić na spotkania autorskie, to, które będzie w Warszawie, będzie 4 sierpnia, będzie w bibliotece przy ulicy Bukietowej, natomiast jutro będzie spotkanie w Koszalinie, potem też mam spotkania autorskie w Ożarowie Mazowieckim, w Otwocku, w Legnicy, w Gnieźnie, więc będzie ich dosyć dużo. Mówiłaś o tej mojej ostatniej, najnowszej książce o młodych 44.
1: Mamy egzemplarze.
0: Mamy kilka egzemplarzy
1: dla słuchaczy, tak. Także proszę pisać wioletta.myszkowska@radio357.pl. Myślę, że najszybsze osoby te egzemplarze dostaną.
0: Ładnie, a w związku z tym, że książki nie będzie w księgarniach, to ja serdecznie zapraszam na spotkania autorskie i na Allegro i do kontaktu przez media społecznościowe.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego też przeszykowało sporo wydarzeń, które towarzyszą w upamiętnieniu Powstania Warszawskiego. Oprócz wystawy Splot, coś jeszcze?
3: Koncert już był, także tutaj już mieliśmy koncert Bożeja Króla. Będzie na przykład to, co bardzo, bardzo ciekawe, takie bardzo popularne. Myślę, że mam wrażenie, że coraz, z roku na rok coraz bardziej popularne, to jest masa rowerowa, czyli właśnie taki troszeczkę mały maraton rowerowy. Zapraszamy 2 sierpnia w niedzielę, więc bardzo ciekawe, śladami Powstania Warszawskiego. Wszystko oczywiście znajdziemy w internecie, na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Zachęcam właśnie, żeby to tak wszystkie jest. Te szczegóły sobie znaleźć.
1: To ja jeszcze przedstawię na koniec. Naszymi gośćmi byli Joanna Bruk, historyczka mody, prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, ale również konsultantka merytoryczna wystawy Splot w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Agnieszka Cubała, autorka książek o historii Powstania Warszawskiego, w tym najnowsze Młodzi 44. Przypominam, wioletta.myszkowska@radio357.pl. Mogą Państwo pisać. Być może egzemplarz się dostanie właśnie w Państwa ręce. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: No i pan Łukasz Poremski, historyk i przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję wydawała Roma Leszczyńska, zrealizowała ją Julia Nowaczyńska. Do usłyszenia, dobranoc.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
4: Co państwo? Lato!
5: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Trzeci dzień sierpnia, mamy poniedziałek. Wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie zrobiły duże wrażenie w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu, w czwartek i piątek, około 60 tysięcy Marokańczyków nielegalnie przedostało się na teren Hiszpanii. W piątek wieczorem hiszpańskie MSW uspokajało, informując, że sytuacja została opanowana, a większość migrantów wróciła do Maroka. Hiszpania skierowała ponad 3 tysiące żołnierzy, policjantów do ochrony granicy w Ceucie, do ochrony granicy z Marokiem. Mimo zdecydowanych działań Włochy, Finlandia, a potem Szwecja, Dania, Austria sugerowały konieczność zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen. A w związku z sytuacją w Ceucie jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła uwagę na potrzebę solidarności w sprawie ochrony granic Unii, no ale zdaniem wielu komentatorów tej solidarności właśnie zabrakło. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez miał żal do niektórych państw, które wobec kryzysu migracyjnego miały tylko jeden pomysł, a mianowicie wyrzucić Hiszpanię z Schengen. Dziś pytanie, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Czekamy na państwa komentarze, telefony. Czeka pani Katarzyna, 510-357-357. 510-357-357. Oczywiście w aplikacji, jak zwykle, nasza sonda. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Półtorej minuty po południu. Redaktor Mariusz Borkowski jest państwa gościem. Były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
6: Dzień dobry, witam.
5: To się nigdy nie wydarzyło. W ciągu kilkunastu raptem godzin kilkadziesiąt tysięcy imigrantów przekroczyło nielegalnie granicę unijnego państwa, choć w miejscu bardzo, bardzo szczególnym. Wygląda na to, że chyba z przyzwoleniem, a może nawet z pomocą służb władz Maroka. Tak to wyglądało?
6: No tak, oficjalna wersja brzmi taka, że pasażerzy, czyli ci, którzy przemycają ludzi z Afryki do Hiszpanii, dowiedzieli się, że 8 lipca najwyższy sąd hiszpański uchwalił ustawę, że ludzi, którzy będą dobijali do brzegów hiszpańskich posiadłości, nie można automatycznie wydalić i będą rozpatrywane ich prośby o azyl.
5: Tak.
6: Nieoficjalnie mówi się, że tak naprawdę zmobilizowanie 50-60 tysięcy tylko przez przemytników, że tak naprawdę była to operacja, no powiedzmy, służb marokańskich i jednocześnie, które były zachęcone przez służby izraelskie i częściowo...
5: Coś przerywa. Coś przerywa, panie redaktorze. Tracimy,
6: tak,
5: tracimy teraz sygnał. Lepiej. Teraz lepiej, bardzo proszę. Tak.
6: O, teraz, że to była inicjatywa też służb izraelskich i amerykańskich. Izraelczycy mają na pieńku z Hiszpanią, dlatego że potępiła operacje barbarzyńskie w Gazie i na zachodnim brzegu. Popiera wniosek o postawienie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze wyższych urzędników izraelskich za zbrodnie ludobójstwa, jak twierdzą Hiszpanie. Amerykanie mają za złe, że Hiszpanie nie zgodzili się na tranzyt samolotów bojowych amerykańskich i transport broni amerykańskiej do operacji przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, oba kraje miały zachęcać Rabat do tego, żeby użył tych uchodźców jako presji. Jednocześnie z jednej strony presji na Hiszpanię, ponieważ Maroko do tej pory nie uznaje suwerenności hiszpańskiej nad Ceutą i Melilą, dwoma jedynymi już enklawami hiszpańskimi w Afryce, a z drugiej strony chodziło o to, żeby napiąć stosunki między Hiszpanią a Unią Europejską, co dosyć jest bliskie sercu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, i chodziło o to, o wywołanie wywołanie tego efektu, który się pojawił. Panika i strach w Europie przed lawiną uchodźców z Maroka, nie tylko z Maroka, ale również z Afryki. No i postawiło to rzeczywiście rząd hiszpański w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
5: Maroko to jest państwo, przypomnijmy, rządzone przez króla Mohameda VI, oficjalnie monarchia konstytucyjna. Jednak można powiedzieć, że to jest państwo, można określić to państwo mianem państwa policyjnego?
6: No, dosyć silna obecność sił bezpieczeństwa. Wiadomo zresztą, że tuż przed przemówieniem, bo akurat ta ucieczka, czy też ofensywa tych imigrantów, czy też uciekinierów z Maroka do Ceuty i Melili zbiegła się z dniem, kiedy król wygłaszał przemówienie tronowe i chwalił się osiągnięciami gospodarczymi i politycznymi kraju. Ale jednocześnie wiadomo, że dzień wcześniej z aresztów, więzień i obozów tymczasowych uwolniono tak zwanych lekkich kryminalistów, czyli ci, którzy nie popełnili zbrodni ludobójstwa, zabójstwa albo

0: dosyć, no, starannie
1: pilnowana
0: tak. przez siły, tak. Natomiast na dwa dni przed tą inwazją okazało się nagle, że policjanci i żandarmi marokańscy zniknęli i granicy nie.
1: A król Mohamed VI, ale całe Maroko, warto to wspomnieć, zakochane jest w piłce nożnej. Oni od wielu lat mocno inwestują w ten sport. Zbudowali fantastyczne boiska, ośrodki szkoleniowe. Zresztą przygotowują się do współorganizacji mundialu, Mistrzostw Świata. Rzecz wydarzy się w 2030 roku. Wraz z Hiszpanią zresztą będą ten mundial organizować i Portugalią będą gospodarzem. Nawet pojawił się komentarz, że jeśli Maroko nie będzie pilnować granic, no to Hiszpania zażąda pozbawienia roli współgospodarza turnieju, pozbawienia tego przywileju Maroka.
0: No to byłby ogromny cios, ponieważ król Mohamed inwestuje tak. gigantyczne sumy w stadiony. Jest jeden stadion pod Casablanką, drugi pod Rabatem. Bardzo, bardzo nowoczesne, wzorowane na stadionach europejskich. Kluby sportowe otrzymują ogromne dotacje. Mobilizuje się społeczeństwo. Rzeczywiście trochę tak jest, że to jest religia, futbol w Maroku obok islamu.
1: Ja to wspominam nieprzypadkowo oczywiście, jak pan się domyśla. No bo to jest fantastyczny taki element, no nie oszukujmy się, nacisku na to państwo, prawda?
0: Tak, no bo zainwestowano, to jest pierwsza inwestycja, zresztą jeszcze na jesieni budziło to ogromne oburzenie, zwłaszcza wśród młodych, że brakuje funduszy na tworzenie nowych miejsc pracy, brakuje funduszy na opiekę zdrowotną, brakuje funduszy na zapomogi, brakuje funduszy na cele socjalne i wszystko jest przeznaczone na ten cel propagandowy, to znaczy piłka, piłka, piłka i do tego są inwestycje ogromne w kolei nowoczesne, w hotele i tak dalej, rzeczy, które tak naprawdę przeciętnego Marokańczyka no nie za bardzo interesują i były ogromne nawet zaburzenia na stadionach, kilka osób znalazło się w więzieniach za to właśnie, że protestują przeciwko królowi i zbliżający się ten, który się skończył teraz, ten święto piłkarskie, prawda, w Stanach Zjednoczonych, no wyciszyło te protesty, niemniej jednak chyba one wrócą na jesieni, dlatego że sytuacja gospodarcza no nie jest za bardzo ciekawa, bo inwestuje się w sektory, które nie ratują społeczeństwa, nie ratują tego sektora społecznego.
1: Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, stoi na czele rządu socjalistów. Rządzi zresztą długo, bo jeśli dobrze pamiętam, 8 lat. I jest to polityk, który twierdzi, że bez imigracji Hiszpania straciłaby blisko 20% swojego PKB do 2050 roku. W ubiegłym zresztą roku liczba migrantów, którzy żyją w Hiszpanii, przekroczyła 10 milionów. Najwięcej tych migrantów pochodzi zresztą ze wspominanego dziś wielokrotnie Maroka. Wiadomo, że nie wszystkim politykom w Unii polityka otwarcia się na migrantów podoba się. A może nie ma innego wyjścia, bo inaczej po prostu gospodarki państw będą się zwijać.
0: To są dwie strony medalu. Z jednej strony prawdą jest, że brakuje rąk do pracy, ale do pracy w tych zawodach, tak powiem, najbardziej brudnych, trudnych, śmieciarze, murarze, prawda? Te zawody, które są wymagające, których miejscowi Hiszpanie, czy Francuzi, czy też Włosi już nie chcą się podejmować, ale jednocześnie te zawody są słabo płatne, a imigranci, którzy przypływają do Hiszpanii, Włoch, czy też Francji, liczą na to, co widzą w telewizji. Oni też obserwują w kafejkach, nie tylko w Maroku, ale w większości krajów afrykańskich, widzą telewizję tą satelitarną, widzą dobrobyt, reklamowanie się, prawda, kup sobie nowy samochód, bo ten stary to nie jest, kup sobie nowe mieszkanie, krótko mówiąc, widzą gospodarkę konsumpcyjną i spodziewają się, że gdy oni przyjadą do Europy, no to będą żyli na równej stopie co Europejczycy, co nie jest prawdą. I z drugiej strony następuje tutaj ogromna frustracja i stąd też dosyć duża marginalizacja tej społeczności w Hiszpanii, tej z Afryki, ale nie tylko w Hiszpanii. Problem jest z tym, że ci ludzie są często zawiedzeni, traktowani są często no, w sposób rasistowski, jako obywatele nawet nie drugiej, ale sami trzeciej kategorii. I w związku z tym następuje rozdziel. Z jednej strony rzeczywiście z przyjemnością przedsiębiorcy by zatrudnili ludzi na niskopłatnych posadach, ale bez możliwości szkolenia się wyżej i awansu społecznego. I potem następuje to rozczarowanie, ta Europa, która była tą ziemią obiecaną, wcale taką łatwą do życia i do prosperowania nie jest. Niemniej jednak różnica, no jeśli się ma nawet te kilkaset euro zarobku w Europie, no to jest...

0: gigantyczna. Tak.
1: To nic, co w Afryce, nic dziwnego, że powiedzmy śmieciarze w Szwajcarii zarabiają około 1500 franków, ale trzeba zapłacić za mieszkanie ponad 1000, a za 500 franków się nie wyżyje. Wysyłają, oszczędzają, żyją w jakichś straszliwych warunkach no, lokalowych, ale wysyłają po kilkaset tych franków szwajcarskich do Afryki, gdzie to oznacza ogromny dobrobyt dla rodziny, prosperity i tak dalej i zachęca to do szukania ponownie ucieczki do Europy.
0: Spotkamy się raz jeszcze w tym programie na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. A zatem do usłyszenia. Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: 12 minut po południu. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Czekamy na Państwa komentarze, na telefony. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam Pana. Dzień dobry. Halo?
2: A, dzień dobry. Czy będzie narastał? No to jest tak, bo narasta tak mniej więcej od 2015 roku, jeśli ja tak coś śledzę, to o tym się już od tamtego okresu mówi.
0: No wtedy, tak, w 2015 mieliśmy taki poważny kryzys.
2: To był poważny kryzys, tak. No i tylko wie pan, tutaj to samo, co powiedział, ja to wielowątkowo można by to wszystko określić, bo z drugiej strony to, co mówił ekspert, że ci ludzie też uciekają dlatego, że tam w ich państwie rządzi taki autorytarny facet, który właśnie wydaje pieniądze na takie rzeczy, na które, no bo ja tam nie mówię, ale też lubię oglądać piłkę nożną, ale jeżeli się na to nie ma pieniędzy, to powinno się w to nie inwestować. I to też może taka nauczka dla tych wszystkich, co tu mówią, że i w Europie powinno być tak, że jakieś bardziej autorytarne rządy powinny zacząć rządzić. To jest po pierwsze.
0: No, może wychodzi władca z założenia, żeby chleba i igrzysk. Chleba, no, chleba niewiele, to chociaż da igrzyska.
2: No tak, no wie pan, ja jednak jestem, że najpierw chleba, potem ewentualnie igrzyska. Druga jest kwestia, to też mówił, co też mało kto osób zapomina w dzisiejszych też czasach, że ci, patrząc na demografię w Europie, duża część tych imigrantów to po prostu czasami ratuje też systemy emerytalne, tak jak u nas na przykład się o tym nie mówi Ukraińcy. Ja oczywiście nie mówię, bo to jest kwestia tego proporcji i jakiejś racjonalnej polityki. Bo na przykład ja uważam, że osobom, które chcą pracować, tą chcą przede wszystkim przyjmować też zasady, jakie panują w Europie, należy umożliwić możliwość zasiedlania się. Nie powinno się rzeczywiście, i to jest właśnie problem, która rzeczywiście zachodniej Europy, że zachodnia Europa trochę to robiła na półłebka, czyli brali tych wszystkich uchodźców, zamykali ich de facto w gettach, tak, no, robili im takie getta, oni tam po prostu kisili się w swoim własnym sosie, jeszcze się frustrowali.
0: Do nie, tego było, niestety to wszystko... nie było mowy o integracji, nie było mowy o podjęciu legalnej pracy czy nauki języka, tak.
2: Tak, oczywiście i jakiegoś przyjmowania tych naszych wzorców, bo to powinno być przede wszystkim podstawą. Oczywiście nie wykulturowienia, ale jednak przyjmowania tych zasad. I kończąc już naprawdę, powiem szczerze, no i oczywiście kwestia taka, że przestępców, czy osoby, które będą po prostu, to trzeba niestety, jeżeli nie szanują tego naszego ładu, to trzeba niestety wyrzucać. Nie mówię o kobietach czy dzieciach, ale jakichś rzeczywiście tych przypadkach tych ludzi, którzy po prostu wchodzą w tak zwany
0: Dziś, panie Bartoszu, porozmawiamy między innymi, zapytam o pakt migracyjny, który wszedł w życie w czerwcu w tym roku, pakt migracyjny Unii Europejskiej. Powrócimy do tego wątku. Bardzo panu dziękuję za telefon, za komentarz. Kłaniam się. Kwadrans po południu. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510 357 357 w aplikacji Nasza Sonda.

Być może temperatura, być może upał nie sprzyja aktywności. Niemniej 510-357-357. Ten telefon do Państwa dyspozycji, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał. 17 minut po południu.

0: Swoją drogą, to co najgorsze, w temperaturze ponoć jeszcze przed nami. Środa ma być takim najcieplejszym dniem tego tygodnia. 510-357-357. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, Królu Złoty.
0: Dzień dobry, panie Pawle, kłaniam się panu.
1: Tak pan sobie siedzi i się nudzi, to mówię, zadzwonię, to witam.
0: Jasne. No i, a pan?
1: Ja tak sobie myślę, w odpowiedzi na pytanie. Myślę, że będziemy mieli problemy z migracją z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy ziemią obiecaną dla wszystkich tych, którzy żyją na południe od nas. Którzy cierpią dzięki temu, co spowodowaliśmy w temacie efektu cieplarnianego, suszy na południu. Do tego kolonializmu, który spowodował, że te państwa nie mają zdrowych państw, nie potrafią dbać o siebie. Bo kiedy próbowały budować państwowość, to myśmy ich wybijali. Znaczy, no my akurat jako Polacy i Europa Wschodnia może najmniej. Ale zachodnia na pewno. Myśmy ich tam gnębili, wybijali, robili z nich sobie niewolników, łupili ich ziemię. Jak myśmy stamtąd wyszli, to nasze miejsce zajęli ci, którzy nadal łupią tą ziemię. Albo miejscowi Wataszkowie, albo Rosjanie w ramach grupy Wagnera, albo tego, co po nich zostało. No więc tam się nie da żyć. Jest bardzo trudno i w bardzo niewielu miejscach Afryki da się żyć. Więc oni uciekają do miejsca, gdzie, o którym mówi się, że jest mlekiem i miodem płynący. No bo co mają robić? A ponieważ oni, mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę jakby to, w jakich warunkach żyją, dla nich kategorie życia i śmierci, szacunku do życia, to jest zupełnie inna opowieść niż to się dzieje u nas.
0: Czyli nie ma pan wątpliwości, że problem jedynie będzie narastał?
1: Tak, ale z drugiej strony też jest tak, że tutaj, tak jak pan chyba Bartek przed chwilą powiedział, my tych ludzi potrzebujemy, no bo my się wyludniamy, wygodnie nam się żyje, dzieci nie mamy, no więc ktoś na te nasze emerytury pracować będzie musiał. Co więcej, to też nie jest tak, że ci ludzie przyjeżdżają tutaj do gett, tylko tak naprawdę jak się spojrzy na tych zamachowców, którzy się ujawniają w Europie, to najczęściej wcale nie jest to pierwsze pokolenie, to nie są ci, którzy bezpośrednio przyjechali po to, żeby tutaj robić zamachy, tylko bardzo często to są drugie pokolenia, drugie, trzecie pokolenia migrantów, którzy swój trudny los upatrują w tym, że ta zachodnia Europa ich gnębi, nie docenia, nie szanuje i dlatego oni chcą się jakoś tam próbować mścić na tej bogatej, wyjałowionej według nich, przynajmniej moralnie, na Europie. I to jest ich sposób wyrażania się, dlatego oczywiście może nie tłumaczę, natomiast no, takie jest uzasadnienie, jak się słucha tych wszystkich ekspertów, którzy się tym zajmują, to jest to, dlaczego oni tak postępują. I wydaje mi się, obawiam się, że my jako Europa, która chce być legalistyczna, która chce dbać o prawa człowieka, nie będziemy sobie w stanie z tym poradzić, no bo to, co się wydarzyło w Ceucie, wynikało między innymi z tego, że Sąd Najwyższy w Hiszpanii uznał, że jeżeli ktoś wpływa na teren Hiszpanii z morza, to nie może być pushbackowany. No więc oni przepłynęli te 50 metrów w głąb wody na tych kołach do zabawy w wodzie i w ten sposób dostali się morzem do Ceuty i uznawali, że oni są imigrantami na terenie Europy.
0: Swoją drogą doszło tam do wielu tragedii, bo jest bilans ofiar na dziś, ale jeszcze niedawno czytałem o liczbie 72 ofiar.
1: No dokładnie tak, a to tego wszystkiego jeszcze tam jest miejscowy Wataszka, który w ten sposób chciał dopiec, jest kumplem Trumpa i chciał dopiec premierowi Hiszpanii za to, że ten był taki niemiły wobec tego Trumpa. Tam jest bardzo wiele rzeczy, które się pojawiają, a oczywiście nasza prawica europejska będzie to wykorzystywała po to, żeby kopać tą Unię Europejską jako nieskuteczną, nieefektywną.
0: Pewnie, i tak każda okazja tego typu jest cenna dla polityków. Panie Pawle!
1: I kopiemy sobie własny grób, no.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dobrego dnia życzę. 510-357-357. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, witam, halo.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie.
0: Dzień dobry.
2: Witam słuchaczy. Panie redaktorze, no to jest taki temat chyba w Unii na ten moment najważniejszy, najtrudniejszy, który rozgrzewa opinię publiczną, który też dzieli jakby państwa unijne między sobą, tak? Spory między w obrębie Unii. Proszę sobie przypomnieć sytuację z Wielką Brytanią. Przecież Wielka Brytania wyszła z Unii właśnie głównie przez to, że narastała fala migracji do Wielkiej Brytanii, tak? Anglicy się wkurzyli, nie chcieli już mieć więcej napływu emigrantów i tutaj właśnie z tej sytuacji Anglia jakby wyszła, więc każdy ma nauczkę, co się wydarzyło z Anglią. I tutaj taka polityka w obrębie każdego kraju decyzyjna odnośnie właśnie emigracji też właśnie później rzutuje na wybory w poszczególnym kraju, tak? Także to jest taki temat bardzo delikatny. No migranci najeżdżają całą Europę, jest też problem przecież, czy właśnie w Paryżu, w Berlinie, jest coraz więcej, no już ciężko w Paryżu o Francuza, ciężko w Berlinie o Niemca, w Anglii tak samo, w Londynie, nie wiem czy pan słyszał, że najbardziej popularne imię w tym momencie nadawane w Londynie, to nie wiem czy pan słyszał tą historię, Anglii, mówimy o Anglii, to jest Mohamed w tym momencie, to jest najbardziej popularne imię, które jest nadawane przy narodzinach, tak? No więc no jest to temat na pewno bardzo ciężki. Migranci są potrzebni, tak? No bo są jakby miejsca pracy jakby dla nich są. Europa się kurczy, jeżeli chodzi o nowe przyrosty populacji, więc na pewno są to potrzebni pracownicy na rynku pracy, ale temat jest bardzo delikatny. Bardzo delikatny też w kontekście, wie pan co, no bezpieczeństwa, bo w tych dużych miastach zachodnich ludzie się boją wyjść na ulicę po zmroku, kobiety zwłaszcza. No są oni bardzo no jednak inni kulturowo, religijnie, więc tutaj ciężko jest asymilować z naszą taką europejską kulturą, więc to będzie na pewno jeden z ważniejszych tematów, wie pan co, w obrębie Unii Europejskiej.
0: No na pewno. Kto wie, czy to nie będzie temat, który by zaważył w wielu rządach w państwach członkowskich, zaważy. A perspektywa wyborów wcale nie jest taka odległa. W 2029 mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i ta sprawa, ten temat pewnie zaważy na składzie tego parlamentu i na polityce całej Unii. Panie Łukaszu, bardzo pana pozdrawiam, pan Alek. Panie Alku, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo, witam pana.
0: Jakiś
3: czas temu czytałem artykuł w Przekroju, który bardzo fajnie opisywał tą kwestię. Generalnie tak, uważam, że to jest problem, który będzie narastał. A o czym tam było w tym artykule? O tym, że jest to bezpośredni efekt ocieplenia, po prostu zmian klimatycznych.
0: Tak.
3: No po prostu te obszary głębokiej Afryki wysychają, problem z wodą narasta, ludzie, którzy są przygotowani do funkcjonowania jako pasterze, no tak bazują na jakichś pojedynczych źródłach wody, te źródła wysychają, oni się przenoszą do od swoich większych ośrodków, które z kolei też mają problem z tą wodą, bo o ile ona tam jest w większej ilości, nadal jest ograniczona. Siłą rzeczy te miejsca są przeludnione, napięcia narastają, szukają kolejnych swoich miejsc jakichś do życia. No i generalnie mamy do czynienia z jakąś, nie wiem, kolejną wiosną ludów.
0: Eksodusem, to jest po prostu natura. Tak.
3: Tak, po prostu człowiek jak każde inne zwierzę szuka miejsca wygodnego do życia. Tam po prostu jest bardzo ciężko żyć. W związku z tym przenoszą się na obszary, które tej wody jako czynnika niezbędnego do życia mają więcej, czyli się przenoszą na północ. Więc może warto byłoby też popatrzeć na to, że tam chyba poprzedni pan, poprzedni panów odniósł się do kwestii klimatycznej. Generalnie jest to problem nie tylko właśnie taki polityczny, jakby jeśli chodzi o zarobki. Oni koniecznie się do nas kierują do Europy w celach zarobkowych, tylko po prostu po to, żeby mieć potrzebną do życia wodę. No to po prostu jest konsekwencja zmian klimatycznych. Przynajmniej tak było to opisane w tym artykule. Było to zrobione na tyle wiarygodnie, że ja to odczytuję faktycznie.
0: To są argumenty, z którymi nawet trudno polemizować. Panie Alku, bardzo pozdrawiam. Tak, bardzo proszę.
3: Nie, właśnie podsumowuję, że generalnie tak, będzie to problem rosnący, ponieważ jest to problem w skali globalnej. Takie jest moje zdanie. Kłaniam się. Do
0: Kłaniam się panu. 26 minut po południu. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Dzień dobry, pani Ewo. Halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani. Witam.
4: Ja niestety nic nowego chyba nie powiem. Też się zgadzam z tym, że problem migracyjny będzie narastał. I skracając może moją wypowiedź, bo panowie już powiedzieli i o tej destrukcji krajów afrykańskich w okresie pokolonialnym, czyli jakby rozbicie własnych monarchii, rozbicie własnych państw i stworzenie sztucznych państw przez kolonizatorów, to oczywiście to też jest jeden przyczynek. Bezpośredni spust to chyba ta katastrofa klimatyczna, też wiemy jakie są upały u nas przy 47 stopniach w cieniu się.
0: Tak,
4: jeżeli
0: my narzekamy i ogłaszamy stany niemalże klęski, prawda?
4: Tak,
0: a przynajmniej
4: tak.
0: Stany, które zagrażają po prostu życiu w wielu rejonach Europy, to co mają powiedzieć ludzie żyjący w okolicach zwrotnika?
4: Tak, tam jest po prostu znacznie gorzej, więc nie ma się co oszukiwać. Ci ludzie przyjdą nie po te nowe samochody, tylko po prostu przyjdą po to, żeby mieć możliwość życia. I uważam, że my już powinniśmy przestać rozczarować rzeczywistość i zastanowić się, jak w sposób bezpieczny dla nas
0: i cywilizowany,
4: przyjąć tych uchodźców. I ja pewnie jestem nieuleczalną optymistką, ale uważam, że skoro my jako Polacy byliśmy w stanie przyjąć ponad 1 000 000 uchodźców wojennych z Ukrainy od tak i zapewnić im cywilizowane warunki pobytu u nas, to jeżeli przestaniemy rzucać hasłami narodowościowymi, tylko jeżeli się po prostu realnie zastanowimy nad tym problemem, to jesteśmy w stanie jako Unia Europejska również to rozwiązać. Tak jak mówię, w sposób cywilizowany, ale również z zachowaniem naszych praw, o czym mówili też poprzedni słuchacze.
0: Myślę, Pani Ewo, że Pani opinia będzie w mniejszości, a żeby zdecydowanie szybciej przyjmą się, wygrają hasła antyimigracyjne.
4: Niestety obawiam się tego, że tak będzie.
0: Pozdrawiam, dziękuję za komentarz.
4: Dziękuję
0: Pan Grzegorz.
4: Bardzo.
0: Dziękuję. Panie Grzegorzu, witam. Halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Pana.
5: Oj, trochę się naczekałem, nasłuchałem.
0: Bardzo
5: i
0: przepraszam.
5: Ja wiem, ale po prostu to, co chciałem powiedzieć, a potem się jeszcze nawarstwiło, ale tak, żeby szybciutko. Mamy napór na Europę ludzi, których tak po prawdzie nie, w większości nie chcemy i nie potrzebujemy, bo oni nie mają ani kwalifikacji, ani ochoty na to, żeby się z nami integrować. Słyszałem opinię, że powinniśmy brać... wybiórczo, powiedzmy, akceptować, czyli prawdziwych inżynierów, lekarzy, ludzi z kwalifikacjami. Ale skąd to ich weźmiemy? Ano z krajów afrykańskich, ewentualnie azjatyckich. Jest ich tam za dużo? Ano nie jest. To jak ich ściągniemy do Europy, to tam będzie jeszcze większy bałagan i jeszcze więcej tych, których nie chcemy, będzie tu do nas napierało, no bo tam zostaną tylko zgliszcza, tak po prawdzie. To, że tam jest, że mamy sprawę związaną z klimatem, na pewno, ale z drugiej strony takie państwa jak Kongo czy jak Nigeria, ja jestem marynarzem od 40 lat, prawie jeżdżę, pływam po świecie, zaglądam tu i ówdzie i obserwuję. Przecież to mogły być kraje mlekiem i miodem płynące. To nie jest kwestia klimatu, tylko tego, że w niektórych miejscach nie potrafią zbudować sprawnego państwa i sprawnego społeczeństwa. Tu jest mnóstwo nawarstwionych spraw i to się nie da jednym cięciem wszystkiego załatwić. Ta pani powiedziała przede mną o tym 1 000 000 Ukraińców, którzy przyjęliśmy. Tak, ale to są ludzie bardzo blisko kulturowo, właściwie niemalże identyczni. Tutaj nie ma problemu z integracją, tutaj nie ma problemu z gestami.
0: Często nie ma nawet problemu z językiem, prawda?
5: No właśnie, to tego się nie da porównać. Mówię, pływam prawie od 40 lat po całym świecie, powinienem teoretycznie być bardzo otwarty, ale ja widzę, bo pracuję też z ludźmi, z Arabami, z ludźmi z Azji, z Afryki, że różnimy się. I jeżeli na przykład w takim miasteczku, jak ja mieszkam, 50 000 ludzi, mam kumpla z Gambii, ale on jest jeden, on wszedł tutaj w nasze środowisko, nauczył się języka, zaczął pracować i potem marł. Tam jeden. Ale jakbyśmy mieli tu 1000 Gambijczyków, to oni by sobie zajęli kwartał ulic i byliby nieprzemakalni de facto.
0: Panie Grzegorzu... Bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. Skracam, bo jeszcze pani Elżbieta, za chwilę gość. Pani Elżbieto, witam. Bardzo proszę. Halo.
6: Dzień dobry, to ja.
0: Dzień dobry, to pani. Tak.
6: Przewinęło się parę różnych tematów, a ja mieszkam na wschodzie Polski. I właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że ludzie z tej strony Europy, czy oni przyjeżdżają z Ukrainy, Litwy, są nam właśnie bliscy kulturowo.
0: Słabo panią słyszę, pani Elżbieto. Może bliżej mikrofonu bliscy, poproszę.
6: Bliscy są kulturowo i łatwiej się integrują z nami. Natomiast problem polega też na tym, że jakie wnioski wyciągają ludzie z Wielkiej Brytanii. Że jak wyjechali Polacy, Litwini, tam Hiszpanie pracowali, Portugalczycy, a w to miejsce wchodzą Afrykanie z Azji, to mają potężny problem, jeśli chodzi o pracę, kulturę i generalnie akceptację nawzajem siebie. Mimo tego, że Wielka Brytania składa się naprawdę z wielu różnych ludzi, z różnych narodowości, z różnych języków, nie jest takie jednolite jak nas, u nas w Polsce.
0: Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiamy. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Pani profesor Patrycja Matusz jest moim gościem. Politolożka specjalizująca się w zagadnieniach migracji, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw umiędzynarodowienia. Dzień dobry, pani profesor, kłaniamy się.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pani profesor, jak traktować wydarzenia w Ceucie? Jak je odczytywać jako przykład na to, że Unia nie jest w stanie skutecznie chronić granic, czy też jako element celowej akcji wymierzonej w rząd Hiszpanii?
7: Myślę, że możemy analizować tę sytuację na wielu poziomach. Nie chciałabym, żeby znów wybrzmiał taki komunikat, że Unia Europejska nie radzi sobie z ochroną granic zewnętrznych, bo przecież po kilku dniach od sytuacji, która miała miejsce w Ceucie, rząd hiszpański poradził sobie z tą sytuacją i większość tych osób została zawrócona, ponieważ to były nieuprawnione przekroczenia granicy, więc możemy powiedzieć, że problem został na ten moment rozwiązany. Bez wątpienia jest to sytuacja trudna politycznie, dlatego że po raz kolejny, tak jak na granicy Polsko białoruskiej, widzimy, że migracja służy do rozgrywania pewnych celów politycznych, już nie tylko wewnętrznie przez partie na przykład populistyczne w Europie, ale również przez inne państwa, które niekoniecznie dobrze życzą Unii Europejskiej. Więc to jest taki kolejny poziom.
0: W tym roku w czerwcu wszedł w życie pakt migracyjny w Unii. Wprowadził mechanizm, między innymi wprowadził mechanizm obowiązkowej solidarności. Państwa muszą pomagać krajom, które pozostają pod tak zwaną presją migracyjną. Ten pakt zadziała w praktyce? Będzie skutecznie rozkładał te obciążenia migracyjne?
7: Ja kilka tygodni temu rozmawiałam z panem redaktorem właśnie o tym pakcie migracyjnym i wtedy mówiłam, że niepokojące jest to, że już na wstępie niektóre państwa członkowskie deklarują, że będą implementowały zapisy wynikające z paktu tylko częściowo. Mhm. Więc mimo, że pakt został przyjęty, to jednak brak było konsensusu dotyczącego całości mechanizmów wpisanych w ten pakt. I myślę, że ta sytuacja, którą obserwowaliśmy w ostatnich dniach, a szczególnie taka dyskusja polityczna liderów państw członkowskich, pokazała, że to, co jest najważniejsze w tej dyskusji, to jest jednak solidarność w kształtowaniu długofalowej polityki, w wyznaczaniu celów i w takim wsparciu państw członkowskich, bo bardzo krótkowzroczne jest jednak patrzenie na tą sytuację w kontekście tylko rządu Hiszpanii czy tylko rządu Polski, jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską. No, a pakt wciąż jest dyskutowany.
0: To prawda, ale pamiętam rozmowę, przypomnijmy, że jesteśmy przez Komisję Europejską uznani za kraj, który pozostaje pod presją migracyjną. Zatem jesteśmy zwolnieni by w tym roku z obowiązku przyjmowania migrantów, choć Komisja co roku będzie sytuację w poszczególnych państwach oceniała. Zatem to się może zmienić, prawda? Przyjdzie taki rok, że ten obowiązek w Polsce powstanie.
7: Tak, jeśli Komisja Europejska na podstawie danych przesłanych przez Polskę uzna, że ta presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej została opanowana, to oczywiście możemy zostać włączeni w ten mechanizm solidarnościowy, ale wiemy o tym, że on nie wymaga przyjmowania migrantów w ramach relokacji, tylko możemy to wsparcie wyrazić albo w postaci finansowej, albo innej. No myślę, że ta sytuacja hiszpańska też pokazała, że w sytuacjach kryzysowych czasami jest potrzebne wsparcie innego typu, na przykład Straży Granicznej, Policji czy innych służb, które wzmacniają taką granicę, w której obserwujemy takie sytuacje, jak miała miejsce w Ceucie.
0: Unia stanie wcześniej czy później, właściwie już stoi, ale problem zdaniem wielu komentujących dzisiaj słuchaczy będzie narastał. I rzeczywiście najprawdopodobniej tak się stanie przed strasznym wyborem, bo z jednej strony coraz więcej mieszkańców Unii obawia się migrantów. Z drugiej strony gospodarki państw unijnych potrzebują tych migrantów. Co zwycięży? Potrzeba czy obawa?
7: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że patrząc na taki czas fake newsów, dezinformacji medialnej i tego, jak migracja służy do podsycania niepokojów i lęków, obawiam się, że może wygrać właśnie lęk, a przecież dane pokazują, że państwa europejskie, ich rynki pracy są w wielu miejscach zależne od migrantów, więc tutaj jesteśmy w takiej sytuacji wyważenia interesu ekonomicznego, społecznego i przeciwdziałania właśnie temu lękowi, niepokojowi i takiemu poczuciu zagrożenia ze strony migrantów, który jest oczywiście w wielu miejscach uzasadniony.
0: Myśli pani, że do władzy w Unii w poszczególnych krajach będą dochodzić politycy o zdecydowanie antyimigracyjnych poglądach? Może te wybory, o czym wspominaliśmy dzisiaj do Parlamentu Europejskiego w 2029, no, wywrócą skład parlamentu do góry nogami, a wraz z tym politykę Unii. Politykę w sprawie na przykład klimatu, czy w sprawie właśnie polityki migracyjnej?
7: No, te tendencje wzrostu poparcia dla partii antyimigracyjnych czy partii populistycznych, takich nawet nacjonalistycznych, są obecne. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach, jak mieliśmy właśnie w Ceucie, bardzo łatwo jest podsycać niepokoje i budować swój kapitał polityczny właśnie na takim przekazie. To jest możliwe, a musimy pamiętać o tym, że zaangażowane są w tę dezinformację, szczególnie w mediach społecznościowych, inne państwa, którym na rękę jest rozbijanie wewnętrznej jedności Unii Europejskiej i destabilizowanie Unii, więc tak, jest to możliwe.
0: Pani profesor, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za obecność, za spotkanie. Wrócimy przed 13:00. Profesor Patrycja Matusz, politolożka, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw umiędzynarodowienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
0: 20 minut pozostało nam do 13:00. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo.
8: Dzień dobry,
0: panie Macieju, witam pana. To może za chwilę. Może pan Jakub słyszy? Panie Jakubie, słyszymy się?
8: Mam wrażenie, że to ja.
0: Tak, pan Jakub, witam pana.
8: Skoro to nie pan, to ja.
0: Tak.
8: Chciałem na początku zaznaczyć, że świetną opcją jest to, że słychać w słuchawce bieżącą audycję, a nie muzykę Chopina. Świetna decyzja.
0: Bardzo dziękuję.
8: Ponieważ mam mało czasu, chciałbym tylko jeden malutki wątek z tego wszystkiego poruszyć. Przypomnijmy sobie ten czynnik, który jest absolutnie maksymalnie zapalny w naszych czasach teraz, w tych dniach, czyli Wołyń. Dokładnie to samo było tam. Przypomnijmy sobie tę historię, jak ci politycy wtedy, mieszkający w tamtym czasie, w tamtych rejonach, jak oni mówili ludziom, co mają myśleć. Jak zrzucali winę na kogokolwiek innego niż Niemców. Jak to wtedy wyglądało? I dokładnie u nas wygląda to samo. Ja naprawdę mam piekielną, mocną nadzieję, że to się nie wydarzy u nas. Że nie popchnie nas to gadanie do takich czynów, jak popchnęło wtedy Ukraińców na Wołyniu.
0: 19
8: Mam
0: minut.
8: Naprawdę piekielną nadzieję.
0: 19 minut do 13:00. Jest z nami pan Maciej. Panie Macieju, słyszymy się? Halo?
9: Tak, słyszymy się.
0: Znakomicie. Słyszymy się. Witam pana.
9: Witam panie Kubo. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Przechodzę do pytania. No ja mam nadzieję, miałbym nadzieję, żeby to się nie odbiło na ci migranci, żeby to się nie odbiło, ale niestety widząc, co się dzieje, to chyba to jest zjawisko nieuniknione w tej chwili. Już jest za późno, to za daleko to zaszło. No i tylko coś można zrobić, myślę, w naszym kraju, żeby coś zrobić. I dla mnie pytanie, znaczy to sprawa jest oczywista. No, 30 parę lat spędziłem w pracy na Zachodzie. I nie jestem żadnym rasistą, czy coś takiego, jestem bardzo otwartym człowiekiem, ale widzę niestety, co się dzieje. Nie ma niestety tych inżynierów, tak zwanych, w cudzysłowie mówię, nie ma tych inżynierów, także no niestety musimy bardzo restrykcyjnie do tego podchodzić, kogo wpuszczamy do swojego kraju.
0: No nie jest pan w opinii odosobniony. Pamiętam różne sondaże przeprowadzane w Polsce, ale pamiętam również nasze audycje Wyniki Sąd w programie Co Państwo na to, za każdym razem. No. Większość słuchaczy była za pilnowaniem granic, za kontrolą po prostu. Pozdrawiam pana, pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry, czy dobrze mnie słychać?
0: Tak, bardzo dobrze, słucham pana.
10: Świetnie. Dzień dobry raz jeszcze. Wszystkim słuchaczom, to jest być może panu, panie redaktorze.
0: Pochwaliłem, że pana dobrze słychać, ale gdyby pan zechciał troszeczkę bliżej telefonu, pewnie będzie jeszcze lepiej.
10: A teraz lepiej jest?
0: O, tak, bardzo proszę.
10: Więc wszystkim słuchaczom, również panu, polecam dwie książki. Książkę, która 10 lat temu była mniej więcej wydana, ma tytuł Głód argentyńskiego dziennikarza Caparrosa. Mm-hmm. I książkę, która została wydana w 1973 roku. Autora nie pamiętam, jaki tytuł Obóz Święty.
0: Jeszcze raz poprosimy, bo tytuł nam umknął.
10: Obóz Święty. Mm-hmm. Z tych dwóch książek, a dwie są to jedyne, które przeczytałem na temat imigracji, na temat zagrożeń z tym związanych, wynika jasno, że zostaniemy doprowadzeni jako Europa do sytuacji, w której będziemy musieli strzelać, czy się sami wystrzelamy. Dziękuję.
0: Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. 510-357-357. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Czekamy na państwa telefony w aplikacji Sonda.

0: kierowcy.
1: Przy okazji rozmowy o Ceucie pojawiło się słowo chyba rzadko używane, eksklawa. To część terytorium państwa całkowicie poza głównym obszarem. Takie zupełnie oddzielone terytorium, obwód królewiecki można nazwać eksklawą, albo na przykład Alaskę. Swojego czasu obszar kupiony, jak pamiętamy, przez Stany od Rosji. 14-13 minut do godziny 13:510-357-357. Panie Krystianie, witam pana. Dzień dobry, halo.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Witam pana.
2: Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że wszyscy mają rację, tak naprawdę. Moja wypowiedź, jeżeli chodzi o migrantów, postawmy się na ich miejscu. Wprowadźmy się mentalnie do Afryki, gdzie jest internet, telewizja satelitarna i nie tylko. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, jak my żyjemy. U nich jest jak jest. Czy brakuje wody, jedzenia, nie będę w tej chwili, że tak powiem, dyskutował, ale wataszkowie wiadomo, że wchodzą, porywają, co się dzieje, też wiemy, prawda? Sam będąc w Afryce kombinowałbym, żeby córkę, syna przerzucić do cywilizowanego kraju. No i tyle, no co mogę więcej powiedzieć? Oni też tak chcą żyć jak my, tylko jest problem kulturowy, no i by trzeba było z tym coś zrobić, ale niekoniecznie agresywnie.
1: 12 minut do 13. Pozdrawiam pana, pani Iwona jeszcze. Pani,
3: tak.
1: Pani Iwono, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Usłyszałam właśnie mojego poprzednika. Zgadzam się z panem, który właśnie powiedział, który współczuje tym ludziom. A ja bym chciała takie pytanie zadać. Ja jestem laikiem, zupełnie... Nie znam się na polityce światowej. Proszę powiedzieć, dlaczego taki wszechwładny pan prezydent Trump może zbombardować Iran, może swoje interesy tam gdzieś
1: prowadzić.
3: No, dbać o swoje interesy, tak? A nie zadba o państwa afrykańskie. Nie mówię tylko o panu Trumpie, ale mówię w ogóle o Europie. Jest nadmiar produkcji, nadmiar jedzenia. Wszystkiego jest nadmiar. Nie umiem tego zrozumieć.
1: Może po prostu nie ma interesu. 11 minut do 13:510-357-357. Ponownie z nami pani profesor Patrycja Matusz, politolożka, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Witamy. I pan redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej, także na Bliskim Wschodzie. Słyszymy się?
4: Tak, słyszymy się.
1: Znakomicie. Sonda, jak zwykle na początek, na pytanie, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał, aż 96% głosujących dzisiaj słuchaczy odpowiada, że tak, 4% jest zdania, że nie. Pani profesor, po wydarzeniach w Ceucie pojawiły się takie głosy o zawieszeniu Hiszpanii w strefie Schengen. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby państwo było zawieszone w strefie Schengen, natomiast zdarzało się, że kontrole na granicach państw Unii były czasowo wprowadzane, prawda?
5: Tak, kontrole na granicach były wprowadzane czasowo, właśnie jeśli dochodziło do jakichś wydarzeń związanych z presją migracyjną. Musimy pamiętać, że w czasie, kiedy na polskiej granicy, polsko-białoruskiej granicy był ten najtrudniejszy moment, Niemcy również wprowadziły kontrole graniczne na granicy z Polską. Natomiast bardzo źle wygląda, jeśli w momencie kryzysu państwa członkowskie proponują zawieszenie państwa w strefie Schengen, bo tak jak mówię, zasada solidarności wpisana w pakt migracyjny miała zmienić to podejście i wprowadzić wspólne rozwiązania na wypadek sytuacji kryzysowych, które są nieuchronne i na pewno będą się zdarzały.
1: A Mariusz Borkowski, powrócę do takiego wątku, który pojawił się w pierwszej naszej rozmowie. Maroko to jest państwo między innymi nastawione jednak na współpracę z Unią, otwarte na turystów, z ambicjami sportowymi, piłkarskimi, o czym rozmawialiśmy. To nieco ułatwia sytuację o tyle, że Unia może skuteczniej naciskać na to, by Maroko pilnowało granic, a może trzeba będzie po prostu Maroku zapłacić albo podpisać korzystne dla tego państwa umowy handlowe. Zresztą były takie przypadki, przypomnijmy sobie, że Unia płaciłaby Turcji, prawda? Po to, by ten kraj utrzymywał syryjskich uchodźców, no nie wpuszczał dalej.
4: Tak, to jest jedno z możliwych rozwiązań, ale pamiętajmy o jednej sprawie. Na ten kryzys między Hiszpanią a Marokiem nakłada się również rywalizacja między Marokiem a Algierią. I to są bardzo złe między nimi stosunki, prawie napięcie na granicy, no jest prawie quasi wojna, bez wymiany strzałów. Chodzi o wsparcie dla Polisario, czyli frontu walczącego o niezależność Sahary Zachodniej, która została anektowana przez Maroko. Algieria to kontestuje, Hiszpania raz się przychyla po jednej stronie, raz po drugiej stronie. Krótko mówiąc, zawikłane stosunki polityczne mogą znakomicie utrudnić to rozwiązanie handlowe. Ale jeszcze jeden element jest bardzo istotny i dotyczy tylko samego Maroka, ale w ogóle całej Afryki, gdzie mówi się, że ponad 20 milionów ludzi chciałoby już teraz do Europy wyemigrować z uwagi na albo suszę, albo fatalną sytuację gospodarczą. Krótko mówiąc, ci potencjalni przybysze są, ale dlaczego? Dlatego, że nasza pomoc, ja wielokrotnie to obserwowałem w Magrebie, Maroko, Libia, tam źle się ta pomoc międzynarodowa, ONZ-owska jest źle skanalizowana. Ta pomoc po prostu jest troszeczkę jak jałmużna rzuca żebrakowi. Natomiast nikt, jeśli żeby przyjść z planem marsz Afryki, po to, żeby Afrykańczycy nie musieli uciekać do Europy w poszukiwaniu lepszych wnosić jakiegokolwiek
1: coś
4: bytowania.
1: Coś strasznie nam przerywa, panie redaktorze.
4: Tak, teraz lepiej.
1: Spróbujmy zadbać o sygnał. Bardzo proszę, tak.
4: Chodzi o to, żeby po prostu umożliwić Afrykańczykom rozwój gospodarczy u siebie. Na razie niestety od roku 70 ubiegłego wieku aż do chwili obecnej ten model pomocy świadczenia Afryce jest bardzo kulawy, jest niedobry. Często okazuje się, że ta pomoc niszczy miejscowy rozwój przemysłu. Krótko mówiąc, dostarczamy nowoczesne ciężarówki, których miejscowi nie mogą zreperować, bo muszą importować od nas części. Importujemy tanie zboże, które wykańcza miejscowy rolników. Dajemy im super szybkie, wydajne pompy, które zbyt szybko osuszają te złoża wody po źródła. Niszczymy lasy po to, żeby sadzić kakaowce. Krótko mówiąc, to wszystko, co my robimy, ta pomoc często jest jakby zatrutym owocem. I dopóki to będzie trwało, dopóki będzie ta ogromna rzesza ludzi, którzy będą chcieli uciec przed suszą, przed złym, przed głodem, przed nieszczęściami, przed wojnami, będą dążyli do Europy i tego się samym wykupem granic po prostu i lepszym strzegrzeniem nie zapobierze.
1: Zwłaszcza, że sytuacja jest paradoksalna, bo przecież mówimy o państwach, na przykład afrykańskich, które bardzo wiele tych państw ma fantastyczne bogactwa naturalne. Mają ropę, gaz, metale rzadkie, kamienie szlachetne. No, mają z czym handlować ze światem, prawda?
4: Ale są grabieni. Przykład jest Mali, skąd wyrzucono, powiedzmy, dorobek Francuzów we francuskojęzycznej Afryce, jak między innymi Mali, no nie jest najwyższe. Ale te właśnie bogactwa, o których pan wspominał, tam są. Ale co się stało? Wyrzucono Francuzów, wyrzucono Amerykanów, wyrzucono Europejczyków. Przyjechali na to miejsce Rosjanie, które w taki sam sposób grabią zasoby malijskie. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę zmienia się jeden imperializm kolonialny na drugi, a Afrykańczykom nic nie daje, a ponadto utrzymują się rządy dosyć skorumpowane, które same są bardzo bogate. Natomiast społeczeństwo już niekoniecznie.
1: Pani profesor Patrycja Matusz, ja wiem, że to trudne pytanie, bo chciałem zapytać, jaką przyszłość widzi pani dla Unii Europejskiej, jaka przyszłość czeka Unię. Co do tego słuchacze są zgodni, że ta presja migracyjna na Unię będzie narastać, więc wyzwań będzie pewnie coraz więcej. Znajdzie ta Unia jakiś model, jakiś złoty środek, jakiś pomysł na taki stabilny, bezpieczny rozwój?
5: Do tych elementów współpracy gospodarczej, o której mówił pan redaktor, opisując Afrykę, ja bym dodała jeszcze, że z jednej strony Unia Europejska jest skazana na współpracę z państwami ościennymi, jeśli chodzi o przeciwdziałanie właśnie takim wydarzeniom dynamicznym na granicy, ale z drugiej strony bardzo niebezpiecznie idzie w stronę takiej polityki eksternalizacji migracji, która polega na tym, że przenosimy kontrolę granic i odpowiedzialność na państwa ościenne. Bardzo często państwa również autorytarne, jak to miało miejsce w przypadku Białorusi. Pan redaktor wspomniał o współpracy z Turcją i wielu milionach euro, które były zapłacone Turcji za pilnowanie naszej zewnętrznej granicy, tak w uproszczeniu mówiąc. Mhm. Ale takie umowy były wcześniejsze. Berlusconi podpisywał umowę z Kaddafim, która miała zastopować napływ migrantów właśnie do Włoch. To bardzo też trudny element, dlatego że taka eksternalizacja polityki migracyjnej prowadzi do uzależnienia od państw, które nie zawsze nam sprzyjają, bo to, że te 60 tysięcy czy 50-60 tysięcy migrantów dostało się do Ceuty, to było bez wątpienia przy udziale władz marokańskich, które tak. Pozwoliły na to przemieszczanie się. Z tych elementów jest wiele. Odpowiadając jednym zdaniem na pytanie pana redaktora, czy Unia znajdzie wspólną politykę? No, ja cały czas wierzę, że tak i bardzo wierzę w to, że pakt migracyjny jednak zostanie implementowany i że nie unikniemy dyskusji na temat tego, jaka polityka migracyjna powinna być prowadzona przez Unię Europejską jako całość, a nie jako poszczególne państwa, bo siła jest we wspólnocie, a nie w przerzucaniu się odpowiedzialnością w momentach kryzysowych.
1: Profesor Patrycja Matusz, politolożka, Uniwersytet Wrocławski, wcześniej redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie, były szef Polskiej Agencji Prasowej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: 2 minuty do godziny 13:00. My, proszę Państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Radinowe. Domy z betonu, domy z papieru, bloki w zieleni, bloki w pastelu, bloki zgubione.

0: zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Taką wtorkową szóstą, ale zawsze to szósta. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Ciekaw byłem, jak to skończą, no ale tym takim wiatraczkiem to zawsze elegancko. 5 po 6. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na popołudniu, na wybrzeżu. Na zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, miejscami też burze lokalnie z gradem. Jak tam wygląda sytuacja po nocy? No bo burzowa noc za nami. Początkowo też dzisiaj przelotne opady deszczu również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Suma opadów podczas burz, podobnie jak wczoraj, do 20 mm. Na temperatura maksymalna od 27 na północy, około 34 w centrum. No to uwaga, 37 na południowym wschodzie, nad morzem 22 w rejonie Helu, do 27 w Ustce i też 27 będzie w Gdańsku. Tak. Nad morzem to sobie wydzieliliśmy oddzielnie.
1: 3, 5, 7.
0: O, także tak, 6 po 6.
2: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia, zapomniałam po co.

Matylda Jukasiewicz i to była Myszka. Mamy 10 minut po 6. Mówiłem, że mamy 6 taką wtorkową. Oho, coś na sygnale jedzie. I słuchacz od razu dopytuje, czy to jest jakaś gradacja, że wtorkowa 6 to jest inna 6. No to trochę jak, wie pan, jak z nogą na treningu. No świeża noga, noga zmęczona, to są zupełnie dwie różne nogi. Tak samo jest 6 wtorkową, poniedziałkową czy piątkową. Piątkowa 6 to jest jednak trochę inna 6 niż wtorkowa 6. Mam nadzieję, że wyjaśniłem jasno dosyć. Ale być może jestem także w mylnym błędzie. Dzień dobry jednakowoż mówimy, wtorkowo. Adam Szuraj audycję realizuje, Antek Pysel przygotował, czeka... Nie, Antek przygotował. Kasia czeka na państwa przy telefonie i przy głosóweczce. Głosóweczka, taki guziczek w aplikacji, tekstóweczka to też taki guziczek. Ola Żaczek, Marcin Łukawski, kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek do 9:00. Po 9:00 oczywiście Niedźwiedź się pojawi, a teraz...

0: OMD. Taki hit nam się przypomniał, ale ładny. Ładny, ładny, ładny. 14 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: Witamy, kłaniamy się jeszcze raz. Zapraszamy serdecznie dzisiaj na rozmowę, także między innymi na 8.15. Ola Rzeczek Państwa zaprasza na tę rozmowę, a gościem będzie pan profesor Tomasz Okruszko, hydrolog z SGGW. O niskich poziomach rzek będziemy rozmawiali, to w całej Europie. A to ma związek oczywiście z tym, jak będzie się zachowywała energetyka, no bo nie ma czym chłodzić elektrowni i tak dalej, wszystko jest ze sobą powiązane, wszystko ma swoje konsekwencje, susza hydrologiczna. Zapraszam, to 8.15, Ola Rzeczek zaprasza na rozmowę z panem profesorem. Co poza tym? Poza tym też będzie o temperaturach i to wysokich, no bo jeszcze gorętsze dni przed nami. No i te temperaturowe sprawy sprawiają, że budynki się przegrzewają.
2: Najtrudniejszą sytuację mają osoby na samej górze, przy dachu. Natomiast oczywiście zależy, jak pada słońce, z której strony są okna w ogóle. Dużo zależy, w jakiej odległości budynki stoją obok, które też zacieniają czasami pewne kondygnacje, więc tutaj nie ma reguły.
3: Ale na pewno fajnie ci na górze nie mają.
2: Fajnie ci na górze nie mają. No właśnie, ostatnio coraz częściej pojawiają się takie opinie na temat malowania dachów, jeżeli jest to tylko możliwe.
0: No właśnie, być może są, a są takie rozwiązania, które można wprowadzać. Może nawet nie specjalnie kosztowne, które trochę pomogą w tej sytuacji. Kto z Państwa mieszkał na poddaszu i tam miał takie temperatury, o których nikomu się nie śniło, to proszę też podpowiedzieć 510-357-357 numer telefonu, albo głosówkowo, albo tekstówkowo. Zapraszamy serdecznie. Na poddaszu myślę, że sytuacje wyglądają, no nie chcę powiedzieć, że ciekawie, ale trochę odbiegają od normy. Zapraszamy. O temperaturze, ale w zupełnie innym kontekście będziemy rozmawiali z doktorem Tomaszem o 7.15. To będą pytania z Księżyca. Porozmawiamy sobie o temperaturze i smaku. Jak to się dzieje, że niektóre potrawy, zmieniając temperaturę, zmieniają delikatnie smak. Chodzi o konkretną jedną rzecz. Ale jaką, to nie powiem teraz. Nie mogę powiedzieć. No nie mogę. 7.15, pytania z Księżyca. Zapraszamy też po 7.35. Przyjdzie do nas Justyna Goc i opowie Państwu trochę o Mazurach. Wiedzą Państwo, że mamy turnus wakacyjny, tym razem mazurski. Justyna, ambasadorka, wszystko Państwu opowie. Poza tym? Będzie oczywiście spotkanie z Cybermagdą, Magda Gacyk. Dzisiaj projekt Panama, taki związany ze sztuczną inteligencją. Trochę już wspominaliśmy na antenie Radia 357 o tym, jak to wygląda, ale tak trochę szerzej to Magda wszystko Państwu opowie. Kasia Posierbik, Muzyczny Goniec, przed 9 też będzie, no i przed samą 9 latko leci Łukasz Błąd, tak delikatnie zahaczając o sprawy kalendarzowe. Takie wariacje na temat wakacji będą. 17 po 6, no i chyba tak to wszystko poukładamy. Zobaczymy, co jeszcze.
4: To wszystko minął?
0: Nie, no będzie dobrze.

No i odezwali się też użytkownicy poddaszy wszelkiego rodzaju, albo też osoby znające takowych. To pani, nie, to pan Andrzej, córka Joanna mieszka we Wrocławiu na 5. piętrze pod metalowym dachem. Piekarnik to mało powiedziane, trzymaj się Asiu. No tak, to serdecznie pozdrawiamy. Są pewne rozwiązania, zresztą o jednym za chwilę państwu powiem jeszcze z innego maila, ale o tym dzisiaj mówić będziemy. No, o takich rozwiązaniach, które jakoś tam będą próbowały pomóc w tych ciężkich dniach, bo rzeczywiście są takie mieszkania, które się mocno przegrzewają.

0: Editors. Mamy 25 minut po 6, no i teraz będzie o tym, że jest gorąco, będzie nawet 40.
1: Ranek 357.
0: Takimi temperaturami trzeba się w najbliższym czasie liczyć. To nie są łatwe dni dla mieszkańców bloków, bo budynki wielorodzinne w większości nie są przystosowane do wysokich temperatur. Są tak zbudowane i były tak zbudowane, no by niekoniecznie brano pod uwagę to, by dawały chłód. Mieszkania są przegrzane, a to ma konsekwencje oczywiście dla zdrowia ludzi. Trudno wytrzymać w takim domu, mówi pani Ewa, mieszkanka warszawskiego Mokotowa.
2: Tam to jest ciepło.
3: Tak, a tutaj?
2: Jeszcze znośnie.
3: Znośnie?
2: Drzewa zasłaniają.
4: 28 stopni,
3: ale w cieniu.
5: W cieniu. A w mieszkaniu?
4: No, myślę, że będzie 26. Południowa strona. I tylko i wyłącznie południowa strona. Mieszkanie jest jednostronne.
5: Aha, czyli nie można zrobić sobie przeciągu.
4: No jak otworzę drzwi na klatkę, mogłabym, tak, tak. Ale z racji tego, że mam kota, który tylko czeka na tą sytuację, no to nie robię sobie przeciągu.
5: To ile bywa u pani na przykład stopni, kiedy na zewnątrz pod 40 stopni?
4: Tak mi dochodziło do 30. 28, było ciepło.
5: Najgorszy moment dnia?
4: Po samym południu, kiedy wszystko jest nagrzane i zaczyna... Albo nie, myślę, że wieczorem w ogóle nie ma wytchnienia. Cały asfalt, cały beton, wszystkie budynki zaczynają oddawać ciepło. Tak, to się wtedy czuje.
5: No i to jeszcze jest mieszkanie, które jest w środku. To nie jest żadne szczytowe mieszkanie, tylko jeszcze ogrzewają panią sąsiedzi. Jak oni się nagrzeją, to i pani razem z nimi.
4: No chyba tak, ale kolega mieszka na samej górze. Uważam, że ma jeszcze gorzej.
5: Które pomieszczenie jest u pani najbardziej ciepłe tutaj w mieszkaniu?
4: Myślę, że kuchnia. Zasada numer 1. W takie upały absolutnie nie gotuję. Lekkie, strawne, sałatki, przekąski, ale nie ma gotowania, bo wtedy to już w ogóle nie byłoby do wytrzymania.
5: Człowiek by zwariował.
4: Myślę, że tak.
0: Można zwariować. Jeszcze kilkanaście lat temu przy budowaniu bloków czy domu ważne by było, by budynek był docieplony, ale dziś trzeba też myśleć o tym, jak chłodzić takie mieszkania. Wrócimy do sprawy. 7:50 i Zawoźniak więcej państwu opowie. Okna dachowe od strony południowej. No to jest atrakcja rzeczywiście. Mówiłem, że będzie propozycja i to jest propozycja od pani Dominiki, a właściwie taka obserwacja. Koleżanka tak sobie radzi z życiem na poddaszu. Przy poprzedniej fali było bardzo ciężko, więc kocyk termiczny wjechał na okno dachowe od zewnątrz, tą odbijającą stroną do słońca. Nie wierzyłam, ale poczułam w pokoju prawie 10 stopni mniej. To naprawdę działa. Ranek Ranek@radio357.pl. Kocyk, kocyk bardzo ważna rzecz. Zresztą Łona o tym już śpiewał, tylko że on w zupełnie innej sprawie.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem no lednych masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachnie.

0: Voilà, jest kot. Znaczy jest 6:32. Ale jak to się stało, że tak wyjechaliśmy? Zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski, miejscami wzrastające do dużego i tam będą przelotne opady deszczu i miejscami burze i lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, a suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. I teraz sytuacja nad morzem, na Helu 22, a poza tym 27 w Ustce i Gdańsku.
1: 3, 5, 7.
0: Wakacje to jest taki czas, kiedy przychodzą maile pod tytułem pierwszy dzień po urlopie. No moim niestety urlopie, to pani Kasia napisała. W związku z zaistniałą sytuacją poproszę o piosenkę dobrze schładzającą ogólną atmosferę. Nie wiem, czy to jest taki utwór, ale generalnie dobrze nam zrobi, bo to będzie taki podnóżkę i że troszeczkę do tońca.

0: Kto mamy w zestawie do głosowania, bo to jest nowe zupełnie. Martin Garrix i pewien zespół z Irlandii, dobrze zapowiadający się. No nawet dosyć charakterystyczny wokal tam się pojawił. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, takie garażowe kranie.
0: Dosyć, prawda? Tak. Ale w porządku, my tutaj...
1: Ale to ładny garaż musi być.
0: Pewnie, że tak. Taki nasz trochę.
1: Taki trochę 357.
0: Taki. Może być. Co to ja chciałem powiedzieć? Zanim przejdziemy do tam sedna początku, to jeszcze od pani Ewa Monika jest tak napisane. Od pani Ewy, że tak, mieszka właśnie na Poddaszu. W pięknym miejscu, w pięknym mieszkaniu, ale latem w takie gorąco tylko klimatyzacja, której jestem przeciwnikiem, napisała słuchaczka, więc w pokojach konkretne wiatraki, w sypialni taki niesłyszalny, który też w nocy może sobie tam sprawy wiatrakowe wiatrakować. Rolety zasłonięte, wanna zimnej wody i wchodzimy, wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy.
1: To się nazywa temperatura pokojowa w dzisiejszych czasach, tak?
0: Pokojowa dosyć. No dobrze, to taka propozycja. Co tam tutaj, jeśli chodzi o sprawy kolorowe, to był ślub.
1: Ślub był, rozwód był, wszystko było, rozkosze
0: to
1: były.
0: Tu już i Londyn był, panie.
1: Człowieka chwilę nie było i po prostu nie wie, jak ma się odnaleźć.
0: Ja ci wszystko opowiem. Czego potrzebujesz, to ci wszystko tutaj wyjaśnimy, że był ślub. No i teraz jest jak... Bo wczoraj było na pierwszych stronach, że był ten ślub i że było 400 gości.
1: To a ja tu
0: jest...
1: mam ile za talerzyk?
0: Tak?
1: No, drogie te talerzyki.
0: To jest fajne określenie. Za talerzyk.
1: Ja sobie wyobrażam takie talerzyki ze złota.
0: Na przykład?
1: Z inicjałami gości.
0: I ulubionym
1: no,
0: daniem.
1: No, szczelamy? Ile?
0: Za talerzyk?
1: No.
0: Ja wiem, ile całość, to mogę sobie troszkę policzyć. No, ale
1: no właśnie nie wiem, czy to się skleja.
0: Jakoś się nie...
1: Ja z matematyki jestem nie za dobra, ale tak czy siak to mi się tak nie bardzo. Bo 400 gości, a cena za jednego gościa 400 zł.
0: To czyli 400 razy 400. Wychodzi 500 000, bo jest...
1: Jest. Czego nie rozumiesz?
0: Tak? Czego nie rozumiesz? No pewnie, że tak.
1: No i ślub, no piękna ta suknia. Piękna. Panu Rafałowi i pani Helenie gratulujemy serdecznie, bo to pana Rafała chodzi, tylko co tam śpiewa trochę.
0: Trochę tam też
1: trochę tam prowadzi jakieś programy tak, z panem Norbim na wymiany. Podobno Norbi był i śpiewał na tym ślubie i weselu.
0: Tak?
1: No tak,
0: a,
1: tak? Gości zabawiał.
0: I było koło takie, że tam kupuje L.
1: Na weselu?
0: Fajnie by było.
1: Kiedy się łóżka wodne były w takim... W tym właśnie programie.
0: Ola,
1: przepraszam, 639.
0: Można, oczywiście, że tak. Albo na przykład wiertarkę można było wygrać. Czy nie, wiertarek...
1: Byle nie bankrut.
0: No właśnie, no to na weselu nie.
1: Tak, na
0: nie
1: nową
0: tego.
1: Drogę życia to nie. To tam myślę, że od... ile tam do koperty... A te koperty tam leżało, to by pasowało.
0: A na przykład, prawda?
1: Prawda? Że tak zamiast...
0: Że goście dają na to koło fortuny i ci młodzi
1: i
0: tylko...
1: Trrr,
0: o, no niestety.
1: O, ciocia Władzia się nie postarała. I takie
0: dobrze.
1: Tam... Dalej, chodź. Bo też jest tutaj ślub za 500 000 zł, tak? Ślub roku podobno. Ten ślub prawdopodobnie przyćmił inne śluby influencerów i ludzi znanych z tego, że są znani. Podobno był to ślub roku, ale był też rozwód. Rozwód lekarza gwiazd. Znamy pana lekarza?
0: Nie,
1: pan Krzysztof w każdym
0: pan
1: razie.
0: Krzysztof.
1: Ale walczył
0: 53
1: sądzie w
0: L.
1: 53L. I to jest ciekawe, dlatego że na zdjęciu w Botum Super Express, to jest Super Express, tak? Dobrze ja patrzę. Jest o rozwodzie pana lekarza gwiazd, który walczył w sądzie w Miami, ale ten pan lekarz w takich ciemnych okularach całuje w rączkę panią. I to z nią jest... walczył w tym Miami, czy nie z nią walczył?
0: Ja nie wiem
1: to,
0: tego.
1: To jest ciekawe. Może to jest pani mecenas. Ja też nie znam państwa.
0: Ale jest szarmancki.
1: I szarmancki i kreacja ciekawa bardzo jest.
0: Pani.
1: Pani, tak.
0: Tak, bo pani...
1: Pana to tak niewiele widać, bo litery przesłaniają.
0: Literkami jest pan zasłoniony.
1: No właśnie, a pani...
0: O, zasłonięty. Tak. Zasłoniony powiedziałem?
1: Zasłoniony może. Może być i zasłoniony.
0: On jest jak akurat
1: zasłoniony. Na pierwszej stronie może być zasłoniony. Pani ma piękne perły, to chyba na szyjnik z perły. I w ogóle taka stylizacja bardzo ciekawa. Obok jest pani Wiktoria, 28L, która została Miss Polski 2026 w koronie pięknej takiej Miss Polski. I jest nowy sondaż dla Super Expressu, ale to już polityka, to... Że pan Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze rządzi armią, zdaniem Polaków. I to jest Super Ekspres, w fakcie.
0: Gdy w tym.
1: A, nie gdy w tym, w fakcie. Jest słowo na pierwszej stronie, rozkosze.
0: Tak
1: takie
0: jest,
1: słowo.
0: Ale możemy...
1: Jest, prawda?
0: Jest słowo nad rozkosze, jest czapla, więc nie wiem.
1: I a nad czaplą piesek.
0: Piesek.
1: To jest bardzo ciekawa układanka.
0: Tak.
1: Jest taki tytuł w fakcie na pierwszej stronie. Letnie rozkosze prezydentów. Na kolejnych stronach już fakt uściśla, że są to byli prezydenci Polski. I jest tak. Kwaśniewski na łódce.
0: Czapli z pieskiem.
1: A teraz...
0: państwo Kwaśniewski.
1: I ciąg dalszy na głosy?
0: Że aha, tak?
1: Duda w Porsche.
0: Tak.
1: Andrzej Duda, 54 ly, na prezydenckiej emeryturze spełnił marzenie o sportowym, eleganckim aucie i cieszy się jazdą. Tam dalej jest, że zadaje szyku, a fakt też podkreśla na kolejnych stronach, że Kwaśniewski z żoną w łódce. To zmienia postać rzeczy. I że w przerwie pomiędzy rejsem były kąpiele słoneczne, ale tutaj widać nie wcale słoneczne kąpiele, tylko wodne kąpiele. Ja nie wiem.
0: Bo może trochę ja się takich, trochę takich.
1: Trochę takich.
0: Jak z frytkami.
1: No to może.
0: Poczekaj, bo jest pan prezydent, były pan Andrzej 54 i że marzył i że cieszy się jazdą. Moim zdaniem na zdjęciu stoi. Dosyć szybko stoi na tym zdjęciu, ale stoi. Więc nie wiem, jak to tam było. No ale nic, to już nie moja sprawa.
1: Stoi, ale...
0: Znaczy samochód stoi,
1: samochód
0: bo pan
1: stoi.
0: Prezydent w środku
1: widać
0: siedzi.
1: Widać kawałeczek. Widać, prawda? To nie jest doklejony prezydent.
0: Nie, nie, nie.
1: Moi rodzice takie mieli kiedyś zdjęcia z doklejonymi swoimi
0: prezydentami?
1: Oni w roli prezydentów. W każdym razie tutaj jest, że jest w Porsche, a na kolejnych stronach fakt pisze o tym, że mimo wysokich temperatur pan prezydent wcale tego dachu nie zdjął.
0: No właśnie.
1: Czyli że ten wiatr we włosach, to, że nie.
0: A bo on jest zdejmowalny.
1: Zdejmowalny jest ten dach, tak. Jest zdejmowalny. I auto jest takie, no naprawdę, robiące wrażenie. Nie wiem, czy tam, kto jest team łódka, kto jest team Porsche.
0: To wiesz, można być i tu, i tu.
1: Ale też jest napisane, że szyku zadaje pan były prezydent Duda. Modna stylizacja. Że bransoletkę miał na
0: nadgarstku. A to już nie widzę. To już
1: a to już w kolejnych. Stylizację dopełniała modna bransoletka.
0: Elegancko. No i też są sprawy takie, że tutaj pani Joanna zła na męża.
1: No to
0: żali
1: tak.
0: Się na męża.
1: Żali się, ale to jakieś poważne sprawy są
0: poważne
1: więc
0: sprawy,
1: tam...
0: chyba zdrowotne, więc zostawiamy.
1: Tak, no i więc też zostawiamy.
0: Jest też pan, który przypłynął po raz pierwszy na świecie Bałtyk.
1: Tak, to jest niesamowita historia. I też pisze o tym nie tylko prasa kolorowa dziś, ale również Gazeta Wyborcza na przykład o panu Bartłomieju Kubkowskim. Ale o tym, co w Gazecie Wyborczej, to jak rozumiem za chwileczkę.
0: Dokładnie za 2 minuty z wąskiem.

0: No i dwie minuty i patrz już po wszystkim, kiedy to zleciało. Ola Rzeczek, poranna prasa.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Nie wiem, jak ten czas leci, naprawdę.
0: Jakoś dziwnie.
1: Dziwnie, nie dziwnie. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. O tym już mówiliśmy. Wpław przez Bałtyk. O wyczynie pana Bartłomieja Kubkowskiego, który jako pierwszy w historii pokonał wpław Bałtyk. Udało mu się to za piątym razem. Spędził w wodzie 55 godzin i pokonał dystans około 170 kilometrów. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej bój o mundurowych. Piąte miejsce w każdym okręgu dla mundurowego ogłosił lider Korony Grzegorz Braun, który upomina się o żołnierzy, policjantów i strażaków. Deklaruje, że na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej, na których znajdą się kandydaci szerokiego frontu gaśnicowego, na piątym stałym miejscu będziecie mogli znaleźć kandydatów mundurowych, tak zapowiedział lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Wyjaśnił, że będą to, tu cytat, żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb jawnych, ale i tajnych. Szef Korony zaznaczył, że osoby te zaczynały służbę w różnych czasach, za różnej władzy, ale dla jego partii nie ma znaczenia, kiedy występowali, aby służyć państwu polskiemu, czy to było w czasach pisowskich, zarządów PO, czy jeszcze w PRL-u. Gra idzie o głosy około 400 tysięcy czynnych mundurowych i ich rodzin oraz około 200 tysięcy mundurowych emerytów. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Na kolejnych stronach m.in. o służbie zdrowia nie chcą pracować tyle samo za 3 razy mniej. Zgoda, że gdy chodzi o zarobki, przekroczyliśmy Rubikon, pompowanie stawek nie było i nie jest korzystne dla nikogo, ani NFZ, ani pacjentów, a nawet dla samych lekarzy trzeba to naprawić, ale nie da się na łapu capu. Tak mówi radiolog profesor Michał Podgórski. Rozmowa z panem profesorem na czwartej stronie Gazety Wyborczej. W dzienniku, gazecie prawnej, na pierwszej stronie bardzo ciekawy artykuł o tym, że urzędy są zasypane pismami z AI w niektórych urzędach. Wzrost liczby pism od obywateli jest nawet dwukrotny. To efekt między innymi spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Dziennik Gazeta Prawna pisze, jak rozpoznać pismo wygenerowane za pomocą AI, które wpływa do urzędów. Często ma strukturę opartą na punktach, jest obszerne, utkane takimi pojęciami jak rażące naruszenie prawa, a do tego zawiera odniesienia do orzeczeń niezwiązanych z danym przypadkiem i powołuje się na przepisy nieadekwatne. Pisma sporządzone przy użyciu AI traktujemy jak wszystkie inne i rozpatrujemy je w ramach standardowych procedur. Tak mówią dziennikowi Gazecie Prawnej urzędnicy. Ludowcy projektują wychowanie patriotyczne. To też na pierwszej stronie w dzienniku Gazecie Prawnej. Po 2 latach zamrożenia do pracy sejmowych wrócił projekt PSL o wychowaniu patriotycznym. Wcześniej wywołał on spór z resortem edukacji. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej między innymi VAT potrzebuje reformy, mniej stawek i wyjątków to wyższe dochody państwa i redukcja kosztów firm. Tak przekonują eksperci. Polski system VAT powinien zostać uproszczony, uważa zdecydowana większość uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Zdaniem ekspertów ograniczenie liczby stawek i wyjątków mogłoby zwiększyć dochody budżetu, zmniejszyć koszty prowadzenia działalności oraz ograniczyć liczbę sporów interpretacyjnych i podejrzewam, że ci, którzy VAT płacą, też zgadzają się z tym postulatem. Lekarze nie będą mogli pracować zbyt długo. Ochrona zdrowia. Rządowa propozycja wprowadzenia miesięcznego limitu czasu pracy lekarzy jest niedopracowana i może uderzyć w pacjentów. Tak ostrzegają eksperci. Jeszcze gdzieś tam coś miałam właśnie. A z Rzeczpospolitej również, z pierwszej strony. Bardzo ciekawe zestawienie. W Polsce znów przybywa więźniów. Choć więźniów w Polsce jest mniej niż za rządów PiS i coraz więcej z nich wychodzi na wolność, przed zakończeniem odbywania kary to osób przebywających za kratami jest o blisko 1,5 tysiąca więcej niż w końcu 2024 roku. Tak czytamy w Rzeczpospolitej. Również zestawienie, że tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu, tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie.
0: O, widzisz, nie wiedziałem.
1: Smacznego. Opora śniadanka.
0: Wzajemnie. Cokolwiek państwo sobie tam przygotowali na śniadanie, to spokojnego śniadania. Jest prośba od pana Aleksa, żeby zmotywować Alicję do pójścia do przedszkola około 6.45. Miałem to zrobić. Delikatny poślizg, no ale tam jakoś, droga Alicjo, bo się poznaliśmy w piątek na liście w Chorzowie, także fajnie jest przedszkole. Ja bym chętnie.
1: Ja też chętnie i na śniadanie, i na leżakowanie.
0: Ja bym najbardziej na leżakowanie. Mm.

0: Uroki życia na poddaszu, zwłaszcza w takie upały, o tym trochę rozmawialiśmy. Jeszcze będziemy rozmawiali za mniej niż godzinę, około 7:50. Pani Ania poleca folię odbijającą ciepło i promienie słoneczne. Moja mama ma okna z wystawą na zachód. Folia pięknie chroni. W ubiegłym tygodniu tak dobrze izolowała, że nawet wentylatora nasufitowego nie trzeba było włączać ani używać. Fachowo założone będą działać nawet 15 lat. Nie gnieść, nie zginać i tak dalej. To już pamiętamy.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: Słuchamy, słuchamy. Proszę słuchać. 3,5 minuty do 7:00. To niesamowite, że jak się jest dzieckiem, to się nie chce chodzić do przedszkola i leżakować. A jak się chce, jest dorosłym, pisze pan Krzysztof, to już potem jakoś tak chętnie by człowiek sobie do przedszkola poleżakować. Dlaczego nie? Powinno być takie miejsce w zakładach pracy do leżakowania. Powinno. Tylko żeby nóżki nie wystawały za tego tam.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 4 sierpnia. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: 7 powiatów w województwie lubelskim włączyło syreny, 10 powiatów ich nie włączyło. Taką informację przekazał wczoraj wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Chodzi o sytuację, która miała miejsce w nocy ze środy na czwartek. Rosyjska rakieta manewrująca naruszyła wówczas polską przestrzeń powietrzną i uderzyła w miejscowość Tarnawa Kolonia. Jak przekazał wojewoda, zawiódł czynnik ludzki. W niektórych z tych miejsc urzędnicy po otrzymaniu sygnału o konieczności włączenia syren próbowali jeszcze alarm weryfikować. Są tacy, którzy przed wciśnięciem tego guzika dzwonią do swojego przełożonego, żeby się upewnić, mówi Komorski.
2: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut, natomiast jest to zbyt długo.
1: Wojewoda poinformował, że ta sytuacja będzie się stopniowo zmieniać. Docelowo decyzja o włączeniu syren w każdym z zagrożonych powiatów ma być podejmowana w jednym miejscu – Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Trwa śledztwo w sprawie ataku nożownika na kobietę we Wrocławiu. 18-letni obywatel Ukrainy usłyszał wczoraj zarzut usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki. Mężczyźnie grozi dożywocie.
3: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Prokuratura ma złożyć wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Śledczy nie podają motywu ataku 18-latka. Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie partii politycznej. Zapowiedź padła podczas rozmowy na jednym z kanałów na YouTubie. Nowa partia miałaby powstać najpóźniej 15 października. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus, stowarzyszenia byłego premiera. Jest to data nieprzypadkowa. Tego dnia, 3 lata temu, odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Kolejne lotnisko żegna się z limitem butelek do 100 ml. Po Warszawie, Gdańsku i Poznaniu z takich ograniczeń rezygnuje lotnisko Katowice-Pyrzowice. Port zamówił już 4 nowoczesne skanery C3. Dzięki nim można przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. Skaner pozwala również sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy. A to nie wszystkie zmiany, jakie szykują się w najbliższym czasie.
4: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
1: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z Katowic przenosimy się do Gdańska. Dokonano tam jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w Polsce, a wkrótce może ono zostać wydobyte z ziemi. W Gdańsku trwają przygotowania do podniesienia reliktów drewnianego kościoła z około 1140 roku.
5: Kościół odkryto podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dawnego zamczyska w rejonie ulic Grodzkiej i Sukienniczej. Teraz specjaliści przygotowują skomplikowaną operację wydobycia pozostałości świątyni. Konstrukcja ma zostać zabezpieczona i przeniesiona w całości do badań konserwatorskich. To pozwoli lepiej poznać początki Gdańska i wczesnego chrześcijaństwa na Pomorzu. Wokół świątyni archeolodzy odsłonili także średniowieczny cmentarz z ponad 200 pochówkami. Jednym z najbardziej spektakularnych znalezisk jest grób rycerza przykryty wapienną płytą nagrobną z jego wizerunkiem. Według badaczy to najstarsza znana drewniana świątynia odkryta na terenie Polski. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Podczas spotkania władz Gdańska z Martą Cienkowską, ministrą kultury i dziedzictwa narodowego, postanowiono utworzyć specjalny zespół, do którego oprócz ekspertów i przedstawicieli miasta będzie należeć wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, reprezentująca rząd. Działania przygotowawcze do wyciągnięcia zabytku na powierzchnię mają rozpocząć się już wkrótce.
0: Sport, Mateusz Wusiarz.
6: Zacznijmy serwisy od wydarzenia, z którego rokrocznie możemy być coraz bardziej dumni. Mowa oczywiście o Tour de Pologne, który w końcu wystartował, a którego pierwszy etap za nami. No i najlepszy na trasie inauguracyjnego odcinka był Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Włoch z powodzeniem finiszował z peletonu w Koszalinie. A my słuchamy Michała Kwiatkowskiego, który tak mówi w Eurosporcie.
7: No nie, no w porównaniu to co było na turze, no to mieliśmy 10-15 stopni mniej, natomiast no na pewno duża adrenalina, zawsze w takim sprincie, dużo kolarzy chce zafiniszować i naprawdę było bardzo niebezpiecznie, bym powiedział, każdy chciał być z przodu. Gdzieś tam się pogubiliśmy z drużyną, natomiast pierwszy z trzech sprintów, więc będziemy dalej próbować.
6: A dzisiaj już drugi etap, start honorowy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach, no to nastąpi o godzinie 13:05, a do mety w Szczecinie na ulicy Jana Skolna kolarze powinni dojechać około 16:30. Wróćmy jednak jeszcze do tego, co wczoraj. Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył dwa gole dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC, został wybrany piłkarzem tygodnia Major League Soccer. Taką informację przekazali organizatorzy rozgrywek. I cóż, obyśmy jak najczęściej przekazywali Państwu tutaj na antenie takie komentarze z USA.
8: Andrew Goodman, Goodman early delivery, look towards Lewandowski! He's on fire for the Fire! Robert Lewandowski back to brace! 2-1!
6: Przyjęło się. He's on fire for the Fire. Z piłką nożną wrócę do Państwa w kolejnych serwisach, choć wczoraj nie było jej specjalnie za dużo. Dużo natomiast było w poniedziałek tenisa. Mamy w Warszawie turniej. Mam nadzieję, że Państwo to odnotowali. 3 z 5 grających wczoraj w pierwszej rundzie turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open Polek zameldowały się w drugiej rundzie. To Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska. Odpadły natomiast Amelia Paszun oraz Urszula Radwańska. Dziś kolejny mecz z udziałem biało-czerwonych, ale próżno szukać na kortach przy Myśliwieckiej tych najmocniejszych nazwisk. Nasi najlepsi tenisiści grają za oceanem. Na przykład Magdalena Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Z powodu deszczu mecz został przerwany jeszcze w niedzielę przy stanie 4-4 i dokończony wczoraj. Wcześniej z Kanadyjką Zhao wygrała Magdalena, a do gry od rundy drugiej wkroczą dzisiaj Maja Chwalińska oraz Iga Świątek. Z turnieju w Montrealu po porażce z blisko 40-letnim i kończącym karierę Gaelem Monfisem odpadł Kamil Majszak, Hubert Hurkacz gra dzisiaj.
9: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku, sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski, wzrastające do dużego i tam będą przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady też na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, a w czasie burz napada 20 mm. Temperatura Koszalin, Gdańsk i Suwałki 27, Poznań, Olsztyn, Białystok 30, Toruń, Szczecin, Gorzów i Zakopane 31, Zielona Góra, Wrocław 32, w Łodzi 33, Warszawa, Opole 34, Kraków, Kielce i Lublin 35, Katowice

0: Nagrzewające się mieszkania. Trochę o poddaszach rozmawialiśmy.
1: Karolina, obecnie z Madrytu, gdzie również mieszkam na poddaszu. W moim mieszkaniu w zasadzie przez całe lato mam tak między 34 a 38 stopni. I temperatura w zasadzie nie opada, także w nocy, a włączenie wentylatora w takich warunkach daje efekt piekarnika z termoobiegiem, także w sumie chyba jest gorzej niż lepiej. Natomiast Hiszpanie mają wiele sposobów na radzenie sobie z tym problemem, jako że klimatyzacja niekoniecznie jest rzeczą bardzo powszechną. Wśród takich opcji jest na przykład mrożenie prześcieradeł przed spaniem. Inną opcją jest spryskiwanie całego łóżka z atomizera wodnego albo spanie w wilgotnych skarpetkach, czasem w wilgotnej koszulce. I wtedy wentylator faktycznie może troszeczkę pomóc.
0: Takie pomysły, takie rozwiązania, czyli skarpetki, czy zimą, czy latem się zdecydowanie przydają do spania.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to już piosenka dnia, oczywiście z automatu w zestawie do głosowania.

0: Rico and the Bunnymen. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tego proszę poszukiwać w zestawie do głosowania.
1: Pytania z Księżyca.
0: Trochę się zrymowało, panie doktorze, bo nie do końca jestem przekonany, że to tam tak wyszło. Jeśli pan słyszał.
2: Słyszałem, ale co, że nie wyszło?
0: No, że tam piosenka dnia, głosowania. No, że taki rym mi wyszedł.
2: Ale... Moim zdaniem to jest świetne.
0: Dziękuję. O, na pana moim zawsze mogę chwyczyć. Tak. Bardzo dziękuję.
2: No. Proszę oczekiwać telefonu ze Sztokholmu.
0: Sztokholmu. A jaki tam jest kierunkowy? Pan też oczekuje, to może ma pan za to pan...
2: Nie, ja nie oczekuję, bo ja nie potrafię tak rymować.
0: A tak, bo tam jest w sprawie rymów, to rzeczywiście. Panie doktorze, zanim przejdziemy dzisiaj do właściwego pytania, to jeszcze tylko panu powiem, że dostałem chyba w weekend informację od słuchacza. Pamięta pan, bo pojawia się tu od czasu do czasu wątek tej modelki bez pępka, że jak tak. O tym rozmawialiśmy, to w wyszukiwarce
2: ciekawe,
0: po prostu...
2: Ciekawe, co u niej tak swoją drogą.
0: Swoją drogą właśnie, że jak mówiliśmy, to tam był taki pik wyszukiwań tego zdjęcia. Tak jak pan opowiadał o tym takim przeciętnym kolorze wszechświata, to mi słuchacz przysłał wykres, jak to wyglądało zainteresowanie tym kolorem. Nic, ten dzień.
2: Aż to nagle.
0: I potem znowu nic.
2: Także... Chce pan powiedzieć, że jesteśmy trendseterami internetowymi?
0: A co najmniej. Nie wiem, czy jest coś wyższego jeszcze, ale jesteśmy.
2: Nie wiem. Chciałem państwu powiedzieć w tajemnicy, że tym całym internetem to my z redaktorem kręcimy.
0: Tak jest. Kto to zawiaduje tym interesikiem? No to my. Panie doktorze, pani Marta Lat. Czwórka z przodu, bym powiedział.
2: Tak.
0: I jest tak. Dlaczego schłodzone potrawy wydają się być mniej słodkie? Gdy na przykład robimy galaretkę albo lody, to ta jeszcze taka płynna, ciepła masa wydaje się być dużo słodsza niż efekt końcowy, a przecież ilość cukru jest taka sama. I to jest słuszna
2: dokładnie
0: racja.
2: Dokładnie tak jest. Tak właśnie jest. Ja też mam takie doświadczenie osobiste, że...
0: Ja to nawet lubię taką
2: rzadko
0: galaretkę.
2: Rzadko.
0: Niezastygniętą.
2: Tak, ale ona rzeczywiście wydaje się być słodsza. Uh-huh. Rzadko, bardzo rzadko zdarza mi się pić gazowane napoje takie słodkie. I jeżeli muszę, to one muszą być z dużą ilością lodu, właśnie po to, żeby mnie dosłownie nie zemdliło, bo jak one są ciepłe albo neutralne i temperaturze jakiejś pokojowej, to po prostu ja nie jestem w stanie tego przełknąć, ja nie jestem w stanie tego pić. Po prostu dla mnie to jest za słodkie. Jakby się głębiej zastanowić, to jest bez sensu, no bo przecież to, że dodamy lodu do czegoś, czy obniżymy temperaturę czegoś, nie zmniejsza ilości cukru. Natomiast jest to kolejny przykład na to, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, że nasz organizm nie jest obiektywną jakąś taką maszyną pomiarową. Nie działa jak termometr, jak waga, jak czujnik chemiczny, który niezależnie od innych czynników może coś zmierzyć. Wiele razy o tym rozmawialiśmy. Eksperyment z trzema szklankami z wodą, ciepłą, zimną i letnią, i w zależności od tego, w jakiej kolejności wkładamy palec do szklanki z wodą, czy do pojemnika z wodą, to ta sama woda czasami okazuje się być ciepła, czasami zimna. To jest jeden z wielu, wielu takich eksperymentów. I to pytanie też jest z tej samej serii. Jak to jest? No otóż tak to jest, że my nie jesteśmy czujnikiem chemicznym. Schłodzone potrawy rzeczywiście wydają się być mniej słodkie, a to dlatego, że niska temperatura zmienia proces wyczuwania słodyczy w naszych, nie tylko ustach, ale także w naszym nosie. W komórkach smakowych po prostu one inaczej działają. Słodkość jest wykrywana przez receptory. Głównie są takie dwa T1R2, T1R3, tak one się nazywają chyba.
0: Ładnie się nazywają, powiem panu tak.
2: Ładnie się nazywają. Mm-hmm. Nie najgorzej. Nie są to tak dobrze trafione nazwy jak pana rymy dzisiejsze, ale jest okej. Okay.
0: Ale tu wyczuwam nutkę.
2: Lekką nutkę zazdrości. To wszystko. Mm-hmm. Nie. I teraz tak, jak to działa? Po związaniu cząsteczek cukru dochodzi do czegoś, co się nazywa kaskadą sygnałową. I to jest coś w rodzaju, no właśnie, jakiego uruchomienia, jakiego łańcucha przyczyn i skutków, ale na takim poziomie komórki, nawet na poziomie no, po prostu tego receptora, która kończy się tym, że mózg dostaje konkretny sygnał. I ten sygnał interpretuje jako, o, jest tam coś słodkiego na tym języku. Okay? I teraz działanie tych kanałów, działanie tych kaskad, ono jest bardzo wrażliwe na temperaturę tego, co jemy, tego, co połykamy, ale także tego, co wąchamy, bo o tym za chwilkę. I teraz najaktywniej one działają w wyższych temperaturach. Te systemy po prostu super działają w wyższych temperaturach. Nie wiem, dużych kilkanaście stopni, małych kilkadziesiąt. Tak? W niższych temperaturach ten sygnał, ten impuls, ten prąd jak gdyby, który wynika z tej całej kaskady, on jest po prostu dużo słabszy. Więc sygnał, który dociera do mózgu, jest mniej intensywny. Ten efekt jest, ta różnica tego efektu w wyższej temperaturze i w niskiej jest bardzo duża. I wystarczy schłodzić coś do temperatury kilku stopni powyżej zera, nie mówiąc już o temperaturach minusowych. Pani Marta pyta, czy pisze także o, na przykład o tej masie, która później zamienia się w lody, tak? Czyli no, w temperaturach minusowych, to ten sygnał, czy ta cała kaskada tych sygnałów, ona po prostu nie działa. Więc jemy coś słodkiego, ale mózg nie dostaje informacji, nie dostaje impulsu, że jest coś słodkiego. Było takie badanie w 2005 roku opublikowane w Nature, wczoraj je znalazłem, i to było badanie, które potwierdziło, że ocieplenie bodźca słodkiego, gdy mamy coś zimnego i ocieplimy, tak, to ta zmiana temperatury na wyższą temperaturę, zbliżoną do temperatury naszego własnego ciała, kilkukrotnie zwiększa odczuwalną słodycz. Odczuwalną, a nie właściwą, no bo pani Marta ma rację.
0: Taka sama.
2: Cukru tam jest dokładnie tyle samo. Po prostu my to inaczej czujemy. Dlatego lody czy zimne napoje zawierają zwykle więcej cukru, bo kompensuje to tą osłabioną percepcję przy niższej temperaturze. My lubimy generalnie rzeczy słodkie, większość z nas, więc po to, żeby one były słodkie przy niższej temperaturze, przy której zwykle niektóre potrawy czy napoje spożywamy, dosładza się je dodatkowo, dlatego one są dla wielu osób po prostu nie do przełknięcia przy temperaturze wyższej, bo wydaje się, jakbyśmy pili po prostu cukier rozpuszczony. Tam już w niektórych temperaturach, wyższych temperaturach nie wyczuwamy nic innego poza tym cukrem, bo jego jest tak strasznie dużo.
0: No i bo teraz, tak jest. Trochę tak
2: no,
0: jest.
2: No bo tak jest. A to wszystko po to, żebyśmy czuli lekką słodycz przy niskiej temperaturze, więc dosładza się bardziej. Są jeszcze dodatkowe trzy mechanizmy.
0: O, ludzie.
2: Tak, a mianowicie aromaty. To znaczy znaczna część tego, i powiem tak, i smak, i węch, to jest ten sam zmysł, i to jest zmysł chemiczny. Więc znaczna część tego, co nazywamy smakiem, tak naprawdę to jest zapach. W zimnej temperaturze te cząsteczki lotne, te, które dają nam uczucie zapachów, one po prostu wolniej się uwalniają. Więc dociera do nosa, czy w ogóle do receptorów węchowych, dużo mniej tych cząsteczek lotnych, więc też i zapachy, ale też wrażenie smaku przy niższych temperaturach jest po prostu dużo, nie wiem, czy jak mogę powiedzieć, biedniejsze.
0: Uboższe.
2: Uboższe jest lepszym słowem. W zimnych, niskich temperaturach właściwości naszej śliny się trochę zmieniają, więc spowalnia to kontakt cząsteczek cukru z receptorami. Ale ta słoność czy brak słodkości, ona wrażliwa, znaczy jest, dobra, inaczej powiem. Inne smaki są mniej wrażliwe na zmiany temperatury niż smaki te słodkie. Więc w niższych temperaturach przeważają wrażenia gorzkie, słodkiego, kwasowego, słonego. Mimo tego, że tak obiektywnie, gdyby zmierzyć ilość tych, powiedzmy, smaków, no to słodkiego jest więcej, to jednak my te inne czujemy bardziej, więc te inne przytłumiają jak gdyby słodki, co dodatkowo jeszcze wpływa na to, że jemy coś, to w ogóle nie jest słodkie. A jak to się staje ciepłe, mówimy, jakie to jest słodkie. Więc tak, to przy okazji, tak, jeżeli ktoś przestrzega diety albo po prostu chce się zdrowo odżywiać, powinien bazować na bardziej obiektywnych danych niż nasz smak. Bo w zależności od temperatury te same rzeczy smakują po prostu inaczej. Lepiej przeczytać etykietę, jeżeli ktoś, czy ze względów zdrowotnych, czy każdych innych, nie chce albo nie może jeść rzeczy z dużą ilością cukru.
0: Tak jest, to zawsze proszę uważać. No to pan nam teraz otworzył oczy, proszę pana, panie doktorze. To co? To
2: cieszę się.
0: Dziękuję uprzejmie. To życzę wszystkiego dobrego.
2: Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Smacznego.
2: Panie kolego.
0: Panie kolego. O! Będą dzwonić ze Sztokholmu.
2: No doktor, nie wiem.
0: Doktor Tomasz.
2: Ja przekieruję do pana.
0: Dobrze.

0: No i olśniło słuchacza pana Andrzeja. To już wiem, dlaczego nie smakowała mi woda z Bałtyku, której napiłem się na koloniach w czasie drugiego turnusu latem 94 roku. Była za zimna po prostu. Oczywiście, że tak. Gdyby była cieplejsza, byłaby dużo słodsza. No i tak, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na popołudniu, na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrastające do dużego i tam będą przelotne opady deszczu i miejscami też burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu i tam suma opadów do 20 mm. Temperatura 27 na północy, 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie także na Helu 22, najchłodniej, a najcieplej w Ustce i Gdańsku 27 stopni. Od rana występujący stres gorąca i stan duchoty obciążać będzie układ termoregulacyjny człowieka, przyspieszenie oddechu, tętna, poszerzenie naczyń krwionośnych w skórze, wzmożone wydzielanie potu. Tak to będzie. Występować będą pogorszone warunki do zaopatrywania organizmu w tlen, istotny spadek wagowej zawartości. Wysoce prawdopodobne jest pojawienie się uczucia senności i zmęczenia, zwłaszcza u osób starszych. W Polsce południowo-wschodniej w czasie najsilniejszego upału, tak lokalnie 37 może nawet być, warunki biometeo przejściowo ulegną pogorszeniu do bardzo niekorzystnych.
1: 3, 5, 7.
0: A za chwilę będzie o miejscu, w którym te warunki są bardzo korzystne.

0: Mamy podziękowania od pana Filipa za dzisiejsze pytanie do doktora Tomasza, ponieważ słuchacz już teraz wie, dlaczego jego dzieci zawsze przy jedzeniu lodów robią sobie taką zupkę, zamiast jeść póki zimne, żeby było słodsze.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
2: Turnus mazurski.
0: A co tam tak plumkało?
2: To chyba wodę.
0: To może być, że to woda.
2: Zabłysnęłam.
0: Dzień dobry, pani ambasador. Jestem na
2: god. Dzień dobry, to ja. Dzień dobry.
0: Mamy turnus mazurski. No i teraz z tego, co się zorientowałem ze zdjęć, to nawet pojechałaś w weekend, żeby sprawdzić, czy są dalej.
2: Tak, są dalej. Woda jest. Stan wody też się zgadza. Łódki pływają. Ludzie jedzą też wspomniane lody roztopione, czy też nie. Gofery również. Ryby także. Jest.
0: Wszystko tak, jak trzeba.
2: Tak. Czy jest jakiś porządek rzeczy w świecie? My się tak martwimy,
0: a Mazury takie są... punkty stałe.
2: Tak.
0: I to są Mazury, cud natury zresztą. No i są cudowne. I o nich opowiadamy w tym tygodniu troszkę bardziej. Ale teraz uwaga, proszę się przytrzymać krzesełka, bo pojawi się wątek dosyć niespodziewany. Połączenie Mazury-Włochy.
2: Tak.
0: Kombinuj.
2: Tak. Właśnie, a ty masz jakieś tropy? Jak zapytałabym cię, czy widzisz jakieś połączenie, podobieństwa między Italią a Mazurami?
0: Święty spokój. Myślę, że takie wątki spokojnościowe tam.
2: Bardzo dobrze kombinujesz. Tak? Bardzo dobrze kombinujesz. Tak, moją pierwszą myślą, zanim jeszcze sobie zaczęłam szperać w internecie, to była taka tożsamość lokalna, bo to, co Włochy wyróżnia, to jest to, że ta tożsamość regionalna dominuje nad tą narodową, czyli zawsze Sycylijczyk powie, że jestem Sycylijczykiem, potem Włochem, jestem Toskańczykiem, przy tym się wyprostuję, tak tutaj gestykuluję. I dopiero później Włochem. I powiem ci, że z Mazurami też tak jest. Może nie mówimy o sobie, że jesteśmy Mazurami, no bo wiadomo, że historycznie to trochę nie jesteśmy. Ale już na przykład to, że jestem Giżyczanką, jak najbardziej.
0: Masz fajnego ziomka.
2: Kogo?
0: No, tego, który przypłynął.
2: Ojej. No właśnie my się śmiejemy, że od dzisiaj mówimy, hej, jestem z Giżycka, z tego miasta, z którego pochodzi Bartek Kubkowski, który przepłynął wpław Bałtyk, tak, ze Szwecji do Polski. Więc ta tożsamość regionalna to jest jedno, a drugie to jest taki ruch Cheetah Slow. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. To jest taka międzynarodowa sieć miast dobrego życia. Ruch powstał pod koniec lat 90. we Włoszech i Cheetah Slow to dosłownie będzie takie powolne życie, czyli takie, jak w sumie tutaj czułeś, że to trochę chyba o to chodzi. I twórcy zauważyli, że małe miasta nie powinny ścigać się z wielkimi miastami, co ma sens, i zamiast tego powinny pielęgnować to, co jest takie najbardziej lokalne, najcenniejsze, czyli właśnie lokalna tożsamość, zabytki, przyroda, tradycja, dobra jakość życia mieszkańców. I ten ruch wyrósł z filozofii slow food, którą też znamy i działa dzisiaj w wielu krajach. Preferuje taką turystykę zrównoważoną zgodnie z zasadami wolno, cicho, mało, dokładnie i aktywnie. Czyli chyba to, co wszyscy lubimy i czego potrzebujemy, prawda?
0: Wchodzę w ten interes.
2: I co ciekawe, Polska należy do światowej czołówki pod względem liczby miast Cheetah Slow, a zdecydowana większość z nich znajduje się w jakim województwie?
0: W warmińsko-mazurskim.
2: Otóż to. I na przykład jest tam Ryn, jest Gołdap, jest Reszel, jest Olecko. Co prawda nie ma tam mojego Giżycka. To są miasta w ogóle tak do 50 tysięcy mieszkańców, więc małe. Augustowa twojego podlaskiego też tam nie ma. Trzeba nad tym popracować.
0: Trzeba. Zresztą jeszcze dzisiaj będę o tym.
2: Dzisiaj będziesz o Augustowie? No tak,
0: tak, bo się... festiwal jest właściwie od czwartku. Zaczyna wieczorem, a potem piątek, sobota, niedziela. I też będzie bardzo tak...
2: Bardzo wolno, cicho, spokojnie i aktywnie.
0: I z naturą.
2: No to może ta Cheetah Slow, ten order można przyznać. No bo to trzeba pamiętać właśnie, że te tytuły przyznawane są nie tylko za piękne widoki, jeziora czy lasy, ale miasto musi pokazać, że inwestuje w przestrzeń publiczną, wspiera lokalnych przedsiębiorców, dba o środowisko, kulturę, no i właśnie tę jakość życia mieszkańców. Więc to takie bardziej zobowiązanie nawet niż nagroda. I tak sobie myślę, że to jest dokładnie to, co łączy właśnie Mazury i Włochy, że ważne jest to, żeby właśnie każdego dnia zatrzymać się, kiedy kupujemy chleb, porozmawiać z piekarzem, pójść na spacer powolny, ale też porozmawiać o tym, Ai mangiato oggi? Cosa hai mangiato oggi? Co dzisiaj zjadłeś? To jest ważne pytanie. Nie kto tam politykuje, kto wygrał, kto nie wygrał, tylko co dzisiaj jadłeś? Jadłeś śniadanie?
0: No oczywiście, że tak. Troszeczkę taki tam chlebek był sprzed kilku dni taki stosowany był bardziej, ale
2: to bardzo dobrze. Ale co bardzo na dobrze.
0: No różne różności tam.
2: Wspomniałam, że nie jesteśmy we Włoszech, ale tak właśnie wygląda we Włoszech spacer.
0: Ale jeśli chodzi o sprawy takie mazurskie, to ostatnio... Filip, mogę powiedzieć? No nie słyszę sprzeciwu, to powiem. Filip skombinował takie ogórki w zalewie takiej octowo-miodowej. Właśnie z Mazur.
2: Ale no, Filip Jessler, nasz?
0: Tak. I to było cudowne.
2: Cudowne?
0: Filip, skończyły się.
2: Muszę podpowiedzieć sobie, chciałam powiedzieć. Muszę podpowiedzieć mamie, bo ona jest mistrzynią.
0: Tak?
2: Jeżeli
0: chodzi
2: o ogórki, tak, ostatnio też przywiozłam.
0: Mają taki miodowy posmak, jest octowo-miodowy.
2: Ale o chyba nie słyszałam.
0: No, Filip.
2: Ale przebijają kiszone?
0: No, powolutku, dobrze?
2: A mało solne?
0: No,
2: też powolutku, ale blisko. No
0: to tego życzymy Państwu, żeby ten mazurski tydzień, a właściwie całe wakacje tak właśnie.
2: Całe życie, drodzy Państwo, no bo co to jest? Ono tak właśnie nam tutaj ucieka między palcami, a te najważniejsze momenty, to jest naprawdę, to trzeba czerpać od Włochów. Zatrzymywać się nawet wtedy, kiedy nie możemy się zatrzymywać i rozmawiać, interesować się drugą osobą. To jest naprawdę piękne. I zobaczą Państwo, że już po kilku minutach, kilku dniach to się zwróci. Po prostu człowiek czuje się lepiej. A póki... I też myślę, że człowiek może poczuć się lepiej, kiedy skorzysta z naszej aplikacji Radia 357.
0: No, w ogóle najlepiej.
2: To okie, prawda? I tam jeszcze do nas napisze jakieś miłe słowa, miłe wspomnienia. I ten tydzień właśnie jest o Mazurach, zatem jeżeli Państwo mają jakieś wspomnienia, przemyślenia, to nie muszą być tylko pozytywne, bo wiemy, że też jest część osób, która trochę denerwuje się na te Mazury, że one już nie są tym, co kiedyś. To takie informacje i zwrotki również przyjmujemy, a pod koniec tygodnia wylosujemy zwycięzcę, tudzież zwyciężczynię, która otrzyma voucher właśnie od wspomnianego prezentu marzeń.
0: Zapraszamy.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Polecamy, zapraszamy. Proszę zajrzeć do aplikacji. Tam przywita Państwa właśnie Justyna w czapeczce z jeziorkiem w tle.
3: Co to za jeziorko było?
2: To niego, nie, Kisajno, moje ukochane.
0: No, Kisajno, dobrze, bardzo dobrze. Po włosku lody?
2: Gelato.
0: Proszę bardzo.

0: Nie warto, nie warto.
1: Nie no, Gerardo, to warto. Tak o Hemingway oczywiście. Pan artysta raczył zaśpiewać, żeby już wyraźnie krótszy dzień. No coś w tym jest.

0: 11 do 8.
1: Ranek 357.
0: A w nim o budynkach mówić będziemy, bo jeszcze kilkanaście lat temu przy budowaniu bloków czy domu ważne było, by budynek był docieplony, ale dziś trzeba też myśleć o tym, co zrobić, by mieszkania były chłodniejsze podczas upałów. I coraz więcej mówi się o tym, że te zmiany powinny być jak najszybciej wprowadzane, bo przegrzewane mieszkania są niebezpieczne dla zdrowia ludzi. I o tym Miza Woźniak państwu opowie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O tym, że trzeba eliminować beton, sadzić drzewa, tak by naturalnie schładzać Wyspy Gorąca, no nie trzeba już nikomu mówić i nikogo do tego przekonywać, ale mamy do czynienia z nagrzanymi mieszkaniami w blokach. No i teraz co? Trzeba pamiętać?
2: No trzeba pamiętać o tym, że ciągle jednak żyjemy w klimacie umiarkowanym. To jest pierwsza sprawa. Zatem mamy ciągle do czynienia z mroźnymi, a w ostatnich latach nawet bardzo mroźnymi dniami w ciągu zimy. No i mamy te wkradające się jęzory ekstremalnego gorąca, z czym mamy do czynienia właśnie teraz. No i one bardzo dają się we znaki mieszkańcom bloków. Pani Ewa, mieszkanka warszawskiego Mokotowa, w swoim mieszkaniu nie może zainstalować klimatyzacji, a w upalne dni u niej jest naprawdę gorąco. Jednak próbuje się chronić.
3: Zainwestowałam w porządne rolety odbijające światło. Absolutnie porządne rolety. Nie pierwsze, lepsze, tylko naprawdę odbijające światło. Myślałam, że uda mi się zainstalować je na zewnątrz, ale niestety nie ma takiej możliwości. No, ze względu, żebym naruszała elewację. Więc mam bardzo grube rolety. No i na balkonie mam jeszcze zasłonę. Powoduje mi to jakiś spadek o jakieś 4 stopnie. To w mieszkaniu się naprawdę czuję.
2: Blok mieszkalny to kilkadziesiąt takich nagrzanych wysp obok siebie. Obok są kolejne bloki i kolejne wyspy gorąca.
4: Najtrudniejszą sytuację mają osoby na samej górze, przy dachu. Natomiast oczywiście zależy, jak pada słońce, z której strony są okna w ogóle. Dużo zależy, w jakiej odległości budynki stoją obok, które też zacieniają czasami pewne kondygnacje, więc tutaj nie ma reguły.
2: Ale na pewno fajnie ci na górze nie mają.
4: Fajnie ci na górze nie mają.
2: Mówi Marek Wielgo, ekspert rynku pierwotnego, i dodaje, że ten problem trzeba rozwiązać, modernizując całe budynki.
4: Na pewno jasne elewacje, które będą odbijały. Jasne dachy. W Polsce to jest chyba jeszcze mało popularne, chociaż słyszałem już o spółdzielniach mieszkaniowych, które na blokach takich z płaskimi dachami już pokrywają jasną taką farbą specjalną, która odbija promienie. To szczególnie dla osób mieszkających na tych wyższych kondygnacjach. Na pewno kilka stopni, być może nawet obniżyć temperaturę. W Stanach Zjednoczonych wiem, że to jest bardzo popularne i wręcz są programy specjalne właśnie malowania dachów na biały kolor. Parkingi są już malowane też na biało.
2: Nagrzane mieszkania to jest wyzwanie. Do tej pory budynki były projektowane tak, by nie było straty ciepła. A o tej porze roku chodzi o to, by to ciepło oddać. To, co można zrobić, to modernizację okien, bo duża część budynku to są właśnie okna, mówi profesor Joanna Ferdyn-Grygierek z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska na Politechnice Śląskiej.
5: Przy modernizowaniu możemy zastosować okna, które przepuszczają dużo światła, ale nie przepuszczają promieniowania tego ciepła. Ale to na etapie modernizacji. Na etapie modernizacji możemy zastosować specjalne dachy. Mogą to być dachy zielone, takie najbardziej znane, no ale tak naprawdę nie każdy dach przeniesie taką masę zielonego dachu, więc są tak zwane dachy z membraną odbijającą. Ale to jest znowu przy modernizacji. Jeżeli chodzi o dachy, to najbardziej odetchną mieszkańcy ostatniej kondygnacji, no bo oni się bezpośrednio stykają z tym dachem.
2: Ważne dla procesu chłodzenia mieszkania jest otwieranie okien, ale w odpowiednim momencie, na przykład wieczorem albo nad ranem.
5: To, co ja testuję naukowo i zresztą jest to już wprowadzane też w budynkach i w Polsce i w Europie, to jest mechaniczne, takie automatyczne otwieranie okien, na przykład fragmentów, które się automatycznie otworzą na skutek tego, że mamy korzystne warunki na zewnątrz. To wystarczy prosty czujnik temperatury wewnętrznej, prosty czujnik temperatury zewnętrznej, no naprawdę nie są drogie, to jest koszt 20-30 zł takie czujniki. Podłączenie do systemu z siłownikiem i rzeczywiście to okno nam się będzie otwierać na przykład nad ranem na 2-3 godziny i ładnie sobie schłodzimy powietrze w pomieszczeniu.
2: Pewne takie rozwiązania zarządcy nieruchomości już wprowadzają. Przede wszystkim wspomniane już białe dachy, mówi Michał Walkowiak, dyrektor do spraw inwestycji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni w Poznaniu.
6: tam, gdzie możemy i na to na przykład pozwalają lokalne przepisy prawa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stosujemy białe pokrycia dachowe. One się nagrzewają, oczywiście, natomiast o wiele, wiele mniej. Drugim elementem, który może tylko i wyłącznie minimalizować skutki tego, jest stosowanie jak najmniejszej ilości powierzchni betonowych, co nie znaczy, że to powierzchnie nie są utwardzone i nie umożliwiają poruszania się samochodów czy ludzi. Stosujemy przepuszczalne nawierzchnie dla wód opadowych i roztopowych, a przestrzenie pomiędzy tymi betonowymi utwardzeniami, no bo one tam w 50-30% muszą być, bo nie da się inaczej tego zrobić, obsiewane są trawą.
2: Trawa powoduje, że powierzchnia betonowa mniej się nagrzewa, deszcz się wchłania i mamy do czynienia z retencją gruntową, a to wpływa na to, jak odczuwa się upały właśnie w mieszkaniach.
0: Otóż to, nie wiem, czy słyszałaś, po 7 mieliśmy głosówkę z Hiszpanii, z Madrytu, od naszej słuchaczki, która podpowiadała też różne rozwiązania. No, bo ma w mieszkaniu około 30 stopni, nawet więcej.
2: I co wtedy zrobić?
0: Mrożone prześcieradło.
2: Zupełnie
0: poważnie mówimy. Mrożone prześcieradło wyjmowane z zamrażarki, zamrażalnika przed spaniem. Mokre skarpetki.
2: Ale na siebie?
0: No, na siebie. No i też mokre koszulki do spania różnego rodzaju. To wszystko oczywiście na chłodno jakoś tam pomaga. Ale jeszcze ciekawa rzecz, mówiłaś o farbach do elewacji. Pani Agnieszka była na targach, to Międzynarodowe Targi Poznańskie, i była na pokazie takiej farby do elewacji właśnie. Ściany pokryte tą powłoką odbijają światło słoneczne, nie nagrzewają się. Przedstawiciel firmy prezentował swój produkt, podgrzewając palnik pręt pokryty tą farbą, a pręt podgrzewany palnikiem trzymał w rączce bez żadnego zabezpieczenia.
2: Oj.
0: I mógł trzymać i nic mu się nie stało.
2: No to jest jakaś nadzieja. No tylko to kosztuje i ktoś musi w końcu zacząć to robić.
0: I podjąć decyzję, że tak, że malujemy. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zawoźniak, mamy 4 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 4 sierpnia. Minęła ósma, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Przed nami kolejny dzień z upałami. Na pogodowej mapie Polski dominują kolory pomarańczowy i czerwony, które oznaczają drugi i trzeci stopień ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami. Alerty nie dotyczą tylko północy kraju. Częściowo w centrum, a także na południu i południowym wschodzie termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: W najbliższych dniach czekają nas również burze, miejscami z gradem. Wyraźne ochłodzenie pojawi się w piątek. Termometry wskażą poniżej 25 stopni. Wysokie temperatury doprowadziły do wysychania rzek, a to z kolei stanowi zagrożenie dla energetyki. Z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju Rumunia wprowadziła stan zagrożenia. Problem dotyczy również Francji czy Węgier. Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja jednak, że Polsce blackout nie grozi.
3: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
1: Miłosz Motyka zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną i jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A temat rekordowo niskich poziomów rzek i suszy hydrologicznej powróci w rozmowie ranka. Wśród ułaskawionych wczoraj przez Karola Nawrockiego osób jest Piotr Pytel. Mężczyzna został skazany w Niemczech na dożywocie za niepopełnione przez siebie przestępstwo. Od 2009 roku wyrok odsiadywał w Polsce. Prezydent ułaskawił również Adama Borowskiego. Działacz opozycji demokratycznej został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Trzecim ułaskawionym jest Piotr Staruch. Mężczyzna został ułaskawiony za wykroczenie, którego dopuścił się podczas wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin. Sąd nałożył wówczas na niego 2-letni zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. W serwisie teraz zmiana w systemie kaucyjnym. Przybywa butelkomatów, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą. Jeden z operatorów zapowiada uruchomienie 4000 takich urządzeń w ciągu 3-4 lat. Automaty pojawiają się na osiedlach, w dużych miastach i miejscowościach turystycznych. Dostępne były również na festiwalach muzycznych. Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego mówi, że to przyszłość zbiórki zużytych opakowań.
4: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
1: Nowe butelkomaty działają już m.in. w Zamościu czy na warszawskiej Białołęce. Londyńskie studio założone przez muzyków Pink Floyd dostało nowe życie. W miejscu, gdzie powstał słynny album The Wall, przez ponad dekadę były luksusowe apartamenty, ale teraz znów zabrzmi muzyka. Adam Dąbrowski.
5: Od murów Brytania Row na Islington odbijały się takie dźwięki. W studiu pomieścił się też chór dzieciaków wyrażających sceptycyzm co do niektórych elementów brytyjskiego systemu edukacji. Płytę His and Hers nagrało tu PAL. Tu odbywały się też sesje do klasyka Sheena Dacona. Wydawało się, że powrotu do przeszłości nie będzie, a jednak budynek kupiła firma Harmonic, odnowiła za 60 tysięcy funtów i przekazała go organizacji kulturalnej Florence Trust za symbolicznego funta. Miejsce znowu mogą teraz odwiedzać turyści, teraz odbywać się tu będą koncerty i warsztaty. Ma to też być miejsce prób dla obiecujących zespołów. A wkrótce odwiedzających powitać ma tabliczka przypominająca o pełnej gwiazdy przeszłości. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ta relacja kończy serwis o 8, kolejny za niespełna godzinę, a powiemy w nim m.in. o niezwykłym portrecie Marilyn Monroe.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
6: Zabrakło. Zabrakło Ekstraklasy po siódmej, dlatego teraz nadrabiamy zaległości. Trzy długie lata czekała Pogoń na zwycięstwo przy Kałuży w Krakowie. Okazja, by przełamać ten impas, nadarzyła się już w drugiej kolejce sezonu 2026-27. Starcie pasów z Sportowcami kończyło nam tę serię gier, no i w końcu się udało.
7: Czuć do pola Mukajru, to było spotkanie z Legią Warszawa. Leo Borges! Jest bramka dla Pogoni! Kapitalnie się podłączył! Leo Borges i goście wychodzą na prowadzenie.
6: No i na tym jednym golu się nie skończyło, bo w jednej z ostatnich akcji meczu wynik na 2-0 podwyższył jeszcze Nigeryjczyk Paul Mukajru. A słuchamy Bartosza Grzelaka, trenera Krakowi.
8: Było ewidentne dzisiaj, że można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi. Nie można w ogóle poznać swój zespół, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz, ale niestety w tych kluczowych momentach nie mieliśmy wystarczającej jakości, bym powiedział. Może nawet powinniśmy zasłużyć na jedną bramkę. No i niestety, jak wszystko już pod koniec meczu paliśmy do przodu, no to szczelili 2-0 i tak się zakończył mecz.
6: Po pierwszej kolejce najlepszej Ligi Świata pierwsze miejsce zajmuje z kompletem 6 punktów Legia, która tak naprawdę o jedną tylko strzeloną bramkę wyprzedza drugą Jagiellonię. Dwa kolejne miejsca zajmują Wisła Płock i Lech. Bez żadnego choćby punkciku na trzech ostatnich miejscach mamy Koronę, Raków i Wieczystą. Z wątku tabelowego przejdziemy do rankingowego. Było o wynikach w tenisie przed godziną, awansie do drugiej rundy turnieju w Toronto Magdaleny Frank, no ale poniedziałek za nami i aktualizacja zestawień WTA oraz ATP się rzecz jasna wydarzyła. Jeśli chodzi o ranking pań, to 102 tydzień panowania rozpoczęła Aryna Sabalenka, która od 21 października 2024 roku nieprzerwanie zajmuje miejsce pierwsze. Druga jest Jelena Rybakina, trzecia Jessica Pegula, a w top 10 mamy 8 Igę Świątek. 22 jest Maja Chwalińska, 45 Magdalena Fręch, a 68 Magdalinet. 67 wśród panów zaś jest Kamil Majszak, który przegrał wieczorem z Gaelem Monfisem i odpadł z turnieju w Montrealu, a 72 Hubert Hurkacz. Na czele zestawienia ATP niezmiennie Jannik Sinner. Miejscami zamienili się Carlos Alcaraz i Aleksander Zwieriew. Hiszpan jest teraz drugi, a Niemiec trzeci. A za dwa lata o tej porze będziemy już sobie podsumowywać to, co wydarzyło się na olimpijskich arenach w Los Angeles. Tak, to będzie ten moment, ten czas, bo igrzyska kończyć się będą 30 lipca 2028, a zaczynać 14 lipca. Czyli do ceremonii otwarcia pozostało jeszcze 710 dni, rok, 11 miesięcy i 10 dni. Niemniej już teraz kibice deklarują swoją obecność. Słuchamy Carla Luisa, 4-krotnego złotego medalistę z igrzysk w LA sprzed 42 lat. Świat pojawił się, kiedy ja wygrywałem w 84. na tym dokładnie stadionie. Czas, by pojawić się na nim znowu. No i jak poinformowali organizatorzy zbliżających się igrzysk, na dziś już 12 milionów osób wyraziło zainteresowanie zakupem biletów na imprezę czterolecia w LA. Jak potwierdził Reynold Hoover, dyrektor generalny Komitetu Organizacyjnego, 12 milionów osób zarejestrowało się, aby móc kupić bilety, co jest historycznym przejawem entuzjazmu, a to dopiero początek. Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą z 50 stanów USA i 200 innych krajów.
9: Partnerem pogody jest pan Karp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Po południu na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski miejscami także wzrastające do dużego i tam będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, lokalnie burze z gradem. Początkowo na Suwalszczyźnie i na Podlasiu też takie przelotne opady deszczu, a jak będą burze, to 20 mm napada. Temperatura 27 stopni. To Koszalin.

0: Turnus mazurski mamy pół godziny temu. Justyna Goc Państwu trochę o tym opowiadała i bardzo proszę, szybka odpowiedź pana Marcina: Mazury to moje życie. Tu dorastałem i po studiach wróciłem i lubię to, skąd jestem. To moja mała ojczyzna. Opowiadam o tym turystom na zamku i zachwalam właśnie te małe ojczyzny, by każdy docenił swoją okolicę. To ja teraz będę opowiadał Państwu o mojej okolicy, bo zapraszam serdecznie do Augustowa, nie tylko ja, a także cały festiwal. Muzyka w objęciach natury, Augustów is the future festiwal, na kolejna edycja. No i zaczyna się i to za chwilę. W piątek będziemy tam z listą. W piątek po 19 zapraszamy na listę w Augustowie. Znajdą nas Państwo na pewno w okolicach festiwalowych, a ten festiwal, no to tak, przede wszystkim muzyka, a właściwie przede wszystkim natura, tak jak tytuł brzmi, muzyka w objęciach natury. Sporo tej natury tam będzie, bo i będzie plener malarski, będą spływy kajakowe, wycieczki z przewodnikiem po puszczy, warsztaty pszczelarskie, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, myślę, że warto spróbować tego. Taka codzienna poranna joga na przykład nad brzegiem rzeki. Coś fantastycznego. Ola, piszesz się na coś takiego? Ola, tak. Ola w sprawie jogi na pewno. Więc mnóstwo fantastycznych wydarzeń związanych z naturą. Do tego muzyka wieczorami. Po 17 koncerty i piątek, i sobota, i niedziela. A kto wystąpi, no to zapraszamy od jakiegoś czasu, więc Państwo wiedzą, że będzie Jorganek w piątek w czasie listy, więc myślę, że uda nam się z Tomkiem spotkać także w trakcie listy i chwilę porozmawiać. Będzie Ania Rusowicz, Wojciech Baranowski, Wonky One, Błażej Król, Igo, to w niedzielę, Odette, wielu, wielu innych artystów, więc zapraszamy serdecznie na ten festiwal. Zapraszamy na listę. I wstęp wolny, więc każdy może się wybrać. Lista w piątek od 19.
1: Partnerem audycji jest Miasto Augustów, organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury.

0: Augustów is the Future Festival.
1: Polecamy serdecznie, zapraszamy do Augustowa na festiwal. Igo na sam koniec tego festiwalu w niedzielę wystąpi.

0: Tut Igo, 17 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Rzeczek.
2: Dzień dobry raz jeszcze. Zamiast wstępu mam dla Państwa suche nomen omen fakty. Zawieszone przeprawy promowe na arenie w Niemczech, wyłączone fontanny miejskie w Budapeszcie, zakaz podlewania ogródków czy napełniania basenów w Debreczynie. Węgrzy ograniczają pracę swojej elektrowni jądrowej, apele o ograniczenie zużycia prądu w Rumunii. W Anglii i Walgii to był najsuchszy lipiec w historii pomiarów. Związek Farmerów ostrzegł, że z powodu braku deszczu na półkach sklepowych może zabraknąć niektórych produktów. Anglicy mają zakaz mycia samochodów. A to wszystko różne oblicza i skutki suszy. My dziś opowiemy o tej hydrologicznej. Gościem Radia 357 jest profesor Tomasz Okruszko, hydrolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na początek poprosiłabym pana profesora o takie krótkie przypomnienie, czym jest susza hydrologiczna.
3: To jest taki kolejny etap braku opadów, kiedy nie tylko w glebie, ale także w wodach podziemnych obserwujemy niskie stany. Przychodzą one na niskie stany na rzece. No i widzimy, jest płytko, nie można z różnych funkcji rzeki korzystać, nie mówiąc o konsekwencjach ekologicznych.
2: No właśnie, mamy doniesienia z Europy o takich dramatycznych stanach wody w rzekach. Dziś w Warszawie Wisła na bulwarach ma 111 centymetrów. To jest daleko od tego ubiegłorocznego, niechlubnego rekordu, gdy mówiliśmy o poziomie kilku centymetrów, ale nadal to jest niski poziom. Jak jest źle?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o hydrologię, to rzeczywiście jest kiepsko. Natomiast jeżeli chodzi o wodę w glebie, mówimy teraz o Polsce, to mamy coś, co czasami nazywa się rokiem przekropnym. Dawniej tak mówiono, czyli że te opady częste, ale niezbyt obfite powodują, że w glebie mamy wystarczającą ilość wody, to widzimy po roślinności, prawda? Jak wyjrzymy przez okno, to trawa jest zielona, drzewa są zielone, dlatego że co pewien czas dostarczana jest ilość wody, która kompensuje ewapotranspirację. Natomiast nie wystarcza tego, żeby zasilić rzeki. I dzisiaj, bo patrzymy na stany, ale warto też patrzeć na przepływy, to pewnie 250-280 metrów sześciennych na sekundę wody w Wiśle między mostami płynie, no co oznacza, że to jest znakomicie więcej niż te 2-3 metry sześcienne na sekundę, które potrzebuje Warszawa. To tak, żeby uniknąć sytuacji, że mówimy, że Wisła wysycha i zabraknie nam wody. Natomiast jak patrzymy na Dunaj, który jest obecnie najbardziej chyba taki pod lupą wszystkich i dziennikarzy, co za tym idzie też słuchaczy i czytelników, no to tam stany wody są rzeczywiście bardzo niskie. Znaczy, patrzę teraz na te dane hydrometryczne z Budapesztu, no bo on chyba jest najbardziej nam znany. Tam się deklaruje, że niska woda jest wtedy, kiedy są 93 centymetry na wodowskazie, a dzisiaj jest między 12 a 14. To ciągle oznacza, że w Dunaju jest ponad 750 metrów sześciennych na sekundę, bo to największa rzeka w Unii Europejskiej, ale te stany wody powodują kłopoty głównie dla żeglugi, dlatego że od Budapesztu w dół aż do Rumunii już statki nie pływają, bo one potrzebują około 2 metrów głębokości, a także są te elektrownie atomowe zagrożone, że nie mają wystarczającej ilości wody do chłodzenia. Wydaje mi się, bo ja nie znam to oczywiście szczegółów, że to po prostu te kanały, które dostarczają wodę do elektrowni, żeby chłodzić turbinę, są tak osadzone, że nie oczekiwano aż tak niskich stanów wody i po prostu nie ma wystarczającej ilości wody przepływającej w tych kanałach doprowadzających wodę do elektrowni. Stąd te próby także podniesienia poziomu wody poprzez blokowanie przepływu na przykład w Rumunii. Także to jest duży kłopot oczywiście związany z tym, że nie ma wody jako chłodziwa.
2: No właśnie, zastanawialiśmy się nawet wspólnie, ile wody trzeba do ochłodzenia takich turbin w elektrowni jądrowej. Mam taką trochę skojarzenie, nie wiem, czy to jest słuszna analogia, ale tak jak zwykliśmy mówić, że zima zaskoczyła drogowców, to odnoszę takie wrażenie, że też susza zaskoczyła decydentów, zaskoczyła rządzących, bo mówimy o zmianach klimatu od lat i mówimy o tym, co się wiąże ze zmianami klimatu i nagle chyba wszyscy są zaskoczeni, że jest susza.
3: To znaczy, może wrócę do tego pierwszego zdania, ile wody potrzeba. To znaczy, należy pamiętać, że ta woda idzie na turbiny i potem wraca. Koledzy energetycy nie lubią określenia, które my w gospodarce wodnej używamy, to znaczy ona wraca zanieczyszczona termicznie, czyli o podwyższonej temperaturze. Ona nie znika do atmosfery, co czasami jest takim mylnym wyobrażeniem. Natomiast podniesiona temperatura powoduje, że jest mniej tlenu w rzekach i są różnego rodzaju regulacje. Ale w tym wypadku to fizycznie nie można dostarczyć wystarczającej ilości wody, żeby przepływała i chłodziła ten system chłodzenia turbin wewnętrznych. Absolutnie się zgadzam. To znaczy, wydaje się, że te komunikaty powtarzające się, i to nie od wczoraj, tylko od 20 lat, które mówią, mamy zmieniony klimat i należy się liczyć z jego konsekwencjami, no często nikną w tej wrzawie, czy to człowiek spowodował, ile to kosztuje, czy taki ład, czy inny ład powinniśmy wprowadzić, żeby mitygować, a nie tylko adaptować się do warunków. I to jest po stronie pewnych zaniedbań z całą pewnością, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycje w gospodarce wodnej są kosztowne, pracochłonne i długotrwałe. Więc jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję i na poziomie krajowym, czy na poziomie europejskim, że musimy coś zmienić, to też z poniedziałku na wtorek to się nie zmieni. Także im więcej mówimy, przekonując polityków, że to też jest nasza istotny element głosowania na różne ugrupowania, nie mówię to tylko w kategoriach Polski, to tym większa szansa jest, że zmiany takie strukturalne związane ze zmienionym klimatem będą miały miejsce. Ciągle pamiętając, że musimy takie podstawowe pytanie sobie zadać, czy chcemy się tylko adaptować do zmienionego klimatu, czy działać dalej i zastanawiać się nad tym, jak wpłynąć na to, żebyśmy mniej zmieniali skład atmosfery, czyli mitygować też zmiany klimatu.
2: Ten nacisk na rządzących to jest jedna rzecz. Zastanawiam się, czy jest coś, co możemy zrobić, żeby albo ograniczyć skutki suszy, albo żeby one nie były po prostu tak drastyczne. Mam na myśli każdego z nas, oprócz tego nacisku na polityków, no bo zdaję sobie sprawę, że tutaj największe jest pole do właśnie jakichś wielkich inwestycji i do takiego myślenia do przodu.
3: To znaczy, mamy w sumie ograniczone możliwości. To znaczy, oczywiście zdrowy rozsądek, zwłaszcza wtedy, kiedy sieci wodociągowe są pod presją tego, że jest woda mniej dostępna i te mycie samochodów, polewanie ulic, podlewanie ogródków musi być pewnym zdrowym rozsądkiem, żeby po prostu sąsiadom nie sprawić kłopotu, że nie będzie w czym myć naczyń, czy kłopoty takie codzienne. Ale bym to powiedział, jest taka wspólnota wokół wodociągów. Gospodarka wodna od zarania dziejów jest rzeczą państwa, dlatego że to są wysiłki powyżej tego, co może zrobić rodzina czy wspólnota, więc te naciski, to trzymanie w dialogu społecznym, że potrzebujemy wspólnych działań właśnie na poziomie państwa, to jest bardzo silny przekaz, mimo że czasami to może brzmieć dosyć akademicko. I w wyborach tych lokalnych, To ciągle często powtarzane w przestrzeni publicznej powiedzenie, próbujmy, żeby jak najmniej wody spływało bezpośrednio z zanieczyszczonych do rzek, schodników, tarasów, dachów. Spróbujmy, żeby jak najwięcej wody wchodziło w wody podziemne, no bo to jest taki nasz najlepszy zapewnienie, najlepszy zbiornik, który nam może służyć w czasach, kiedy wody jest mało. Więc to nie jest tak, że my wszyscy razem spróbujemy zrobić jakiś ruch i wody od tego przybędzie. Z wywiadem z hydrologiem też wody nie przybędzie. Po prostu to jest sprawa, którą my musimy bardzo poważnie dialogować także z tymi, którzy podejmują decyzje strukturalne.
2: Ale na pewno przybędzie świadomości i może większa będzie odwaga do różnych form nacisku na tych, którzy decydują o ilości tej wody. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gościem Radia 357 był profesor Tomasz Okruszko, hydrolog z SGGW w Warszawie.
0: Bardzo dziękujemy, panie profesorze. A z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek, 27 minut po 8.

Ja bardzo nie chciałbym przeszkadzać pani Pink, ale to jest sprawa taka ważna, bo są sprawy, ponieważ zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski miejscami jednakowoż wzrastające. Do dużego i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Początkowo przelotne opady też na Suwalszczyźnie i Podlasiu się pojawią. Suma opadów podczas burz 20 mm, a temperatura maksymalna, uwaga, 27 stopni na północy, 34 w centrum do 37 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie także od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i w Gdańsku. Także pani Pink kończy, ale jak ktoś kończy, to ktoś zaczyna i to jest Madonna.

0: Nowa Madonna. Mówiliśmy o tym, że przegrzewają nam się mieszkania. To w związku z tym, że projektujemy tak bardziej jeszcze pod kątem tego, żeby zimą było ciepło w środku, a nie żeby latem były dobrze zaizolowane i oddawały też temperaturę. Mówiliśmy o wątku takiej specjalnej farby, którą nakłada się na elewację, odbija słońce. Pani Ewa zastanawia się, czy to dobrze latem, ale czy zimą nie będzie za bardzo odbijała to słońce i nie będzie jeszcze zimniej zimą. Tutaj nie jestem ekspertem, pani Ewo, to nie wiem do końca, ale mam nadzieję, że eksperci też wzięli pod uwagę to, że ta farba będzie i latem, i zimą na elewacji. A jeśli chodzi o ekspertkę, to pani Kamila, architektka, napisała, można projektować w taki sposób budynki, żeby latem wysokie słońce nie dostawało się do mieszkań, wystarczy zaprojektować odpowiednio balkon nad balkonem. Nie mówiąc już o doborze izolacyjnym na poddaszu, gdzie powinno być minimum 30 cm wełny mineralnej, aby się aż tak nie nagrzewało.
1: Cyber Magda.
0: A właśnie, gwałtownie zmieniliśmy tor naszej narracji, ponieważ mamy 24 minuty do 9. Cyber Magda, czyli Magda Gacyk. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu.
0: Słyszymy się bardzo dobrze. Cyber Magda, dzisiejszy podtytuł Projekt Panama. Trochę coś słyszałem, ale tak jakbyśmy mieli w całości opowiedzieć, to jest rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć interesujące, ale... przedsięwzięcie, o którym warto wiedzieć.
2: O którym warto wiedzieć, ale zacznijmy może od pytania, czy bywa szanowny redaktor czasami w antykwariatach?
0: Zdarza mi się przemierzać półeczki.
2: Ale tak poluje redaktor na coś konkretnego?
0: Nie,
2: czy
0: nie,
2: też
0: nie.
2: Wpada w takie książkowe czeluście, że anusz,
0: tak, właśnie zaskocz mnie teraz w antykwariacie.
2: Bo ja myślę, i stąd to pytanie, że my musimy teraz zagęścić ruchy, bo AI właśnie wtargnęło nam do antykwariatów i pożera nam książki. A państwo już zdążyli się zorientować, że sztuczna inteligencja jest takim tworem wszystkożernym i oportunistycznym. No i nie pogardzi ani broszurami Socjalistycznej Ligi Kobiet, ani podręcznikiem BHP do obsługi maszyn wirnikowych z lat 60. ani bibułą, czyli tymi wydawnictwami podziemnymi, a często ta bibuła jest bardzo ciekawa, bo o nietypowej czcionce i ilustracjach. AI wchłania wszystko i trawi te książki z antykwariatów skrytożerczo od dobrych 3 lat. No bo to właśnie wtedy, proszę państwa, Anthropic, jedna z największych firm na świecie związanych z technologiami sztucznej inteligencji, postanowiła skonsumować wszystkie książki świata. I to wszystko po to, żeby AI stała się bardziej inteligentna niż jest teraz, czyli będąc obecnie trenowaną na takiej diecie internetowej, składającej się często z wybiórczych, fragmentarycznych, uproszczonych tekstów z sieci. Albo żeby, bo tak się dzieje ostatnio, żeby nie łykała jak pelikan tego AI slop, czyli tego, co ja nazywam internetowym szlamem, a który to szlam jest tworzony najczęściej przez inne LLM-y, te duże modele językowe, no bo wtedy to już się tworzy zupełna taka AI-owa sieczka. No i właśnie to nazwali tym projektem Panama, o którym pewnie część z państwa mogła, a redaktor na pewno, słyszeć od jakiegoś czasu. No i zabrali się do roboty. Tylko że zamiast licencjonować te treści od wydawców, zaczęli korzystać z tak zwanej doktryny pierwszej sprzedaży, czyli kupowali fizyczny egzemplarz, dzięki czemu potem mogli z nim zrobić, co chcieli. W tym zniszczyć go po zeskanowaniu. Dlatego Anthropic zaczął używać ogromnych maszyn tnących z napędem hydraulicznym, by wyrwać okładkę, a potem oderwać strony od kupowanych książek, a jeszcze potem zeskanować je sprzętem przemysłowym. Jest to metoda bardzo szybka i tania i firma już wydała miliony dolarów na ten cel. Cały natomiast egzemplarz, często rzadki, z adnotacjami na marginesach, z dedykacjami, z rzadkich wydań, no po zeskanowaniu szedł do przemiału. No i teraz jak myśli redaktor, ile poszło już książek do śmieci w tym Nama Project?
0: Nie wiem, i znaczy pewnie dużo, ale serce boli. Serduszko pęka.
2: Boli serce, bo miliony, bo w ciągu roku podejrzewa się, bo nie ma takich twardych danych, około 2 milionów, a to przypominam już funkcjonuje od 3 lat. I sąd federalny, no bo zrobiła się z tego afera i to nawet nie jedna, uznał ten cały proceder, kup, zeskanuj, zniszcz, za legalny. No i to właściwie stworzyło precedens dla całej branży i w tej chwili to już inne firmy, OpenAI i Meta robią dokładnie to samo. Ale jest coś jeszcze takiego jak reputacja i opinia publiczna, a tej bardzo się nie spodobało takie właśnie traktowanie słowa drukowanego. No i krytycy zaczęli porównywać te firmy AI do takich dyktatorskich zapędów z paleniem książek. No i sprawa nie wyglądała dobrze, więc AI-owe startupy zrobiły krok wstecz, uznały, że nie będą narażać swojego, niezbyt dobrego już imienia i zatrudniły pośredników. I kilka dni temu sprawa wróciła na wokandę, bo wyciekły dokumenty z kilku firm pokazujące, że no, wszystko dzieje się w najlepsze, tylko że za pomocą owych firm, które robią naloty na antykwariaty i wykupują setki albo nawet tysiące książek, no i znikają. No i teraz, jeśli redaktor pozwoli, na koniec kilka słów o tym, co modelowi tekstowemu tak naprawdę dają książki, a nie daje internet. Bo daje swoistą jakość i czystość danych. Książki sprzed 2022 roku, czyli sprzed czata GPT, no to gwarancja, że każde zdanie napisał człowiek. Daje też długą i spójną strukturę, no bo w sieci głównie są krótkie fragmenty, takie posty, komentarze, artykuły. A książka to już dziesiątki tysięcy słów i to w takiej utrzymywanej, koherentnej narracji. No i jeszcze redagowanie. Tekst książkowy przechodzi przez redakcję, korektę, proces wydawniczy, no statystycznie mniej tego szumu. I na koniec różnorodność, no stąd te bezsensowne z pozoru zamówienia, bo oni zbierają wszystko, i historię, i botanikę, i prawo regionalne, jakieś tam ekonomiczne książki. Tak czy inaczej, redaktorze, ja zamierzam się ścigać na białe kruki z jajem, zanim to nam zniknie.
0: Spieszmy się do antykwariatów. Zapisałem sobie słowo koherentnej. Ładne.
2: Jedno z moich ulubionych.
0: Chyba będzie okazja porozmawiać o takich ulubionych słowach całkiem niedługo. No dobrze. Bardzo dziękuję serdecznie.
2: Ja również dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia. Magda Gacyk. Do usłyszenia. Cyber Magda. Za 18 minut 9.

0: Jeszcze tylko Państwu tak powiem w tajemnicy, że z Magdą będziemy mogli się spotkać w Gacyk w czwartek tak o 10:00 w Szczebrzeszyn. Hasło Szczebrzeszyn.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry, a będzie chrząszcz?
0: Będzie.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niby powoli kierują się w stronę muzycznej emerytury, ale powoli to w ich wypadku słowo klucz. W ubiegłym roku ukazał się ostatni album studyjny Megadeth i już wtedy Dave Mustaine zapowiedział, że to ich żegnanie się ze sceną może potrwać kilka lat. Na początku czerwca mogliśmy zobaczyć zespół na Mystic Festiwalu i tu dobra wiadomość dla wszystkich, którzy ten koncert przespali. 2 kwietnia 2027 roku Megadeth wespół z Black Label Society Zacha Wilda oraz grupą Testament zagrają koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Ogólna sprzedaż biletów ruszy w ten piątek, 7 sierpnia o godzinie 10:00.

Jedni się żegnają, drudzy wracają. I to po prawie 30 latach. Mowa o New Radicals, zespole, który w latach 90. wydał jeden jedyny album, dzięki któremu przebili się do świadomości słuchaczy. Nowy singiel, zatytułowany White Night, One Night Only, Break Loose, Break Free, został stworzony na potrzeby filmu Tylko jedna noc, którego polska premiera już 14 sierpnia. I jest to pierwsze autorskie nagranie zespołu od momentu wydania ich debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed 2 z 1998 roku. Rok po wydaniu tego krążka lider New Radicals, Greg Alexander, rozwiązał grupę i skupił się na pracy autora piosenek i producenta. Czy ten nowy singiel to zapowiedź czegoś więcej, czy tylko jednorazowy wybryk? No to już czas pokaże.

Piotr Kołodyński już jakiś czas temu dał się poznać publiczności jako wokalista zespołu Terrific Sunday. Natomiast od 5 lat rozwija również karierę solową pod pseudonimem Oyster Boy. 4 września zaprezentuje słuchaczom swój drugi album zatytułowany Eskapizm. Oprócz płyty Oyster Boy zapowiedział również trasę koncertową. 5 występów ma w planach. 21 sierpnia jeszcze przedpremierowo w Jastrzębiu-Zdroju, we wrześniu 19 Wrocław, 20 Kraków. W październiku natomiast 3 Warszawa, a na koniec 9 w Poznaniu. Bilety są już dostępne.

0: Muzyczny goniec. Kasia Posierbik, bardzo serdecznie dziękuję. Pogłosowane było na listę?
1: Jeszcze nie.
0: No.
1: Na drobie, no obiecuję, na mały paluszek.
0: Wtorek jest, już wtorek.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl. Proszę głosować. Lista wyjazdowa z augustowa. Piątek 19. Wtorek. Będzie piątek 12 i koniec.

0: Ezra Collective. Polecam życzliwej uwadze, gdyż chyba delikatnie potrzebują wsparcia.
1: Latko leci.
0: Wtorkowe spotkania. Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Według danych z rejestru PESEL dziś imieniny w Polsce obchodzi dwóch Arystarchów i tyluż Tertylianów, 12 Prokopów i tylko 7 Perpetui. Żeby osobiście złożyć życzenia choćby jednemu Kresencjuszowi, Mironiegowi lub Pęcisławowi, trzeba już wyjechać za granicę. Za to Dominików mamy w kraju ze 130 tysięcy, więc jak się nawet żadnego nie zna, szans na wkręcenie się na imieninową imprezę do któregoś z nich jest wyjątkowo dużo. A gdyby nie udało się z grillem, domówką czy przyjęciem w klubie, zostaje jeszcze jarmark dominikański, do którego organizacji prawo uzyskał Gdańsk na mocy bulli papieża Aleksandra IV, wydanej 766 lat temu. Podstawy do imprezowania są więc dość silne. O wszystkich solenizantach oczywiście myślimy dziś ciepło i taki też ciepły może być ten 4 sierpnia, co wcale nie musi być korzystne. W 1881 roku w Sewilli padł tego dnia europejski rekord temperatury – plus 50 stopni Celsjusza. A taka sytuacja pogodowa oczywiście wróży wielkie mrozy. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka, a kiedy w Dominika słońca grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. W świetle tych przysłów optymalną pogodą na dziś wydaje się być umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami i przejaśnieniami. Swoją drogą, iluż to narciarzy leżąc na plaży nie ma pojęcia, że to dziś w dużej mierze przesądza się, jaki będzie sezon biegowo-zjazdowy i warunki na laworcie podczas ferii. Życząc najlepszego dzisiejszym jubilatom, warto pamiętać, że tradycyjne 100 lat może okazać się niewystarczające. 4 sierpnia 1897 roku przyszedł na świat fiński superstulatek Arne Arvonen, który dożył wieku 112 lat, a w 1900 narodziła się Japonka Nabi Tajima, która urodziny obchodziła przez lat 118. Cedynia, Grunwald, Wiedeń. Wiadomo, to się pamięta. Ale nie zapominajmy też o Gwoźdźcu, w którym zamek zdobyły nasze wojska podczas wojny z Mołdawią o pokucie 4 sierpnia 1531 roku. O Chruślinie, pod którą zwycięstwo odnieśli powstańcy styczniowi. Czy też o Skorzowie, miejscu pokonania oddziału Wehrmachtu przez AK i bataliony chłopskie 82 lata temu. Gwoździec, Chruślina, Skorzów. Łatwo zapamiętać. 9 lat temu utwór Despacito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii serwisu YouTube osiągnął wynik 3 miliardów wyświetleń. To był taki przebój, ale taki przebój, że jak ktoś sobie nawet ani razu nie wyświetlił, to znał. Albo nawet nucił przy goleniu twarzy bądź nóg. Niech więc i ten 4 sierpnia będzie dla nas tak przebojowy. Dobrego dnia.
0: Bardzo panu dziękuję. Łukasz Błąd, do usłyszenia. Jeszcze w sprawie świętego Dominika, to jest jedno takie zapomniane zupełnie porzekadło, przysłowie, powiedzenie, że na świętego Dominika za 3 minuty 9 pyka. Jest takie.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 4 sierpnia. Właśnie minęła 9, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Oznacza to, że paliwa mogą w drugiej połowie sierpnia stanieć o około złotówkę na litrze. Jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni.
2: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Ministerstwo Energii liczy również na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Michał H. ranił swojego ojca mieczem. Zaatakował również dwóch policjantów, którzy przyjechali na interwencję. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika.
3: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
1: Tłumaczy prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance. Jako motyw swojego działania mężczyzna wskazał konflikt rodzinny. Grozi mu dożywocie. W serwisie przed godziną mówiliśmy o kolejnej fali upałów nad Polską. Teraz kilka porad, jak zachowywać się przy tak wysokich temperaturach. Służby apelują, rozwaga nad wodą, w podróży i na drodze może uratować życie.
4: Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad jeziorami i rzekami, ale eksperci przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie należy przeceniać swoich umiejętności pływackich, ani wchodzić do wody po alkoholu. Rodzice nie powinni spuszczać dzieci z oka nawet na chwilę. Upał daje się we znaki także kierowcom, mówi podkomisarz Anna Huszcza z policji w Krasnymstawie.
5: Wysokie temperatury wpływają na koncentrację kierowców i wydłużają czas reakcji. Przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednią ilość płynów oraz planować regularne przerwy na odpoczynek. Nie należy wsiadać za kierownicą zmęczonym ani odwodnionym. W samochodzie warto mieć zapas wody, szczególnie podczas długich podróży.
4: Na drogach szczególną czujność muszą zachować piesi, rowerzyści, motocykliści i użytkownicy hulajnóg. Wysoka temperatura osłabia koncentrację wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Służby przypominają też stanowczo, nawet kilka minut w rozgrzanym samochodzie może być śmiertelnie groźne dla dziecka lub zwierzęcia. Widząc kogoś pozostawionego w aucie, nie wahajmy się dzwonić pod numer 112. Elektryczne busy do Morskiego Oka cieszą się ogromną popularnością. W pierwszym miesiącu wakacji skorzystało z nich prawie 8 tysięcy turystów. Zainteresowanie elektrycznym transportem jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u.
6: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
1: Bilet w jedną stronę do najtańszych nie należy, kosztuje 89 zł, ale chętnych na przejazd nie brakuje. Do tego stopnia, że bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem.
7: Konikiem byłoby drożej. Super pomysł, aby częściej i więcej.
1: A więcej busów ma być. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16. W tej chwili nadmorskie oko jeżdżą 4 elektryczne busy. Na koniec przenosimy się do Włoch, pod Weronę, gdzie powstał niezwykły portret Marilyn Monroe. Tamtejszy artysta Dario Gambarin postanowił uczcić setną rocznicę urodzin aktorki i namalował jej portret na polu za pomocą pługa i traktora. Dzieło składa się z tysięcy idealnie wyoranych w ziemi linii. Ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich i jest widoczne wyłącznie z lotu ptaka. Niebieskie oczy gwiazdy powstały z folii rozłożonej na polu. Ta informacja kończy poranne serwisy. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Oli Żaczek.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
8: Od kolarstwa zaczniemy, bo za nami pierwszy etap naszego polskiego turu, który w Koszalinie padł łupem Włocha Jonathana Milana z grupy Lidl Trek na dzisiaj etap drugi, zapowiadający się zacnie.
9: 83. Tour de Pologne UCI World Tour. 4 sierpnia. Drugi etap wyścigu przejedzie wzdłuż zachodniego wybrzeża Polski. Peleton wystartuje z Międzyzdrojów i przez nadmorskie krajobrazy Pomorza Zachodniego po 151 km oraz ponad 870 metrach przewyższeń dotrze do mety w Szczecinie. Już na samym starcie czekać na zawodników będą premie specjalne grupy transportowej oraz DPD. A na dalszej trasie kolarze będą walczyć o 3 premie lotne Lotto w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie.
8: Start w Międzyzdrojach, meta w Szczecinie, a skąd startować będzie tegoroczna Vuelta Espania? Jej pierwszy etap odbędzie się w Monako, stąd można zakładać, że będzie to odcinek dość spektakularny. A jego spektakularność potęguje fakt, że wczoraj udział w wyścigu dookoła Hiszpanii, i nie tylko jak się okazuje, potwierdził gigant dwóch kółek, triumfator Tour de France Tadej Pogacar. Słoweniec uczestniczył we Vuelcie tylko raz, w 2019 roku, był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął miejsce trzecie. Teraz inne miejsce niż pierwsze nie ma żadnego znaczenia. Zapowiedzieliśmy kolarstwo, zapowiedzmy też trochę tenisa. Dziś swoje mecze na turniejach w Kanadzie rozgrywać będą Iga Świątek, Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Przypominam też, że w Warszawie trwa turniej WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Dziś kolejne starcia z udziałem Polek. Grać będzie m.in. Linda Klimowicowa. Za nami druga kolejka Ekstraklasy, którą wieńczył pojedynek w Krakowie. Przy Kałuży Krakowia przegrała 0-2 z Pogonią, dla której było to pierwsze od 3 lat zwycięstwo w stolicy Małopolski. Dziś mamy przerwę od rywalizacji polskich klubów. Jutro do walki o Ligę Europy po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów przystąpi Górnik Zabrze, który na wyjeździe zmierzy się z Ferencvaroszem. Wciąż natomiast czekamy na powrót wielkiej piłki klubowej. Na razie trwa transferowy szał.
10: Chelsea ogłosiła 2 transfery, w które jeszcze niedawno trudno byłoby uwierzyć. The Blues sprowadzili 35-letniego Danego Welbecka oraz 36-letniego Jordana Hendersona. Transfery weteranów to odpowiedź na potrzeby nowego trenera, Szabiego Alonso, w którego opinii drużynie brakowało doświadczenia. Klub nie ściągnął żadnego zawodnika powyżej 26 roku życia od 4 lat, konsekwentnie odmładzając kadrę. W ostatnich 3 sezonach była ona zdecydowanie najmłodsza w Premier League. Welbeck został kupiony za około 5 milionów funtów. Na koncie ma aż 400 występów w angielskiej Ekstraklasie. W przeszłości zdobywał trofea z Manchesterem United i Arsenalem. Henderson z kolei pełnił funkcję kapitana Liverpoolu od 2015 do 2023 roku, sięgając po Mistrzostwo Kraju i Ligę Mistrzów. Uzbierał aż 463 mecze w Premier League, a ostatnio grał dla Brentfordu, z którym rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Obaj zawodnicy najprawdopodobniej nie będą kluczowymi ogniwami na boisku, ale ich zakulisowa wartość może okazać się ogromna. Niewiele wcześniej Chelsea ogłosiła też transfer stopera Crystal Palace, Maxonsa Lacroix, za ponad 50 milionów funtów. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
8: Dorzućmy do tego jeszcze zakup Morgana Rogersa z Aston Villa i wygląda na to, że aspiracje mistrzowskie The Blues z nowym trenerem Szabim Alonso na ławce zaczynają wyglądać nawet sensownie. Start nowego sezonu Premier League za niespełna 3 tygodnie. A na koniec siatkówka i problemy polskich siatkarzy. I wprawdzie zakładam, że po tak pięknym zwycięstwie w Lidze Narodów logistyczne komplikacje nie zmącą dobrego nastroju w drużynie, to jednak trzeba odnotować, że powrót biało-czerwonych do kraju się odwleka. Z powodu opóźnienia ich pierwszego etapu podróży w Chinach nie zdążyli na samolot, którym mieli dotrzeć do Warszawy. Stąd odwołane zostało poranne powitanie na Okęciu. I to już wszystko w sporcie o poranku. Na kolejne serwisy zapraszam po 16.
0: Przepraszam, bo niestety została ze mną ta informacja o wyoranym portrecie Marilyn Monroe i tak się zastanawiam. Gdybyście mogli wyorać czyjś portret na polu, to czyj? Ale dam wam chwilę, zastanówcie się.
8: Ja już wiem.
0: Dobrze, zaraz, Mateusz. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i miejscami burze. Lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu lub również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Suma opadów podczas burz 20. Temperatura 27. Na północy 34 w centrum do 37 na południowym wschodzie. Nad morzem, uwaga, w rejonie Helu 22, a cieplej naj w Ustce i Gdańsku 27. O, dobrze. Proszę, Mateusz, ty chcesz zacząć, tak?
8: Tak.
0: To czyj byś wyorał portret na polu?
8: Jej. Ale ona nawet sama nie wie.
0: Proszę. A koleżanka? A
11: ty zakładasz, że my potrafimy prowadzić traktor.
0: No oczywiście, że tak. One się już teraz
8: Że potrafimy orać.

0: Dzień dobry, niedźwiedziu.
1: Przepraszam bardzo, czy serwują państwo tutaj knedle ze śliwkami typu węgierka?
0: Owszem, a o co chodzi?
1: Jedną porcję poproszę.
0: Nie, no oczywiście, że tak. Bardzo proszę.
1: Dzisiaj zobaczyłem na zdjęciu i tak pomyślałem, że jak takie... to już jesień.
0: No,
1: jak
0: no takie się idzie, nie ma na to rady.
1: Nie ma na to rady, ale jakie smaczne.
0: Także śliwki tak, i będą w uderzeniu, coś tam szczeka za oknem, ale trudno, mamy otwarte
1: okien. Może Andrus.
0: Może być, że Andrus, tak. On tutaj grasuje o tej porze. Dzisiaj troszkę było o tym, że na poddaszu to tak ciepełko, jak jest ciepełko. Ale na przykład tutaj dostałem od słuchaczki, pani Agnieszki, że bardzo zadowolona, ponieważ dużo spaceruje, żeby nie przebywać w lokalu wieczorami. Obserwuje zachody słońca poza domem i krzyczy potem bis, bis, żeby nie wracać. I też robi kroki. Człowiek z własnej woli robi 12 tysięcy kroków po zakupy, których wcale nie potrzebował, żeby tylko nie przebywać w lokalu.
1: Ja dzisiaj powiedziałem do mojego kolegi kierowcy, że chyba będę musiał kupić samochód.
0: Gdyż?
1: No wtedy można wsiąść i włączyć klimkę i pojechać gdziekolwiek.
0: No, w garażu, nie. Będę siedzieć w garażu, bo to niespecjalnie. Ale to jest słuszna koncepcja. Ojejku, jejku. Niedźwiedziu, wszystko dobrze?
1: Wszystko źle, ale pchamy się do przodu.
0: Co zrobić? Fajna koszula, przepraszam. Nowa?
1: Taki ten, jak to było?
0: No.
1: Obrusik.
0: Obrusik, ale ładny, gustawny, bardzo elegancki obrusik. I z obrusikiem i niedźwiedziem państwa zostawiamy.

0: Rano.
1: Z kombojem. Nie widziałem, czy widziałeś moje zdjęcie, kombój.
0: Widziałem, w kapelutku takim, tak. Że tam tylko gdzieś mi się zapodziało lasco do tego wszystkiego.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Tino jak zwykle 100% energii, a Sting jakiś taki muślinowy w tym utworze. Na końcu się troszkę wzbudził, ale bardzo ładnie. On Silent Wings, Tino Turner, Sting. Na dobry początek naszego spotkania, 21 minut po godzinie 9. No właśnie, czy państwo tu serwują? Nie. Płucka, ewentualnie na kwaśno. Nie ma co tu heheszków robić. Witamy państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. Kierujemy się na południe. Czwarty dzień sierpnia. Jak to możliwe, że to już jest sierpień? Nie wiem. Wiem, że wtorek, bo orkiestra Vincenta Bella. Kawa jest. My jesteśmy, co tutaj dzisiaj w naszym spotkaniu. Same stałe sprawy. Nie mów do mnie mała, Roma Leszczyńska pojawi się o 10.30. Płyta tygodnia The Strokes, Reality Awaits. To będzie po godzinie 11.00, piosenka dnia za momencik. No i orkiestra gra.

Nie mówiłem o adresie marek@radio37.pl, a listy płyną. Pan Maciej napisał po miesiącu leniania się na wakacjach wczoraj. Wróciłem do pracy. Ciężko, tak, bardzo ciężko. Bardzo słabo. No tak, ale miesiąc to naprawdę nieźle. To naprawdę nieźle. Piosenka dnia, Echo and the Bunnymen.

Brussels is Haunted, to nasza piosenka dnia jako Andy Bunnyman. Nie jest to może Butterfly on the Wheel, ale szalalalala się pojawiło. Jak zwykle we wspieraniu tutaj we wtorek są te dwie piosenki, które ja zgłosiłem do listy. Dylan Matthew i Bob Seger.

No tak, to są te dwie piosenki, które ja zgłosiłem. Want Your Body w wykonaniu Dylana Matthew i Babsy Girl Wait For Me. Jak sobie poradzą? W piątek się wszystko okaże. Kartki z muzycznego kalendarza. Minęły 24 lata, dzisiaj mijają 24 lata, od dnia, kiedy The Rising Bruce'a był na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii.

Damn Rising, Bruce Springsteen, 4 sierpnia 2002 roku, numer 1 w Wielkiej Brytanii, także numer 1 w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy w Stanach od Tunnel of Love 87. I to był, ten album zdobył 2 nagrody Grammy i to był najbardziej, znaczy największy sukces, jeśli chodzi o współpracę producenta Brendana O'Briena i Bruce'a Springsteena. O, tak wyszło.

Tak, to bardzo ładna piosenka w wykonaniu Joe Cockera, Let the Healing Begin. Trochę o niej zapomniałem, ale przypomniała mi no właśnie ta Sandra, którą prezentowałem w sobotę. Tytuł taki sam, a całkiem inna piosenka.

0: I wouldn't wanna be like you, to Alan Parsons Project, a wcześniej The Arms of Mary w wykonaniu zespołu Southern Brothers in Quiver. I tu pytanie od pana Piotra. Panie Margu, prośba, proszę spytać słuchaczy, czy ktoś słyszał węgierską wersję tej piosenki. Od 1000 lat szukam jej, a mam ją w głowie. No ja nie słyszałem, szczerze powiem, a minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Prince and the Revolution, Let's Go Crazy. Zapytałem jako australijski cowboy na zdjęciu, czy 1984 rok był rokiem wyjątkowym. No, dla kolegi Prince'a był absolutnie wyjątkowym. To wtedy ukazała się płyta... jaka to płyta, Adaś, z filmu Purple Rain. No właśnie. I ona 4 sierpnia 1984 roku zdobyła szczyt Billboardu i pozostała tam na tym szczycie, uwaga, 24 tygodnie. To tak średnio licząc do końca roku, od sierpnia. Piosenka Wind of Cry była piosenką roku. W pierwszej setce były jeszcze tytułowy utwór i Let's Go Crazy. 1984 rok. Myślę, że jeszcze dzisiaj do tego roku wrócimy muzycznie, tak mi się coś wydaje, ale na razie kolejna kartka z kalendarza. 6 lat później, czyli 4 sierpnia 1990 roku, tak cudownie zadebiutowała na pierwszym miejscu listy amerykańskiej Mariah Carey.

sięgała tam, gdzie nikt nie sięgał chyba wtedy. No może Whitney jeszcze. Mariah Carey, Vision of Love, 4 tygodnie na pierwszym miejscu amerykańskiej listy. 1990 rok i kilka nagród Grammy. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Pozdrowienia dla wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy mają dzisiaj 64, w tym dla brodatego misia.

4 sierpnia 52 roku urodziła się Maja Brennan. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj też dzień urodzin tego pana.

A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.

0: Dziś w poranku Marcel sięgnął po Maniac Michaela Sembello. Pomyślałem, że to coś takiego jak to. Ken Loggins, Michael McDonald, No Looking Back. 29 minut po godzinie 10.
1: Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: To szósty odcinek audycji z poziomu 150 cm, z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia. Dędające nóżki w tramwaju i autobusie. Czy pomoże mi pan z walizką w różnych językach świata? Jaki kupić samochód, żeby było nas widać zza kierownicy i wreszcie luz w samolocie? Dzisiaj udowodnię wam, że bycie kompaktową kobietą w podróży to nie jest kwestia anatomii. To jest sport ekstremalny. Kiedy jadę warszawskimi autobusami lub tramwajem, mam problem, gdzie usiąść, żeby mój kręgosłup lędźwiowy nie cierpiał. No i gdzie usiąść? Wszystkie miejsca bardzo wysokie. Nogi zwisają. Metodą prób i błędów odkryłam, że najniższe siedzenia są z przodu. Miejsce dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Trochę egoistycznie zajmuję, wygrywając wyścig z rosłym 20-latkiem zasłuchanym w hip-hop. Ale sprawdzę jeszcze, jak to jest w Katowicach. Porozmawiam z rzecznikiem prasowym Michałem Wawrzaszkiem z tamtejszego ZTM.
3: Są w zależności od modelu, od pojazdu, miejsca w naszej komunikacji miejskiej trochę wyżej usytuowane niż pozostałe, ale są to miejsca w zdecydowanej mniejszości. W pojazdach mamy specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, dla kobiet w ciąży. I przyjęło się jednocześnie, że osoby, które zajmują takie miejsca, ustępują właśnie tym osobom bardziej potrzebującym. W autobusie mamy około tam 50 miejsc siedzących, to chociaż jeden na tyle kulturalny pasażer się znajdzie, żeby takiej uprzejmej pani niewielkiego wzrostu miejsca jednak odstąpić.
2: Samochód. Jaki wybrać, żeby policja cię nie zatrzymała za jazdę bez kierowcy? Tam taki, gdzie siedzenie można podnieść, a kierownicę przybliżyć. Dla mnie najlepszy jednak automat, bo w poprzednich autach nie sięgałam nogą do sprzęgła. Wyjątek mały Fiat. Inne wyjście, odpowiednie obuwie, radzi Anita.
4: Niestety ja muszę mieć specjalne buty do jeżdżenia. Nie mogę sobie pozwolić, żeby jechać w klapkach, żeby jechać w sandałkach, bo znów nie jestem w stanie sprzęgłem swobodnie operować. Więc niestety codziennie rano zakładam buty do jeżdżenia, przyjeżdżam do pracy, zmieniam buty, wychodząc z pracy zmieniam buty, żeby znów samochodem móc wrócić do domu. Przede wszystkim są to Adidasy z dosyć wysoką podeszwą, tak? Mhm. I muszą mieć tą podeszwę też dosyć grubą, żeby ten but się za bardzo nie łamał na tym pedale. Dlatego odpadają wszelkiego rodzaju klapki, sandałki, obcasy, koturny. Nie, mam chyba 3 czy 4 pary butów, które służą mi tylko i wyłącznie do jeżdżenia autem zimą. W ostatnią zimę udało mi się kupić buty. Kupiłam jedne, zapłaciłam za nie niewielkie pieniądze, bo one były przecenione. Tak mi się cudownie w nich jeździło, że jak już się o tym przekonałam, to pobiegłam do sklepu kupić drugą parę.
2: Ja też tak robię. Mam kilka par butów na porządnym koturnie. Swoją drogą przyznam, że jeśli upoluję buty rozmiar 32 bez królików i cekinów, kupuję w ciemno. Tylko moja siostra wie, ile par butów mam poupychanych na pawlaczu. A co się dzieje, gdy ruszam w dłuższą trasę? Pociąg, wielka walizka i ja. Scenariusz rodem z filmu katastroficznego. I jak się okazuje, nie jestem w tej traumie osamotniona.
5: Najbardziej przerażające jest wsiadanie do pociągu, przynajmniej dla mnie, ponieważ nadal przestrzeń między schodem a peronem jest przerażająca. Zawsze boję się, że wpadnę. Ale dramat zaczyna się, kiedy ta podróż przebiega z bagażem, bo nie dość, że samemu trzeba wskoczyć do pociągu, to jeszcze wpychać bagaż, a potem najlepiej wrzucić na półkę nad siedzeniem. I tu są dwa powody do lęku i strachu. Raz, jak samemu tam to dźwignąć. Aczkolwiek muszę przyznać, że bardzo często znajdują się jacyś uprzejmi pasażerowie, którzy pomagają wrzucić ten bagaż. Co wcale nie zdejmuje lęku, ponieważ wtedy boję się, że oni wysiądą przede mną i nie będzie miał mi kto tego bagażu ściągnąć. Ewa, całe 157 cm patronki.
2: Pani Ewo, zapewniam, że w tej audycji nie mierzymy wartości w centymetrach. Nie tylko pociąg, podobny stres w samolocie. Mam opracowanych kilka wersji językowych tekstu. Czy pomoże mi pan z walizką? Kluczem jest odpowiedni ton, miks bezbronności i stanowczości.
6: Please help me with the luggage.
7: Hilfen Sie mir bitte mit dem Koffer.
8: Oh merde, quelle lourde cette valise. Voudriez-vous m'aider, monsieur, s'il vous plaît?
9: Oddio, quanto è pesante questa valigia. Mi puoi aiutare, per favore? Non so proprio cosa ci abbia messo dentro.
10: Passa meg! Mie neis esaburunt. Tut segiteni?
2: Asa meg, po węgiersku, motyla noga. Nigdy nie wiadomo, co nam się przyda w podróży.
1: Nie mów do mnie, mała!
2: Pozostając w samolocie, czy państwo słyszeli, jak jeden z pilotów lotnictwa w ubiegłym tygodniu w ranku mówił, że każdy kapitan samolotu wie, ile ważą pasażerowie? Odczułam lekki niepokój. Jak to? Kiedy wsiadam do samolotu, pilot wie, że ważę mniej więcej tyle, ile dwie walizki na lot międzykontynentalny? Kapitan Piotr Lipiński rozwiewa moje wątpliwości. Podpisuje pan takie dokumenty, z których wynika, ile ważą pasażerowie?
11: Zgadza się. I pani będzie jedną, powiedzmy, z 200 osób na pokładzie, całkowicie anonimowa. I pani najwyżej będzie jako kobieta. Przyjmijmy sobie, to jest lot na Kretę, jest lato. Będę znał panią średnią wagę.
2: Powinnam ważyć średnio ile kilogramów?
11: Ile pani chce, ale my przyjmujemy, że to będzie około 68.
2: Czyli nie ma znaczenia, że mam filigranową posturę i ważę, powiedzmy, 20 kilogramów mniej.
11: Absolutnie nie, aczkolwiek mi się wydaje, że pasażerowie obok będą bardzo zadowoleni z tego.
2: Nie mogę kupić połowy siedzenia za mniejszą cenę.
11: Nie, niestety poniżej jednego fotela się nie sprzedaje.
2: Można by rzec, że bagaż ważymy, a ludzi nie.
11: Zgadza się, chyba że lecimy bardzo małym samolotem gdzieś na krańcu świata. Rzeczywiście to robi się, żeby dla bezpieczeństwa.
2: W jaki sposób pasażer jest pytany, ile waży?
11: Nie, staje na dużej wadze, jest waga zapisywana i tyle. A są samoloty, które mają na przykład do 10, może do 19 pasażerów. Może być taka procedura.
2: No. Mistrzynią zaradności jest jednak dla mnie Dorota. Proszę posłuchać, jak radzi sobie z pokonywaniem dużych dystansów. Dorota uznała, że skoro świat nie dopasował się do jej wzrostu, ona bezwzględnie wykorzysta zasoby naturalne planety.
12: Pamiętam, jak moi pierwsi narzeczeni, chłopcy, zawsze byli wyżsi, bo to też jest taka chyba reguła jakaś, że wyższym panom podobają się niskie kobiety. Byliśmy gdzieś nad morzem i wiesz, i gdzieś tam szliśmy, jak nie miałam już siły, to ja mówię, musicie, ja jestem lekka, musicie mnie, brali mnie i dźwigali, ponieważ no, kiedyś ważyłam 50 parę kilo.
2: Świetna metoda, prawda? Bezpiecznie, ekologicznie i z pełną klasą. Na koniec jeszcze historyjka z życia wzięta. Kiedy byłam w ciąży, czekałam w Łodzi wraz z mężem na przystanku tramwaju numer 12. Wyglądałam rzeczywiście jak 12-latka z brzuchem. Podeszła do mnie starsza pani, pytając z troską: dziecko, kto ci to zrobił? Wskazałam na mojego męża, głównego podejrzanego. Mina tej pani bezcenna.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To była stara dwunacha.
2: Tak, stara dwunastka, tak.
0: Czyli
2: tak,
0: Narutowicza.
2: Terpocząca. Narutowicza. Tak, bo jechałam do radia wtedy.
0: Okej, okay, no właśnie, tak mi się to przypomniało. A z tą wagą rzeczywiście jest tak, tylko trochę jest obciach, bo ja właśnie w Australii kiedyś tak właśnie leciałem tym helikopterem i trzeba było się zważyć, ile ten, więc z plecakiem i różnymi innymi ważyłem, przepraszam za wyrażenie, 110. No, ale mnie zabrali.
2: Zabrali?
0: Tak, zabrali.
2: Ale w takim razie, gdyby na przykład ja jechała, leciała, prawda, i ze mną kilka osób mojej postury, to mogłoby to, nas to być więcej.
0: Jeszcze lepiej byłoby. Dziękuję bardzo. Roma Leszczyńska, to wszystko?
2: Tak, na dziś wszystko.

That's All, zespół Genesis. Napisała pani Agnieszka, że knedle ze śliwkami to chyba za gorąco, ale polecam ciasto drożdżowe ze śliwkami pod kruszonką. Jedyny problem polega na tym, że knedle ze śliwkami można jeść z mięsem i z pysznym tym sosem, a ta drożdżówka z tym sosem nie za zbytnio chyba. Piosenki sprzed lat 50, dokładnie 76 rok, The Real Thing i Lou Rawls.

The Real Thing i Lou Rawls, dwa przeboje sprzed lat 50, 1976 rok. Obiecałem, że dzisiaj wrócimy jeszcze muzycznie do roku 1984. Akurat grupa The Romantics wylansowała chyba tylko tę jedną piosenkę.

Wydaje mi się, że była jeszcze jedna wersja tej piosenki. Talking in Your Sleep, The Romantics. Ale pamięć jest zawodna, mogę się mylić. Mamy 5 minut do godziny 11. Justin Hayward, płyta zatytułowana Night Flight. Producentem tej płyty był Jeff Wayne i to był taki ukłon w stronę Justina Haywooda za jego udział w Wojnie Światów. Zwykle sięgam po piosenkę Crazy Lovers, czasami po Night Flight, ale chyba nie sięgałem jeszcze po Maybe It's Just Love. No właśnie, to i będzie godzina 11.

0: Tak, to płyta z 1980 roku, ale ja mam reedycję z 89, kiedy już były płyty kompaktowe. Maybe It's Just Love z płyty Night Flight. Justin Hayward, producentem był Jeff Wayne. No oczywiście na słuchaczy można liczyć. Bucks Fizz, Talking in Your Sleep, tak. W Anglii był Bucks Fizz, a w Stanach Zjednoczonych The Romantics. A u nas 11.
1: Kieruj się na południe.

Minęło 4 minuty po godzinie 11, to już pora na płytę tygodnia. Strokes, Reality Awaits. I Hela ma taką płytę dla państwa. Halina.Wachowicz, @radio357.pl.

Andrzej z Ostrzeszowa dostaje płytę grupy Strokes, Reality Awaits. Dzisiaj piosenka Dine and Dash. 9, a prawie 10 minut po godzinie 11. To teraz będzie nas trzech komboi z Australii. Tych dwóch panów, czyli Casey Barnes i Pete Murray i ja w tym kapelutku na zdjęciu.

Tak, to dwaj panowie z Australii, właściwie z Tasmanii i Australii. A teraz, a właśnie, Jola i Janusz mają dzisiaj 36. rocznicę ślubu. To taki ładny zestaw turystyczny. Every day.

No tak, w wersji Magdy Umer to będzie dobry dzień, another day. Paul McCartney, potem i Don Camizzi, Ringo Starr. Prawie 20 po 11.

kopalnia nieodkrytych albo rzadko prezentowanych nagrań Stevie Nicks w takim zestawie, który ukazał się w 2023 roku, zremasterowany. A jeśli chodzi o Briana Adamsa, to chyba mu przyspieszyło. W piątek się ukazała nowa płyta.

Magnification. Yes. Słuchacz pyta, czy jest, był w singlach. No, takiej dobrej pamięci to ja nie mam. Trzeba będzie sprawdzić.

Lato, wakacje. Sweet Painted Lady to Elton John, a wcześniej Jonata Brooke. I od razu jak słyszę jakąś piosenkę w jej wykonaniu, przypomina mi się genialny koncert, jaki kiedyś widziałem w Chicago. Creedence Clearwater Revival.

0: Hey tonight gonna be alright. Za 11 minut południe Kuba Strzyżkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Wiesz co, w ostatnim tygodniu mi zginął długopis, to nie ty?
1: Nie, naprawdę nie. Ale jaki?
0: No taki ulubiony z tego zestawu, co miałem.
1: A to od słuchacza?
0: Tak, tak? Taki niebieski. Nie? Nie?
1: Z napisem...
0: Pokaż,
1: co to było? Z napisem... Z jakim napisem to było?
0: A nie pamiętam.
1: No, widzisz.
0: Zakamarki chyba. O, to ten właśnie. Tak, zginął mi.
1: Zakamarki?
0: A?
1: Nie, nic. Ja mam swój z napisem popołudnie. Naprawdę.
0: Okej.
1: Okay. Jak tam życie?
0: No, płynie. Sezon...
1: Ciosy pogodowe odczuwasz?
0: Sezon na czereśnie się skończył. No, jaki dramat, bo w tej chwili już jest odczuwalna 31.
1: To jeszcze nic. Najgorzej będzie jutro.
0: 37, tak.
1: Więcej. Prognozy aktualne wskazują na 38 w centrum, do 40 na południowym wschodzie.
0: A to tym będzie pan straszył po 12?
1: Tak, ale okay. Może znaczy, pogody nie zmienimy, ale zastanowimy się i zapytamy, jak nasze życie się zmieni, bo się zmieni.
0: Zmienia się.
1: Myślę, że coraz więcej osób już na przykład przestanie planować urlop w lipcu, w sierpniu. Wyjazd do tak zwanych ciepłych krajów latem to będzie jakieś szaleństwo. Już
0: tak,
1: jest,
0: bo zresztą Grecja,
1: ostrzeżenia tak dotyczą
0: Hiszpania, Portugalia.
1: I rekordy temperaturowe i Włoch, i Grecji, Chorwacji. No jest po prostu strasznie, Hiszpanii. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, w którą stronę to będzie zmierzać. No i państwa zapytam, jakie zmiany już państwo widzą w swoim życiu w związku ze zmianami klimatycznymi, upałami między innymi. Co nas czeka w przyszłości? Porozmawiamy z panem klimatologiem, porozmawiamy ze specjalistką, która zajmuje się uprawami w Polsce, bo te uprawy też się zmienią. Pewnie przybędzie winorośli. Martwię się o ziemniaki, żeby nie zabrakło nam ziemniaków, bo za ziemniakami to bym tęsknił, gdyby nie było, co?
0: Ja też tak myślę. A właśnie, a propos kuchni, w taki upał gotujesz, czy nie? Nie bardzo.
1: No tak specjalnie się nie chce.
0: Chłodnik.
1: Nie chce się gotować, nie chce się jeść. Chłodnik. O właśnie. Wiesz, że może tak. Może zrobię chłodnik, rzeczywiście. A co ty powiedziesz, że co się skończyło? Czereśnie?
0: Czereśnie. Jeszcze teraz jabłka będą.
1: A to wiesz co, to nastąpiło jakoś tak strasznie niespodziewanie
0: szybko,
1: w tym roku.
0: Tak, bardzo szybko. Bardzo krótki
1: niespodziewany
0: sezon.
1: Koniec czereśni?
0: Tak.
1: Już?
0: Mhm.
1: Nieprawdopodobne. A
0: ale
1: ty wiesz, że kombinowałem kiedyś, żeby to mrozić.
0: Nie.
1: Nie bardzo. No tego się nie da właśnie mrozić.
0: A
1: no.
0: Wiesz co, ostatnio halinki...
1: A wiesz, jakie się robi, co się z nimi robi, jak je zmrozisz, a potem rozmrażasz?
0: No takie są pofałdowane.
1: Nie tam pofałdowany to ty jesteś. Słuchaj, one się robią glamdziowate.
0: No tak, tak
1: to
0: myślałem.
1: To jest fachowa nazwa na określenie konsystencji. Glamdziowate.
0: Wyjmujesz pestki przed mrożeniem, czy?
1: Nie, jem z pestkami, żeby było więcej.
0: I tak potem plujesz jak ta bronka.
1: Tak, o! Z daleko od szosy, pamiętam.
0: Wiesz co, właśnie nie dałeś mi dokończyć, ale Halinka mnie obdarowała cukinią i postanowiłem zrobić krem z cukinii. Ale wiem, że ty nie lubisz, tak, bo to jest glamdziowate.
1: Glamdziowate pyszne. I nędzą pachnie.
0: Pyszny wyszedł krem z cukinii.
1: Ale co tam jest pysznego? Jak dodasz boczku, to jest pyszne, tak to co?
0: Nie, bez boczku było.
1: No dobrze, no może proszę bardzo. Czy ja bronię?
0: A truskawki pachną?
1: Tak.
0: Bardzo ładne.
1: Bardzo ładne pachną.
0: To koleżanka przyniosła. Myślę, że to
1: też
0: są takie ogródkowe. Ogródkowe, tak.
1: Już jest mniej. Znaczy nie, chyba sezon już się też skończył, tak?
0: No czy tak, kończy? To już teraz jest takie wtórne.
1: To są ostatki, tak?
0: Ataki wtórne. Truskawki tak akurat wracają jeszcze do jesieni.
1: Nieprawdopodobne. No dobrze.
0: To po 12 Kuba Strzyczkowski.
1: Tak, serdecznie państwa zapraszam i czekam.
0: A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj.
1: Zaraz, chwileczkę. To domyślam się, że znowu będzie jakiś dłuższy utwór, tak?
0: Taki 6 minut, tak.
1: No to jeszcze masz 20 kilka sekund.
0: No to dam ci 20 kilka sekund wcześniej. No co za problem?
1: To weź sobie, mnie to niepotrzebne. Na co mnie twoje 15 sekund?
0: Okej, to ja tylko powiem, że to będzie Jimmy Haslip.
1: Co ja zrobię z tymi 10 sekundami?
0: W towarzystwie Joe Vanelliego.
1: W tych 5 sekundach to nawet nie ma jak w co ręce włożyć.
0: I taka gorąca Los Feliz na zakończenie naszego
1: takie
0: spotkania.
1: Takie resztki zostawi, takie, nie wiadomo, takie 2 sekundy, co to...
0: No już, 5, 4, 3, 2, 1, start.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Witamy państwa, Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. 4 sierpnia, mamy wtorek. Alerty dotyczące bardzo wysokich temperatur ogłoszono m.in. we Włoszech, a Grecji, Chorwacji. W Polsce również. Dziś i jutro temperatury przekraczać mają 37-38 stopni, a jutro na południowym wschodzie naszego kraju mają osiągnąć nawet 40 stopni. Do tego liczyć się musimy z burzami. W tym roku 28 czerwca w Słubicach padł rekord temperatury notowanej w Polsce, kiedy to temperatura przekroczyła 40,5 stopnia. Poprzedni rekord 40,2 stopnia przetrwał zatem 105 lat. Ale w przyszłości będzie jeszcze cieplej, a z pewnością gorące dni będą u nas jeszcze dłużej gościły. Według Instytutu Ochrony Środowiska, który przygotował prognozę w ramach projektu Klimada 2.0, średnia temperatura w Polsce, która teraz jest na poziomie 9 stopni, to jest taka średnia roczna, pod koniec tego stulecia przekroczy 12 stopni. Wydaje się, że zmiana niewielka, prawda? No a to nic bardziej mylnego. W Polsce będziemy mieli długie okresy upałów, miesiąc w sumie z temperaturą powyżej 30 stopni. Dla porównania, w ostatnim 30-leciu było tak tylko przez kilka dni. Jednocześnie spadać będzie liczba dni mroźnych, zimy nie znikną, ale będą dużo krótsze, śniegu będzie mniej, za to gwałtownych opadów, deszczu zapewne więcej. Dziś pytanie, czy pogoda zmieni nasze życie, czy ta pogoda już zmienia państwa życie? Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357, a na antenie, bo to już 2 minuty po południu, pan doktor INSPE, bo w trakcie pisania, Rafał Maszewski, klimatolog, portal pogodawtoruniu.pl. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się.
3: Witam serdecznie.
1: Za 100 lat będziemy mieli w Polsce taką pogodę bardzo zmienną, niestabilną, będzie zaskakiwać, będzie czasem i bardzo, bardzo zimno, a czasem bardzo, bardzo gorąco?
3: No oczywiście, patrząc na obecne obliczenia, które faktycznie się potwierdzają ze stanem, który mamy, bo te temperatury we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii ponad 40 stopni, to długo utrzymujące się, to raczej był scenariusz po 2040-45 roku, a zdarza się to już teraz. Temperatura rośnie oczywiście wszystkich pór roku w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, w Europie, która jest jednym z najszybciej ocieplających się kontynentów. Morze Śródziemne coraz cieplejsze w tym roku również, co też jakby wzmaga te fale upałów, no bo to morze też nie wychładza tego powietrza z nad Afryki, tak jak kiedyś jeszcze, kiedy temperatura morza była dużo niższa. Także przyszłość raczej z rekordami, aczkolwiek jest mały znak zapytania. Atlantyk, cyrkulacja termohalinowa, tam mogą być zaburzenia z powodu topnienia Grenlandii. To jest badane szczegółowo. Prąd zwalnia, a ten prąd ociepla nam kontynent, zwłaszcza zachodnią i północno-zachodnią część kontynentu. Jak to się załamie, to pewnie tutaj zimy mogą wrócić nieco mocniejsze. Ale to perspektywa jeszcze kilkudziesięciu co najmniej lat i jest to badane, także zobaczymy, co będzie. Na razie idziemy w ocieplenie, ociepla się nam opady, tak jak tu było wspomniane przez pana redaktora, mniej opadów takich słabych, umiarkowanych, a badamy, już to widać, rośnie liczba dni z opadem powyżej 10 mm, powyżej 20 mm, czyli tych opadów silniejszych, gwałtowniejszych, które niestety nie uzupełniają za dobrze wód gruntowych, nie zwilżają dobrze głębszych warstw gleby, i mamy, co mamy, suszę hydrologiczną w wielu miejscach.
1: W Europie wysychają zbiorniki wodne, wysychają jeziora. W rzekach w tym roku rekordowo niskie stany wód, między innymi w Dunaju, w Renie. Dlaczego tak? Bo za mało opadów?
3: No, duże rzeki szczególnie mają tak zwaną długą pamięć, w cudzysłowie oczywiście. One pamiętają, co było miesiąc, parę miesięcy, rok wcześniej, jakie były opady. Tu na przykład na podstawie Polski od grudnia zeszłego roku opady dużo niższe, poniżej normy, to się utrzymuje. W czerwcu, w lipcu więcej padało, ale jest większe parowanie, także to nie nadrobi. A rzeki również latem głównie też z wód podziemnych czerpią. Wody podziemne niżej, susza od grudnia się utrzymuje. No i widzimy, co widzimy, niskie stany, miejscami rekordowo niskie. Również w zbiornikach retencyjnych, tych większych, Solina na południu Polski, też mamy mniej, dużo mniej wody w wielu miejscach niż rok temu o tej samej porze. Także no, sytuacja na pewno z wodą nie jest dobra, a upały tylko to wzmagają, bo parowanie dużo większe. W Europie również Dunaj, wiadomo, niski stan wody. Nie było za dużo śniegu, może w Alpach lodowce topnieją, ale też jest ich coraz mniej. No i opadów teraz nie ma, a też wysokie temperatury, bardzo wysokie temperatury, to powoduje, że też no, ten stan wody jest coraz to niższy, chociaż ostatnio trochę popadało w Alpach, ale na ile podniesie się stan wody niżej, no zobaczymy.
1: Zapytałem o to, co będzie za 100 lat, chociaż oczywiście można by przyjąć, że guzik nas to obchodzi, no bo ludzkość będzie musiała sobie radzić bez nas. Nie mam pojęcia, jak to ogarną. A co będzie potem? Czy ocieplenie klimatu na Ziemi będzie nadal postępować? Można założyć, że na przykład za 200 lat w Polsce, no i nie tylko, pogoda zmieni się jeszcze bardziej?
3: Tak, tu jeszcze nawiążę do tych 12 stopni średnia roczna. To wydaje się niemało, tak jak pan redaktor mówił, ale to już jest klimat północnych Włoch, Węgier obecny. Tak, to już jest duża zmiana i to w to wchodzimy. Natomiast naturalnie, patrząc na naturalne cykle, no powinno się niebawem już powoli ochładzać naturalnie, tak, bo jesteśmy w okresie międzylodowcowym. Może dla kogoś to zaskoczenie, tak zwany interglacjał, czyli za lodowcem, który był tam kilkanaście tysięcy lat temu u nas i przed lodowcem, który
1: czyli
3: naturalnie
1: kupno,
3: powinien się
1: pojawić. Czyli kupno ciepłych butów na przyszłość nie będzie takie głupie, tak?
3: Ale kto te buty będzie nosił? Bo na pewno nie my, ponieważ to jest proces długotrwały oczywiście i tutaj mamy właśnie to globalne ocieplenie też w dużej mierze spowodowane przez człowieka i to się nakłada, tak? Już powinno się nieco ochładzać naturalnie, ale mamy wzrost tych ilości gazów cieplarnianych i się ociepla, tak? Czyli będą się te dwa procesy nakładać, czyli może po prostu to ochłodzenie naturalne, które będzie postępować, będzie łagodzić nieco to ocieplenie antropogeniczne, tak? Pewnie to będzie powoli wyglądało, ale raczej nie zrównoważy, także no, po 2100 roku trudno powiedzieć, co się wydarzy, bo jeszcze pewnych elementów nie znamy, na przykład prądy morskie, tak jak wspominałem, tak? Może się załamać ta cyrkulacja nad Atlantyku i też to wpłynie na pogodę głównie w Europie, no ale perspektywa jest taka, że jeżeli faktycznie ograniczymy ilość tych gazów w atmosferze cieplarnianych, to po pewnym czasie będziemy mogli schodzić z temperaturą nieco niżej, tym bardziej, że będzie się naturalnie ochładzało. Także po 2100, kto wie, czy nie będziemy właśnie schodzić wówczas już w dół. Chociaż jakbyśmy dzisiaj zupełnie wyeliminowali metan, dwutlenek węgla, ten wytwarzany przez człowieka, to i tak jeszcze długo temperatura by rosła, bo to jest takie no, oczywiście przesunięcie,
1: inercja,
3: że to nie od razu to działa. Dokładnie.
1: Przyszedł mi do głowy oczywiście żarcik z kapsułą czasu, w środku buty by na zimę. Prezent dla rodziny za x lat z listem rzecz jasna, bo macie epokę lodowcową, z pozdrowieniami wujek Kuba. Coraz częściej mamy do czynienia z tak zwanymi nocami tropikalnymi. To są takie noce, kiedy to notujemy 20 kilka stopni najmarniej, bo bywa jeszcze cieplej. To jest uciążliwe także i dlatego, że organizmy nam nie odpoczywają, prawda?
3: No zdecydowanie tak. Kiedyś noc tropikalna, czyli temperaturą minimalną, nie spadającą poniżej 20 stopni.
1: Tak.
3: No
1: na...
3: Tak, tak. No na przykład w Toruniu to nawet nieraz co 3-4 lata się taka noc pojawiła, jedna. Ostatnie 15-20 lat to już czasami w sezonie 5-6 nocy tropikalnych, jedna, dwie to normalnie. To jest praktycznie każdego roku się zdarza, no może w zeszłym chyba nie było, no ale to wyjątek, ale generalnie przybywa tych nocy tropikalnych, szczególnie w dużych miastach, gdzie mamy miejskie wyspy ciepła, które nocą są bardzo nasilone, mamy dużo wyższą temperaturę w centrum miasta dużego niż poza jego granicami. Ale tutaj też od razu wspomnę, pomiary również na stacjach pozamiejskich też wskazują na wzrost temperatury i to w dzień, i to w nocy, także nie tylko te noce tropikalne przez rozrastające się miasta i betonozę, jakby ktoś chciał tutaj to sobie fajnie wytłumaczyć, nie tylko. No, człowiek potrzebuje, żeby zasnąć, to temperatura ciała musi nieco się nam obniżyć delikatnie, wtedy łatwiej nam zasnąć. A jak mamy w dzień 30 parę, w nocy mamy 20 parę, nie wywietrzymy za bardzo mieszkania, no i jest ciężko. Noc Moce tropikalne są bardzo obciążające dla człowieka, ludzi starszych szczególnie. W nocy nie wyśpimy się, w dzień jesteśmy zmęczeni, następna noc również trudno zasnąć, jeszcze bardziej zmęczeni i ten problem tutaj narasta z każdą nocą, także bardzo niekorzystne zjawisko.
1: Ratunku wytchnienia oczywiście szukać będziemy, już szukamy w pomieszczeniach chłodzonych z klimatyzacją. W Polsce od kilku lat gwałtownie rośnie zainteresowanie tego typu urządzeniami, choć nasycenie rynku, sprawdziłem, wciąż jest nieduże, bo szacuje się, że to w granicach 15-17% mieszkań w Polsce posiada klimatyzację. Wiadomo, że urządzenia do klimatyzacji nie pozostaną obojętne dla klimatu. To będziemy w takim zaklętym kole, bo będziemy potrzebowali coraz więcej prądu, prawda?
3: To też, ale również przy takiej klimatyzacji, jak mamy zamontowaną, no to ciepło jest wyrzucane poza mieszkanie, czyli na zewnątrz, czyli na miasto.
1: Tak? Ono gdzieś ląduje, to prawda.
3: Tak, tu mamy chłodniej, a na mieście jeszcze jest temperatura wyższa, no ale czasami dla zdrowia

0: Ale też ważna kwestia medycyna, szpitale, bo już wiemy po tej fali upałów z czerwca, że no, przybyło, oficjalne dane, przybyło dużo zgonów i na zachodzie Europy też wiemy, że tych zgonów jest sporo przy tych falach upałów, a społeczeństwo się starzeje, także no, systemowe zmiany w leczniczach, w opiece zdrowotnej, w przygotowaniu na takie właśnie fale upałów. Teraz mieliśmy ten upał poprzedni rekordowy, 2-3 dni, no 2 dni w sumie, tak? A co by się stało, jakby potrwał tydzień albo dwa, jak we Francji? No, tu jest pytanie, tak?
1: Jutro,
0: musimy być na to też przygotowani.
1: I jutro możliwe, że padnie gdzieś nowy rekord. Przypomnę, aktualny to 40,5 stopnia.
0: No jest jakaś szansa, ale to muszą być spełnione faktycznie wiele warunków. Suche podłoże, sucha powierzchnia, czyli wcześniej nie może padać. Żadnej chmury praktycznie, jak pojawi się jakieś zachmurzenie, już może być stopień mniej. No jest jakaś szansa, bardziej też na lokalne rekordy, lokalne, nie ogólnopolskie, ale na ogólnopolski może być jakiś atak lokalnie. Również zobaczymy, jak to będzie. No 38-39 lokalnie właśnie, gdzieś po 40, może być, tak, ale czasami to jest stopień w tą czy w tamtą, także no będziemy blisko na pewno rekordu. Czy padnie, to zobaczymy. Bardziej prawdopodobne są dużo bardziej takie lokalne rekordy właśnie temperatury maksymalnej, absolutnej.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Usłyszymy się raz jeszcze przed 13. Dr Rafał Maszewski, klimatolog, portal pogodawtoruniu.pl. 13 minut.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Po południu. Czy pogoda zmieni nasze życie, czy zmieni nasze zwyczaje, nasze przyzwyczajenia? No, pewnie zmienią się uprawy, pewnie zmieni się z czasem nasze menu. Pewnie na wakacje jeździć będziemy już nie w lipcu, już w sierpniu, bo wakacje w tej chwili w tak zwanych ciepłych krajach, no to jest po prostu, graniczy to z szaleństwem. 510-357-357. 13,5 minuty po południu, pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, witam pana.
2: Powiem tak, zmieni, a oczywiście za chwilę pan odbierze szereg telefonów, że nie zmieni standard, co mówił gość, w myśl narracji o Zesrodze, gdzie, nie wiem, czy pan widział przez oczy, szanowna telewizja od tegoż...
1: Bliżej mikrofonu, panie Mateuszu, bo mi pan umyka, ledwo słyszymy. No teraz tak, tak, proszę stanąć, nie ruszać się, nie biegać, nie chodzić. O, teraz.
2: Tak, zgadza się. Więc wrzucę do myśli. Za telewizją pana nowego kandydata, nie takiego nowego kandydata. Na
1: panie Mateuszu, zróbmy tak, bo naprawdę jest bardzo, bardzo głucho. Mam wrażenie, że pan zatyka mikrofon. Wrócę do pana za chwilę, tymczasem pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo.
3: Kłaniam się, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, witam.
3: Tak, dobrze słychać?
1: Tak, dobrze.
3: Dobra. Panie redaktorze, zacznę mocno. Pan wie zapewne, kto to powiedział dawno, dawno temu, jakieś 2000 lat temu. Gdy takie rzeczy dzieją się, gdy drzewa są zielone, to co będzie, gdy uschną?
1: No, zagadka.
3: A zagadka, może ktoś tą zagadkę w trakcie audycji rozwiąże. Zostawiam do przemyślenia.
1: A dlaczego pan te słowa przywołuje?
3: No bo widzi pan, te drzewa, które w tej chwili płoną na południu Europy, one już nie odrosną. Przez następne pół wieku tam się zmieni wszystko. Będziemy mieli pustynię, która przy dobrych, sprzyjających wiatrach saharyjskich, gleba zostanie zwiana. Wie pan, że Sahara to tak naprawdę gleba. To nie jest piasek. Na szczęście ta gleba jest przewiewana przez Atlantyk do lasów tropikalnych Ameryki Południowej. One sobie tam doskonale z tego żyją. Panie redaktorze, no niestety wieści nie są najlepsze, bo najpierw będzie źle, a później jeszcze gorzej. Na jesieni zawita do nas efekt wtórny El Niño, które w tym roku tam chyba dobiło 6 stopni na plusie.
1: To jest takie zjawisko gwałtownego ocieplania się powietrza w okolicach równika. Dobrze pamiętam?
3: Tak, po stronie pacyficznej. Tam jest rzeczywiście taki prąd, który wzdłuż równika sobie tam na wschód dobija, grzeje Zatokę Meksykańską. Zatoka Meksykańska generuje nam Golfstroma. No i teraz tak, w momencie, kiedy ten Golfstrom będzie za ciepły, no to co wraca pod spodem, będzie też za ciepły i już nie wróci. I po tym, jak będzie...
1: Efekty mogą być zaskakujące, bo to są nawałnice, to są intensywne burze, to są gwałtowne okresy ochłodzenia albo wręcz odwrotnie ocieplenia, prawda?
3: Tak,

0: wielki, niektórzy mówią o tym, że wielki, tak zwany wielki atraktor już ruszył, tak? Mleko się już wylało, będziemy się zmagali na jesieni, no po prostu mówiąc bardzo brzydko, będzie nam urywało głowy. A później jeszcze będzie gorzej, bo to, o czym mówił pan naukowiec, to niestety jest przykra prawda, bo my sobie przyspieszamy w tej chwili epokę lodowcową w straszny sposób, bo jeżeli prąd zatokowy stanie, no to cała północ Europy będziemy mieli to, co było w średniowieczu, małą epokę lodowcową. I wtedy dopiero będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo chyba ludzie w tym momencie zaczną do Afryki uciekać z Europy, a nie tak, jak jest w tej chwili i tak dalej. Ale jest plus, panie redaktorze. Ja opowiem króciutko.
1: Mianowicie.
0: Na koniec,
1: tak, na koniec, krótko.
0: Mam dom, który jest domem zielonym. Jestem tym fanatykiem, który studiuje w wieku 60 paru lat na Przyrodniczym Uniwersytecie we Wrocławiu. Mój dom jest zielony i to dosłownie, dlatego że już mniej więcej połowa domu, łącznie z dachem, jest przykryta zielenią. To są winobluszcze, fantastycznie winogrona się udają. I efekt wtórny tego jest taki, panie redaktorze, że od południowej strony mam jeszcze sobie taką jak gdyby pergolę, na której wisi mnóstwo zielonych roślin. To jest zielony tunel, który mi schładza. Przewietrzam mój dom i nawet w tej chwili, kiedy na dworze wiemy, ile jest, u mnie termometr w pokoju wskazuje 26 stopni.
1: No to rewelacja, to bardzo panu zazdroszczę. Ja mam taką temperaturę, ale tylko dzięki klimatyzacji. Rozumiem, że na wakacje wybiera się pan do swojego domu.
0: Cały czas tu spędzam i wszystkim polecam. Panie redaktorze, króciutka rzecz na koniec. Szybciutko, jeżeli pan pozwoli.
1: Jedno zdanie.
0: Zapomnieliśmy o zielonych ścianach, które mogą nam zmieniać cyrkulację. Zapomnieliśmy o tym, że budynki biurowe mogą, a w wielu miejscach w świecie się to robi. W nocy powinny być przewietrzane. Wtedy zużycie prądu spada o ładnych kilka procent. Nikt tego w Polsce nie robi, po prostu ludziom się nie chce. Lepiej walnąć dużą centralę klimatyzacyjną, zeżreć parę megawatów i wszyscy są szczęśliwi.
1: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 19 minut po południu. Wrócimy do pana Mateusza na krótko. Panie Mateuszu, witam, halo.
2: Witam raz jeszcze, mam nadzieję, że teraz się...
1: Teraz lepiej, tak, bardzo proszę.
2: Super. Trochę przedmówca wyczerpał temat, co chciałem powiedzieć, jaki gość. Natomiast odbierze pan na pewno za chwilę telefony wyznawców, kontynuując myśl pana Czarnka o Zesrodze. Nie wiem, czy pan widział, słuchacze, ta sama telewizja teraz się reklamuje, że będą robić magazyny energii, Republikę Wolnej Zielonej Energii, ale oczywiście o ociepleniu klimatu. Nic i polecam jeszcze w ramach ciekawostki profil pana Wiecha na czy Facebooku, czy jakimś innym portalu społecznościowym, gdzie w ostatnim czasie pokazywał, chyba dzisiaj nawet to było, informacje, że w Rumunii, jeżeli kraj nie mylę, są wysadzane stoły właśnie na rzece, aby móc utrzymać produkcję energii w jednej z elektrowni atomowych. I ostatnia rzecz...
1: No mówiliśmy o tym na antenie, panie Mateuszu. To by taka by wiedza nietajemna. Na kłopoty z poziomem wody w Dunaju i chodzi o elektrownię węgierską w miejscowości Paksz. Panie Mateuszu, kończę. Pozdrawiam pana, pani Agnieszka. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
3: Od razu zastrzegam, że nie jestem żadną danielistką, bo tutaj już słuchacz poprzedni jakby zaszczepił słuchaczy na tych, co teraz będą dzwonić. I też nie kwestionuję jakiegoś globalnego wzrostu temperatur, tego, że na zachodzie Europy jest, są upały. Natomiast drugi rok wracam z wakacji nad jeziorami w okolicy Mrągowa i rok temu była bardzo podobna sytuacja. Jest zimno, naprawdę zimno. Woda w jeziorach zimna. Dogrzewamy się w nocy farelkami. Pada, bardzo dużo pada. Są grzyby, ale na przykład żniwa są opóźnione w stosunku do tego zwykłego terminu, gdzieś tam koniec lipca, początek sierpnia. Więc a jak tylko włączę portale internetowe, czy radio, czy telewizję, słyszę o kolejnej nadciągającej fali upałów. My naprawdę na to czekaliśmy przez 2 tygodnie i ta fala nie nadeszła. Więc ja mam taką prośbę, żeby te komunikaty formułować bardziej precyzyjnie. Bo mówi się o ogromnych falach,
1: ale
3: być może na to.
1: Pani Agnieszko, to jedno to, co pani mówi, by drugiego nie wyklucza, bo mimo że ten obszar Polski, no jaki jest, wszyscy wiemy, to w ramach tego obszaru są różne rejony, które też będą reagować różnie. I na przykład, jeśli chodzi o Mazury, Suwalszczyznę, to ta przyszłość określona przez naukowców wskazuje na to, że to będzie rejon, w którym będzie chłodniejsze. Zdecydowanie lato, I jeżeli ktoś tam się wybierze na przykład na wakacje, no może odczuwać chłód, spadek temperatury, o czym pani mówi. Pan Leszek z nami.
3: Ale ja tego, panie Kubo,
1: bardzo
3: ja tego
1: proszę.
3: Nie kwestionuję. Ja tak. Właśnie to chcę powiedzieć, żeby podawać informację precyzyjną, bo jeżeli ta...
1: Ja podając temperaturę, alarmistyczne... wzrost temperatury w Polsce, mówiłem o średniej rocznej i dotyczy to wartości uśrednionych dla całego kraju oczywiście.
3: Tak, natomiast wie pan co, no Onet, czy Wirtualna Polska, czy telewizje informacyjne, które muszą mieć treść na całą dobę, uważam, że komunikaty ich są alarmistyczne, są nieprecyzyjne. Jeżeli nasze indywidualne doświadczenie kłóci się z tym, no to przestajemy je brać poważnie. Ja nie biorę poważnie pod uwagę właśnie czerwonego paska albo czerwonego ogromnego kafelka o tym, że nadciąga kolejna fala upałów. Jeżeli ja na nią czekam, ona nie nadchodzi.
1: To prawda, chociaż proszę pamiętać, że jeden trzeźwy w kraju nie wskazuje na to, że wszyscy przestali pić. Pozdrawiam panią Agnieszko. 510-357-357. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo. Pijmy jak najwięcej, bo jest gorąco, trzeba się nawilżać. Oczywiście wody. Sokiem cytrynowym. Ja właśnie wczoraj wróciłem z Włoch, gdzie troszeczkę się dogrzałem. Myślałem, że trochę się schłodzę w Polsce, a tu taka niespodzianka. Natomiast ponieważ lubię Włochy i trochę mi ciężko...
1: A gdzie pan był dokładnie?
4: W Umbrii.
1: Aha.
4: Bum, było cieplutko, faktycznie przyjemnie, ale właśnie to troszkę też nawiążę do tego, bo to jest kraj, który się jakby no, musiał przyzwyczaić przez lata. My lubimy jeździć do Włoch, ponieważ tam jest fajnie, jest ciepło, jest ładnie. Oni mają w tych gorących miastach kamiennych wysokie budynki, wąskie ulice, gdzie jest chłodnie, gdzie są przewiewy i to tam się da żyć tak naprawdę. To nie jest
1: nie, to jest nie taki... przypadkowo takie budownictwo, prawda?
4: Nie, bo
1: chodziło,
4: tak.
1: Chodziło o to, żeby...
4: dostosowuje
1: tak,
4: do
1: żeby mury
4: rzeczy.
1: Dawały chłód, a jednocześnie, żeby te uliczki wąskie chroniły przed słońcem.
4: Przed słońcem, tak. I oni mają winnice, mają sady oliwne, więc podejrzewam, że za kilka lat, czy tam kilkanaście, u nas też powoli zacznie się zmieniać rolnictwo na nieco inne. No będziemy żyć inaczej.
1: Dobrze, że pan wspomina, bo o tym porozmawiamy.
4: O, super. To tak czułem, że pan będzie chciał o tym porozmawiać.
1: Tak, o uprawach i o tym, co będziemy jeść.
4: Tak, co będziemy jeść. Bo to będzie się zmieniało, to będziemy mieli klimat taki śródziemnomorski pewnie bardziej, który lubimy. No nie ma co narzekać, że w lipcu, czy teraz mamy już sierpień, że jest gorąco, no po to są wakacje, żeby było troszkę cieplej, chociaż jak wiadomo, jako Polacy lubimy narzekać, więc każdy powód jest dobry. Natomiast czy to ocieplenie, ja powiem tak, to co się stanie, a pewnie się tak stanie, jak pan mówi, do czego pan zmierza, ale to będzie za 50-100 lat, kiedy nas już nie będzie. To będzie to następne pokolenie. I myślę, że my jako obecne pokolenie albo możemy się cieszyć tym, co mamy, albo myśląc o przyszłym pokoleniu, powinniśmy zacząć zazieleniać miasta, zamiast wycinać drzew, sadzić ich coraz więcej, bo one nie wyrosną pojutrze, tylko wyrosną pewnie za 10, za 20 lat.
1: Tak.
4: Zaczną dawać
1: A największe cień. Za 50, tak.
4: Tak. Jeżeli ktoś był w Barcelonie, to na pewno zwrócił uwagę, zwłaszcza właśnie w te już późno wiosenne czy letnie okresy, że tam te ulice są zazielenione, tam się idzie tymi tunelami właśnie wśród drzew zielonych, pomimo, że jest to gorące miasto, ale właśnie przez to te kilkanaście stopni nawet potrafi się schłodzić, pomimo, że to jest miasto, więc dążmy do tego dla przyszłości, sadźmy jak najwięcej drzew, a dzisiaj polecam pić dużo wody.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no to ja nawiązując trochę do poprzedniego słuchacza, bo właśnie przed chwilą przechodziłem przez otworzoną wczoraj ulicę Złotą nową, gdzie właśnie nam chyba doszło do pewnej zmiany.
1: Czytałem, no oczywiście... bez samochodów i ma być zielono bardzo, tak?
5: Wie pan, no czy tak bardzo zielono, powiem tak, na skalę tego, jak można by tam jeszcze postęp jest. Jest bardzo to ładnie wygląda. Gdy szczerze mówiąc, ja bym powiedział, że no trzeba było tego trochę więcej, według mnie, jeżeli już się tam całą ulicę tak remontuje, to byłoby okazja, żeby tam więcej jednak zasadzić, bo to drzewa się przydają w mieście i może to jest właśnie problem, że właśnie tutaj trochę jest to niewykorzystane, ale ja tak wspominając, bo powiem tak, no to wszystko też zależy, bo tutaj pani z Mazur mówiła, że tam było zimno, no ale też jest taka kwestia, że na przykład w takich miastach, takich na przykład jak Warszawa, te upały są trochę bardziej odczuwalne z wiadomych względów, bo więcej samochodów, więcej przede wszystkim asfaltu, betonu, który szybko łatwiej się nagrzewa, mniej właśnie tej zieleni. No i właśnie to też może jest perspektywa osób, które takie może w większym...
1: Infrastruktura wbrew pozorom też grzeje.
5: No tak, znaczy ja bym tak, ale...
1: Czyli kanalizacja, czyli urządzenia energetyczne.
5: Tak, na koniec, ale powiem tak, że jednak mimo wszystko się ociepla, bo ja powiem szczerze, 20 lat temu, w 2006 roku, ja byłem takim dzieciakiem, to do dziś pamiętam, jak takim fenomenem było tamtejsze lato, kiedy było tak gorąco, około 30 stopni, to teraz to byłby jeszcze w miarę chłód, patrząc na te temperatury, i pamiętam, że taka ładna temperatura, wręcz wakacyjna, utrzymywała się dokładnie do 17 listopada. Ja to dobrze pamiętam, bo niestety miałem przykrą rodzinie sytuację, więc to mi się zapamiętało, że do tego 17 było ładnie, a teraz jak widzimy, te wakacje są coraz bardziej takie upalniejsze, chociaż można powiedzieć, że ta ostatnia zima trochę dała nam
1: do wiwatu. To
5: zima
1: prawda.
5: Znaczy nie, że przynajmniej zima była normalna.
1: Tak, też pamiętam wakacje sprzed lat i jeśli nie padało i temperatura była w granicach 20 kilku stopni, to było fantastycznie. Panie Bartoszu, kłaniam się. Pan Kamil, panie Kamilu, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
6: Ja myślę, że te zmiany klimatyczne zmienią zdecydowanie nasze życie. Nawet jakieś 2 tygodnie temu mówiłem mojej małżonce, zobaczysz, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ludzie będą masowo z południa Polski przeprowadzać się do nas na północ, bo myśmy się na północ przeprowadzili z Białostoczyzny.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że to już się dzieje, a przynajmniej... jedno zdanie tylko właśnie a propos,
6: tak,
1: bo to
6: proszę.
1: Ciekawy wątek. Trafiłem na taki raport postawy ekologiczne Polaków i Polek, Polek i Polaków 2023. Z raportu wynika, że ponad 18% badanych rozważa zmianę miejsca zamieszkania ze względu na zmianę klimatu. Czyli będziemy tak szukać po prostu miejsc w ramach Polski nawet, bardziej przyjaznych.
6: Tak jest. I chciałem powiedzieć właśnie, że 2 tygodnie temu jakoś mówiłem o tym mojej małżonce, a w zeszłym
1: uwierzyła?
6: I w zeszłym tygodniu byłem na festiwalu muzycznym i spotkałem kilka osób, które mówiło, że już mają właściwie takie zaawansowane plany przeprowadzki.
1: Są spakowani, tak.
6: Z południa na północ, tak, właściwie spakowani, więc troszkę nie doszacowałem tego okresu, co założyłem. Natomiast wie pan co, ja akurat jestem człowiekiem bezdzietnym, nie mam dzieci, nie planuję dzieci, a mimo wszystko staram się jak najbardziej dbać o naturę, o środowisko i przyczyniać się starać się nie przyczyniać do ocieplenia tego klimatu. A bardzo mnie zawsze dziwi, dlaczego ludzie, którzy mają dzieci, nie myślą o tym i tak żyją, że hulaj dusza piekła, nie myślą o tym, co zostawią swoim dzieciom. Fajnie by było jednak, jakby trochę nie żyli tak.
1: Ta refleksja przyszła. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Pani Olga, pani Olgo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, kłaniam się.
7: Tematy zazębiają się, ten temat upałów jest tak szeroki. Mi się skojarzył temat otwartych okien w nocy, kiedy dzwonił wcześniej słuchacz, ponieważ w większości miast wydaje mi się, że nie da się otworzyć okna nawet w nocy ze względu na hałasy. Ja jako osoba dla odmiany dzietna. Mam małe dzieci, które w nocy sobie smacznie chciałyby pospać. No a hałas motorów i takich podpimpowanych silników niestety nie pozwala większości nas chłodzić tych naszych mieszkań. No i wtedy zostajemy z wyborem pod tytułem właśnie szum klimatyzacji, a nie takie normalne wietrzenie naszych domów, mieszkań.
1: No, niestety. Czasami refleksji tak zwanego pomyślunku brakuje. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja chciałbym parę takich rzeczy dopowiedzieć. Mi się wydaje, a propos tej pani, co dzwoniła, że tam na Mazurach ma zimno. Ja zauważyłem ciekawą rzecz, że mi się wydaje, że kiedyś po prostu te temperatury z wiosną, one szły do góry, ziemia się powoli nagrzewała. Teraz jest coś takiego, że teraz był maj bardzo zimny i tam, gdzie są obszary zielone, powiedzmy Mazury, nagle pojawia się słońce i może być tak, że tak jak teraz było w czerwcu, że w niektórych miejscach był upał tylko właściwie 2-3 dni. Natomiast po tym upale nagle się zrobiło 12 stopni i ludzie się poprzeziębiali. I u nas mi się wydaje, że nie jest kwestią, że te temperatury idą do góry, tylko kwestią jest to, że te temperatury rosną z dnia na dzień. Czyli mam jednego dnia 20, powiedzmy, stopni, a drugiego się robi 30 albo więcej. Drugą rzeczą jest to właśnie, że
1: czyli
8: my nie zazieleniamy.
1: Gwałtowne zmiany, tak.
8: Tak, gwałtowne zmiany, ale chodzi mi o to właśnie, że z dnia na dzień, tak jak mówię, wtedy był 28 czerwca, był ten upał największy, a dwa dni później nad morzem byłem. Było tak, że wszyscy chodzili w kurtkach, było, nie wiem, 12 stopni i się dogrzewali. Wracając teraz do odtwarzania, mi się zdaje, przyrody. Ja zauważyłem, że u nas wszelkie drzewa, może nie znam, powiedzmy, Mazur całych, ale jeżeli chodzi o Małopolskę, jeżeli chodzi o tu Pomorze, to drzewa padają. Nie wiem, sosny zauważyłem, że zrzuciły, ze 3 lata temu były takie dni gorące, zrzuciły przynajmniej 50% igliwia. Mało tego, chciałem jeszcze odnieść się do tego, co pan mówił, tam w Grecji, w Hiszpanii te upały. Faktycznie jest tak, że na tych terenach, gdzie były upały, niby ta ziemia powinna być lepsza, ale się okazuje, że tam nic nie rośnie. Tam po prostu jest teren wyjałowiony totalnie.
1: Brak, no, nie wiedzą, co brak z tym wody. Drogi słuchaczu, kończę, bo już gość mój czeka 28 minut do 13. Pani Katarzyna Jurga jest naszym gościem, Fundacja Terra Nostra. Dzień dobry, witam, kłaniamy się.
9: Dzień dobry, witam pana redaktora oraz państwa.
1: Nie jest tajemnicą, że zmiany klimatu kompletnie, jak zapowiadają naukowcy, zmienią produkcję żywności na świecie. Czyli co, na południu pewne uprawy znikną, a nowe, dotąd nieznane, znaczy znane, ale nieuprawione, pojawią się na północy? Tak to może wyglądać?
9: Tak, zdecydowanie tak to może wyglądać. No już w tej chwili obserwujemy coraz większy rozwój chociażby pojawiających się winnic na terenie Polski. Już zwiększa się areał upraw roślin typu soja. Kiedyś one uprawiane były bardzo na południu naszego kraju, a już w tej chwili obserwujemy uprawę soi w centralnej czy nawet północnej Polsce. W związku z tym rolnicy powolutku, rok po roku dywersyfikują swoje uprawy lub też zmieniają sposób i system uprawy, co jest jeszcze bardziej istotne, dostosowywując się do niestety obserwującej zmiany klimatu.
1: Nawet jeśli uprawy nie będą całkowicie znikać, to na przykład na południu Europy notować będziemy jeszcze bardziej, bo już notujemy przecież spadki produktywności, wydajności, te plony przecież bywają takie lata, że są dużo, dużo niższe od średnich, od oczekiwanych. Zbiory owoców, między innymi cytrusów, winogron będą po prostu słabsze.
9: Tak, zdecydowanie tak. Tą kwestię, o której pan redaktor mówi, ma dwa podłoża. Pierwsza to oczywiście jest nieprzewidywalność pogodowa i występujące anomalie pogodowe,
1: no
9: typu
1: tak,
9: susze, nawalne deszcze.
1: Albo z drugiej strony przychodzi nagle nawałnica albo grad, prawda? I wybije uprawę.
9: Dokładnie tak. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, którą niestety troszeczkę jako ludzie sami sobie zgotowaliśmy, to jest przez ostatnie dziesięciolecia doprowadziliśmy do bardzo dużej degradacji ziemi, gleby tak naprawdę, czyli tej wierzchniej warstwy naszej ziemi, ta, która jest źródłem produktywności.
1: Bo zapomnieliśmy o tym, że ta ziemia musi się odradzać?
9: Tak, trochę zapomnieliśmy o tym, że ta ziemia musi się odradzać, że musimy dbać o jej prawidłowy chemizm, no i biologię. Czyli im więcej mamy biologii, im bardziej mamy wysoką materię organiczną w naszej ziemi, tym jest większe życie i jesteśmy w stanie nie tylko utrzymywać składniki pokarmowe, które ona potem przekazuje roślinom, ale przede wszystkim zatrzymywać wodę.
1: Zastanawiam się.
9: Wzrost produktywności spowodował, że doprowadziliśmy do degradacji, spadek materii organicznej. Jest to do zaobserwowania w całej Polsce i nie tylko, ale również w całej Europie.
1: Zastanawiam się, jeśli my odczuwamy tak poważne zmiany, jak zmiany odczuwają i odczują, jak zmiany dotkną obszarów na przykład tropikalnych, tam gdzie wody było zawsze niewiele albo mało, gdzie woda była trudno dostępna, no trudno wyobrazić sobie tam życie.
9: Może nastąpić troszeczkę zmiana warunków, bo nie wiem, czy pan redaktor słyszał, ale w ostatnich czasach obserwuje się liczne opady deszczu na Saharze. W związku z tym zmiany, jakie niesie klimat, będą miały konsekwencje w tym, że do tej pory tereny, które były wyjałowione, być może rozpocznie się na nich życie, a te, które do tej pory były przeznaczone pod produkcję, chociażby południowa Europa, no niestety ulegną bardzo dużemu wyjałowieniu i jeżeli nie zrobimy nic jako ludzie, żeby zaprzestać dalej tej zmianie klimatu, temu ociepleniu, to może się zdarzyć, że będziemy mieć duży problem z obszarami do produkcji żywności, a co za tym w konsekwencji idzie, bezpieczeństwa żywnościowego całego świata.
1: No tak, ale pewnie często pada takie pytanie, na ile działania człowieka mogą odwrócić tendencje klimatyczne, albo chociaż wstrzymać, czy nasze wysiłki, przecież dużym kosztem, bo te pieniądze nie biorą się z powietrza, z opadów, nomen omen, tylko biorą się z podatków, czy te koszty mają sens, skoro tak naprawdę być może na końcu okaże się, że niewiele byliśmy w stanie zmienić.
9: No, to jest troszeczkę wróżenie. Może tak się zdarzyć, może być.
1: Ale
9: taka...
1: Ale gramy fair. Taka, pani wróży,
9: tak,
1: ja wróżę.
9: Gramy fair. Tak, gramy fair. Wróżymy oboje. No to możemy powróżyć. Tam jest parę takich wersji. Możemy powiedzieć, że możemy spróbować zrobić wszystko, żeby w tym momencie już nie cofniemy zmiany klimatu, ale chociażby się do niej zaadoptować. Czyli możemy w tym momencie zastanowić się, jakie czynniki, jakie aspekty powodują, że zmiana klimatu jest dla nas coraz bardziej dokuczliwa. Tutaj wcześniej słuchacze się wypowiadali na temat trudnych warunków wytrzymania tych upałów. Nie kośmy traw, zwiększajmy ilość zieleni, drzew. Zastanówmy się nad tym, żeby mimo wszystko nie betonować powierzchni dookoła siebie, żeby zwiększać tak naprawdę bioróżnorodność wszędzie, gdzie jesteśmy, od pól rolniczych począwszy poprzez miedzę, zadrzewienia, krzewy, parki i otoczenie naszych domów, bloków, osiedli, czegokolwiek. Zwiększajmy bioróżnorodność. Zastanówmy się mimo wszystko nad alternatywnymi źródłami energii, aby w tym momencie zmniejszyć wydobycie tych naturalnych źródeł, naturalnych kopalin, które mają jednak zasoby wyczerpalne. One nie są nam dane bezpowrotnie, więc zastanówmy się nad tym, żeby zwiększać tą energię, no bo niestety ze wzrostem ludzkości tej energii będziemy potrzebować coraz więcej.
1: To
9: można
1: prawda.
9: Się zastanowić też nad takimi zwykłymi aspektami naszego codziennego życia. A summa summarum, ja mogę powiedzieć panu na koniec, jeżeli nie spróbujemy czegoś zrobić, to nie będziemy mogli z czasem stwierdzić, która z wróżb się sprawdziła, a która nie. Jeżeli coś spróbujemy zrobić, począwszy od siebie, samego człowieka, poprzez organizacje, państwo, rządy, Unię Europejską czy cały świat, możemy jak najbardziej próbować coś robić i powinniśmy próbować coś zrobić, bo jesteśmy jednak homo sapiens.
1: A jak te zmiany klimatyczne już wpływają na uprawy, na rolnictwo w Polsce? No bo fachowcy zapowiadają, zresztą pani o tym wspomniała, że zmieni się bardzo to, co będziemy uprawiać. To już się chyba zmienia, skoro, jak sprawdziłem, średnia roczna temperatura w Polsce w ciągu ostatnich 150 lat wzrosła o 3 stopnie. To jest bardzo, bardzo, wbrew pozorom, dużo.
9: Tak, to jest bardzo dużo. Zawsze w tym momencie lubię pokazywać słuchaczom taki przykład. Kiedy mamy swoją temperaturę 36,6, czujemy się doskonale. Ale kiedy nam temperatura wzrośnie o 3 stopnie, jesteśmy już bardzo, bardzo chorzy. No to wyobraźmy sobie, że większość tych organizmów, które, czy roślinnych, czy zwierzęcych, która funkcjonuje, również my, w jakiejś temperaturze i ona nagle wzrasta o 3 stopnie, to naprawdę wszystkie te organizmy to odczuwają. No w tym roku obserwujemy na przykład przez potężne wysokie temperatury, jakie mieliśmy maj, czerwiec, właściwie bardziej w czerwcu, obserwujemy,
1: tak, rekord 28.
9: Tak. Tak, dokładnie. Obserwujemy, że na przykład będzie problem z pszenicą technologiczną, czyli taką pszenicą, którą się wyprawia w młynach na mąkę, która jest używana do naszego pieczywa. Po prostu pszenica, krótko mówiąc, lekko się ugotowała. Nie ma w tym momencie dużej ilości białka, w związku z tym będzie problem z wysokojakościową mąką w młynach, a jeżeli w młynach, no to w piekarniach. Wszystko to, co jest na polu, ma konsekwencje w tym, co się dzieje na naszych stołach. Już to widać, obserwujemy. Są mniejsze na pewno plony. Już w tej chwili trwają żniwa. Już rolnicy zgłaszają, że plony są zdecydowanie niższe o 40%, nawet w stosunku do lat ubiegłych. To jest dużo. No to będą konsekwencje, które będziemy zauważać. A w rolnictwie możemy próbować chociażby adoptować się do takich zmian i takich sytuacji. Natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie zrobić nic w momencie, kiedy nam nagle temperatura rasta do 40 stopni, tak?
1: A został mi w głowie ten pani postulat o koszeniu traw i tak zacząłem się cały czas, nie mogę się od tego uwolnić, cały czas tak się nad tym zastanawiam i myślę. W zasadzie jaki jest powód, że kosimy te trawy w miastach na przykład? No chyba tylko tak zwane estetyczne, tak? Że ktoś powie, o, tak. Teren nieuporządkowany, tu powinno być krótko przycięte, a przecież jeśli pozostawimy nie krótko przycięte, to, no to w jakimś stopniu na przykład przytrzymamy wilgoć, prawda?
9: Zdecydowanie tak. Myślę, że cięcie traw ma dwa aspekty w miastach szczególnie. Pierwszy aspekt to jest estetyczny.
1: Na terenach rolniczych to wiadomo, w ten sposób pozyskuje się pasze, prawda?
9: Tak. W związku z tym tnie się tą trawę, ale powiedzmy przeznacza się ją na siano kiszonkę i ona odrasta, jest dbana, więc to jest troszeczkę inna sytuacja. A na przykład już zauważa się też wzrost miedz między polami, które są jednak kwietnymi miedzami, dbają o zapylacze, dbają właśnie o różnorodność biologiczną i trzymają w tym momencie wilgoć. Zauważa się również stosowanie międzyplonów, różnych międzyplonów. Widzimy czasami jesienią
1: zarazić włodarzy miast taką ideą, róbmy łąki, nie trawniki.
9: No to już jest coraz więcej miast, w których ja zauważam, że zmienia się to. Czy przejeżdżam przez Poznań, czy przez Wrocław, to już zauważam, że są, jak to pan powiedział, zaniedbane, a dla mnie życiowo bogate trawniki w miastach i ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ dajemy też w ten sposób naturze dostosowywanie się takich gatunków roślin, które wytrzymują w tym momencie te wyższe temperatury, są bardziej odporne na to przesuszanie i dajemy im szansę w tym momencie na ekspansję i na przeżycie, co ma bardzo duże znaczenie. Ja zachęcam włodarzy, ale też zachęcam mieszkańców do tego, żeby może właśnie przyczyniali się do tego, żeby dzwonili, aby nie kosić, albo wręcz przeciwnie, żeby może zasadzać. Mamy wiele gatunków krzewów, które można posadzić też na różnego rodzaju przestrzeniach zielonych, które nie są wysokie, a dają schronienie, dają cień, no i utrzymują wilgoć. Zawsze latem chowamy się pod drzewami w cieniu. Tam jest tak. Chłodniej i to o paręnaście stopni.
1: Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nostra. Dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za pewnie 10-12 minut. Zatem do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
1: 17 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Czy ja mam pytanie? Tu mam. Czy pogoda zmieni nasze życie? 510-357-357. Jeszcze by działa nasz system do głosowania, a w aplikacji nasza sonda. Telefony. Pani Katarzyna, witam. Dzień dobry. Halo?
10: Dzień dobry. Bardzo miło się słuchało tej rozmowy z panią Katarzyną, moją imienniczką, którą zgadzam się w 100%, przede wszystkim o tej bioróżnorodności i o tym, że się nie kosi tej trawy i tak dalej, ale ja dzwonię, żeby oddać głos za tą panią, która była w Mrągowie, bo ja dzwonię z Trójmiasta. Mhm. I pani Kubo, ja się do Trójmiasta przeprowadziłam 7 lat temu. Mieszkam tu 7 lat, przeprowadziłam się z ukochanej Warszawy. Trójmiasto też jest ukochane. I pani Kubo, naprawdę czekam na to ocieplenie klimatu i nie mogę się jego doczekać. I tak jak i zgadzam się z tą panią w 100%, oglądam tą telewizję i te krzykczące hasła.
1: Wszędzie straszą,
10: się, cała
1: tak?
10: Europa. Mhm. A ja po prostu siedzę tutaj, marznę, nie mogę wyjść na taras, który mam przepiękny, bo jest zimno, bo wieje. Mhm. Owszem, dzisiaj jest fantastyczna pogoda. Dzisiaj i wczoraj była fantastyczna. Mamy 22 stopnie. Wow, jest super. Także właśnie jest taka jedna rzecz. W całej tej komunikacji, która mi się też nie podoba, to nie jest ocieplenie klimatu. Mamy zmiany klimatyczne.
11: a nie ocieplenie, bo w jednej części się ociepla, a w innej się ochłania.
1: Mamy tak jedno, mamy mieście, jedno i drugie. To, co podają specjaliści. No tak, ale zmiany wywołane średnim wzrostem temperatur na świecie.
11: No okej, okay. No ale one jakby, mogę powiedzieć tak, Kaszuby, Trójmiasto nie dotyczą.
1: A rozumiem. Pozdrawiam, pan Radosław. Panie Radosławie, halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Witam pana.
12: Przewrotnie dzwonię, bo właśnie wróciłem z Egiptu w piątek. Tylko byłem nie w tej części południowej bliżej Sudanu, tylko byłem w części północnej bliżej Aleksandrii. I tam
1: czyli
12: po prostu było...
1: zmarzł pan jak rzadko.
12: No trochę, tak powiem panu, jak przyjechałem do Polski, to mi opadła szczęka, bo tam temperatura się utrzymuje na poziomie 28-29, teraz jest upał, bo jest 30. Natomiast wieje bardzo silny wiatr z północy, który powoduje, że ta temperatura odczuwalna jest, no taka wieczorami to bym powiedział, że rzeźko było. Partnerka, z której byłem, mówiła, że jest rzeźko i dla mnie to było po prostu idealnie. I raz przyjechałem do Polski, no i oczywiście tutaj mamy części 8 metropolitan, części 9 w Warszawie, tak, projektowane, więc, a słucham z kolei właśnie o polskim morzu, gdzie jest, moja córka była nad Morzem Polskim w lipcu, gdzie zmarzła przeokrutnie. I teraz tak sobie myślę, ja oczywiście się przyczyniłem do ocieplenia klimatu, no bo wygenerowałem ogromny ślad węglowy, podróżując do tego Egiptu samolotem, bo tak, wiadomo, nie
1: można,
12: samochodem.
1: Tak. Można się pocieszać, że ten samolot, nawet jakby pan nie zdążył, też by poleciał.
12: Tak, dokładnie tak. I właśnie to jest clue, to pan jakby ujął idealnie. Ja oczywiście sadzę sobie kończyny, nie koszę trawnika i tak dalej, to wszystko robię. Natomiast nie podejmuję już takich działań, bo to ręce opadają w sensie takim, że no nie instaluję sobie może klimatyzacji, ale widzę wszędzie chodzącą klimatyzację generującą dodatkowe koszty energii. Ludzi jeżdżących po bułki 500 metrów samochodem i tak dalej, takie różne działania, które nam mają ułatwiać życie, ale generalnie powodują, że nam utrudniają życie, bo ten klimat się jednak ociepla przez te działania, a nikt nie jest w stanie zrezygnować ze swojej wygody własnej, żaden z nas, żadna osoba z nas, bo mówi, a inni tego nie zrobią, tak? W sensie ja pojadę do...
1: Troszkę tak jest, że my nie wierzymy w sprawczość, a ponieważ uznajemy, że indywidualne działania nie stanowią dużej skali, dużej wartości.
12: Nie przełożą się na efekt, tak? Bo tak. Ja zrezygnuję z komfortu, nie zainstaluję sobie klimatyzacji.
1: To jest troszkę tak, jak wrzucamy, nie wiem, szklane opakowanie do jeziora albo do morza. Mówimy, a tam jedna butelka, prawda? A poza tym i tak się rozpuści za, no wprawdzie pewnie za kilkaset lat albo lepiej. Taka szklana butelka, no ale kiedyś rzeczywiście się rozpuści w tym morzu. Kończę, pozdrawiam pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry, panie Kubo. Dzwonię z Łodzi, w której pan niedawno był.
1: Tak.
13: Tak, nawet się tam spotkaliśmy, natomiast dzwonię i chciałam powiedzieć, że to, co pani gość powiedziała, pani Katarzyna, w zasadzie jakby powiedziała to, co ja chciałam też przekazać.
1: Aha.
13: Ponieważ w naszej wspaniałej Łodzi, nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, że teraz się asfaltuje chodniki. Zamiast kłaść płytki, leje się asfalt. I jesteśmy akurat właśnie w takiej sytuacji, że nam wylano piękny asfalt. Mimo, że troszczymy się, staram w dzielnicy, w której w ogóle nie powinno być tego asfaltu. Mimo potrzeby, nie jest to ścieżka rowerowa. Jest wylany czarny, okropny asfalt, który po wczorajszej ulewie był rzeką. Po przeciwnej stronie, gdzie jest chodnik, specjalnie to obserwowaliśmy, ponieważ to wszyscy mieszkańcy są w to zaangażowani. Pięknie ta woda wchłonęła się, natomiast płynęła po prostu i do ścieków, ponieważ nie ma po drodze żadnych innych możliwości. I nie to, że to się dzieje, tutaj pani też mówiła, że nie ma zmian klimatu, nie ma pani słuchaczka. Może nie ma, może są, natomiast na pewno jest gorąco i na pewno asfalt nie powoduje, że to gorąco się zmniejszy. Na pewno chodnik to powoduje. Nie trzeba być fizykiem, żeby stwierdzić, że na ciepłym się nagrzewa, na zimnym, na jasnym trochę mniej.
1: A próba zwrócenia uwagi władzom albo mały monit?
13: Właśnie walczymy łącznie z telewizją tutaj naszą lokalną.
1: No, jestem ciekaw.
13: Na razie uzyskaliśmy odpowiedź. Może to jest po prostu też na nas troszkę lekceważące, ponieważ pan się wypowiedział, że to jest dla pań, które będą szły w szpilkach. Więc cała dzielnica się uśmiała,
1: oczywiście,
13: jak
1: bo...
13: ta pani wsadzi tą szpilkę pod asfalt, to już jej jedy imię. No ale taką, znaczy to nawet nie myśli będzie... o odpowiedź, tylko
1: To będzie szpilka jednorazowa w zasadzie. To prawda, a no, wie pani, no jest to jakiś argument, pani Agnieszko, bo ja słyszałem, że w Łodzi to wszystkie panie chodzą w szpilkach i że to w ogóle obuwie obowiązujące. Pozdrawiam, pan Artur. Panie Arturze, witam, dzień dobry, halo.
14: Witam pana.
1: Dzień dobry panu.
14: Artek, ja wożę koło Zagnańska, gmina dosyć taka zielona, powiem szczerze, natomiast kłopot jest taki, że tak jak wszędzie, panie redaktorze, właśnie wykosili mi piękne, super trawniki do gołej ziemi, gdzie ja sobie tutaj spokojnie mieszkam od 28 lat.
1: Aha.
14: Wyprowadziłem się z Kielc, zastałem tę pustynię. Niech pan mi uwierzy, od 28 lat, nie ruszając praktycznie nic na obcinanie, na kombinowanie, na cudowanie, mam 18-16-metrowe drzewa dookoła domu. Dzicz taką, że koniec świata, powiem panu szczerze. Może to też zmieniło to, że stałem się pszczelarzem, wie pan, 15 lat temu. I zacząłem o to dbać. Ale gmina niestety nie pomaga, powiem panu szczerze, bo trzeba zacząć chyba jednak od dołu, powiem panu, bo ludzie na początku patrzyli się troszeczkę na mnie jak na wariata. Nie, wie pan, jest płot, wszyscy mają równo trawniczki pogolone, u mnie trawa ma 15-20 centymetrów w jednym miejscu, w drugim miejscu ma 8. Wielkim problemem było, żeby pojechać do sklepu, proszę pana, i kupić kosiarkę, która nie kosi po ziemi, tylko kosi powiedzmy 8-10 centymetrów wyżej, żeby te owady... ślimaki,
1: miały myszy, szansę, gdzie... tak.
14: Dokładnie.
1: Bardzo, bardzo, bardzo panu współczuję, jestem bardzo całym sercem z panem. Bodajże Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, wyginie cała ludzkość. No a ta populacja pszczół, jeśli dobrze pamiętam, gwałtownie w wielu rejonach Europy zmniejsza się. 8 minut do godziny 13 ponownie na antenie. Pani Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nostra, dr Rafał Maszewski, klimatolog. Słyszymy się?
15: Tak, słyszymy się. Ponownie.
1: Sonda na początek, czy pogoda zmieni nasze życie? Aż 90% naszych słuchaczy biorących udział w sądzie oczywiście odpowiada, że tak. Zmieni, pewnie już zmienia życie nasze, naszych słuchaczy. 10% jest odmiennego zdania. Katarzyna Jurga, rozmawialiśmy o uprawach, o stratach. No, te straty w uprawach bywają bardzo kosztowne. Na przykład susza z 2018 roku wywołała w Polsce szkody w rolnictwie, proszę państwa, na ponad 3,5 miliarda złotych. To są sumy zupełnie szalone. Jeśli zatem ryzyko będzie większe dla rolników, to ryzyko związane z nieprzewidywalnością pogody, zbiorów, jeśli zbiory będą mniejsze, a pani mówiła o stratach w niektórych branżach na poziomie 40%, no to generalnie będziemy mieli coraz droższą żywność. Ku temu to zmierza, czy tak?
9: Myślę, że to może być jakaś konsekwencja, czyli droższa żywność, chyba że rzeczywiście rolnicy zaczną troszeczkę patrzeć na swoje gospodarstwo w kontekście zarządzania w taki sposób, aby adaptować się do zmian, dbać w tym momencie o zwiększenie zasobności gleby, materii organicznej, aby zatrzymywać wodę i zastanowić się, czy nie zmienić gatunki roślin lub też odmiany roślin, lub też wprowadzać inne rośliny ochronne. Jest parę takich technik agronomicznych, które na pewno mogą wspierać rolników w tej adaptacji. Oni muszą się do tej adaptacji tylko coraz bardziej otwierać, przede wszystkim mentalnie. Nawalnych rzeczy nie zmienimy, nie przeskoczymy ich, one mogą mieć taką konsekwencję, ale ja myślę, że coraz większa świadomość, a 90% jednak słuchaczy potwierdziło tą świadomość, o tym, że jednak klimat się zmienia i to nie oznacza, że temperatury wszędzie są wysokie, tak jak powiedziały tutaj panie, bo zmiana klimatu to jest właśnie zarówno wzrost, jak i spadek temperatur na niektórych obszarach. Ta zmiana klimatu jest coraz bardziej obserwowana, musimy się do niej zacząć dostosowywać również swoje zabiegi agrotechniczne w rolnictwie, które w tym momencie będą dawały nam szansę mimo wszystko na utrzymywanie plonów, które dadzą bezpieczeństwo żywnościowe. To jest proces i mam nadzieję, że rolnicy to widzą, zauważają i już w tym momencie wchodzą w ten proces z coraz większą otwartością.
1: Doktor Rafał Maszewski, panie doktorze, wielokrotnie u nas na antenie w tym programie słuchacze analizowali, no i było dość dużo głosów krytycznych. Analizowaliśmy wspólnie pakt klimatyczny, pomysły klimatyczne Europy. No i tak bez przerwy się zastanawiam, czy jeden kontynent, Europa, w ramach tego paktu klimatycznego jest w stanie cokolwiek zmienić. Czy zmieni to klimat na świecie? Czytałem, że jeśli w końcu, chociaż ta perspektywa sporo będzie pewnie zależało od zmian politycznych, od składu Parlamentu Europejskiego, więc nie jestem wcale pewien i 100 zł nie dam, nie postawię na to, że pakt klimatyczny w aktualnym kształcie utrzyma się za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale gdybyśmy nawet osiągnęli, gdybyśmy byli w tej sprawie konsekwentni, osiągnęli tak zwaną zerową emisyjność dla Unii, no to czytałem takie obliczenia, że wpłyniemy na temperaturę na Ziemi na poziomie setnych procenta. Warto?
16: No tak, to jest zawsze ten problem, że wiadomo, Chiny, Stany Zjednoczone, no te emisje wielokrotnie większe, tak, u nas już jakby się obniżają, ale można powiedzieć też, że może też przyświecać to, że dajemy dobry przykład, dajemy technologię, jakby ktoś musi być pierwszy, ktoś musi zacząć i ktoś musi no te czasami negatywne konsekwencje zbierać. No,
1: to raz, tak to a dwa, że przy okazji no, oddychać będziemy czystszym powietrzem, prawda?
16: No zapylenie tak, no to na pewno jest taki, to jest akurat każdy zauważy, tak, zimą w okresie chłodu palimy, no jest czystsze powietrze, na zdrowie się to przekłada, to jest taki od razu przekaz na pewno bardzo fajny, bo zmiana klimatu to jest taka w większości odległa, tak, no jest jakaś, nie wpłyniemy na to, po co to robić, a czyste powietrze, którym oddychamy, to na pewno zachęca, ale też nie można robić wszystkiego tak, żeby no społeczeństwo ponosiło jakieś gigantyczne koszty, bo zwróci się przeciwko temu. No nie można tak, trzeba to wypośrodkować zawsze. Nie może tak być, że coś zakazujemy od razu i społeczeństwo ponosi kolosalne koszty, zresztą już ponosi. Także no to też trzeba tutaj znaleźć trochę złoty środek.
1: Doktor Rafał Maszewski, klimatolog. Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nova. Pan doktor jest również twórcą, jak powiedziałem, portalu pogodawtoruniu.pl. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za pouczającą rozmowę. Dobrego dnia.
16: Dziękujemy.
9: Dziękujemy.
1: Dwie minuty.
9: Również do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. 2 minuty do 13:00. My słyszymy się, proszę Państwa, w piątek po 16:00. A jutro miły kolega redaktor.

0: Tak, dziękujemy bardzo zespołowi Foo Fighters za krótki dość numer, który przydaje się, kiedy w radiu brakuje trochę czasu i trzeba muzycznie to uzupełnić, ale też melodyjnie i w ogóle. 13 minęła, dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Pisał poeta, tak jest dziś za oknem w studiu. Odrobinę cieplej, nie, chłodniej, ale ciepło przynajmniej, żeby się tą klimatyzacją też nie załatwić. Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Będziemy razem przez najbliższe 3 godziny. No tak, powiedziałem, że gorąco, to i w zestawie muzycznym dziś też gorąco będzie.

Taka fala gorąca do nas dopłynęła i dopłynęła również w zestawie muzycznym. Dosłownie Heatwave Linda Ronstadt zaśpiewała na początek audycji Mam grać 4 minuty po godzinie 13. Krystian.Hanka@radio357.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. Jeśli chodzi o dyskusje muzyczne, bardzo proszę, zapraszam. Dziś Państwa nie będę niczym ani zaskakiwał, ani męczył, bo taki dzień, że rzeczywiście grać, odpoczywać i troszkę podgłaśniać te wentylatory. No, z tego powodu też troszkę muzyki wybrałem specjalnej. Ale najpierw nasza piosenka dnia. Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted. Proszę posłuchać.

30 plus 14, 44 policzyłem, czuwaj, tyle lat grają, z niewielką przerwą oczywiście, ale tę przerwę odliczyłem. No to jest wynik godny podziwu, jako And the Bunnymen. Czy Bruksela jest nawiedzona? O tym jest ten utwór trochę. To jest nasza piosenka dnia, a płyta długo grająca 18 września, Apples for Isaac. Tak będzie zatytułowana, a na niej 11 utworów, w tym 10 z udziałem zmarłego perkusisty zespołu Blondie. To jest na co czekać po wakacjach. Mam nadzieję, że ten zestaw nowych płyt jeszcze się będzie powiększał i jeszcze będzie zaskakiwał i będzie jeszcze wzmagał apetyt na muzykę. Turnus Mazurski w Radiu 357. Polecam nasze zabawy wszystkie. Proszę zajrzeć koniecznie do aplikacji, brać udział w sondach, w zagadkach, odpowiedziach, no i też wspominać własne przygody mazurskie. Wróćmy na jeziora trochę wspomnieniami. A teraz powiosłujemy. Oj, powiosłujemy. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Sophia Stahl, młoda, utalentowana i bardzo popularna w niektórych kręgach Kanadyjka, z nowym nagraniem Molly in the Club. W audycji mam grać christian.hanka@radio357.pl. Troszkę będę na początku częściej przypominał, żeby państwu to gdzieś tam utkwiło. Pan Mateusz, stały słuchacz z Zielonej Góry, ekspert od butów, obuwia wszelakiego, napisał, że w Zielonej Górze 33 stopnie i trochę chmur. Zapraszam do nas wszystkich, którzy marzną na północy. Trzymajcie się cieplutko. No i właśnie, gdyby nie to cieplutko, to pewnie wszystko by się dobrze poskładało, panie Mateuszu. Jak to ten nasz dziwny polski język, słowo ciepło uznaje za takie dobre słowo, prawda? No ale w takie dni jak dziś od słowa ciepło chcielibyśmy uciekać. Uciekać do przyrody, gdzieś, gdzie jest chłodno, gdzie jest cień, gdzie można na przykład posłuchać i obserwować ptaki. No i nie uwierzą państwo, ale właśnie Watching Birds to jest tytuł utworu zespołu Stornoway, który bardzo lubię i też cieszę się na nową płytę we wrześniu, 25 września, Beyonder, nowy album. No chciałem powiedzieć młodziaków, znów nie pamiętam, czy z Oxfordu, czy z Cambridge, no ale to już trochę upłynęło, to już właściwie trudno o nich mówić, tak, to już dojrzała grupa. Stornoway, a po nich

Pep Talk, tak nazwany jest ten utwór właśnie przez Def Cab for Cuties i to jest utwór z ostatniej płyty, która ukazała się kilka tygodni temu. Polecam, bardzo dużo dobrego, nieinwazyjnego, a jednak ciekawego grania. 23,5 minuty po godzinie 13, oczywiście będą stałe kąciki dziś przed 14, wyjątkowy dziś kącik Perłowa Łódź, wyjątkowy z uwagi na tragiczną śmierć Glena Hansarda, który jak wiadomo był przyjacielem Ediego, więc ten wątek absolutnie zostanie zaakcentowany. Przed godziną 16 też stały kącik Za górami, za lasami, a w drugiej godzinie audycji, oprócz płyty tygodnia, którą w tym tygodniu jest płyta z powodu Waterboys, będziemy rozmawiać o tym, co muzycznie wydarzy się na festiwalu górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju na początku września. Pełne zestawienie atrakcji, które czekają Państwa do godziny 16. Oczywiście proszę także pisać koniecznie krystian.hankemaupa.radio357.pl. A jeśli ktoś ma jeszcze siłę, żeby w ten upał poskakać, to bardzo proszę, meka zachęcam.

jest ostatnio opublikowane nagranie Moi Brennan w towarzystwie zespołu Derwisz, grającego właśnie irlandzką tradycyjną muzykę. To jest nagranie z płyty, która ukazała się 29 maja kapeli Derwisz właśnie, i tam Moja Brennan w tym fantastycznym utworze zaśpiewała, no, w swoim stylu to powiedzieć wypada. Dziś obchodziłaby 74 urodziny, w związku z czym sięgniemy jeszcze po jej solową płytę, no bo gdzie szukać ukojenia w taki upał, jeśli nie w dzikiej wodzie. Whisper to the Wild Water to była przepiękna płyta solowa Moi Brennan, kiedy już, albo chwilowo nie, z zespołem Clannad, i z tego krążka wybrałem dla Państwa nagranie, które również ma tytuł w języku irlandzkim i również, no, nie mam odwagi przeczytać go, natomiast tłumaczenie jest proste. Tak zrobiłeś.

Takie dni jak dziś płyta Whisper to the Wild Water Moi jest ukojeniem wręcz cudownym. A ja Państwu tylko powiem, że można oczywiście kontaktować się nie tylko mailem, ale za pomocą tekstówek to prostsza sprawa, być może dla niektórych w aplikacji jeden klawisz i można napisać. To wszystko dotrze do nas także w postaci maila, więc jakby droga jest ta sama. Widzimy to wszystko, proszę pisać, koniecznie dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Jest także post na Instagramie i na facebookowej stronie tatowania, taki upalny z hulajnogą dla zmyłki, też można tam komentować i pisać. A więc można powiedzieć, my nad wodą. No to jak nad wodą, to Tadzio Pływak się pojawi.

pewno może lepiej mu szło, kiedy pił, ale sierpień jest miesiącem trzeźwości i nie warto zaczynać na nowo, zwłaszcza w takim miesiącu. I w sierpniu dlatego też zdecydowanie lepiej brzmieć będzie na naszej antenie utwór zespołu Elbow.

Więc jeśli komuś gorąco, to utwór Sigrid, mam nadzieję, troszeczkę tego wiatru przywiał z Norwegii. No i właśnie, można sobie pomyśleć słowo Norwegia i wtedy chłodniej się robi. Zapomniałem powiedzieć, że Teddy Swims z dedykacją dla naszej stałej słuchaczki pani Eweliny, która już nie w Rotterdamie, a w Dublinie. No i właśnie w Dublinie dziś uroczystości pożegnalne człowieka, który no właściwie sprawił, że płakał cały świat. Dawno nie widziałem w internecie tylu płaczących i smutnych ludzi, którzy płakaliby po śmierci kogoś, kto nie jest muzykiem z pierwszych stron gazet, a jednocześnie łączył, otwierał serca, łączył ludzi i przepięknie, wzruszająco śpiewał. No, nie tylko w filmie Once, w którym także znakomicie oczywiście zagrał. I dziś kącik Perłowa Łódź nie mógłby być inny, ponieważ Glenn Hansard był przyjacielem Ediego i utwór, który dziś państwu w ramach kącika Perłowa Łódź zaprezentuje, to tylko jeden z nich, jeden z ich wspólnych występów. Jest to utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Flag Day, który wyreżyserował Sean Penn. Filmu jeszcze nie widziałem, ale na pewno to nadrobię. Muzyka znakomita, przepiękna, jakby stworzona właściwie pod tych dwóch fantastycznych muzyków. Glennie, żegnaj. Żegnamy cię także dziś.

cały on. Tak go zapamiętamy, Glenn Hansard. Tak pięknie w New Yorkerze napisał o nim Hanif Abdurraqib. To jest gość, który duchowo nigdy, pisząc o Glennie, nie przestał być tym gościem, który grał na deszczowej ulicy, próbując przyciągnąć uwagę ludzi, którzy przechodzą obok. I właśnie ten utwór najbardziej utkwił mi ze ścieżki dźwiękowej filmu Once. Taki powrót do tego, kim był w filmie i kim był w prawdziwym życiu Glenn Hansard. Pierwsza godzina audycji Mam Grać za nami, 14 minęła.

0: Mam grać?
1: Druga godzina przed nami, Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Można do nas pisać, krystian.hanke@radio357.pl. Tekstówki w aplikacji, prostsza sprawa, ale też są do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę się nie krępować, a w tej godzinie troszkę na przekór turnusowi mazurskiemu, a może wzmacniając jakby też chęć pobytu na jeziorach, żeby jesienią wyruszyć w góry, porozmawiamy sobie o festiwalu górskim. Co na scenie, kto na scenie przede wszystkim i co nas czeka w Lądku Zdroju na początku września. To już niebawem.

Takie nagranie na początek drugiej godziny. Pani Kylie Minogue przypomniała się i tutaj razem z formacją Snow Patrol. Bardzo dziękuję za Państwa wspomnienia wakacyjne. Niekoniecznie także mazurskie, ale jest jedno takie już z myślą o wrześniu, czyli o powrocie do placówek oświatowych. Pan Leszek z Jaworzna napisał, że przykleiła mu się do głowy sytuacja sprzed literalnie 50 lat, kiedy mama mówiła przed wyjściem jak do przedszkola: jak nie będziesz się słuchał pani, to będziesz dłużej leżakował. I teraz myślę sobie, jak to kij z czasem może przeistoczyć się w marchewkę. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Dream, Dream, Dream State. Tak jest zatytułowane to nagranie. Teraz się nie słyszę, ale jeśli z Państwem mnie słyszą, to dobrze. Dream State to właściwie dwa piękne słowa. Dream, marzenie, state, stan. I tak sobie pomyślałem, że dla wielu z Państwa marzeniem może być to, żebyśmy się wszyscy spotkali za miesiąc na ziemi kłodzkiej. Jest to możliwe oczywiście, zwłaszcza patroni mają tutaj troszeczkę więcej szans, bo będąc patronem Radia 357 można zdobyć karnet na Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady z lekką zniżką. Proszę się zainteresować, zwłaszcza jeśli ktoś z Państwa lubi góry. No i my właśnie o tym teraz.
1: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
0: Tak, tak będzie. Za miesiąc to my będziemy hulać, proszę pani. Jagoda Skarżeńska-Sokołowska, dyrektorka do spraw muzyki i rozrywki Festiwalu Górskiego, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Jagodo.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: To ja muszę zapytać o to, ponieważ cała Polska dziś narzeka na upały. Czy ziemia kłodzka też narzeka na upały?
2: Tak, tu też jest gorąco. My nie jesteśmy na oszałamiającej wysokości, tylko 400 metrów nad poziomem morza, ale po naszej rozmowie planujemy się podnieść jeszcze o 300 metrów. Pojedziemy sobie troszkę bardziej w góry, licząc na odrobinę chłodu, ale nie wiem, czy to dzisiaj w ogóle gdziekolwiek jest realne.
0: Chłodu jak chłodu, ale wiatru na pewno możecie się spodziewać przynajmniej takiego symbolicznego, bo na tych szczytach troszeczkę bardziej wieje, no chyba, że jest gdzieś to wszystko osłonięte lasem. I tak mam nadzieję, że już Państwu trochę zwizualizowaliśmy te górskie wędrówki i górskie wycieczki, zwłaszcza, że sierpień jest przepięknym miesiącem i takim już nie denerwując nikogo oczywiście, troszkę skłaniającym ku jesieni, ku tym ładniejszym kolorom liści albo bardziej zróżnicowanym. I tak mam nadzieję też będzie w Lądku Zdroju dokładnie za miesiąc, a już nawet dzień wcześniej, bo od 3 do 6 września spotykamy się na Festiwalu Górskim. Jagodo, to żeby nie przedłużać i tych emocji także nie wzbudzać zanadto, a i tak będziemy stopniować napięcie. Powiedzmy krótko, bo Radio 357 jest współorganizatorem festiwalu w tym roku i także będziemy mieć tam dla Państwa miejsce spotkań, namiot, będzie też scena, a na scenie troszkę chyba poimprowizują, co po niektórzy. Jak to będzie?
2: Ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy imprezować, bo drugim imieniem Festiwalu Górskiego jest The Rocks and Roll Festival. I skąd tam jest rocks, to wiadomo, bo Festiwal Górski, ale skąd do tego jest roll, to mam nadzieję, że już części naszych widzów też wiadomo, bo my się lubimy bawić. No właśnie, Lądek jest takim miejscem, gdzie noc trwa, tak jak powiedziałeś, od 3 września w czwartek do właściwie poniedziałku 8 września i raczej nudzić się nie można. Jesteście z nami w tym roku, więc u was też zadbaliśmy o taki nasz mały akcencik muzyczny, a poza tym mamy całą dużą muzyczną strefę, do której zapraszamy codziennie po 21.
0: Kto na scenie tej głównej w strefie muzycznej wystąpi, powiemy za, no powiedzmy sobie 4 minuty i 55 sekund, ale powiedz mi proszę, kto wystąpi na naszej imprezowej, improwizowanej, improwizującej scenie, bo to też bardzo ciekawa historia.
2: Tak, proszę Państwa, to jest w ogóle debiut tego ogłoszenia, bo chyba jeszcze nawet nie zdążyliśmy tego zamieścić w programie,
0: werble,
2: ale będzie. Werble, strefa Radia 357, która będzie na wzgórzu 357 podczas Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. W czwartek będzie gościła program improwizowany, więc zupełnie niezwykły i zupełnie jednorazowy, w wykonaniu Szymona Jachimka. Szymon w tej chwili wkracza ze swoim zupełnie nowym projektem. Nie słyszałam, żeby jeszcze ktoś poza nim coś takiego w Polsce robił. Mianowicie zbiera słowa od publiczności i na żywo układa z nich piosenki i potrafi to robić. Ja słyszałam już taki występ. Potrafi to robić dobrze i potrafi to robić przez ponad godzinę. Mimo czasami bardzo wielu zaskoczeń. Więc zapraszam serdecznie.
0: To w czwartek. Proszę przygotować bogaty wokabularz. Zapakować go dobrze w walizy i przywieźć do Lądka. Koniecznie Szymon Jachimek na naszej scenie w czwartek czeka. A kto w piątek i w sobotę na scenie muzycznej? Jagodo, pozwolisz, że wrócimy do rozmowy za 4 minutki,

0: Tak, chwile ulotne. Z takich chwil ulotnych składa się całe czterodniowe szaleństwo w Lądku-Zdroju, gdzie no właśnie od 3 do 6 września spotykamy się z wszystkimi miłośnikami gór, których oczywiście wśród słuchaczy Radia 357 nie brakuje. A z nami wciąż Jagoda Skarżeńska-Sokołowska, dyrektorka do spraw muzycznego zamieszania tegoż festiwalu. Jagodo, no to chyba czas teraz powiedzieć, kto wystąpi w tej strefie muzycznej na scenie głównej muzycznej. No i zdaje się, że pan Rach i Focus, no właśnie, teraz wystąpili całkiem nieprzypadkowo.
1: Tak, no to nawet nie było chyba uchylenia rąbka tajemnicy, tylko już zupełne odsłonięcie kurtyny. Rzeczywiście w tym roku Dolnośląską Scenę Muzyczną otworzy koncert Paktofoniki Orkiestry, co bardzo nas cieszy, bo to w sumie projekt, który pojawił się dopiero w ubiegłym roku, a wiemy, że no dużo osób darzy ogromnymi nadal emocjami i sentymentem tą formację. Więc od Paktofoniki zaczniemy w piątek, ale na pewno na niej nie poprzestamy. Mogę mówić dalej?
0: No oczywiście, tak, ale po prostu napięcie znakomite. To was cieszy występ Paktofoniki Orkiestry, mnie cieszy bardzo. Po Paktofonice Orkiestra wyjdzie na scenę, podobam.
1: Wyjdzie na scenę dr Misio. Jest to o tyle ciekawy zbieg okoliczności, że dr Misio już u nas grał 2 lata temu. No, zrobił naprawdę niezłe zamieszanie. To było wtedy na mniejszej scenie, więc mieliśmy taką dżentelmeńską umowę, że jak tylko będę mogła ich pokazać na scenie głównej, czy na dolnośląskiej scenie muzycznej, to właśnie tam się znajdą. Więc po Paktofonice dr Misio, którego frontman Arek Jakubik grał w filmie poświęconym Paktofonice, także wszystko nam się to tematycznie pięknie skleja.
0: Tak jest.
1: Chociaż może niekoniecznie jest to takie homogeniczne muzycznie, bo to 2 różne gatunki, ale to wydaje mi się, że tym lepiej. I na koniec po doktorze Misio jeszcze mamy Leniwiec, czyli kapelę z Wrocławia, też taką punkową i bardzo do potu panianuszką i do poskakania.
0: Punkowa, taka ska, tak do skakania, prawda?
1: Tak jest. I na tym teoretycznie kończymy, ale to jest czysta teoria, że my kończymy o 2 w nocy naszą strefę muzyczną.
0: Oczywiście, że tak. No, bo powiedzmy sobie jeszcze, że przecież będzie strefa taka do potańczenia, zanim przejdziemy do soboty.
1: Tak, zgadza się. Strefa muzyczna nie bez kozery nazywana jest strefą, ponieważ tam są co najmniej 2 sceny muzyczne, a czasami jeżeli oddolnie i impulsywnie i zupełnie w nieprzewidziany sposób tworzą się kolejne, to my już nad tym nie panujemy, ale zdarza się, że one pączkują. Niemniej, jeżeli chodzi o te formalne, to rzeczywiście mamy dolnośląską scenę muzyczną, na której grają zespoły na żywo i tam rzeczy toczą się od 21 do mniej więcej 2 w nocy. Plus później pewnie, jeżeli zostaną chętni, żeby jeszcze się zmęczyć, to tam też będzie się coś działo, ale również bardzo duży akcent dla wielbicieli, może nie zawsze muzyki na żywo, ale trochę innej formuły, daje scena tak zwana La Jura Jura Stage. I to jest scena poświęcona być może czasami młodszemu odbiorcy, albo czasami po prostu
0: wielbicielom. Och, ten ageism mnie potrzebny jest, droga Jagodo. Ja chętnie również, to jeśli prawda, tylko dotrwam, bo my tutaj z redaktorem Marcelem raczej o tych porach to tak wstajemy, ale może się uda jakoś ten zegar biologiczny zaburzyć, żeby zobaczyć, jak pohulać na tej scenie elektro, bo to też ciekawe doświadczenia i na pewno dużo energii.
1: Ja się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy wy wstajecie o 21 czy o 2. Ale jedna i druga godzina jest w porządku, ponieważ La Jura Jura Stage działa równolegle do strefy koncertowej, także zawsze można po prostu w ramach przerywnika pójść tam i posłuchać. Muzyka elektroniczna, bardzo różne rodzaje, bo i groove, i rave, i techno, także tam też naprawdę myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie i doświadczyć po prostu przeniesienia się do innego świata.
0: No więc jeśli ktoś do tej pory sądził, że Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju to impreza takich nudziarzy we flanelowych koszulach w kratę, co to chodzą po tych górach, zbierają jeszcze śmieci na dodatek, chcą ciszy i spokoju, to duża niespodzianka. No to przejdźmy, grande finale, sobotnia Plejada Gwiazd. Proszę bardzo, proszę zapowiedz, kto wystąpi na muzycznej scenie w sobotę.
1: O 21 w sobotę rozpoczynamy KSU. I to jest, no, nie wiem na ile trzeba ich przedstawiać, ale oni na pewno z górami o górach mają dużo do wyśpiewania. I to jest również duży koncert, natomiast po nich, żeby nie tracić rozpędu, na scenie zagości Wonky One. To na pewno nie będą flanelowe koszule, bo nie. Oni są znani z
0: kolorowe
1: kwiaty. Scenicznego.
0: Absolutnie. Bardzo się cieszę. Dużo energii.
1: Tak jest. I na znowu taki już ostatni akcent na żywo, ale nie ostatni akcent imprezowy. Zespół Furkot również z Wrocławia. Oni będą tę scenę przynajmniej zespołów na żywo zamykać koło godziny 2 w nocy.
0: Akcenty dolnośląskie, akcenty ogólnopolskie dobrze znane. Mam nadzieję, że zestaw Państwu się podoba i mam nadzieję, że jeszcze kogoś tym zestawem również zachęciliśmy do tego, żeby przyjechał do nas do Lądka i przybił piątkę i pogadał i spotkał się i posłuchał tych cudownych opowieści o górach. Góry to jest magia, góry to jest coś, czego nie da się zawrzeć jedną definicją, to trzeba po prostu poczuć. A ja pamiętam koncert zespołu Kult na festiwalu w Lądku parę lat temu. Też było mnóstwo energii i dużo się działo. Jagodo, bardzo Ci dziękuję za te ogłoszenia.
1: Jagoda, ja jeszcze chciałam jeden tylko aspekt dodać związany z tymi górami, jeżeli mogę, bo to trochę jest o niezwykłości tych koncertów, że jeżeli już ktoś bardzo się zmęczy o 2 w nocy, albo o 3, albo o 4, to koncerty są w takim miejscu, że można się wdrapać na górkę i tam doczekać jednego z najpiękniejszych wschodów słońca.
0: No nie.
1: I tym się różni nasza scena muzyczna od wszystkich innych scen muzycznych.
0: No, umiesz zachęcić, mam nadzieję, że spotkamy się, jak tutaj siedzimy wszyscy i teraz jeszcze paru kumpli też z drugiej strony radioodbiorników zaprosiliśmy. Jagoda Skarżeńska-Sokołowska, dyrektorka do spraw muzyki i rozrywki Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady, który od 3 do 6 września festiwal w Lądku Zdroju. Czekamy bardzo serdecznie. Jagoda, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
0: Do zobaczenia.
2: Partnerem audycji był Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
0: Nie mogło być inaczej. Nie może być inaczej w tym momencie. Ja już sobie wyobrażam, jak to będzie. I może to zupełnie inne góry. Górscy miłośnicy, oni mają w żyłach specyficzną krew. Czy to Bieszczady, czy to Sudety.

Obiecałem na liście w Gorzowie. 21 Pilots, że troszeczkę częściej wystąpią w audycji Mam Grać. Tak było, tak będzie i tak jest. Zdarzyło się po raz kolejny, słowa dotrzymałem, a za ostatnie nagranie także podziękowania przyszły właśnie od słuchacza, który tej obietnicy również przyklaskiwał. No dobrze, i pozdrawiał od słuchaczki, która z takim wnioskiem formalnym wystąpiła. 24 minuty do 15, wybaczą Państwo, że płytę tygodnia troszeczkę jeszcze przesuniemy, żeby tej muzyki do 15 zmieścić jeszcze więcej. No to wpadną teraz dziewczyny na imprezę.

Ja jestem na tak. Ostatnio mówiłem, że jeszcze nie wiem, co sądzę, ale ja jestem na tak. Streets of Dreams, grupa U2. No i pozostajemy jeszcze poniekąd w Irlandii, chociaż bardziej w kierunku Szkocji. Kierować się teraz naszą łodzią będziemy, bo przecież The Waterboys to szkocko-irlandzka formacja. Tyle lat na scenie, tyle nagrań i jeszcze kolejne, które nam właśnie ofiarowali. Płyta Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. To jest płyta, która się składa z trzech płyt tak naprawdę. 2 godziny i 6 minut słuchania muzyki zespołu Waterboys, ale są tam oczywiście także niespodzianki. 25 utworów w sumie. Wybrałem dla Państwa utwór numer 2 z płyty numer 3, żeby niczego nie pomylić. To jest utwór zatytułowany Mr. Sex Man. To proszę posłuchać.

Długi tytuł, długa płyta, dużo słuchania, saksofon jak najbardziej, bo zbyt rzadko gości w takich utworach, więc jest czego posłuchać na nowej płycie zespołu Waterboys, która jest naszą płytą tygodnia i słuchamy jej popołudniami. 12, już nawet niecałe, bo 11,5 minuty pozostało do godziny 15. Powiedziałem, że będzie dzisiaj momentami głośniej, żeby naszą muzyką zagłuszyć, także dość donośny być może u Państwa w domach, biurach dźwięk wentylatorów i klimatyzacji.

jak bliski jest mi ten tekst Natalii Grosiak. Bardzo dziękuję. To zespół Micro Music oczywiście. Jest w nas, wielu z nas, taka blokada gdzieś w głowie, ale zawsze łatwiej tę blokadę przełamać, kiedy jest DJ właśnie proponuje utwór, który lubimy, znamy i właściwie sam porywa nas do tańca. I tak jak to było tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy z słuchaczami o dwóch utworach, przy których, no właśnie, nogi rwą się same, czyli Yoma Ha, Yoma So, albo Eni Kaciułoki. No i zagraliśmy pierwszy z wymienionych. Drugi też sobie poczekał tydzień, ale chyba dłużej czekać nie może. Państwo wybaczą, ale akurat dziś będzie ta wersja.

No, nóżka chodziła. Nie wierzę, że wszyscy państwo siedzieli tak w ogóle bez ruchu, słuchając tego utworu. Alien and Farm, jako oczywiście cover Smooth Criminal, 15 minęła. No to czas rozpocząć trzecią godzinę.

bardzo cieszę się z nowego nagrania artysty, którego bardzo szanuję. Zmienimy teraz radykalnie klimat, przeniesiemy się gdzieś w czasie, w lata, no szalone lata 70. W tytule tego utworu pojawiają się oczywiście zdrobniale dwa żeńskie imiona. Jest i Maryśka, i jest Elka. Mary Lee z Cinnamon Gum, tak to brzmi.

I myślę, że każdy z nas ma w głowie swoje wyobrażenie takiego domku nad morzem, domu nad morzem właśnie. Ale pozwolą Państwo, że wspomnę jeszcze jednej rzeczy, bo wśród licznych skojarzeń, które nasuwają mi się na hasło Genesis, mam jedno dość szczególne. Otóż widzę, jakby to było dziś, przed sobą pierwszy numer miesięcznika Tylko Rok. Szaro-czarno, chyba nawet z żółtym jakimś elementem okładka numeru pierwszego tegoż właśnie pisma, gdzie, no i potem było to oczywiście tradycją, wkładka 20-stronicowa o wielkich, największych, które te wkładki przypominały i opowiadały o płytach legend rocka właśnie. I ten pierwszy numer to była grupa Genesis, Tylko Rok. Miesięcznik, który uczył mnie muzyki, także za sprawą zmarłego właśnie Wiesława Królikowskiego, któremu w ten sposób, tak mały, drobny, chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie za te lata cudownych, wspaniałych tekstów podziękować. 8,5 minuty po godzinie 15:00.

Haha, tego głosu też pomylić się nie da z nikim innym. Frontman zespołu The Killers, Brandon Flowers, czeka już, prawie gotowa, prawie ciepła, już właściwie jedzie do sklepów, można powiedzieć. Nowa płyta tegoż wokalisty właśnie, Fresher, zatytułowana. Czy będzie mu łódzka? No nie wiem, raczej myślę, że pan Brandon poszedł w country. Tak to troszkę słychać na tych dwóch opublikowanych do tej pory nagraniach, między innymi na tym nagraniu zatytułowanym Plans. Troszkę się zmieniło, panu też się trochę głos obniżył, może tak z wiekiem, ale przecież właściwie to jak wczoraj było, kiedy tłukliśmy ten utwór w radiu.

sami państwo przyznają, że artysta troszkę pożeglował w inną stronę. Ale może to i dobrze, może trzeba się rozwijać, może trzeba szukać. Ja szukam czasami nowych wrażeń także w Instagramie i od jakiegoś czasu obserwuję polską parę podążającą Fiatem Ducato przerobionym na camper po dalekiej Azji. Jeśli ktoś z państwa zna tę parę, Natalię Norbiego i ich jeszcze służkę nami, no to być może też śledzimy ten sam trip i tę samą podróż. Para wjechała już do Chin, a byli w Mongolii, w Kazachstanie, w Kirgistanie, w Gruzji, a tak naprawdę wszystko zaczęło się od ucieczki z Omanu, kiedy rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie poważna operacja wojenna. Są w podróży, są zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi. Jeśli ktoś być może z ekipy wspomagającej Natalię i Norbiego słucha także Radia 357, proszę ich pozdrowić koniecznie. Za 40 minut w Radiu 357 popołudniówka. Absolutnie proszę być z nami. Najważniejsze wydarzenia dnia podsumowane, skomentowane. Zapraszam w imieniu autora Michała Olszańskiego. No a teraz najpierw pani Katarzyna, a potem będzie troszkę rocznicowo.

Love Fitzgerald i oczywiście Louis Armstrong w 125. rocznicę urodzin artysty. Takie pytanie, jak można nie kochać takiej muzyki? Gdzieś tam zadane 20 lat temu być może właściwie sprawiłoby, żebym zrobił minę obojętną, a dziś, no właśnie, tak to bywa, tak człowiekowi się zmieniają gusta. Przepiękny utwór, natomiast Armstrong to nazwisko jeszcze pozostanie z nami, tym razem Billy Joe i to pod, za przeproszeniem, dwoma postaciami.

najpierw Green Day, to w wersji balladowej, co nieczęsto się zdarzało, a potem taka Green Dayowa efemeryda wybryk, czyli no właśnie, Foxborough Hot Tubs, oczywiście. Oczywiście tutaj będzie także przymrużenie oka, bo takie się pojawiło w mailu, w tekstówce od pana Marcina, który napisał, to niewiarygodne, że 30 lat po Basket Case człowiek dochodzi do wniosku, że Green Day jest tak samo dobry jak Louis Armstrong. Pozdro z Karkonoszy, pozdrawiamy serdecznie. Jeśli państwo jeszcze nie spisali dokładnie sobie listy artystów, którzy wystąpią na scenie podczas festiwalu w Lądku Zdroju, nic straconego, proszę zajrzeć do naszej aplikacji, zajrzeć na naszą stronę, tam już te wszystkie i nazwiska, i nazwy są, właściwie nazwy wymienione. No i też polecam stronę konkursy.radio357.pl. To jest ostatnia szansa, żeby wygrać karnet na festiwal w konkursie. Do 11 sierpnia, do 20 bodaj drugiej można wziąć udział w konkursie. Warto, warto, warto. No i przypominam o zniżkach dla patronów także, jeśli chodzi o karnet, też jest to możliwe, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. A czy my wybieraliśmy się w dzisiejszej audycji na antypody? Chyba jeszcze nie.

Fatboy Slim, The Rolling Stones dowieźli nas do kącika za górami, za lasami, czyli utwory z bajek, animacji i filmów dla młodszych widzów. Dziś sięgniemy po, może nietypowo, po soundtrack z filmu Shrek i to będzie druga część Shreka. Pamiętam, że trwała dyskusja, który soundtrack do którego filmu jest lepszy. No i zdaje się, że ta dwójka przeważała. Na tej dwójce rzeczywiście dużo fantastycznych numerów. Mnie w głowie zapadł, nie wiedzieć czemu, ten, może ze względu na niesamowity głos wokalisty, Pete Yorn, właśnie z dwójki Shreka.

No i co? Jest energia, prawda? Gdyby państwo widzieli, co się dzieje teraz w studiu, redaktor Olszański stoi przed monitorem jednym z trzech i szuka Tour de Pologne. Może znajdzie, jeśli znajdzie, to będą relacje także w popołudniówce. Mamy nadzieję, że znajdzie. Jest bardzo zaangażowany w to, co robi. Proszę mu kibicować, proszę za niego trzymać kciuki. Tour de Pologne, czyli lekcja geografii w sporcie, zawsze się to przydaje. Bardzo dziękuję za dzisiejszą korespondencję. Pani Marto, to do pani Marty z Manchesteru. Odebrało mi mowę, chociaż nie jest to profesjonalne, jeśli chodzi o radiowca, ale bardzo dziękuję za miłe słowa. Jest Tour de Pologne, znaleźliśmy. Jedzie peleton, nie wiemy, czy kogoś goni, czy jest ucieczka, ale to wszystko państwo usłyszą w audycji popołudniowej. Michał jest gotowy, zdaje się, że Mateusz też będzie gotowy. Michał teraz stoi tak, jakby bardzo się wpatrywał w ekran i nie wiem, modlił się za naszych? To nasi jadą, bo to Pologne. Michale. Tak czy inaczej, piszą państwo, że jednak, no tak, ale że za górami, za lasami to musi być piosenka dla dzieci. No bardzo proszę, no to będzie.

Oczywiście, że jest fajnie i te zaśpiewy tych sprzedawców. Nawet Messi na boisku jedną kolbę trzyma w pysku, śpiewał kiedyś, zaśpiewywał sprzedawca kukurydzy na plaży w Ustce. Tak było, tak było. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Dziękujemy wspólnie z Julią Nowaczyńską. Na koniec będą 2 piękne utwory. Pierwszy jest zapowiedzią festiwalu African Beats, który już w najbliższy weekend i tam między innymi wystąpi Fatoumata Diawara, którą już Państwu przedstawiałem, tym razem w utworze, który pięknie po polsku brzmiałby Sowa, gdyby był utworem polskim, ale nie jest, więc zostańmy przy tytule Sowa, a na koniec coś szczególnego. Mam nadzieję, że też się spodoba. W przyszłym tygodniu usłyszymy się w poniedziałek wyjątkowo, a Bisior będzie we wtorek. Taka mała zamianka spowodowana, mam nadzieję, udanym koncertem, a właściwie koncertami na festiwalu OFF w Katowicach. Proszę życzyć mi powodzenia. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: Dokładnie minęła godzina 16. Witamy Państwa i zapraszamy na popołudniówkę w Radiu 357. To wtorek, 4 dzień sierpnia, a serwis przedstawi Ola Żaczek.
1: Dziś przed południem nad Bałtykiem doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony sojuszu, pisze na Platformie X szef resortu obrony. Incydent miał miejsce mniej więcej 50 km od Koszalina, to już drugi taki przypadek w tym tygodniu, a mamy wtorek. Rzecznik MON Janusz Sejmej zapewnia, że rosyjski samolot nie przekroczył polskiej przestrzeni powietrznej. Akcja saperów w Warszawie. Rano podczas remontu torów między Placem Bankowym a Kinem Femina robotnicy znaleźli niewybuch. Wydano zalecenia dla okolicznych mieszkańców, m.in. żeby nie podchodzili do okien. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Na czas podnoszenia pocisku ruch w okolicy został zablokowany. Sporo politycznych emocji w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii Warszawa. Dostał on 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca, które nie było przeznaczone dla publiczności. Patologia pozostanie patologią, komentuje Borys Budka. Decyzja nie dziwi, biorąc pod uwagę powiązania prezydenta z ruchem kibicowskim, mówi z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka, a rzecznik prezydenta odpowiada: Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć swoich decyzji.
2: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Oprócz lidera kibiców Legii Warszawa, Karol Nawrocki ułaskawił też opozycjonistę z czasów PRL, Adama Borowskiego, oraz Piotra Pytla, skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. Temat wróci w popołudniówce w raporcie 357. A w serwisie pogoda i kolor czerwony na większości pogodowej mapy Polski od południa w głąb kraju. To oznacza ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Dodatkowo w 8 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW dotyczące burz.
3: Lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed burzami dla mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego. Miejscami burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu nawet do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia będą aktywne do rana. Więcej o pogodzie za kilka minut od Michała Olszańskiego. A na koniec ode mnie podziemne laboratoria w pokopalnianych wyrobiskach. Plan utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych w kopalni Wujek w Katowicach staje się coraz bardziej realny. Naukowcy chcą tam stworzyć warunki podobne do tych w bazach na Księżycu czy Marsie. Więcej w relacji naszego reportera.
4: Rządzący chcą uruchomić na kosmiczne wydatki prawie kosmiczną kwotę, 500 mln zł, m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego, deklaruje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A dr Tomasz Rożek, który jest twórcą idei podziemnej bazy w kopalni, podkreśla, że rozwój technologii kosmicznych jest konieczny.
5: Jeżeli nie będziemy podejmowali odważnych decyzji, takich jak chociażby budowa w Katowicach dużego Centrum Technologii Kosmicznych, wtedy ugrzęźniemy, a o dalszym rozwoju gospodarczym będziemy mogli zapomnieć.
4: Powstanie Centrum Kosmicznego w dawnej kopalni byłoby drugim miejscem w kraju po Warszawie, które specjalizowałoby się w rozwoju tzw. technologii modalnych, niezbędnych w przemyśle cywilnym i wojskowym. Katowice, Łukasz Kwaśnie, Radio 357.
1: Kosmos pod ziemią kończy serwis o 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: A teraz już Mateusz Kuźniewski, który obserwuje wydarzenia na trasie drugiego etapu Tour de Pologne. Właśnie za chwilę ten potworny smok, jakim jest peleton, połknie swoją ofiarę. Witaj, Mateusz.
6: Witam serdecznie. No rzeczywiście dziś drugi etap naszego narodowego turu. Kolarze walczą na 150-kilometrowej trasie z Międzyzdrojów do Szczecina. Większych podjazdów brak. W konsekwencji nie ma też premii górskich. Suma przewyższeń to niecałe 900 metrów, czyli wiadomo, na sukces etapowy polować będą sprinterzy. Byli też uciekinierzy, no ale właściwie w tej chwili rzeczywiście grupa została połknięta. Jeszcze przed chwilą trochę się niepokoiłem, no bo z tej grupy uciekinierów odpadł reprezentant Polski Radosław Frontczak, no ale teraz teraz już cała grupa została wchłonięta przez peleton, a zatem na 18 km przed metą szykuje nam się finisz sprinterski. Ja tylko przypomnę, że wczoraj też walczyli o zwycięstwo sprinterzy na pierwszym etapie i w Koszalinie triumfował Włoch Jonathan Milan i na przykład Francuz Paul Manier dzisiaj szykuje się na to, by pewnie odbić to zwycięstwo. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze, no myślę, że kilkanaście, może 20 minut i czeka nas finisz. Tyle o kolarstwie. Teraz wrócimy do niego o 17:30, no bo teraz chwilę o siatkówce. Jest decyzja, na którą czekaliśmy w Polsce z dużym niepokojem, ale na szczęście jest pomyślna. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się właśnie w naszym kraju. FIVB na początku lipca przekazała, że przywraca Rosjan do międzynarodowej rywalizacji, ale był problem z Mistrzostwami Świata, no bo Polska nie pozwala na wjazd do kraju obywatelom Rosji. No i rosyjska federacja sama w końcu podjęła decyzję o tym, że w Mistrzostwach udziału nie weźmie. Ale to niestety koniec dobrych informacji, bo przywrócony do światowej rywalizacji zespół zbornej weźmie udział w Lidze Narodów, tej samej, w której kilka dni temu triumfowali nasi reprezentanci. Teraz chwilę o tenisie. W najbliższych dniach z ciekawością spoglądać będziemy na korty w Kanadzie. Około 17 w Montrealu powinien się rozpocząć mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem. Później w Toronto zagrają też panie. Około 18:30 Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Peliek. Posłuchajmy, co wczoraj na konferencji prasowej mówiła ósma obecnie zawodniczka światowego rankingu. Ostatni raz byłam tu w 2022 roku, więc czuję się trochę, jakbym przyjechała w nowe miejsce, bo większość innych miast w turze znam całkiem dobrze, a tego nie. Cieszę się, że tu jestem. Dobrze bawiłam się w Warszawie, przygotowując się do sezonu na kortach twardych. No i będziemy kontynuować to tutaj. O 20:30 w Toronto na kort powinna wyjść druga z naszych reprezentantek, finalistka French Open Maja Chwalińska. Ona zmierzy się z Australijką Talią Gibson. W Warszawie też grają w T-Mobile Polish Open. Swoje mecze przegrały dziś reprezentujące nasz kraj Linda Klimowiczowa i Marcelina Podlińska, ale trwa jeszcze starcie Zuzanny Pawlikowskiej z Bułgarką Karantczewą, a zatem jest nadzieja, że nie będzie to kompletnie nieudany dzień dla naszych. Tymczasem udany dzień ma, zdaje się, Wojciech Szczęsny. Polskiemu bramkarzowi ubył bowiem jeden z rywali w walce o skład w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie licznymi kontuzjami, Marc-André ter Stegen został na rok wypożyczony właśnie z Barcelony do Ajaxu Amsterdam. To te wieści, które mam dla Państwa teraz. Wrócę oczywiście o 17:30. Spoglądam na ekran. Już tylko 15 km mają kolarze do mety w Szczecinie na drugim etapie Tour de Pologne.
7: Dziękuję, Mateusz. Do usłyszenia za niecałe półtorej godziny. Ale Tek raczej nie będzie pierwszym bramkarzem w Barcelonie, bo tam jest ten Garcia, który broni fantastycznie. Proszę Państwa, o pogodzie dwa słowa, może nawet więcej, bo jest dynamiczna. Ewidentnie dzieją się rzeczy dynamiczne, takie jak krążące po kraju burze. Synoptycy przewidują, że zachmurzenie dzisiaj do końca dnia będzie małe i umiarkowane, ale miejscami... I te miejsca to tak, zachód Polski, Beskidy Zachodnie, Tatry. Tam burze lokalnie może spaść naprawdę duży deszcz i to grad także. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze także na wschodzie kraju i w pasie centralnym, proszę posłuchać, od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po lubelskie. I tam należy spodziewać się, że te burze krążą, tak jak wczoraj krążyła burza wieczorem późnym wokół Warszawy i w samej Warszawie rzeczywiście grzmiały, waliły pioruny, że hej. Temperatury do końca dnia 27 stopni północ, 34 centrum, 38 południowy wschód kraju, czyli Bieszczady. Najchłodniej nad morzem 23 stopnie, a w rejonie Helu 27 stopni. W obszarach podgórskich proszę nie szukać orzeźwienia, bo tam od 31 do 34.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
7: Po dwutygodniowej przerwie bardzo miło mi z Państwem spędzić najbliższe dwie godziny. Zapraszam w imieniu zespołu. Jest z nami Julia Nowaczyńska, która audycję realizuje, i Krzysztof Tubilewicz, który czuwa nad wszystkim. Będzie także w kontakcie z Państwem, no bo popołudniówka to jest taki program w Radiu 357, gdzie zachęcamy Państwa do współudziału. A możliwości są ogromne, bo nie tylko telefon 510 357 357, ale z naszej aplikacji mogą Państwo zarówno wysyłać głosówki, jak i tekstówki. Muzycznie zaczniemy
0: od wydarzenia, które dziś ma miejsce w Warszawie. Trzymam kciuki, żeby tam temperatura pozwoliła na to, żeby muzyka triumfowała. To jest kanadyjski artysta Abel Maconan Tesfaye, który przyjął taki pseudonim Weekend i to on dzisiaj rozgrzeje pełny Stadion Narodowy. A zatem pozdrawiamy tych wszystkich, którzy przyjechali do Warszawy i wybierają się na koncert.

0: The Weeknd dzisiaj w Warszawie, oby było dobrze słychać na Stadionie Narodowym. Jest 13 minut po godzinie 16, a zatem w popołudniówce czas na temat dnia. To nasz raport, jest już Michał Trantał. Witam cię serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry.
0: No, te informacje, które napłynęły z kancelarii pana prezydenta Nawrockiego, to dzisiaj rzeczywiście

0: Ekonomista z czasów PRL Adam Borowski oraz Piotr Pytel, skazany przed laty za morderstwo. No ale jak możemy się domyślić, najwięcej emocji wzbudziła sprawa Piotra Staruchowicza w środowisku kibicowskim znanego jako Staruch. Wszystko zaczęło się w grudniu ubiegłego roku od telefonu do kanału Zero. Gościem programu był prezydent Karol Nawrocki.
1: Z tej strony Staruch.
2: Staruch.
1: Dzień dobry.
2: Staruch, Legia Warszawa.
1: Dzwonię w sprawie, nazwijmy to, prywatnej, ponieważ zostałem ukarany zakazem stadionowym. Chciałem zapytać pana prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?
0: Prezydent odpowiedział wtedy tak.
3: Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek, to oczywiście nie powiem na wizji, jaka będzie decyzja, ale przekonuję, że od 2 miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie. Ich jest bardzo dużo.
0: Staruchowicz dowodzi kibicami Legii Warszawa. W 2011 roku był twarzą protestu przeciwko rządowi Donalda Tuska. Lansował słynne obraźliwe hasło skierowane do szefa rządu. Cytować go nie będę, ale posłuchajmy innej wypowiedzi starucha z tamtych czasów.
4: Bracia, pamiętajcie o jednej rzeczy. My jesteśmy Legia Warszawa. My się nie damy terroryzować jakiemuś wojewodzie, jakimś psom. Nie ma tak.
0: Staruch po jednym z przegranych meczów Legii uderzył w twarz piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Usłyszał wyrok za pobicie i rozbój na kibicu Polonii Warszawa oraz kilkunastomiesięczny areszt w związku z zarzutami o handel narkotyków. Zarzutów nie udowodniono.
5: Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu.
0: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Piotr Staruchowicz 2-letni zakaz stadionowy otrzymał za prowadzenie dopingu na płocie stadionu Motoru Lublin. Mimo, że jak twierdził, mógł przebywać w tym miejscu. Na stadionie był wtedy Jakub Drzewiecki, dziennikarz TVP3 Lublin.
6: Myślę, że w tej sprawie powinniśmy wiedzieć o 2 rzeczach. Żeby się poruszać po stadionie, trzeba mieć akredytację. I z reguły, jak przyjeżdżają kibice gości, to ich przedstawiciele zwracają się do klubu goszczącego o akredytację, które umożliwią im przemieszczanie się swobodne po obiekcie gospodarza. I z materiałów udostępnionych przez Piotra Staruchowicza wiemy, że taką akredytację podczas tego meczu miał. Dodatkowo jeszcze Motor Lublin potwierdził to w odrębnym piśmie.
0: Prezydent w kanale Zero w grudniu ubiegłego roku zakaz stadionowy określił rozwiązaniem odległym od logiki. Konstytucjonalista dr Kamil Stępniak.
7: Ja bym tu rozróżnił 2 rzeczy. To znaczy po pierwsze to, że muszą być spełnione przesłanki prawne i w tym wypadku zostały te przesłanki spełnione. Nie mam co do tego większych wątpliwości. Natomiast pomimo tego, że te przesłanki zostały spełnione, no to zupełnie odrębną kwestią jest ocena społeczna i polityczna takiego działania.
0: A to już ocena polityczna ministra Macieja Berka wygłoszona w Polsat News i kontra prezydenckiego rzecznika.
8: Wszyscy wiemy o tym, jak prezydent wspiera pewne środowiska. Nie może być czegoś takiego, że prezydent wypreparowuje sobie jakąś sytuację i mówi, ja oceniam tylko ten fragmencik.
9: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski.
0: W cieniu zamieszania wokół starucha prezydent darował karę więzienia także Adamowi Borowskiemu. To działacz opozycji antykomunistycznej skazany za zniesławienie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Trzecim ułaskawionym jest Piotr Pytel, skazany 20 lat temu przez sąd w Monachium na dożywocie za zabójstwo. Po latach do popełnienia tej zbrodni przyznał się jego wspólnik.
7: Prawo łaski ma długą historię w polskim konstytucjonalizmie. Jest to instytucja, która jest osadzona w państwie demokratycznym, w państwie prawnym, więc myślę, że też jest to taki środek, można nawet powiedzieć, miłosierdzia, który powoduje, że w razie rażącej niesprawiedliwości postępowania sądowego, bądź mając na względu pewnego rodzaju inne okoliczności, które w postępowaniu nie zostały wykazane, bądź rażącej niesprawiedliwości kary, prezydent może po prostu takie prawo łaski zastosować.
0: Mówi konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Do tej pory prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, 5 wniosków rozpatrzył negatywnie. Najwięcej osób ułaskawili Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, odpowiednio ponad 4 i 3 tysiące osób. Wiesz, kto najmniej?
10: Nie.
0: Andrzej Duda. Jak myślisz, ile?
10: No nie chcę strzelać, ale...
0: 146 osób.
10: Przez 10 lat.
0: Przez 10 lat. No a tak. Przez 10 lat Aleksander Kwaśniewski 4 tysiące osób.
10: No proszę. Bardzo ci dziękuję, Michał. Jeszcze w sprawie pana Piotra Pytla, bo on ostatnio był osadzony w więzieniu w Rzeszowie.
0: On ostatnio nie był w więzieniu, bo prokurator poprosił o to, aby ta kara została mu zawieszona na czas trwania procesu ułaskawieniowego.
10: Tak, a wcześniej był skazany na dożywocie przez sąd w Niemczech, prawda? W Monachium.
0: Tak. Tak, ale chyba ostatecznie przebywał w polskim.
10: No właśnie, bo był prawdopodobnie przeniesiony do polskiego
0: Myślę, że
10: więzienia.
0: Trudno by było ułaskawić kogoś, kto jest... przebywa w niemieckim więzieniu.
10: Tak, dokładnie tak. No ale tutaj sprawa jest oczywista, ponieważ rzeczywiście jego wspólnik przyznał się do popełnionego morderstwa i to w jasny

sposób pokazało, że pan Piotr Pytel był osobą niewinną tego zarzutu, jaki mu postawiono, czyli morderstwa. Bardzo dziękuję. To był nasz raport, który znajdą państwo oczywiście w zakładce w popołudniówce. Temat wydaje się być bardzo interesujący. Gdyby były komentarze z państwa strony, bardzo proszę, nasza antena jest dla naszych słuchaczy.

0: O czym dziś w popołudniówce? Jeśli chodzi o pierwszą godzinę, to już za kilka minut będziemy rozmawiali z przedstawicielem Związkowej Alternatywy. Temat bardzo ciekawy i dotyczący nas wszystkich. Czy zakaz handlu w niedzielę to fikcja w tej chwili? Jak wiemy, rzeczywiście zamknięte są duże markety, galerie, natomiast handel kwitnie w małych sklepach, w różnego rodzaju miejscach prowadzonych przez rodzinne firmy. I teraz pytanie, czy to czasem nie jest rzeczywiście fikcja? Związkowcy wskazują na to, że znacznie lepiej byłoby ten zakaz po prostu znieść i płacić ludziom, którzy pracują w niedzielę, znacznie lepiej. Mowa o tym, by stawka była 2,5 raza taka, jaka jest w sytuacji dnia codziennego, a zatem powszedniego. Mamy propozycję, jeżeli państwo mają ochotę, w zakładce naszej jest sonda. Czy zakaz handlu w niedzielę to fikcja? Bardzo proszę, mogą państwo wrzucić swoje zdanie, a my już za kilka minut na ten temat porozmawiamy. Kolejny bulwersujący temat, który się pojawi, drodzy państwo, to temat związany ze znieczulicą na autostradzie. Tomasz Jeleński przyjrzał się tej sytuacji, do której doszło nie tak dawno na A1 w pobliżu węzła Piątek. Tam bus, którym jechało 7 osób, wpadł poślizg, przewrócił się, przejechało 67 kierowców, zatrzymało się tylko 3.
1: Widziałem różne sytuacje, ale nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby ludzie przejeżdżający byli obojętni.
2: W ciągu pierwszych 8 minut obok miejsca zdarzenia przejechało aż 67 kierowców, a zatrzymały się tylko 3 osoby.
0: Przyznają państwo, że rzeczywiście warto się zastanowić nad tym, jak się zachować w takiej sytuacji i dlaczego tak wielu ludzi uważało, że nie muszą stanąć, nie muszą zainteresować się tym, jaka jest sytuacja poszkodowanych w tym wypadku. Tak więc zapowiadają nam się spore emocje w tej godzinie. Zapraszam, proszę być z nami. Teraz będzie nasza piosenka dnia. Brussels is haunted. A kto ją śpiewa? Echo and the Bunnymen.

0: Czy jesteśmy niewrażliwi na to, co dzieje się na drodze? Panie Wojtku, pan w tej sprawie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, dokładnie. Tak się zastanawiam, czy to zawsze musi być kwestia niewrażliwości. No, mnie uczono na kursie pierwszej pomocy, że pierwsze co to moje bezpieczeństwo. I teraz jak wyobrażałbym sobie, że jadę z rodziną, z dziećmi, trochę bym się też bał zatrzymać, chociaż pewnie bym zadzwonił chociażby na 112, nie? Więc się też zastanawiam, ile z tych aut po prostu się bało zatrzymać na autostradzie, żeby zaraz oni nie byli ofiarą.
0: Ma pan rację, że fakt, że to się wydarzyło na autostradzie, gdzie auta jadą z szybkością około 120 km na godzinę i raczej mamy takie wdrukowane w głowę, że ten pas, który jest po prawej stronie, nie powinien być zastawiony, ale jednak gdybym ja jechał, niech pan tak pomyśli, jedzie pan i widzi pan, że bus się wali na bok, no to jednak bym zdecydowanie włączył natychmiast światła awaryjne, zjechał na prawą stronę, bo może tych ludzi można by było po prostu ratować w sytuacji, kiedy każda sekunda się liczy. No tak sobie myślę, ale oczywiście nigdy mnie coś takiego nie spotkało, więc to jest tylko hipoteza. Ciekawe, jak inni na to będą patrzyli. Bardzo panu dziękuję, panie Wojtku. Prawdopodobnie to dzisiaj będzie ważny temat w popołudniówce. Jak reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że dochodzi do wypadku?
2: Popołudniówka 357.
0: A teraz już temat dotyczący handlu w niedzielę. Czy rzeczywiście zakaz tego handlu staje się fikcją? Takie jest zdanie między innymi Piotra Szumlewicza ze Związkowej Alternatywy. Witam pana, panie Piotrze, na antenie Radia 357. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Niedawno jeszcze rozmawialiśmy o napiętej sytuacji w Funduszu Zdrowotnym, prawda?
3: W ZUS-ie.
0: W ZUS-ie. Natomiast teraz jest temat ciekawy. Podejmujecie pewną inicjatywę. Związkowa Alternatywa twierdzi, że czas na zmianę tej ustawy, która zresztą paradoksalnie została przepchnięta w 2018 roku właśnie przez Związki Zawodowe Solidarność, prawda? Oni wtedy bardzo mocno na to naciskali. Pan dziś uważa, że czas na zmianę?
3: Zdecydowanie tak. Ta ustawa Solidarności się totalnie nie sprawdziła. Jest niekorzystna dla pracowników, dla konsumentów, dla przedsiębiorców. Dlaczego jest niekorzystna? Dlatego, że warto pamiętać, że w Polsce nie ma żadnego zakazu handlu w niedzielę. Miliony Polek i Polaków o tym dobrze wiedzą, bo robią zakupy w niedzielę. Więc dyskutujemy tak naprawdę nie o zakazie czy jego braku handlu w niedzielę, tylko o tym, co ma być otwarte w niedzielę. I problem polega na tym, że otwarte są akurat te sklepy, które najgorzej traktują pracowników, które mają najdroższe towary i najniższe jakości. Wszyscy wiemy, o czym ja mówię. Natomiast zamknięte są te sklepy, które akurat bardzo ciężka praca w galeriach handlowych, w hipermarketach, ale jednak dominują tam umowy o pracę. Jest dużo większy asortyment towarów. Te towary są często znacznie tańsze. W związku z tym ta obowiązująca ustawa paradoksalnie Solidarności wzmocniła ten segment handlu, gdzie akurat nie ma związków zawodowych. Dominują umowy cywilnoprawne, umowy śmieciowe. Są bardzo drogie towary. W związku z tym jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla wszystkich, nawet pewnie mało, który z naszych słuchaczy i słuchaczek wie, że jest taki nonsens, który akurat jeszcze PiS przegłosował przy wsparciu partii Razem. Mianowicie, że rodzina właściciela sklepu może pracować za darmo w niedzielę. Tak. W niedzielę. Właśnie w tą niedzielę, co miała być dla Boga i rodziny. W związku z tym powtarzam, tu nie chodzi o to, czy zakazywać, bo nikt nie jest zakazem. W Polsce zakaz handlu w niedzielę totalny by po prostu nie przeszedł, tylko chodzi o to, które sklepy mają być otwarte. Więc czyli, naszym zdaniem
0: tak, pana zdaniem.
3: Jak coś ma być otwarte, to te sklepy, które dobrze płacą.
0: Tak. Tak, czyli według was, i tutaj rzeczywiście bardzo precyzyjnie pan to w takich żołnierskich słowach wyłożył, warto by było wrócić do sytuacji, że te duże markety, duże galerie, które lepiej traktują pracowników, były otwarte, ale zwracacie uwagę na stawkę, że ta stawka za pracę w niedzielę powinna być zupełnie inna niż ta w dzień powszedni.
3: Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że ze zdumieniem kilka razy rozmawiałem z przedstawicielami Solidarności, którzy mi mówili, że ja bronię zachodniego kapitału, że ja bym chciał zniszczenia małych firm. Ja mówię, ale w jakim sposób? Oni mówią, no gdyby weszły te pana propozycje, czyli 2,5 razy wyższe stawki dla pracy, dla pracowników pracujących w niedzielę, to wtedy mali przedsiębiorcy by, kolokwialnie mówiąc, wymiękli, tak? Musieliby zamknąć te swoje placówki. No to ja mówię, że chyba związki zawodowe są od tego, żeby dbać o wyższe płace. Natomiast jeżeli ktoś nie chce płacić więcej za pracę w niedzielę i święta, to niech ten swój biznes zamknie. Niech wtedy będzie niedziela dla Boga i rodziny. To znaczy, jeżeli chcesz prowadzić biznes w niedzielę, no to w takim razie traktuj godnie pracowników, bo rzeczywiście jest tak, warto pamiętać, niedziela jest ustawowo w kodeksie pracy dniem wolnym od pracy i tam jest dużo wyjątków. Jednym z wyjątków jest handel. Są usługi ważne dla ludności. Teraz sobie Solidarność z PiS-em wymyśliły, że napisały ustawę, która dodatkowo jeszcze wprowadza 33 wyjątki. I to jest jakieś kuriozalne, dlatego naszym zdaniem warto byłoby te przepisy uprościć, czyli całą tą ustawę o handlu w niedzielę wyrzucić do kosza i po prostu wprowadzić zmianę w kodeksie pracy, nie tylko w handlu, w gastronomii, rozrywce, transporcie, gdziekolwiek. Jeżeli ktoś pracuje w niedzielę, to niech lepiej zarabia. Ja nawet jakbym się spotkał z przedsiębiorcami, oni by się uparli, żeby to było razy dwa. Dobrze, być może bym się zgodził na dwa, ale niech ludzie lepiej zarabiają za pracę w niedzielę w każdej branży. Natomiast wprowadzanie jakichś ustaw opartych na 33 wyjątkach i wzmacnianie tego segmentu handlu, który akurat najgorzej płaci, jeszcze w ramach umów cywilnoprawnych, przyznam, nie rozumiem.
0: Ale czy to by oznaczało, panie Piotrze, że rada nadzorcza, czy właściciele dużej sieci marketów, a wiemy, że takich w Polsce jest kilka, powinna się zebrać i powiedzieć tak, okej, jesteśmy zainteresowani tym, żeby sklepy były otwarte w niedzielę i ponieważ takie jest żądanie związków, podnosimy płace wtedy do 2,5 raza, ale mogą też być takie sieci, które powiedzą, no nie bardzo nas to stać na to, w związku z tym my podejmujemy autonomiczną decyzję, nie będziemy w niedzielę pracowali. Czy to miałoby tak być rozstrzygane, że każda sieć
3: oczywiście
0: podejmuje swoją decyzję?
3: Znaczy oczywiście, że tak. No nie ma w polskim prawie nakazu pracy w jakimkolwiek dniu tygodnia. Jeżeli dana sieć handlowa, sklep nie chce pracować w niedzielę, proszę bardzo. Więc to jest wtedy wybór każdego sklepu z osobna. Ja zresztą nieraz brałem udział w różnych rozmowach z pracodawcami, również tymi pracodawcami handlu. Tam zdania są podzielone, ale rzeczywiście wiem o tym, że wiele sieci handlowych wolałaby te dwa czy 2,5 razy wyższe stawki niż zakaz. Oni by pewnie twardo negocjowali, oni na początku by chcieli 1,5, ja bym powiedział 2,5, ale oni rzeczywiście uważają, że byłoby to lepsze rozwiązanie, dlatego że u nich fundusz płacowy to jest stosunkowo niewielka część przychodów, jak chodzi o niedzielę, gdzie rzeczywiście tłumy ludzi w te niedziele, jak były otwarte niedziele jeszcze handlowe, to wtedy bardzo dużo ludzi robiło zakupy w niedzielę. Zresztą warto jeszcze jednego argumentu tutaj użyć za tym, żeby ten handel zliberalizować, bo dzisiaj jest tak, wielu pracowników handlu wie, o czym mówię, w piątki i soboty często hipermarkety są czynne do 22, 3 i to jest naprawdę cholernie ciężka, męcząca praca bez wyższych stawek.
0: Tak, czyli w tej sytuacji rzeczywiście dla pracownika to też byłyby sensowne rozwiązania, bo człowiek by sobie mówił tak, popracuję w niedzielę, dostanę znacznie lepsze pieniądze, a do tego będę miał dzień wolny, prawda? Bo w momencie, kiedy ja będę pracował w niedzielę, to przysługuje mi w ciągu tygodnia dzień dla mnie.
3: Dokładnie tak. Warto pamiętać, że kodeks pracy tu jasno mówi. Chodzi o to, żeby był 5-dniowy, tak jak dla wszystkich pracowników, 5-dniowy tydzień pracy. Jeżeli pracuję w niedzielę, wtedy mam wolną środę, czwartek czy poniedziałek. Natomiast jeżeli miałoby być tak, a my za tym jesteśmy, żeby płaca minimalna za pracę w niedzielę 8 godzin, to było 628 zł, no bo to jest płaca minimalna razy 8, razy 2,5, no to naprawdę jest niezły pieniądz. Mówimy o płacy minimalnej, a w branży handlowej, w hipermarketach są wyższe stawki niż płaca minimalna, więc jeżeli płaca minimalna za jedną niedzielę to byłoby 628 zł, 4 niedziele, same niedziele 2,5 tysiąca zł, minimalna, podkreślam, to już naprawdę jest nieźle. Więc wydaje mi się, że tutaj takie dogmatyczne pokrzykiwania przedstawicieli Solidarności, że to jest, że tu nikt tego nie chce, że pracownicy handlu wcale nie chcą tak serio, no mam szczere wątpliwości. Wydaje mi się, że dużo ludzi by się znalazło, którzy by chcieli popracować i za 4 dni w miesiącu zarobić 2,5 czy 3 tysiące złotych.
0: Tak, ma pan rację. Ta argumentacja przekonuje. Ciekaw jestem, co na to nasi słuchacze. Zaraz zapytamy. Mamy taką sondę, którą umieściliśmy. Czy zakaz handlu w niedzielę stał się fikcją? Proszę na koniec powiedzieć, panie Piotrze, jak wygląda ta procedura? Czy wystąpicie oficjalnie w tej sprawie? Jak to wygląda w najbliższych dniach?
3: Warto przypomnieć, i tu jestem zdumiony tym, że ta koalicja rządząca obecna tego no nie nagłaśnia, dlatego że to było w 100 obietnicach Koalicji Obywatelskiej, to było w programie Polski 2050, to było w niektórych dokumentach Nowej Lewicy. W związku z tym u różnych koalicjantów rządu różne zmiany tych obowiązujących przepisów się pojawiały i dziwię się, że oni od tego odeszli. A dziwię się też dlatego, że tak jak patrzę nawet po różnych forach dyskusyjnych, jak rozmawiam z moimi związkowcami, to jednak to jest temat ważny, bo to jest temat ważny. ważny nie tylko dla handlu, ale to jest też temat ważny dla innych branż, bo nasza propozycja to są 2,5 razy wyższe stawki za każdą pracę w niedzielę, czyli również w gastronomii, również w ochronie zdrowia, w transporcie, więc pod tym względem rzeczywiście myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie dla setek tysięcy pracowników. My będziemy oczywiście apelować do wszystkich posłów, ja się zwróciłem do wszystkich posłów, do partnerów społecznych. W gruncie rzeczy to nie musiałaby być bardzo skomplikowana zmiana, bo chodziłoby po prostu o dodanie nowego fragmentu w kodeksie pracy, czyli kasujemy ustawę o handlu w niedzielę i zmieniamy kodeks pracy, wpisujemy, jest tam taki kilka punktów dotyczących właśnie pracy w niedzielę i święta, dopisujemy punkt, że za pracę w tym dniu jest 2,5 razy wyższe.
0: Jasne. No ale to wymaga, tak jak pan mówi, pewnej politycznej deklaracji ze strony koalicji rządzącej. Dobra, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Czy zakaz handlu w niedzielę stał się fikcją i czy jest czas, by to zmienić? I mogą państwo także wziąć udział w naszej sondzie, którą znajdą państwo w aplikacji. Pytanie proste, czy zakaz handlu w niedzielę to aktualnie fikcja? Dziękuję bardzo panu Piotrowi i mam nadzieję, że temat państwa zainteresował.

Wygląda na to, że te dwa tematy dzisiaj bardzo Państwa interesują, czyli sprawa tego, czy handel w niedzielę to już jest fikcja, a także tego, w jaki sposób reagujemy na sytuację związane z wypadkami. I tutaj pani Marta napisała tak. Zakaz handlu to fikcja, która pozwoliła na rozwój rzet. Jeździmy po całej Polsce, nie ma prywatnych małych sklepów, tylko zielone gady na każdym rogu. No pani Marto, tak, to prawda. Kilka osób zwraca uwagę, że to trochę jest dziwna sytuacja z tymi niedzielami. Natomiast tutaj jeszcze była bardzo ciekawa tekstówka związana, o właśnie, to napisał pan Robert. Mój znajomy ostatnio zginął w wypadku na A1. Został potrącony po wyjściu z auta, bo wcześniej ktoś inny zajechał mu drogę i doprowadził do uderzenia w bariery. To był środek północy. Ludzie z auta, którego potrąciło, nawet nie zadzwonili po pogotowie. Z relacji człowieka, który się zatrzymał, obok przejechało kilkanaście samochodów przed nim. Sytuacja jest zatem, no, rzeczywiście dość trudna do jednoznacznej oceny, ale jednak tutaj wydaje mi się, że taka podstawowa nasza reakcja powinna być taka, że trzeba się po pierwsze upewnić, czy już ktokolwiek zawiadomił służby. No bo wiadomo, że to służby muszą przede wszystkim dotrzeć jak najszybciej do wypadku. Ale często, i to mówią ratownicy, te pierwsze kilka minut może być decydujące o życiu człowieka, jeśli się podejmie na przykład reanimację, prawda? Czyli jednak trzeba reagować, trzeba iść tam, gdzie ktoś może potrzebować naszej pomocy. Ale też trzeba to robić tak, żeby samemu nie stać się ofiarą kolejnego uderzenia samochodu. No sytuacja naprawdę bardzo, bardzo trudna do oceny. Czekam na informacje z Państwa strony, na relacje, na telefony. Już niebawem Tomek Jeleński opisze całą sytuację, do której doszło niedawno na A1. A my posłuchajmy Meli Koteluk.

0: zakaz handlu w niedzielę. No, temat wywołał sporo z Państwa strony reakcji. Ja oczywiście wszystkich tekstówek nie jestem w stanie czytać. Jest ich bardzo dużo i to większość w zgodzie z tym, o czym mówił pan Szumlewicz, ale pan Jacek z Krakowa napisał tak. To jest jakiś żart, że promujecie związkowych nierobów z ich komuszymi pomysłami. No, panie Jacku, to nie chodzi o komusze pomysły, tylko o to, że są realne argumenty, o których mówił pan Szumlewicz, które rzeczywiście bardzo wielu ludzi podziela, że z tym handlem w niedzielę to trochę się zrobiło nie tak, jak miało być. I teraz jest z kolei jeszcze jedna tekstówka, która była na ten temat. Jestem za całkowitym zakazem handlu w niedzielę. Panie redaktorze, 6 dni w tygodniu, od 6 do 22, otwarte wszystkie dyskonty i markety. Naprawdę w tym czasie można spokojnie zrobić zakupy, napisał Michał z Rudy Śląskiej. A pani Kamila, jest pani z nami, witam, dzień dobry. Jakie jest pani zdanie?
1: Dzień dobry, panie Michale. To ja bym się skłaniała bardziej w stronę tego głosu, który przed chwilą wybrzmiał, pana z Rudy Śląskiej bodaj.
0: Tak.
1: Jestem architektem, ale z różnych przyczyn musiałam zmienić zawód i pracuję teraz, uwaga, w sklepie spożywczym, więc no chyba będę wiedziała, o czym mówię od 4 miesięcy.
0: Ale to jest no mały sklep, czy pani jest w dużej sieciówce?
1: To jest sieciówka, taka gdzieś wielkości Lidla, ale tak. Przepraszam za nazwę, ale wielkościowo to jest zbliżone.
0: Tak.
1: No i teraz tak, proszę sobie wyobrazić na przykład, że no oczywiście jest 5 dni w tygodniu pracujących, czyli wszystko okej. Okay. 1 dzień w tygodniu jest oddawany za niedzielę. Fajnie. Tylko w zasadzie od poniedziałku do soboty mijam się z moim partnerem, więc zostaje nam jedynie niedziela. No na jakieś wspólne aktywności. I moim zdaniem ten zakaz handlu w niedzielę jest o tyle dobry, że nie zmusza nas do pracy właśnie w ten dzień.
0: No a tak, jeśli... ale gdyby pani miała prawo powiedzieć, że ja w niedzielę nie pracuję, owszem są inni, którzy chcą, bo zarobią więcej, ale dla mnie niedziela jest dniem, który ja chcę mieć dla siebie. No to chyba pracodawca musiałby się z tym zgodzić.
1: Chyba, znaczy pracodawca zapewne chętnie, tylko proszę sobie wyobrazić, że w sklepach wszystkich typu wielkościowo takich, jak powiedziałam, jak już wspomniałam, niestety kadra zmienia się na tyle szybko, że mało kto zostaje na dłużej, więc zazwyczaj nie ma wystarczająco dużo ludzi do pracy, czyli to, czy ktoś się zgodzi pracować w dany dzień, czy się nie zgodzi, to trochę niestety jest ułuda.
0: Wiem o czym pani mówi. W tym momencie będzie na przykład sytuacja, że zmuszą panią i powiedzą, proszę pani Kamilo, pani w niedzielę nam jest potrzebna i koniec, kropka. No tak, wiem o czym pani mówiła, bardzo dziękuję za ten głos, pani Kamilo.
2: Popołudniówka 357.
0: To był groźny wypadek, proszę państwa. Kilka dni temu na A1 w pobliżu węzła Piątek. To był bus, tam w środku było 7 osób. Poślizg, uderzenie w barierę energochłonną. Bus przelatuje przez barierę i ląduje w rowie. To jest przerażające zdarzenie i wielu kierowców widziało, co się zdarzyło, ale po prostu nie zareagowali i pojechali dalej.
3: Widziałem różne sytuacje, ale nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby ludzie przejeżdżający byli obojętni. Odwrócił się tyłem i pojechał.
4: Kilkadziesiąt samochodów przejechało, nikt nie zareagował.
5: Takie są teraz realia, to jest nagminne, to ludzie są rzadko to.
4: Znieczulica to jest jedno, ale przecież też trzeba sobie wyobrazić, że my też możemy ulec wypadkowi.
5: Oczywiście, ale to do ludzi nie dociera. Wiesz, że on dzisiaj zdrowy, piękny, jedzie sobie pięknym samochodem, wie pan, i to jest nagminne.
6: Do zdarzenia widocznego na nagraniu doszło na autostradzie A1 na jezdni w kierunku Gdańska.
7: Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Bus uderzył w drogowe bariery ochronne i wypadł z jezdni. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie. W pojeździe podróżowało 7 osób i wszystkie wymagały pomocy. Na szczęście nikt nie zginął. Chcemy jednak zwrócić uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu tuż po zdarzeniu. W ciągu pierwszych 8 minut obok miejsca zdarzenia przejechało aż 67 kierowców, a zatrzymały się tylko 3 osoby.
8: No zatrzymać się najlepiej i sprawdzić, co się stało.
9: Ale gdzie się zatrzymać? Tak normalnie?
8: Na poboczu.
9: Czy na autostradzie nie powinniśmy jednak uważać też na siebie?
8: No też jest, no bo ruch cały czas tam obowiązuje.
10: Należy pamiętać, że jest to sytuacja wyższej konieczności, a udzielenie pomocy rannym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest wręcz prawnym obowiązkiem.
7: Młodszy aspirant Klaudia Nowak z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie.
10: Dlatego zatrzymanie swojego pojazdu pojazdu na pasie awaryjnym w takiej chwili jest wykluczone z bezprawności takiego postoju.
9: Jak widzimy wypadek, jedziemy autostradą, co powinniśmy zrobić?
5: No przede wszystkim, wie pan, no, zatrzymać się, zabezpieczyć wypadek, czyli trójkąty, wiadomo, jak ktoś ma światła, jak ktoś nocą, no to jest podstawowa rzecz.
6: Każdy świadek wypadku ma obowiązek udzielenia pomocy. Oczywiście w takim zakresie, w jakim może to zrobić bez narażania siebie i innych. Najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie służb pod numerem 112.
10: Podać dokładną lokalizację. W przypadku autostrad przydatny jest numer drogi, kierunek oraz kilometraż. Możemy go odczytać ze słupków hektometrowych, które są umieszczane wzdłuż drogi co 100 metrów.
6: I podjęcie prostych działań, które mogą pomóc poszkodowanym do czasu przyjazdu ratowników.
5: Podejrzewam, że najlepiej to by się zatrzymać przed, żeby to zabezpieczyć od swojej strony, od tyłu, wie pan, żeby to wszystko było zabezpieczone.
10: Z uwagi na charakter drogi, przede wszystkim, gdy chcemy pomóc, należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Koniecznie włączyć światła awaryjne, a przed wyjściem z pojazdu należy upewnić się, że jest to możliwe. Najlepiej opuścić samochód od strony pasażera. Następnie włożyć kamizelkę odblaskową i ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów od miejsca zdarzenia bądź naszego pojazdu. Jeżeli w Twoim pojeździe znajdowali się pasażerowie, najlepiej, aby przeszli za barierę ochronną. Dopiero po tych czynnościach należy przystąpić do udzielania pomocy. I tutaj kierujemy się zasadą, że najlepszy ratownik to żywy ratownik.
0: No wiem. Pani pięknie to przed chwilą podsumowała. Co należy zrobić? Jak się zachować? Ustawić trójkąt? Włączyć światło awaryjne? Tylko, że jest sytuacja, na przykład noc, bardzo mała widoczność, coś się złego wydarzyło, samochody jadą po 120 na godzinę. Trzeba podjąć decyzję szybko i to tak, żeby to była dobra decyzja, prawda? Żebyśmy sami nie narażali siebie i pasażerów naszego auta bądź kolejnych samochodów, które jadą. No, sytuacja wymaga rzeczywiście bardzo szybkiej, ale też dokładnie dobrej oceny i podjęcia dobrej decyzji. O tym informował Państwa Tomasz Jeleński. Wydaje się, że jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby podzielić się swoim doświadczeniem w takiej sytuacji, bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji. Jeszcze niespełna 7 minut do kolejnego serwisu. Niestety jest smutna informacja. Zmarł znakomity dziennikarz Andrzej Morozowski. Już za moment o tym w naszym serwisie. A teraz piosenka, na którą można głosować.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

Mnóstwo tekstówek od Państwa, no nie jestem w stanie wszystkiego cytować, ale tutaj od Pani Ani jest tak. Nie umiem sobie wyobrazić, że nagle 60 osób dzwoni na 112 i nie zablokuje linii. I jeszcze jak tu używać telefonu, jeśli jadę szybko zgodnie z przepisami. A żeby móc zareagować, to muszę widzieć wcześniej, żeby bezpiecznie wyhamować, żeby mieć miejsce na zatrzymanie. Co innego, jak jestem świadkiem wypadku. Przypomnę, że na A4 nie ma pasa awaryjnego i takie są fakty. To prawda, no ale to jest jedna z takich wyjątkowych autostrad tam na tym odcinku, gdzie nie ma pasa. I teraz tak, pisze pan Piotr z Krakowa. Czy to nie jest bicie piany? Ile osób miało zatrzymać samochód po tym wypadku? 30, 67? Gdybym zobaczył, że kilka osób zatrzymało się, już bym sam odjechał, bo niepotrzebnie tarasować drogę i stwarzać dodatkowe niebezpieczeństwo. I tu myślę, że ma pan absolutnie rację, panie Piotrze. Jeśli widzimy, że już sytuacja jest w jakimś sensie opanowana, bo są 3-4 auta, są ludzie, którzy się zajmują poszkodowanymi, no to wtedy nie ma sensu tego powielać i tworzyć gigantyczne zatory. I raczej dbać o bezpieczeństwo. No dobrze, to teraz Gloria oczywiście Gaynor i za chwilę serwis.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Tu Radio 357, popołudniówka, minęła godzina 17. Jest wtorek, 4 dzień sierpnia, czas na nasz serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
4: Na początek w serwisie smutna informacja od redakcji TVN24. W wieku 69 lat zmarł publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski. Przez wiele lat był związany z telewizją TVN i TVN24 zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. W wywiadach przyznawał, że od zawsze jego marzeniem była praca w newsach. Jest to decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-latki. W sobotę na klatce schodowej bloku kobieta została kilkakrotnie zraniona nożem, jak mówi prokurator Mateusz Kuciński. Sąd podzielił stanowisko śledczych, że w tym wypadku zachodzi obawa, że podejrzany, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, może uciec. Poza tym czyn, którego się dopuścił, jest zagrożony wysoką karą. Wczoraj 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych. Poszkodowana kobieta opuściła już szpital, nie znała się z nożownikiem. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, grozi mu dożywocie. W serwisach od rana mówimy o alertach pogodowych i upałach. Te dają się we znaki również zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, tegoroczne lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
5: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki. Próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężko. Czas dla schroniska, nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
4: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie adopcji jest coraz mniej. W ciągu miesiąca zgłoszono do sanepidu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel prawie 1000 interwencji. Taka możliwość jest od lipca. Większość, dokładnie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
4: Za pomocą aplikacji można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy na stołówce. Sięgają, gdzie wzrok nie sięga, ratują, tworzą mapy czy pomagają archeologom. Mowa o dronach, których możliwości wydają się nieograniczone. Aby nie było to tylko wrażenie, Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza otwiera Centrum Dronów. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
7: Ośrodek ma być miejscem, w którym naukowcy rozwiną obecne technologie i wypracują nowe rozwiązania, mówi kierownik Centrum Dronów AGH, profesor Paweł Ćwiąkała.
8: Na pewno tego typu projektami będą projekty związane z działaniami związanymi czy to z monitoringiem powietrza, czy to z mapowaniem różnego rodzaju obszarów niedostępnych, czyli na przykład przestrzeni podziemnej, czy to kopalni, czy jaskiń.
7: Już dziś naukowcy wykorzystują flotę dronów do badań od Małopolski po Bliski Wschód, ale ambicje sięgają znacznie dalej.
8: Sukcesem byłoby, gdybyśmy byli w stanie jako zespół interdyscyplinarny AGH posiadać urządzenie, które będzie w pełni zbudowane przez naszą uczelnię.
7: W planach są także nowe laboratoria i specjalna przestrzeń do bezpiecznych testów dronów. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
4: AGH ma jedną z największych flot uczelnianych w Polsce. Na jej usługach jest ponad 50 bezzałogowych statków powietrznych. W tym serwisie to wszystko. Do usłyszenia o 18.
3: No, dość ciepła noc przed nami. Synoptycy przewidują, że zachmurzenie będzie małe w południowo-wschodniej połowie kraju. Natomiast jeśli chodzi o pozostały obszar Polski, to zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże, bo pojawią się chmury, z których spadnie deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Nad ranem na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna, mgły ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatury w nocy, uwaga, 17 północny wschód i rejony podgórskie. 20 stopni to będzie przeważający obszar kraju, czyli trochę będzie można odetchnąć, ale 20 stopni w nocy, przyznają Państwo, to ciepło. I najcieplej w nocy 23 stopni, wschodnia Polska i wschodniopołudniowa.
9: Radio 357.
3: Trwa popołudniówka. Dwa tematy wydają się być bardzo mocno przez Państwa komentowane. Pierwszy to sprawa handlu w niedzielę.
10: Żadna sieć nie zapłaci swoim pracownikom stawki dwuipółkrotnie wyższej za pracę w niedzielę. Sieci zatrudnią pracowników najemnych za 0,75 stawki na umowę zlecenie, czyli na umowę śmieciową. Taki będzie koniec.
3: Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne komentarze z Państwa strony i temat związany z wrażliwością na sytuacje, które zdarzają się na drodze. Mówimy o wypadkach. Jednak pan Tomasz z Bukowiny pisze, wcale nie uważam, że temat zatrzymywania się lub nie na autostradzie, aby pomóc komuś w wypadku, był trudny do oceny. Prawo jasno mówi, że każdy ma obowiązek udzielić pomocy w takich wypadkach i zasłanianie się tym, że na autostradzie jest niebezpiecznie, jest zwykłym wymigiwaniem się od odpowiedzialności i szukaniem wymówek. Ale teraz niech pan sobie wyobrazi, co na to napisał pan Jarek z Krakowa. Zaraz. Znalazłem i obejrzałem ten filmik po wypadku busa. Przecież tam pierwsze samochody od razu się zatrzymały, żeby pomóc. Nawet ciężarówka. Jak widzę, że trzy auta już się zatrzymały, to jaki jest cel, by jeszcze bardziej zastawiać boczny pas? Napisał pan Jarek z Krakowa. No i widzą państwo, to jednak zależy od tego, w jaki sposób ocenimy sytuację i czy widząc, że już ktoś się zajmuje ofiarami danego wypadku, powinniśmy dalej jakby zatrzymywać się, blokować ruch, czy jednak jedziemy w przekonaniu, że sytuacja jest już opanowana. No, nie jest to jednoznaczna sytuacja.

0: I'm still standing, jeszcze stoję, Elton John. Natomiast jest z nami pan Leszek. Dzień dobry, witam pana, panie Leszku.
1: Dobrze mnie słychać, panie redaktorze?
0: Tak, dobrze, ale słyszę szum samochodów. Musi pan troszkę zwolnić. Najlepiej stanąć.
1: No nie bardzo, bo właśnie jadę w miejscu, gdzie nie ma pasa awaryjnego. Już zwalniam. Panie redaktorze, ze zdumieniem wysłuchałem tekstu, który pan odczytał, tej pani, która tam nagrała głosówkę. No niestety żadne zdanie nie jest prawdziwe z tego, co pani napisała. Po pierwsze, nie można, mówiąc krótko, przeciążyć linii 112, bo tam pracuje naprawdę bardzo dużo, w bardzo wielu miejscach. Jest to automatycznie przekierowane i mówiąc krótko, wie pan co, może ze dwa razy w życiu zdarzyło mi się, a dzwoniłem wielokrotnie, bo wielokrotnie widziałem zdarzenia drogowe, że było zajęte. Ale za chwilę, po ponownym zadzwonieniu i tak dalej, widząc cokolwiek, mamy obowiązek tak naprawdę zobaczyć, gdzie jesteśmy i tak jak pani policjantka powiedziała, trzeba zapamiętać, w którą stronę jedziemy. Trzy rzeczy podajemy, bardzo szybko.
0: Oj, wyjeżdża pan z zasięgu. Panie Leszku, wyjeżdża pan z zasięgu. Niestety nie możemy kontynuować rozmowy, ale rozumiem intencje, w jakiej sprawie pan dzwonił, że przede wszystkim musimy zawiadomić służby i zadbać też o bezpieczeństwo swoje i zorientować się, czy jest już ktoś, kto pomaga poszkodowanym. Pan Leszek wyjechał z zasięgu. Szerokiej drogi życzymy. Teraz u nas będzie Lola Young, a później już temat zagraniczny. Kuba Benedyczak za chwilę pojawi się w studiu ze swoim gościem. Będzie się działo.

0: korku.
1: Wiem, wiem, zdaję sobie sprawę. Dobrze, ale ty tym razem chcesz zajrzeć do Stanów Zjednoczonych, tak?
2: Trochę tak, ale właśnie o to, żeby, po to, żeby porozmawiać o benzynie, dlatego że Donald Trump naciska na korporacje amerykańskie, żeby obniżały ceny, dlatego że Amerykanie płacą znacznie więcej niż przed wojną z Iranem. No też wielka niespodzianka.
1: No tak, u nas z kolei był niedawno przecież temat związany z tym, żeby zabrać trochę pieniędzy z nadmiernych zysków koncernów paliwowych, ale zostało to zawetowane. No dobrze, a zatem kierowców zwłaszcza prosimy o uwagę.
3: Daleki zasięg.
2: A dziś ze mną w studiu wyjątkowo jest Tymon Pastucha z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Mówię wyjątkowo, dlatego że zazwyczaj na tę krótką rozmowę rzadko mamy okazję porozmawiać z kimś w studiu. Pan Tymon przyjechał do nas i zgodził się porozmawiać. To tak, kiedy tacy eksperci jak pan się pojawiają w studiu, to zawsze wszyscy chcą wiedzieć, czy ceny benzyny dalej będą wysokie, więc miejmy to za sobą i za chwilę już będę pytał o Donalda Trumpa.
4: Raczej przez jakiś najbliższy czas jeszcze będą utrzymywały się na tym podwyższonym poziomie, ale prognozowanie tego na dalszy horyzont jest trudne, bo to też będzie zależało od tych decyzji właśnie Donalda Trumpa i tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: To tak, Donald Trump oczywiście w swoim stylu powiedział, że dzięki jego geniuszowi i dalekowzroczności, to cytuję, nic nie przekręcam, przemysł naftowy zarabia znaczne pieniądze, inaczej byłby skończony. To cinamy grubą kreską, Donald Trump musi to o sobie powiedzieć, ale zażądał od ExxonMobila i Chevronu, żeby obniżał ceny benzyny tak, żeby pomagać Amerykanom. Dlaczego wybrał te dwa?
4: Wybrał te dwie spółki, ponieważ to są największe takie korporacje naftowe w Stanach Zjednoczonych, które posiadają cały cykl produkcji paliwa. Od wydobycia ropy, poprzez jej transport, poprzez przetwórstwo i w dużej mierze też dystrybucję. Więc to są spółki, które faktycznie na tym konflikcie i na tym kryzysie zarobiły bardzo duże pieniądze. Są różne szacunki od około 27 do nawet 40 miliardów dolarów tylko i wyłącznie od lutego. Więc są to potężne sumy, które zasiliły kasy tych podmiotów. No i teraz Donald Trump, który jednak dość długo współpracował z tym biznesem naftowym, liczy, że i wspomagał go w swojej polityce energetycznej, tak? Jakby polityka wsparcia rafinerii, wydobycia, drill baby drill, to było właśnie to, co on miał na sztandarach. No i liczy, że w tej trudnej sytuacji, w domyśle przed najbliższymi wyborami połówkowymi, te koncerny trochę jednak zmienią swoje podejście do pieniądza, do tego, ile mogą zyskać na tej sytuacji i obniżą te ceny paliw na amerykańskich stacjach.
2: To może właśnie powiedzmy, dlaczego Donald Trump się tego domaga, no bo przecież nie z dobrego serca. Też nie podejrzewam go o jakąś wielką miłość do biedniejszych obywateli Stanów Zjednoczonych, tylko że tam pikują jakieś notowania właśnie przed wyborami, przed którymi pan ostrzega, o których pan wspomniał. No i coś trzeba z tym zrobić. To znaczy chociażby obniżyć ceny benzyny właśnie dla zwykłych Amerykanów.
4: Dla Amerykanów ceny paliwa, ceny benzyny, diesla są takim wskaźnikiem sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę jakby to, jak ciężko się, w sensie, że w Stanach często się żyje od pierwszego do pierwszego, wielu Amerykanów ocenia politykę gospodarczą państwa właśnie przez to, jakie są ceny paliw i jakie jest zatrudnienie. Więc jakby wysokie ceny paliw, a te ceny paliw są bardzo wysokie jak na amerykańskie standardy. One wzrosły ponad 30% od lutego i są w niektórych stanach nawet zbliżone do tego, co mamy w Polsce. To mowa głównie o Kalifornii i Hawajach. Są też stany, w których te ceny paliw nadal są dość atrakcyjne z punktu widzenia europejskiego. Na przykład są poniżej 5 zł. Ale dla Amerykanów są to rzeczy jakby niepojęte. Żeby podać to w liczbach, to jeszcze pamiętam, jak w styczniu byłem w Stanach, to ta cena mniej więcej sięgała 3 dolarów za galon. Obecnie jesteśmy powyżej 4, czyli to jest znaczący, ponad 30% wzrost, a nie w niektórych stanach ta cena nawet sięga 6 dolarów.
2: No to Polacy by się dali pokroić za taką cenę benzyny, gdyby się tutaj utrzymała.
4: Z pewnością byśmy byli bardzo zadowoleni, no ale jednak i możliwości wydobycia tego paliwa, i kwestie opodatkowania, i koszty przetwórstwa, transportu, bo jednak to paliwo z tego diesla czy benzyny, jeśli jest rafinowane w Stanach, trzeba przetransportować, no, ma taki efekt, że ceny paliw są w Europie ogólnie wyższe niż w Stanach.
2: Czy ten wzrost cen paliw w Stanach Zjednoczonych to jest wyłącznie wynik wojny z Iranem oraz bombardowanych przez drony ukraińskie rafinerii rosyjskich, czy jeszcze coś innego się do tego dokłada?
4: To są główne czynniki.

0: Ponieważ gdybyśmy rozmawiali jeszcze w lutym, przed tą całą awanturą w Iranie, to byśmy widzieli, że te ceny są niskie i będą jeszcze bardziej spadać. Stany Zjednoczone zwiększyły wydobycie, po interwencji w Wenezueli Wenezuela zaczęła zwiększać wydobycie, globalna podaż ropy i też produktów ropopochodnych, czyli benzyny i diesla, zaczęła rosnąć i wszyscy spodziewali się, że ta sytuacja tak się utrzyma, ale właśnie te wydarzenia, przede wszystkim właśnie konflikt w Zatoce spowodował, że nie tyle zaczęło nam brakować ropy, bo to jest jakby jedna z pierwszych rzeczy i o tym się łatwo mówi, ale zaczęło nam brakować jako globalnej gospodarce tych mocy przerobowych. I to właśnie nie ropa, ale diesel, benzyna czy paliwo lotnicze stało się wąskimi gardłami, bo od kilkunastu lat w Europie, ale też na całym świecie jest ten proces raczej zamykania rafinerii niż otwierania nowych, więc tych mocy produkcyjnych jest dość mało i po pewnych przyblokowaniach tego procesu eksportu ropy zaczyna po prostu brakować tych możliwości rafineryjnych globalnie, a trzeba dobrze, jakby warto o tym wspomnieć, bo może nie każdy ma tego świadomość, że ten globalny rynek handlu produktami ropopochodnymi jest bardzo zglobalizowany. Rosjanie na przykład eksportowali bardzo dużo diesla do Brazylii. Odkąd przestali go eksportować ze względu na właśnie ataki ukraińskie na rafinerię, czyli stracili bardzo dużą część tych mocy rafineryjnych, Brazylia zaczęła importować tego diesla ze Stanów, co automatycznie zaczęło podbijać ceny w Stanach, ponieważ popyt jakby zaczął działać w ten sposób, że jakby się zwiększył się właśnie w Brazylii, więc jakby chociażby na tym jednym mechanizmie widać, że ta sytuacja jest tak, że ten rynek globalny jest bardzo powiązany i ta sytuacja w Rosji, w Stanach, na Bliskim Wschodzie końcowo oddziałuje na to, że na przykład ten statek z dieslem, ten tankowiec z dieslem nie płynie do Europy, tylko właśnie wybiera Brazylię, albo nie wybiera też amerykańskich konsumentów, bo po prostu cena za granicą jest dużo bardziej atrakcyjna.
1: To w tym negatywnym scenariuszu, w którym Ukraińcy dalej, czy ukraińskie drony są dalej tak efektywne w niszczeniu czy ranieniu, bo to są takie rany zadawane rafineriom rosyjskim, plus Stany Zjednoczone co jakiś czas podpisują zawieszenie broni z Iranem, które za chwilę jest łamane. Co dzieje się z rynkiem ropy w takim wypadku, jeśli to się na przykład utrzyma przez kolejne pół roku albo rok?
0: Rynek ropy, jest jeszcze jeden czynnik, o którym trochę nie wspomnieliśmy, ale ten rynek ropy okazuje się, że potrafi reagować elastycznie w jakimś stopniu. A jeśli chodzi o wydobycie, jeśli chodzi o przetwórstwo, to już o tym jakby troszkę porozmawialiśmy, że tutaj faktycznie te braki mogą następować. Ale jest jeszcze takie jedno duże państwo na świecie, które potrafi reagować nie tyle zwiększaniem wydobycia, co zmniejszaniem konsumpcji. Tym państwem są Chiny. Chiny swoimi działaniami bardzo mocno wykoślewiły wszystkie prognozy, które jeszcze w marcu czy w lutym przedstawiali eksperci. Faktycznie ten rynek, w sensie ten kryzys jest trochę płaskszy niż jeszcze się wydawało, jak to może wyglądać w lutym. Więc jakby tutaj ta rola Chin też może na tym globalnym rynku może wpłynąć zdecydowanie na tą sytuację. Co ważne, to ona jakby też cała ta rozmowa i ten tekst Trumpa wzywający o obniżenie tych cen pokazuje pewną bezradność administracji prezydenta. I to jest moim zdaniem jedna z takich ciekawszych rzeczy, bo on dotychczas... To był jego taki punkt na sztandarach, że faktycznie te ceny ropy można obniżyć, a teraz jakby widać, że te narzędzia, którymi dysponuje on i jego partia, się jakby skończyły, bo w jaki sposób prezydent mógłby nacisnąć na przykład, jeśli o tym rozmawiamy, na koncerny naftowe, żeby obniżyły te marże, może też by zwiększyły wydobycie. No może albo dać im więcej pozwoleń, na przykład na przywracanie starszych rafinerii czy zwiększenie wydobycia, no albo może karać się podatkami od nadmiarowych zysków. No wiadomo, że Donald Trump nie będzie tego robił, nie wybierze tej drugiej opcji, czyli karania tych koncernów naftowych, a już ten jakby te możliwości wydawania większej ilości zgód są rozciągnięte do granic możliwości administracji. Więc weszliśmy w taki moment, w którym Donald Trump tak na właściwie może prosić koncerny naftowe, żeby zwiększały wydobycie, czy zwiększały produkcję, chociaż ona też już jest na maksymalnych poziomach. I tak naprawdę mieć nadzieję, że ten rynek, że uda mu się w jakiś sposób ten konflikt na Bliskim Wschodzie zażegnać. Bo co ciekawe i co się zmieniło w ciągu tych ostatnich czterech miesięcy, to jak jeszcze w kwietniu czy w maju Donald Trump mówił, że wojna się skończy, to ceny ropy gwałtownie reagowały. Były spadki rzędu kilkunastu nawet procent w ciągu paru dni. Obecnie każda nowa deklaracja Trumpa ma bardzo małe przełożenie. To znaczy, że Trump swoją walutę, czyli tą najcenniejszą walutę sterowania rynkiem, że jak on coś powie, to tak będzie i rynek mu wierzy, rozmienił na drobne.
1: Rynek się nauczył Trumpa po prostu, że jego słowa są niewiele warte, no bo tak. Właściwie to, jeżeli ktoś zmienia zdanie rano i wieczorem, no to też już kto jak kto, ale to panowie i pani, którzy liczą pieniądze, potrafią się do tego pewnie dostosować. Ale tak, powiedział pan, że koncerny amerykańskie zarabiają. Zresztą szefowie powiedzieli, że mimo, że oczywiście liczą na zakończenie wojny, no to nie przewidują, żeby ceny spadły i tam podali jakieś kolejne powody. No trudno się dziwić, to jest dla nich złoty czas. A jak to jest z koncernami rosyjskimi? Dlatego, że kiedy rozpoczęła się wojna w Iranie, no to były takie, że to Rosja dostała łupnia, bo przecież to sojusznik Iranu. Później było przechylenie Wajchy, że Rosja zarabia teraz ogromne pieniądze. Jak rafinerie zaczęły płonąć, no to Wajcha poszła w drugą stronę. Domyślam się, że to jednak jest bardziej zniuansowane niż Wajcha w lewo albo w prawo.
0: Moja ocena tej sytuacji, jeśli chodzi o ten rosyjski sektor naftowy, jest taka, że Rosjanie w pierwszym miesiącu, w marcu, zarobili bardzo duże pieniądze, ale w kolei, i to wynikało zarówno z tego, że zostały zluzowane sankcje, wzrosły ceny, ale drugim czynnikiem, który jakby przełamał tą hossę na rosyjskim rynku, było to, że właśnie Ukraińcy zaczęli niszczyć te rafinerie, zaczęli niszczyć ich możliwości eksportowe i Rosjanie tak naprawdę wszystko, co mogli zarobić więcej, stracili właśnie w tych atakach. Bardzo upraszczając, a żeby przedstawić to w szczegółach, skoro Ukraińcy niszczą rosyjską rafinerię, rafinerię, która produkuje diesla czy benzynę, na których to produktach eksportu, przy eksporcie ich zarabia się najwięcej, to jest zmuszana wtedy Rosja do eksportu ropy, ropy, która jest mniej dochodowa, w sensie marża na eksporcie nieprzetworzonego produktu, niegotowego, jest dużo niższa. Więc jakby w obecnej sytuacji Rosja musi eksportować więcej ropy, na której zarabia sporo mniej, a rynek też nie chce aż tak bardzo tej ropy, bo przede wszystkim potrzebuje diesla i benzyny, na których zarabia najwięcej, więc można powiedzieć, że zdecydowanie Rosjanie summa summarum mocno tracą, szczególnie właśnie przez te ukraińskie ataki, które ich dobiły. I żeby pokazać to na jakichś takich liczbach budżetowych, to dochody budżetowe od wydobycia i przetwórstwa tych produktów ropopochodnych i gazu są niższe niż rok temu, mimo tak wysokich cen, które znacząco wzrosły.
1: To jeszcze na sam koniec taką pętlą wróćmy do Donalda Trumpa. Pan powiedział, że on nie bardzo może wpłynąć na koncerny swoje, amerykańskie. A czy one mogą wpłynąć na niego? Bo pojawiły się głosy analityków, że to, że on wsiadł, mówiąc kolokwialnie, na swoje koncerny, które w dużej mierze były sponsorami jego kampanii, to jest taki rozbrat. To znaczy, że on przestaje się z nimi wiązać, ale to pewnie też jest przesadzone.
0: To zdecydowanie jest przesadzone. Ta reakcja jest bardzo skomplikowana. To trzeba pamiętać, że tu jedna i druga strona ma jakieś swoje korzyści. Ale przede wszystkim, w mojej opinii, to właśnie Trump nie ma możliwości takiego, w sensie rozdzielenia się jakby tych relacji z koncernami naftowymi, bo ostatecznie to one w dużej mierze finansują i będą finansować jego kampanię, ale to też one, jak mają pewne interesy, to przychodzą do administracji i proszą, żeby chronić ich interesy, czy to na Morzu Czarnym, czy to w Kazachstanie. I to na końcu okazuje się, że to ich zdanie i to ich argumenty przekonują Trumpa i jakby tak podsumowując, to ta jego wypowiedź, o której dzisiaj zaczęliśmy, świadczy raczej o jego bezradności i prośbach niż rzeczywistym możliwości zmiany tej polityki.
1: I tak to podsumował Donalda Trumpa Tymon Pastucha z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Tak, z zespołem The Clash powitaliśmy sport. Mateusz Kuźniewski, witam cię ponownie, Mateuszu. No, etap drugi zakończony.
1: Tak jest. Włoch Jonathan Milan to na razie największa gwiazda tegorocznej edycji Tour de Pologne. Wczoraj wygrał finisz sprinterski w Koszalinie, a dziś powtórzył to osiągnięcie. Tyle, że w Szczecinie w ogóle niesamowity to był finisz z nawrotką na 400 metrów przed metą. Kolarze rozwijali wielkie prędkości, by potem wyhamować niemal do zera i zaliczyć zwrot o 180 stopni. A sama końcówka? Tu już oddam głos komentatorom Eurosportu Dariuszowi Baranowskiemu i Tomaszowi Jarońskiemu.
2: I teraz Milan, jak on włączył ten swój siódmy bieg, znowu wygrywa drugie zwycięstwo Milana, tym razem w żółtej koszulce, i znów za jego plecami był Polmanie, czyli ponowne te rewanże Giro d'Italia, Tour de Pologne, 2-0 dla Milana.
3: Milana!
2: AC Milan!
3: AC Milan, 2-0, Milan Manie!
1: I tak się subtelnie udało połączyć kolarstwo i piłkę nożną. W ten sposób mistrz olimpijski z toru w Tokio umocnił się na pozycji lidera Tour de Pologne. Odnotujmy, że była dziś ucieczka, jak to bywa na takich etapach, połknięta przez peleton 15 km przed metą, ale jechali w niej Polacy Radosław Frontczak i Patryk Stosz. Ten pierwszy wygrał 3 premie lotne i dzięki temu założył niebieską koszulkę najbardziej aktywnego kolarza wyścigu. Jutro uczestnicy Tour de Pologne przejadą 193,5 km, start w Gorzowie Wielkopolskim, polskim, meta w Zielonej Górze, czyli kolarze powalczą w dwóch miastach, w których na co dzień rządzi żużel. Ale my teraz nie o żużlu, a o tenisie. Był sezon na mączkę, był okres, w którym dominowała trawa, a teraz czołówka znów walczy na twardych kortach. W Kanadzie z rywalizacji odpadli już niestety Magdalena i Kamil Majszak, ale na szczęście są inni Polacy. W Montrealu w tysięczniku grają panowie, a na korcie właśnie obserwujemy Huberta Hurkacza, który rywalizuje z Amerykaninem Marcosem Gironem. No i starcie jest niezwykłe. Zwykle zacięte, Hurkacz w tej chwili prowadzi w pierwszym secie 3-2, ale serwuje Amerykanin, a zatem za chwilę możemy mieć znów w tym meczu remis. I to nie koniec emocji na dziś. Około 18.30 Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Beliek, natomiast około 20.30 Maja Chwalińska zamelduje się na korcie i powalczy z Australijką Talią Gibson. Wracając do Igi Świątek, 8. w światowym rankingu Polka wraca do rywalizacji po kilku tygodniach przerwy. Jej ostatnim turniejem był wielkoszlemowy Wimbledon, w którym broniła tytułu, ale jak wiemy, odpadła szybko w trzeciej rundzie. Po zakończeniu zmagań na trawie w Londynie Iga postanowiła odpocząć i o tym opowiadała wczoraj na konferencji prasowej. To było 7, może 8 dni. Byłam w Grecji z przyjaciółmi, więc było całkiem fajnie. Był to czas, kiedy nawet nie myślałam o tenisie, tylko oglądałam mecze Huberta Hurkacza w Wimbledonie, ale poza tym nic. To był dobry moment, żeby się zrelaksować i żyć innym życiem niż to tenisowe. Mówiła Iga Świątek, która ostatnio nasłuchała się na swój temat. Znana psycholożka i psychoterapeutka Ewa Wojtyło w podcaście Lecha Sidora wypowiedziała się na temat tenisistki, a jej słowa odbiły się szerokim echem. Mówiła o tym, że Świątek się wypaliła i nie ma już w niej miłości do tenisa. Padły też słowa obraźliwe pod adresem naszej tenisistki, co chyba w największym stopniu zdenerwowało kibiców i środowisko tenisowe. Po medialnej burzy odcinek podcastu został usunięty i teraz pozwolę sobie na cytat. Błędy i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Polegliśmy 0 do 6, 0 do 6. To fragment oświadczenia Lecha Sidora. My zmieniamy dyscyplinę. Na chwilę latem będzie o sportach zimowych. Adam Małysz udzielił wywiadu Polsatowi Sport po tym, jak przestał pełnić funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Nowym prezesem został Apoloniusz Tajner, czyli były trener Małysza. W związku zaczęły się przetasowania, również zwolnienia i między innymi do tego odniósł się Adam Małysz.
4: Znaczy, na pewno jest z jednej strony trochę szkoda, dlatego że to były osoby, które były bardzo zaangażowane i oddawały się temu, co robią, więc na pewno z jednej strony szkoda. Na pewno nowy zarząd, nowy prezes chce budować jakby swój potencjał. Szkoda tylko, że to nie trwało jakiś tam czas, żeby przekazać tę po prostu pałeczkę naturalnie innym osobom, które gdzieś tam mają być.
1: Padło też inne pytanie o konflikt między Małyszem a Tajnerem, których dobrą współpracę wszyscy znakomicie przecież wspominamy, a teraz między panami panuje pewne napięcie i tu znów oddam głos Adamowi Małyszowi.
4: sam spotkałem się z tą opinią, nie od prezesa Tainera, ale od innych ludzi, że faktycznie jakiś jest konflikt między nami. Ja się dziwię naprawdę, bo nie uważam, że zrobiłem coś złego w tym kierunku. Jeszcze nie tak dawno spotkaliśmy się w Warszawie, w hotelu poselskim na kawie i nic nie świadczyło o tym, że jakiś uraz razi prezes Tainer do mnie.
1: To oczywiście znów wypowiedź z anteny Polsatu Sport. Chwilę o sprawach piłkarskich. Tysiące osób uczestniczyły w Mediolanie w uroczystościach pogrzebowych legendarnego piłkarza reprezentacji Włoch i AC Milan Franco Baresiego, który zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 66 lat. Pożegnali go koledzy klubowi i z kadry narodowej pojawili się m.in. Paolo Maldini czy Marco Van Basten oraz przede wszystkim tłumy kibiców. O tym, jak ważną był postacią dla fanów, niech świadczy fakt, że w stolicy Lombardii ogłoszono dzień żałoby. Największym sukcesem w karierze Baresiego było Mistrzostwo Świata wywalczone z Italią w roku 1982. Dobre i złe wieści siatkarskie. Międzynarodowa Federacja poinformowała, że reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Rosyjski Związek sam zrezygnował z udziału w imprezie, mimo że został przywrócony do światowej rywalizacji. Zborna weźmie jednak udział w Lidze Narodów i to jest właśnie ta zła informacja. To na koniec informacja szczepiąca. Niemożliwe, jak się okazuje, nie istnieje. Francuz Dawid Smetanin, 9-krotny mistrz paralimpijski w pływaniu, pokonał legendarny podjazd na Alpe d'Huez na wózku inwalidzkim. 7 godzin wielkiego wysiłku, walki z palącym bólem mięśni, stromizną i zmęczeniem. Średnie nachylenie to ponad 8%. Dla zawodowych kolarzy jest to sprawdzian naprawdę najwyższej próby, a dla człowieka na wózku inwalidzkim wydawałoby się wyzwanie niemożliwe, ale nie, dał radę, zapisał się w historii. Przez całą drogę towarzyszył mu szpaler i doping, który tak dobrze znamy z trasy Tour de France. A zatem, tak jak mówiłem, taki pozytywny akcent na koniec naszego sportowego spotkania. Na kolejny serwis sportowy na antenie Radia 357 zapraszam już na jutro rano. Usłyszymy się po godzinie 7.
5: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję, Mateusz. Jesteś jeszcze z nami?
1: Oczywiście.
0: Bo chciałem zapowiedzieć bardzo ciekawy weekend. No, czeka ciebie i Tomka Gorazdowskiego taki sportowo-rowerowy raj, bo wybieracie się do Bukowiny.
1: Tak, Bukowina Tatrzańska będzie jednym z przystanków na trasie tegorocznego Tour de Pologne. No i tam też odbędzie się taka wielka, wielka impreza kolarska, w której my będziemy mieli przyjemność wziąć udział. Będziemy ze sceny, ze strefy rozmów Radia 357 prowadzić dla Państwa rozmowy. No naprawdę z tuzami kolarstwa pojawi się choćby między innymi Rafał Majka, który przecież niedawno zakończył piękną kolarską karierę, a zatem będziemy mieli okazję zapytać go o wrażenia z Tour de Pologne, na trasie którego intensywnie pracuje. Bardzo nam będzie miło, jeżeli Państwo do nas dołączą na naszej stronie internetowej. Z tego, co widziałem, no to mamy już wszelkie informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia. Velo Bukowina, 3-dniowy festiwal i święto kolarstwa szosowego. To wszystko odbywać się będzie w Bukowinie Tatrzańskiej. No i między innymi właśnie w hotelu Bukowina.
0: Tak jest. Czwartek, piątek i sobota. 3 dni, gdzie wszyscy, którzy kochają rowery, powinni tam być.
6: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
0: Przypomnę Państwu, to będzie takie 3-dniowe święto, spotkanie amatorów, zawodowców i wszystkich, którzy kochają dwa kółka i Tour de Pologne. Tam będzie można spotkać kolarzy, będzie można porozmawiać, no i przede wszystkim też ważne, będą nasi dwaj znakomici dziennikarze z Departamentu Sportu, Tomek Gorazdowski i Mateusz Kuźniewski. Polecamy!

0: Napisał do nas pan Maciej z Gdyni. Są rzeczy, które warto przejąć od Niemiec. Jedna z nich jest taka, jak kultura jazdy na drodze, a propos tematu wypadku. A druga to niedzielny handel. Jak to jest, że w Bawarii sklepy zamknięte są w niedzielę bez wyjątku, a w sobotę większość do 13? Jak im się to opłaca? Dodam, że we Francji i Włoszech nawet stacje benzynowe są samoobsługowe w niedzielę. Co na to związkowcy? A zatem kolejny głos w sprawie handlu w niedzielę. Prosiliśmy Państwa o to, by zerknąć w naszej zakładce i tam jest sonda. Czy rzeczywiście zakaz handlu w niedzielę to fikcja? Już za moment podamy Państwu wyniki tej sondy, ale wcześniej ważny temat, który przygotował dla Państwa Michał Piwko. Nie była to spokojna noc dla wielu mieszkańców Rosji. Ukraina po raz kolejny atakowała dronami strategiczne obiekty w głębi rosyjskiego terytorium. Coraz częściej płoną tam magazyny, obiekty infrastruktury paliwowej i energetycznej. A zatem o tym Michał Piwko.
1: Obwód leningradzki, moskiewski i niżno-nowogrodzki. Tylko ostatniej doby Kijów uderzył dronami w co najmniej 5 rosyjskich celów. To już kolejne z serii ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji. Mówi generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: To jest przełom w tej wojnie i zdecydowanie to jest pokazanie, że potencjał Ukrainy nie jest przypadkowy, incydentalny, że ma charakter permanentny.
1: Od początku roku do końca lipca tylko w samą Moskwę i obwód moskiewski Kijów uderzył aż 322 razy. To więcej niż w całym ubiegłym roku, w którym Ukraina przeprowadziła 287 takich ataków. Jak podkreślił jeden z ukraińskich deputowanych, Aleksandr Mereszko, Kijów uderza w ten sposób w jeden z filarów wojennej strategii Kremla. Chodzi o to, aby pokazać mieszkańcom Moskwy, że wojna nie jest już czymś odległym i że oni mogą również odczuć jej skutki.
3: To jest próba zmęczenia Rosjan wojną, te ataki.
1: Mówi były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, Jerzy Marek Nowakowski.
3: Jest to jasny przekaz ze strony ukraińskiej, że te miasta rosyjskie, które do tej pory były bardzo chronione przed w ogóle jakąkolwiek wiedzą o wojnie tak naprawdę i śladami wojny, że one również będą celem ataku i że elita Rosji, która jest skupiona w Moskwie, Petersburgu i troszeczkę również takich miast jak Nowosybirsk czy Nowogród, żeby ta elita naciskała na zakończenie wojny.
2: Te ataki dronami mają charakter po pierwsze systematyczny, a po drugie masowy. Rosjanie informują swoje społeczeństwo o strącaniu w ciągu jednej doby do kilkuset ukraińskich dronów. Więc nawet gdyby strącali znaczną część z tych, które są wystrzeliwane przez Ukraińców, no to jednak znaczna część uderza w cel i odnosi swój sukces.
1: Celem ataków są obiekty wspierające rosyjskie zaplecze wojskowe, centra logistyczne czy infrastruktura paliwowa.
3: To, że brakuje benzyny, to, że może zacząć brakować prądu, to, że uderzenie idzie również w centra logistyczne, no takie, które zaopatrują właśnie tą rosyjską klasę średnią, no to wszystko jest przemyślaną strategią, która ma przekonać Rosjan, że im się ta wojna nie opłaca i że to jest wojna na serio, a nie jakaś operacja policyjna.
1: Strategia Kijowa to także uderzenie w jeden z filarów rosyjskiej gospodarki. Sektor paliwowy to jedno z głównych źródeł pieniędzy, z których Kreml finansuje wojnę. Po ukraińskich atakach na rafinerię produkcja paliw w Rosji spadła o około 1/3. To największy kryzys paliwowy w tym kraju od czasów Związku Radzieckiego.
2: Ataki dronów tylko na same rafinerie, na składy paliw doprowadziły do czegoś, co jest kuriozum tej wojny. Państwo, które jest jednym z największych dostarczycieli świata, jeżeli chodzi o ropę naftową i o gaz, dzisiaj samo kupuje benzynę. Dzisiaj Rosja musi po tych atakach, które powodują wewnętrzny kryzys paliwowy, musi kupować ropę za granicą. To jest dowód na skuteczność działania Ukrainy.
0: Bardzo dziękuję. Tak jak Państwo słyszeli, Ukraina mocno odgryza się Rosji, która też bez przerwy przecież wysyła na teren Ukrainy śmiercionośne pociski i drony. Jest godzina 17:47. To piosenka, która moim zdaniem bardzo dobrze miewa się na naszej liście.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Bardzo mi się podoba taki klimacik. Ezra Collective. Można na tę piosenkę głosować. I teraz, drodzy Państwo, ostatni już dziś temat, ale ważny. W Stanach Zjednoczonych bardzo duży skok zachorowań na odrę. W ciągu ostatnich 2 lat odnotowano tyle przypadków, ile w sumie było od początku XXI wieku. A ten wzrost zbiegł się w czasie z kadencją Roberta Kennedy'ego Juniora, który jest na stanowisku sekretarza zdrowia. On jest potencjalnie jednym z najbardziej znanych na świecie sceptyków szczepionek, ale teraz proszę, jaka zmiana. Otwarcie do nich nawołuje, ale i tak nie brakuje kontrowersji wokół jego osoby. O wszystkim Antek Pyzel.
1: Robert Kennedy Jr. udzielił w niedzielę głośnego wywiadu telewizji CNN. Skonfrontowany przez dziennikarkę Dana Bash stwierdził, że absolutnie nie czuje się odpowiedzialny za wzrost zachorowań na odrę i powiedział wprost.
2: Rodzice powinni zaszczepić swoje dzieci na odrę. Ta szczepionka jest skuteczna i zatrzymuje wirusa w 97% przypadków.
1: W tym samym wywiadzie powiedział m.in., że borelioza prawie na pewno powstała w wyniku eksperymentów polegających na wzmacnianiu wirusa w celu jego lepszego poznania. To co najmniej interesujący wybór na funkcję sekretarza zdrowia. Jednym z warunków jego powołania miał być brak rewolucji w programie szczepień.
3: Kennedy wtedy podczas przesłuchania odmówił jednoznacznej deklaracji, ale później w jego polityce było widać bardzo jasny rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami.
1: Mówi amerykanista Rafał Michalski.
3: Gdy na początku zeszłego roku w Teksasie wybuchła epidemia odry, z jednej strony wysyłano szczepionki i realizowano wszelkie przygotowane na takie okoliczności programy, ale równocześnie w mediach sam Kennedy podkreślał osobisty wybór oraz promował chociażby branie witaminy A jako najlepsze rozwiązanie.
1: Ani witamina A, ani również polecany przez Kennedy'ego olej z wątroby dorsza nie są optymalnym sposobem walki z odrą, przekonuje dr Agnieszka Figas, wirusolożka.
4: Najskuteczniejszym mechanizmem zapobiegania wzrostowi liczby zachorowań na odrę jest szczepienie ochronne. Odra ze względu na jej wysoką zakaźność ma duży potencjał do wywołania epidemii i szerzenia się zachorowań, szczególnie wśród populacji pacjentów nieuodpornionych.
1: W USA 93% przypadków zachorowań na odrę to osoby niezaszczepione. Kennedy jako sekretarz zdrowia wielokrotnie walczył z podległymi mu ekspertami, którzy spowalniali procedowanie proponowanych przez niego zmian, mających na celu m.in. ograniczenie kalendarza szczepień dla dzieci. W tym roku zaczęli go krytykować umiarkowani republikanie. Sąd federalny również zablokował część jego reform.
3: Pojawił się więc w ostatnich miesiącach chaos, który zmusił Kennedy'ego do zorganizowania resetu wizerunkowego. W przeciwieństwie do epidemii w Teksasie, tym razem o szczepieniach przeciw odrze mówi dokładnie to samo, co pracownicy jego własnego departamentu. Chce uwagę opinii publicznej przekierować na drugą część polityki Departamentu Zdrowia, czyli politykę żywieniową.
5: America, it's time to eat real food.
1: W tym celu Kennedy został blogerem kulinarnym.
5: Let's get cooking. Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., HHS.
1: Prawdziwy człowiek wielu talentów. Skoro już o takich mowa, to gdy wszedłem w pierwszy odcinek programu Kennedy'ego, podpowiedział mi się filmik z Robertem Makłowiczem. Gdyby premier Tusk jednak zdecydował się na odwołanie minister zdrowia, to mam świetnego kandydata na jej zastępcę.
0: Bardzo dziękuję. To Antek Pyzel i ciekawy temat. Szanowni Państwo, nasza sonda rozwiązana. Aż 72% naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w sondzie, odpowiedziało, że uważa, że zakaz handlu w niedzielę to jest w tej chwili już fikcja, bo de facto funkcjonuje to w najlepsze, tylko ma zupełnie inny obraz niż ten, jaki mam nadzieję mieli na myśli ci, którzy to wymyślili w 2018 roku. Bardzo dziękuję za udział w sondzie i dziękuję Państwu za ogromną aktywność dzisiaj, jeśli chodzi o tekstówki, bo rzeczywiście sypnęło Państwa opiniami. Mamy jeszcze około 6 minut do zakończenia audycji. Wspomnimy za chwilę pewien festiwal.

0: Jestem ciekaw, jakie są Pana opinie na temat koncertów po Ostródzie. Co się Panu najbardziej podobało?
1: Bardzo się cieszę, że Pan to pytanie zadał, bo zarówno polskie kapele, Sydney Polak, Wawa Muffin czy Konopians, ale także legendarny Burning Spear i ten Marcus Gadd z Nowej Kaledonii. No, było cudownie, bujaliśmy się, bardzo pięknie wszystko to wyglądało, nie mówiąc o atmosferze, bo to jest niepowtarzalna. Chyba najbardziej podoba mi się w Ostródzie ta atmosfera. Dzieci, dorośli, seniorzy, wszyscy się pięknie bujają. A to właśnie zespół Konopians z ostatniej płyty z Czeladzi kapela 30-lecie świętowała w czwartek w Ostródzie. Posłuchajcie Państwo na koniec popołudniówki. Pobujajmy się!

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: To wtorek, 4 dzień sierpnia, minęła godzina 18. Popołudniówkę Radia 357 kończy serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
2: Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informację potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego, zadeklarował rzecznik resortu. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie mniej więcej 3 dni wcześniej. Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej, przekazywał je mieszkańcom miejscowości, które znajdują się w pobliżu linii frontu. A dziś co najmniej 24 osoby zostały ranne po ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych. Należące do Enei elektrownie w Kazienicach i Bołańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Spółki na bieżąco monitorują sytuację, zapewniają przedstawiciele firmy. Rząd Węgier z powodu suszy hydrologicznej i niskiego poziomu Dunaju ograniczył działanie elektrowni jądrowej w Pakszu i analizuje zaniedbania ostatnich lat. Musimy wszystko zbadać i zmienić podejście, mówi premier Węgier Peter Madziar. Do tego, aby zapobiegać suszy hydrologicznej, potrzebne są potężne inwestycje, mówił w Ranku 357 profesor Tomasz Okruszko, hydrolog z SGGW.
3: Inwestycje w gospodarce wodnej są kosztowne, pracochłonne i długotrwałe, więc jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję i na poziomie krajowym, czy na poziomie europejskim, że musimy coś zmienić, to też z poniedziałku na wtorek to się nie zmieni. Także im więcej mówimy, przekonując polityków, że to też jest istotny element głosowania, to tym większa szansa jest, że zmiany takie strukturalne związane ze zmienionym klimatem będą miały miejsce.
2: Tymczasem władze Mszany Dolnej w Małopolsce wprowadziły ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie. Na przykład proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów czy nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Do niespotykanej wcześniej suszy przyczyniła się fala upałów w Europie. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Zanotowane dziś prawie 41 stopni Celsjusza to nowy rekord temperatury powietrza w Wiedniu w historii prowadzenia pomiarów. W Polsce narastające upały wpłynęły na godziny pracy urzędów wielu miast i gmin, które będą otwarte krócej lub w zmienionych godzinach. Urzędnicy apelują, żeby w najbliższych dniach odpowiednio zaplanować swoją wizytę. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja pożarowa we Francji i Hiszpanii uległa poprawie, choć na miejscu nadal pracują strażacy. W Polsce lasy płoną średnio 24 razy dziennie, tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie lata, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
2: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Białowieski Park Narodowy apeluje do turystów o zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Apel ma związek z incydentem, który miał miejsce w Puszczy Białowieskiej. Mężczyzna podszedł do żubra zbyt blisko i został poturbowany. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale przyrodnicy podkreślają, że to kolejny przykład skrajnej ludzkiej nieodpowiedzialności. Na koniec przypominamy smutną informację sprzed godziny. W wieku 69 lat zmarł publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski, przez lata związany z telewizją TVN i TVN24. Był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju, napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Andrzej Morozowski zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. Tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Na jutro rano zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej. A ode mnie jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro będzie na ogół pogodnie, ale na północy, zachodzie i częściowo w centrum Polski może przelotnie padać i zagrzmieć. Lokalnie możliwe są burze z gradem. Będzie gorąco, a nawet bardzo gorąco. Od 29 stopni na Suwalszczyźnie, około 36 w centrum, do nawet 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem od 24 do 28 stopni, w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30.
0: Radio 357.

Miło sięgnąć po doskonale znane nagranie, które mam nadzieję u wielu słuchaczy jednak wywołało zainteresowanie tym, że brzmi inaczej właśnie. Ale dzisiaj trudno zacząć byłoby inaczej niż właśnie od spotkania z jej głosem. 4 sierpnia 1952 roku na świat przyszła jeszcze jako Mary Philomena Brennan. Później urzędowo już zmieniła swoje imię na Moja Brennan i tak ją wszyscy znamy. I jako Mayre, i jako Moja. Brakuje tego głosu. Ten nieszczęsny 13 dzień kwietnia okazał się jej z naszym światem pożegnaniem, ale na szczęście pamiętamy o tym głosie. Świętowałaby dziś 74. urodziny. Głos mojej Brennan został kiedyś opisany tak nietypowo, bo został opisany jako oddechowy sopran, a Bono, który miał okazję z nią śpiewać, kiedyś powiedział, że Mayre ma jeden z najwspanialszych głosów, jakie kiedykolwiek usłyszało ludzkie ucho. Na szczęście jest mnóstwo zapisu tego głosu w towarzystwie przepięknej muzyki Klanat. Darek Król i Szymon Kuliś. Zapraszamy na dzisiejszy spacer pod osłoną nieba, w którym będziemy wędrowali wśród nieco delikatniejszych dźwięków, albo mi się tylko tak wydaje. Tak jak zapowiedziałem, dziś będzie mniej gitara, więcej elektroniki, ale będą też i spotkania jednego świata z drugim. Moja Brennan cały czas pozostaje w naszej pamięci i myślę, że należy jej się jeszcze kilka minut też w jeszcze jednej specjalnej wersji utworu, który znamy doskonale, ale tutaj w towarzystwie Steve'a Perego.

Zabieram Państwa w przeróżne kierunki. Ten jest niedaleki, ale jednocześnie pod bardzo niespokojnym niebem. Po raz pierwszy chyba gdzieś w połowie czerwca zabrałem Państwa do Łódzka w Ukrainie, bo tam właśnie tworzy się ta muzyka. Duet Marmur, tworzony przez Margaritę i Andrija Sobczuków. Prywatnie to małżeństwo, ale tak naprawdę to muzyka ich połączyła i cały czas z tego ich związku przepiękne nuty się tworzą. Oj, było trochę zamieszania z wydaniem tego albumu, ale trudno się dziwić. Debiutancki krążek Impact miał ukazać się najpierw w kwietniu,

Z Łódzka do Chrubieszowa jest zaledwie 111 kilometrów. A jakby to była całkiem inna rzeczywistość, w której żyje się po tamtej stronie granicy. Bo taką jest to niebo. Co noc jest bardzo niespokojne, groźne nawet. A my czasami nie doceniamy tego, że spać możemy spokojnie. Tam tworzy się ta muzyka. I mimo tego wszystkiego, co od lat dzieje się w Ukrainie, potrafi się tworzyć muzyka przepiękna. Marmur. Rita i Andrii Sobczuk. Powstał ten zespół w 2018 roku, a pierwsze nagrania zaczęli publikować już w roku 2020. Trzeba było na ten debiut pełnowymiarowy poczekać 6 lat, ale warto go naprawdę pozwiedzać. To 10 kompozycji. Płyta Impact, którą bardzo gorąco polecam, gdy może chcemy poczuć troszeczkę więcej, ale tego dobrego niepokoju twórczego.

Gdy tworzy się ponad, nie, może nawet inaczej, prawie 3 dekady, gdy ma się na koncie kilkanaście płyt, to można byłoby powiedzieć, że chyba już przekazało się wszystko, co mogło przyjść do głowy, co zabrzmiało gdzieś w duszy, co przelało się na papier nutowy. Nie. Oni cały czas potrafią zaskakiwać. Od prawie 30 lat. Sharewater. Prosto z Austin w Teksasie. Zespół, który cały czas jest przede wszystkim inspirowany tym, co przyjdzie do głowy Jonathanowi Maybergowi. On niepodzielnie stoi cały czas na czele Sharewater i chyba pozostałym członkom zespołu jest z tym bardzo dobrze, bo ta nowa płyta, która też ukazała się w ostatni piątek, The New World, to tak naprawdę świat, który zwiedzić należy i poznać, tak jakbyśmy do niego weszli po raz pierwszy. Ten charakterystyczny tembr głosu Jonathana i jednocześnie muzyka z bardzo szerokiego spektrum. Od orkiestrowego hard rocka po oszczędne, ale nie mniej porywające kompozycje. Takie też znajdziemy właśnie na tym krążku. 9 kompozycji, album The New World ukazał się 31 lipca. Jest to pozycja obowiązkowa na bardzo spokojny czas. Gdzieś zanurzając się, można wysłyszeć, zawsze mam to skojarzenie w tembrze głosu Jonathana, kilku innych znajomych. Każdy niech spróbuje znaleźć swoich. A może to po prostu jest ten jego charakterystyczny, bardzo szeroki w barwie i możliwościach głos. Sharewater, album The New World. Polecam bardzo gorąco, by doń zajrzeć i się zatopić.

tą parą spotykaliśmy się już kilkakrotnie i wyczekiwałem bardzo tego nowego krążka. To już na koncie formacji Hunter as a Horse, krążek numer 5. Ukazał się 2 tygodnie temu. Troszeczkę musiałem się z nim oswoić, bo to jednocześnie i dla Państwa niech będzie taka przygoda bardzo nietypowa. Zresztą cała ich twórczość taką właśnie dziwną jest, bowiem choć często ich nagrania brzmią tanecznie, rytmicznie, to jednak mają całkiem inne podłoże i to nie tylko o warstwę tekstową chodzi, ale w ogóle gdy tworzą, bo bardzo głęboko autentyczne teksty osadzone są i inspirowane w szamanizmie, w astralnych wizjach, w tematyce związanej ze śmiercią, uzależnieniem, melancholią, nostalgią, a nawet myśleniem magicznym. A to wszystko dlatego, że Mia van Wyk wychowywana była przez nianię, która była szamanką i to miało ponoć bardzo intensywny wpływ na ukształtowanie jej myślenia i spojrzenia na świat w ogóle. Mia van Wyk i Paul Gala poznali się jeszcze w Johannesburgu w 2012 roku, ale szybko opuścili RPA i wylądowali w Londynie. Teraz mieszkają w Richmond upon Thames, tuż nad rzeką i wśród drzew, komponując muzykę, ucząc się nadal tych podróży astralnych i nawet wymyślając sposoby komunikacji z drugą stroną, teraz po tych latach podziemnego rozwoju, jak sami to określają, są gotowi wynieść swoje eteryczne dźwięki i melancholijny przekaz na powierzchnię. Polecam dotknąć tego, bo to taka podróż mniej typowa, ale na pewno bardzo wartościowa. Paradise Lost, Hunter as a Horse, to płyta, która potrafi zadziwić różnorodnością przede wszystkim, a niech ten utwór też będzie tego przykładem.

Uwielbiam taki stan totalnego zaskoczenia. Wiem, że gdy przed oczami mam nagranie sygnowane imieniem i nazwiskiem Simon Shackleton, będzie to dobra elektronika. Ale coś takiego, co kojarzy się bardziej ze spokojnym spacerem albo obserwowaniem kogoś, kto przy szklaneczce czegoś pysznego nad fortepianem właśnie tworzy magię, tego po Simonie się ostatnio nie spodziewałem, więc z tym większą niecierpliwością czekam, co zwiastuje ta jaskółeczka. Simon Shackleton. My spotykaliśmy się już z nim kilkukrotnie. To gigant, w zasadzie weteran sceny elektronicznej z ponad 30-letnim stażem. Twórczość jego jest przeróżna, no ale potrafi cały czas zaskakiwać. Bardzo pozytywnie. Czekamy na nowe odsłony tego materiału, bo to ta pierwsza jaskółeczka i jednocześnie już wzbudziła spore zainteresowanie. Chromium Towers, Simon Shackleton. Prawie na samo zakończenie. Prosto z Denver, ale w Stanach pozostaniemy do samego końca, bowiem też bardzo miło i ciepło zaskoczeni zostaliśmy w redakcji i zdecydowaliśmy nawet, że w sobotę jako piosenkę dnia to nagranie wyróżnimy i będzie okazja spotykać się z nim częściej. Nowojorskie międzynarodowe trio składające się z japońskiej wokalistki, gitarzystki Kazu Makino i włoskich braci bliźniaków Simone i Amedeo Pacie, czyli Blunt Redhead. To też weterani, którzy pokazują, że tak naprawdę jest na co czekać, gdy zawierzy się w talent i możliwości. Blunt Redhead. Nowe nagranie, które stanie się już w najbliższą sobotę piosenką dnia. Darek Król, Szymon Kulisz, dziękujemy za dzisiejszy spacer.

Hello, hello. I to się nazywa dobre rozpoczęcie audycji, co? Ten koncert zespołu R odbył się 29 czerwca ubiegłego roku. I wyobraźcie sobie, że ja kupiłem 2 bilety na ten koncert. On był w Atenach. I wysłałem tam swoją żonę i teścia. Myślę, żona lubi R. Teściu, to nie wiem, czy lubi R, ale znając płytę Moon Safari, to powinno mu się podobać. To niech lecą. No i polecieli. Ale tutaj wśród tych braw ich nie ma, dlatego że pomyliły im się dni. I wtedy, kiedy koncert się odbywał, to oni gdzieś tam zbierali oliwki, czy nie wiem, co robili. No to witam was serdecznie, moi drodzy Gruzini, tym optymistycznym akcentem początkowym w magazynie Gruzja. Dziś wakacyjny przegląd gruzu. Bo pomyślałem, że jeszcze 170 spotkań i przewalanie tego starego gruzu macie opanowane. Prawdopodobnie jeszcze was dojadę w tak zwanym międzyczasie różnymi niezbędnymi wiadomościami na temat wykonawców, o których nigdy nie słyszeliście. To dzisiaj będą wykonawcy, o których nigdy nie słyszeliście, ale za to ze swoimi nowymi płytami. Co wy na to? No, ja też jestem człowiekiem i nie żyję tylko Jethro Tull. To musicie po prostu wiedzieć. Też czasami mnie korci. Coś tam ktoś podeśle, coś gdzieś usłyszę w autobusie. I tak sobie odkładam. I tak myślę, kiedyś zrobię taką audycję, że zaprezentuję te wszystkie rzeczy, którymi się jaram. Ale żeby do nich dojść, to musimy najpierw pokonać 3 stare płyty. No takie stare typu 2013, 2016 i 2018, czyli nie nowe, ale też nie takie super stare, do jakich jesteście przyzwyczajeni. Dlatego, że po prostu tak się złożyło, że ja wcześniej na nie nie trafiłem.

Jakieś półtora miesiąca temu, jak ryłem w gruzie, gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, to wpadłem na okładkę, która zwróciła moją uwagę i to była właśnie okładka tej płyty. I pomyślałem sobie, a ta jego poprzednia płyta Matador to jakoś tam tak ten, ale ta ma dobrą okładkę. Ryzyko jest niewielkie, płyta kosztuje 20 euro, spróbujemy. No i powiem wam, że mnie ścięło. Odszczekuję wszystko. Właściwie to nie ujadałem nigdy. Mieliśmy spotkanie z Supergrass, bo to wokalista Supergrass. Pamiętacie, mieliśmy kiedyś takie spotkanie, ale wtedy pomijałem tego, działalność solową. I mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, ale to nieprawda.

Gdybyście chcieli mnie zapytać, a wiem, że chcecie, co tak bardzo mi się w tej piosence podoba, to powiem wam, że wszystko. I co? A najbardziej to podoba mi się, jak on śpiewa. Jak odrobinę coś zmienił w tym swoim śpiewaniu. Nie jest taki natarczywy i taki zajmujący dużo przestrzeni, jak na płytach Supergrass. I cała ta płyta jest świetna, więc niewykluczone, że zrobimy sobie jakieś oddzielne spotkanie. Może się do Matadora przekonam, a może nie. Zobaczymy. Nowości, tych gruzińskich nowości z ostatnich 7 czy 8 miesięcy jest trochę, więc teraz dwie piosenki będą o niebie, o tym, jak to niebo jest bliżej, niż wam się wydaje.

Kelvin Love. Znacie człowieka? Nagrał chyba z 8 płyt. Dowiedziałem się o jego istnieniu w ubiegłym roku. Słuchajcie, mam taki świetny pomysł racjonalizatorski. Mamy tego przecież Facebooka. My powinniśmy w ogóle trochę bardziej korzystać z tych wszystkich dóbr, a nie tak siedzicie w tych swoich skorupach. Ja jestem przewodniczącym skorupiaków, ale wam to się dziwię. O co mi się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że mamy tego Facebooka gruzińskiego, na którym nigdy nie byłem, bo mnie nie chcą przyjąć do tej organizacji, ale mam swojego człowieka, Antka, więc Antek tam tym wszystkim zarządza. I pomyślałem, że przecież tak jak ja z wami dzielę się tymi różnymi bzdurami oraz fajnymi rzeczami, co tam kto woli, niech sobie określi, że przecież wy byście mogli dzielić się między sobą. Wklejać... Antek, mogę... Przepraszam cię, Antek, można w ogóle wklejać linki tam do tego... 16 razy musisz uderzyć w szybkę na tak i 17 na nie. Można czy nie można? Czy najpukać? Można. No więc można, można wklejać. To może też sobie powklejajcie. Antek to będzie wyławiał, ja się czegoś dowiem. Co wy na to? Możemy się tak umówić? To jeszcze podam adres gruziński, ale ten do pisania maili, a tamtego facebookowego to musicie do Antka potem iść. Uwaga, podaję. gruzja@radio357.pl. No to teraz facet, który mnie zaskoczył najbardziej w tym sezonie.

pewno się zastanawiacie, czy da się jeszcze bardziej zwolnić tempo dzisiejszej audycji. Odpowiedź brzmi: oczywiście. Wszystko w swoim czasie. Musicie być cierpliwi. Teraz będą debiutanci, a później będzie wykonawca, to chyba nawet zespół, który w ciągu 7 lat nagrał 14 płyt. To wiecie, ile wychodzi?

Ostatnie kilka dni spędziłem w towarzystwie żony w Amsterdamie. Pojechaliśmy znaleźć, wyobraźcie sobie, bardzo chciałem znaleźć taki mostek, z którego w serialu Ted Lasso szefowa wpadła do kanału. No strasznie mi się ten serial podoba i bardzo chciałem też wpaść do kanału. Ale tam wszystko po prostu, każdy mostek tak samo, każdy kanał. Mówię wam, ciężko było. Dodatkowo jeszcze trafiliśmy na końcówkę obchodów Miesiąca Dumy, który w tym roku wypadał w Amsterdamie. Wiecie, Bractwo Żelaznej Szekli zorganizowało takie coś, dużo kolorowych, tęczowych flag, chorągiewek, całe miasto przyozdobione. No naprawdę serce rosło, też byłem dumny. Dumny byłem i jestem, że ludzie mogą tak fajnie wychodzić naprzeciw innym ludziom. Ale nie o tym. Trafiłem w końcu do właściwego sklepu z płytami, bo początek był tragiczny. Było gorzej niż mogłem sobie wyobrażać. Ale w końcu trafiłem tam, gdzie trzeba i patrzę i co? Jest nowy El Hado Negro.

Reina Tropical, tak nazywa się ta dziewczyna, która przy tej płycie współpracuje, kolaboruje z Ela Do Negro, bo to podobno jest początek jego nowego życia zawodowego. Elada jako mądry człowiek po prostu chce się wymieniać myślami, spostrzeżeniami, doświadczeniami. Chce robić z różnymi ludźmi to, na co w danym momencie ma ochotę. A od dłuższego czasu, jak może mogliście zauważyć, ma ochotę na to, żeby się obłożyć syntezatorami i taki lekki ambient nam serwować. Za co trzymam kciuki. A propos ambientu, to przed wami 12 niezwykłych minut.

Kolejny as, którego dzisiaj poznacie, nazywa się Stephen Hall. Stephen jest Szkotem, ale jak miał kilkanaście lat, to rodzice wyprowadzili się do Stanów, zabrali dzieciaki i Stephen postanowił być sobą. Mama zresztą mu mówiła, żeby zawsze był sobą, zawsze będzie go akceptowała, bez względu na wszystko, co zrobi. Więc co zrobił Stephen? Stephen nazwał się Nirosta Steele. Więc mówimy o Stephenie, hej Nirosta, gdybyście go spotkali. Nirosta od 80 lat nagrywa i do tej pory wydał dwie płyty. Tej pierwszej nie słyszałem, ale ta druga jest niesamowita.

Niewiele o nim wiadomo. Wiadomo, że jest mniej więcej w moim wieku, choć nie wiadomo dokładnie, kiedy się urodził. Wiadomo też, że nie powinien się tym zajmować, czym się zajmuje, ale to nie jest pierwszy taki przypadek i wy już do tego jesteście prawdopodobnie przyzwyczajeni. Nie powinien śpiewać przede wszystkim, ale ma to w nosie. I myślę, że jest przekonany o tym, że jest świetny. I wiecie co? Myślę, że będzie bardzo modny. I że w przyszłym roku na wielu festiwalach będziecie mogli go zobaczyć, bo tak to po prostu działa. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, szczerze mówiąc, ale kiedyś musicie dorosnąć. Yeah.

Widzicie, jakie to jest proste? Wystarczy chcieć. Po prostu. A wy siedzicie w tych chatach i nic nie robicie. Stańcie przed lustrem, poćwiczcie trochę. Tak jak nierosta. Potem trzeba zbierać 1000 dolców. Plan był taki, że wydajemy 200 płyt, ale w tej chwili wiadomo, że ten nakład już będzie znacznie większy. Płyty nie ma. Na razie tak, wiecie, jak to działa. Następny wykonawca, drodzy państwo, również wywodzi się z tego środowiska, jest DIY-owcem, więc tylko, że może bardziej nieco znośnym.

Kojarzycie Beth Orton? Pamiętacie ją jeszcze? Była taka dziewczyna, która miała zawsze ciężko. Miała smutny głos, ładne piosenki i tak od 93 roku walczyła. Nawet miała jakiś moment popularności, była zapraszana do różnych duetów, występowała gościnnie na płytach i tak dalej, i tak dalej. Straciłem ją z oczu jakieś 20 lat temu, ale 4 lata temu wydała płytę, która była całkiem niezła, więc sobie kilka razy posłuchałem. No ale ta nowa płyta, no to powiem wam, że dosyć poważna akcja. Po pierwsze zrobiła ją sobie sama sobie ją wyprodukowała, bo jak się już 30 lat śpiewa piosenki, to właściwie można się, jak chce się tylko, wielu rzeczy nauczyć. Nigdy jeszcze nie miała tak zmęczonego i roztrzęsionego głosu jak na tej płycie. Trochę mi to wszystko pachnie Markiem Hollisem. Piękne teksty, no spróbujcie, nie będę zbyt dużo mówił.

No, macie rację. Czuć, że kobieta raczej dużo ma do powiedzenia, dużo przeżyła i chyba lekko nie jest. Moim zdaniem powinniście tej płyty posłuchać. Ona nazywa się Beth Orton, ta dziewczyna. I cała płyta jest taka nielekka właśnie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dziś. Było jak zwykle przeuroczo. Przepraszam za nierostę Steela, ale to było wam potrzebne, tak mi się wydaje. Zaczęliśmy od R, skończymy Darkelem, dlatego, że za tydzień przerobimy literkę D. To wszystko, co się nie zmieściło i już nigdy nie zmieści. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.

0: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
1: Plac na rozdrożu. Zdrowie.
2: Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór. Ten temat, muszę Państwu zdradzić, że chciałam zgłębić już od dawna na naszej antenie, bo przeczytałam, jak pewnie Państwo również, wiele książek, poradników, no i okazało się, że na mojej drodze musiała stanąć Aneta Pawłowska-Krać, dziennikarka, autorka zbioru reportaży Milion Myśli Naraz, żebym już nie miała żadnych wątpliwości, żeby już na mojej drodze z kolei nic nie stanęło. Milion Myśli Naraz to reportaż o dorosłych z ADHD, który ukazał się niespełna miesiąc temu nakładem wydawnictwa Czarne. Tak sobie myślę, Aneta, ty w zasadzie mówiłaś mi już o tym, że to jest książka inna niż wszystkie. Po przeczytaniu jej też mogę się podpisać pod tym stwierdzeniem, no bo to są reportaże, to są doświadczenia, to są prawdziwe opowieści, a nie tylko poradniki, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Więc po pierwsze, to jest ta wartość dodana. ADHD, jak się okazuje, mają różni ludzie. To jest takie bardzo demokratyczne zaburzenie. Zresztą też o tym piszesz. Można być kierowcą tira, ale można być psychologiem, prawnikiem czy lekarzem. Ale jest coś, co łączy tych ludzi, że prędzej czy później ADHD wystawia tym osobom rachunek. O jaki rachunek chodzi?
3: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i bardzo dziękuję za zaproszenie. Rachunek jest tym, co dostają wszyscy. Dlatego, że bez kosztów, bez negatywnych konsekwencji dla życia nie ma diagnozy. Można mieć objawy, można mieć cechy ADHD, ale jeśli nie ma tej ciemnej strony, to nie ma podstaw do postawienia rozpoznania.
2: O dorosłych z ADHD dziś mówić będziemy w Placu na Rozdrożu, a jest z nami też Ewa Kazimierczak z Fundacji Każdy Ważny. Ewa, ty założyłaś fundację parę lat temu i także zajmujesz się osobami neuroróżnorodnymi. Opowiedz chwilkę o tym.
4: Fundację założyłam 11 lat temu, to był rok 2015 i zajmujemy się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Olsztynie.
2: Ale też
3: trafiłam na ciebie, pisząc książkę, dlatego że szukałam grupy wsparcia, czyli takiego miejsca, w którym osoby z ADHD mogą odnaleźć coś w rodzaju swojego stada, czyli wymieniać się doświadczeniami, opowiadać o tym, jak wyglądają objawy u jednej czy u drugiej osoby, poczuć się jak u siebie. I tym sposobem trafiłam na Fundację Każdy Ważny i grupę wsparcia w Olsztynie dla kobiet z ADHD. To było bardzo ciekawe przeżycie i ono jest opisane w tej książce.
2: I o tym jeszcze też porozmawiamy, będziemy ten temat zgłębiać, temat wsparcia. A dziś mogą Państwo komentować to, o czym rozmawiamy w studiu, pod zapowiedzią audycji na naszym profilu na Facebooku. Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam na tę audycję i słyszymy się już po piosence.

0: Dziś w Placu na Rozdrożu rozmawiamy o dorosłych osobach z ADHD, a okazją ku temu jest wydany reportaż nakładem wydawnictwa Czarne Annety Pawłowskiej-Krać, dziennikarki Polskiej Agencji Prasowej. Milion myśli naraz. Aneta, tak sobie pomyślałam, że nawet jak rozmawiam z ludźmi, nawet jak mówiłam im o tej audycji, że ją będę przygotowywać, to co jakiś czas się tak składa, że ludzie mówią: no tak, bo to jest taki temat teraz ważny. Ja też mam ADHD, wiesz, to też jest o mnie, ale nie robiłam diagnozy, ale wiem, że mam. I tak mam wrażenie, że ostatnio bardzo dużo tych ludzi, którzy mówią, że mają ADHD wokół nas. Skąd pomysł na tę książkę?
1: Pomysł na tę książkę był propozycją wydawnictwa. I kiedy o tym mówię, to zwykle moi rozmówcy są zdziwieni, że to po prostu przyszło z zewnątrz. Podeszłam dosyć sceptycznie do tego, bo myślałam, że nie, no co tu można o ADHD u dorosłych pisać, przecież to w ogóle... A potem zaczęłam zgłębiać i się okazało, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy i napisałam książkę, a mam poczucie, że no jeszcze dwie mogłyby być, żeby temat był mniej więcej wyczerpany, dlatego że ADHD jest tak różnorodne, ma tyle odcieni, tyle barw i tak różnie może się życie toczyć, czego przykładem są te historie, które tutaj w książce opowiedziałam. Bohaterów mogłoby być znacznie, znacznie więcej, ale chciałam, żeby historie były możliwie różnorodne. I sądzę, że to się udało, że przez te opowieści możemy zobaczyć, że konsekwencje w życiu u osób, które mają ADHD, mogą być tak bardzo odmienne. Dlatego, że ADHD, no, też nie zwalajmy wszystkiego na ADHD, dlatego, że to, jak wygląda czyjeś życie, jest wypadkową cech charakteru, temperamentu, historii życia, dzieciństwa, wartości. Innych zaburzeń, wartości. Oczywiście. Więc nie można powiedzieć, wszystko to jest ADHD. Nie, to nie jest ADHD wszystko.
0: No to właśnie,
1: to składnik.
2: Poza tym ludzie potrafią się usprawiedliwiać, nie? Tą diagnozą i to jest nie fair.
0: A no właśnie.
2: ADHD tłumaczy, ale nie usprawiedliwia.
0: Ale to są ludzie, którzy mają diagnozę i się usprawiedliwiają, czy ci, którzy podejrzewają
2: siebie ADHD? Różnie. ADHD jest ciężkie w ogóle do zróżnicowania w diagnostyce, bo objawy są takie, że można je wpasować w różne miejsca. Więc to nie jest tak, że ktoś przyjdzie na jedno spotkanie sobie z psychologiem, bo też słyszałam o takich diagnozach i już raz, dwa, trzy masz ADHD. No nie, prawidłowa diagnostyka tak nie powinna wyglądać. To musi być zrobiony solidny wywiad kliniczny z psychologiem. Jest kwestionariusz DIVA, którego się nie daje do domu do wypełniania, tylko robi to psycholog razem z pacjentem, czy tam klientem, zwał jak zwał. Do tego warto robić poboczne różne kwestionariusze i testy, bo ADHD może dawać podobny obraz jak chociażby trauma albo inne zaburzenia osobowości, które są z pogranicza, więc albo chociażby depresja, tak, czy stany lękowe, więc warto naprawdę szukać mądrych specjalistów, którzy mają jakieś doświadczenie w tym, pracują raczej w zespołach, tak by zespół mógł się zastanowić nad danym przypadkiem i ewentualnie go omówić, jeżeli specjalista, który bada, ma jakiekolwiek wątpliwości czy pytania. No i na końcu jest psychiatra, który potwierdza diagnozę lub nie.
1: A myślę też o tym, że wiele osób mówi, ja też mam ADHD, ale się nie diagnozowałem, dlatego że cechy, które są diagnostyczne, czyli te objawy, które są wymieniane w formularzu diagnostycznym wspomnianym już tutaj DIVA 5, to są cechy, które ma większość społeczeństwa.
0: Być może stąd właśnie takie pomysły, ja też tak mam, ja też mam ADHD.
1: Ale żeby była diagnoza, musi być ich odpowiednio dużo i w odpowiednio dużym natężeniu oraz to, co już powiedziałam na początku, koszty. Jak nie ma kosztów, nie ma diagnozy. Więc...
2: No i też muszą być obecne przez większość życia.
1: Tak, od urodzenia w zasadzie. Bo z neuroróżnorodnością się rodzimy, jej się nie nabywa z wiekiem, ani nie nabywa się do siedzenia przy komórce.
0: Jest genetyczna czy dziedziczna?
1: Dziedziczna.
2: Badania pokazują, że jest to 70-80% prawdopodobieństwa, jeżeli ktoś w rodzinie miał to, że czy z rodziców, to tak, 70-80%.
1: I w drugą stronę, jeżeli diagnozujemy dziecko, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden z rodziców tego dziecka też ma ADHD.
2: Rodziców, dziadków, warto tam tak się rozejrzeć po okolicach, w razie czego.
0: Aneta, ty w swojej książce, oprócz tych przebogatych i przeciekawych historii ludzkich, też spotykasz się ze specjalistami. Rozmawiasz także o tym, no właśnie, skąd mimo wszystko teraz taki wysyp, nazwałabym to, diagnoz, bo jednak mamy z tym do czynienia. Wzrost świadomości?
1: Wzrost świadomości i przede wszystkim to, że w przeszłości tych diagnoz nie było. Jeżeli w społeczeństwie jest mniej więcej stały odsetek osób z ADHD, niezależnie od tego, czy to jest dziś 20 czy 50 lat temu, ciągle było tyle samo. Mniej więcej 3% dorosłych. Ale dorośli, czy dzieci wtedy, 50 lat temu, czy dorośli 20 lat temu, nie byli diagnozowani. Więc teraz, jeżeli zwiększa się świadomość ADHD, coraz więcej o tym wiemy i wiele osób się rozpoznaje w tym, wiele osób z tych 3%, tak, ciągle niezdiagnozowanych na przestrzeni dekad, to teraz po prostu mamy konsekwencje tych, no można tak powiedzieć, zaniedbań diagnostycznych, ale też trudno używać słowa zaniedbania, kiedy nie było takiej jednostki.
0: No właśnie.
1: Bo wcześniej sądzono, że z ADHD się wyrasta.
0: I że dotyka tylko dzieci, no właśnie.
1: I że dotyka tylko dzieci, i że nagle
2: tak,
1: dzieci...
2: Tak, nawet mam takie doświadczenie, jak poszłam do psychiatry i no, kiedy już mieliśmy diagnozę, nie, w córki mojej, no i psycholog zasugerowała mi, że ja też być może mam i że warto to sprawdzić. Poszłam do swojego psychiatry i no mówię, panie doktorze, nie, że taka sytuacja, może jakoś się zastanowimy nad tym. Nie, dorośli nie mają ADHD, nie?
1: I to było niedawno chyba.
2: To było ile? No, około 4 lat temu?
1: No to niedawno. No to
2: niedawno. I słuchajcie, a po 2 latach ten sam lekarz, znajoma u niego była i dostała diagnozę jako dorosła osoba z ADHD i kompletna zmiana o 180 stopni i twierdzi lekarz, że sam ma.
1: O proszę.
2: Ten lekarz. Także taka sytuacja ciekawa. No,
1: czyli świadomość ADHD wśród lekarzy też wzrasta.
2: Byłam zaskoczona, nie powiem. No, cieszę się, że być może jakoś tam gdzieś może doczytał, douczył. No, każdy, no, lekarze też tak muszą tą wiedzę sobie aktualizować. To nie jest tak, że to, czego się uczyliśmy 20 czy ileś lat temu, jest aktualne, nie? Wszystkie badania też idą do przodu, można obrazować mózg przecież. Także cały czas jakby ta wiedza jest w rozwoju.
1: W progresie.
2: O, tak, no, powiedziała.
0: Aneta, u ciebie w książce większość bohaterów występuje pod pseudonimami. Ja myślałam, że jesteśmy na takim etapie, że już ADHD nie jest tematem tabu.
1: A jednak... Osoby, które zgłosiły się do książki, w ogromnej, ogromnej większości chciały wystąpić anonimowo. Że okej, opowiedzą mi o swoim życiu, okej, mogę porozmawiać też z ich bliskimi, żeby zobaczyć to z różnych perspektyw, ale zastrzegali, żeby to było napisane tak, żeby nie można było ich rozpoznać. Czyli nie tylko są zmienione imiona, ale też w niektórych historiach pewne elementy życia, ukryte miasto, albo trochę zmieniony zawód, żeby... No właśnie, żeby nie można było wyśledzić, kto to. Ale są też bohaterowie, którzy występują pod prawdziwymi imionami. To jest Dawid i Milena. Oni celowo w ogóle nie chcieli być anonimizowani.
2: Ja też nie jestem zanonimizowana.
1: No ty nie jesteś zanonimizowana, tak. I Ewa Kazimierczak, która tu siedzi obok, też tak jest...
2: Nie uważam, że to jest powód do wstydu. No kurczę, to co, mam się wstydzić, że...
0: Nie, no absolutnie żadnego, dlatego tak zapytałam, bo byłam...
2: Nie, no kurczę, no ale rozumiem zdziwiona też, że... Jakoś mogą mieć różne osoby różne obawy, ponieważ no, jest to pewnie jakoś oceniane też.
1: Ludzie chyba nie chcą, żeby patrzeć na nich przez pryzmat ADHD, na przykład w środowiskach zawodowych.
0: Ale czy to by nie ułatwiło jednak pracodawcy spojrzenie w jakiś taki bardziej tolerancyjny,
1: no właśnie,
0: cierpliwy sposób?
2: Pewnie zależy, na kogo trafisz.
1: No właśnie, a jeżeli ADHD będzie traktowane przez pracodawcę jako właśnie wymówka?
0: Ale jeśli mamy diagnozę...
1: Albo przez pracownika.
0: No dobrze, ale jeśli mamy diagnozę, to co to za wymówka? To już jest czarno na białym.
2: No ale

0: tutaj małe słowo wstępu. Karolina bardzo nie chciała, żeby ten materiał został być może odebrany jako taki jeden scenariusz. To jest jej doświadczenie, a tych doświadczeń jest cała masa i dużo różnych scenariuszy, jak wiemy. Myślę, że to dobrze tłumaczy, w jaki sposób działa mózg osoby z ADHD.
1: Czy zdarzyło ci się kiedyś poddawać w wątpliwość samego siebie? Nie tylko swoje wybory czy przekonania, ale sposób, w jaki myślisz. Ja zaczęłam to robić bardzo wcześnie. Myślę, że około 8 roku życia. Wtedy zaczęło się we mnie rodzić coś jeszcze. Ledwie uchwytne, lecz coraz silniejsze poczucie, że jestem nie do końca taka, jak powinnam. Nie jakoś wyraźnie. To było raczej lekkie napięcie w tle, które ciągle wracało i zostawiało jedno pytanie. Dlaczego nie potrafię funkcjonować tak jak inni? Spróbuję wyjaśnić, jak działa mój umysł. Krótko mówiąc, jakby nigdy nie zaznawał wytchnienia. Jest zawsze głośny. Zawsze wiruje setką myśli naraz. Każda z nich walczy o uwagę jak sprzedawca na tureckim bazarze. Zawsze zazdrościłam ludziom, którzy po prostu budzą się, myją zęby, ubierają, robią śniadanie i wychodzą z domu. Dla mnie to wszystko wcale nie jest takie proste. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Czy powinnam zacząć od szklanki wody? A może od założenia skarpetek? Przecież nie powinnam się rozchorować. O nie, koci żwirek leży na podłodze. Świetnie, muszę to zamieść. Włosy ciągle wpadają mi do oczu. Gdzie jest gumka? Nie mogę jej znaleźć. Chodzę z pokoju do pokoju, potem do łazienki, do kuchni i z powrotem. Mijają chyba za 3 minuty. I nagle ją widzę. Na półce w łazience, na swoim miejscu. Po prostu wcześniej jej nie widziałam. Dobrze. Gdzie byłam? Woda. Woda i kawa. Najpierw woda, potem kawa. Tylko, że nie ma czystego kubka. Patrzę na stertę naczyń z lekkim obrzydzeniem. Wyciągam jeden, opłukuję go i myję. I nawet przynosi mi to ulgę. Chwila porządku w środku porannego chaosu. Śniadanie, omlet. Tylko gdzie jest mąka? Nie widzę jej na półce. A, została wczoraj na blacie. Jogurt, jajka. Patelnia jest czysta i na swoim miejscu. Miłe zaskoczenie. Wyciągam z szafy dżinsy i na chwilę zatrzymuję się, zastanawiając się, co założyć na górę. Fajnie by było, gdyby to do siebie pasowało, ale to nie jest poranek na komponowanie outfitów. Biorę cokolwiek, co jest czyste. Czas ucieka, nie mogę się spóźnić. Telefon, portfel, klucze. Wszystko jest. Czas iść do pracy. Miejsca, gdzie zadanie wydaje się proste. Mam po prostu pracować. I jak zawsze, wychodzę z domu z tą samą obietnicą. Po południu w końcu posprzątam, żeby jutro zacząć od nowa. Wracam do domu i próbuję sprzątać. Naprawdę się staram. Na koniec zawsze zostawiam kuchnię. Kuchnia, a zwłaszcza zlew, to dla mnie koszmar. Czasem udaje mi się pozmywać kilka rzeczy. Mówię sobie, że wystarczy wytrzymać 3 piosenki. To mój sposób, żeby nie odpłynąć i nie zacząć 5 innych rzeczy naraz. Ale w większości przypadków odkładam to na później. A później bywa, że rozciąga się na kolejne dni. Raz naprawdę poszłam i kupiłam nowy komplet kubków. Nie dlatego, że ich potrzebowałam, tylko dlatego, że nie byłam w stanie zmusić się, żeby umyć te stare. Stały w zlewie jak cichy pomnik prokrastynacji. Tak naprawdę sprzątam tylko wtedy, kiedy ktoś ma przyjść. Nie dlatego, że nagle mam więcej energii, tylko dlatego, że pojawia się strach i wstyd. Strach, że ktoś zobaczy ten bałagan. Wstyd, że nie potrafię po prostu ogarniać, tak jak robią to inni. Wtedy też odzywa się głos w mojej głowie. Weź się w garść. Normalni ludzie wynoszą śmieci i myją naczynia. Dlaczego ty tego nie potrafisz? Czuję się, jakby coś ze mną było nie tak. Mój umysł nigdy się nie zatrzymuje. Nie potrafi zwolnić i skupić się na jednej rzeczy. Z przyjaciółmi nawet nadaliśmy temu nazwę. Lato z radiem w głowie. Lato z radiem, czyli wakacyjna audycja, której słuchaliśmy jako dzieci.
2: Minęła 9:00.

0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Słyszysz tę muzykę?
2: Tak, to Lato z Radiem.
3: Hier ist der polnische Rundfunk.

0: hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
1: Jakby taka muzyka leciała u mnie w głowie cały czas. Bez przerwy. Bardzo głośno.
2: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
1: Jestem tak zmęczona. Potrzebuję choć chwili wytchnienia. Chcę odpocząć. Tak bardzo chcę odpocząć. Tylko właściwie to nie umiem odpoczywać. Postanowiłam więc spróbować medytacji. Naprawdę próbowałam.
3: Thoughts arise and disappear, replaced by another thought or another sensation.
1: Tylko że niewiele się zmieniło. Wewnętrzny chaos nie zniknął. I wciąż wracało to pytanie, dlaczego inni tak nie reagują? Zajęło mi ponad 30 lat, żeby zrozumieć, że mózgi są różne, a mój nie jest ani leniwy, ani chaotyczny, czy zbyt emocjonalny. Zawsze był powód, nazwa, jakiś kształt tego chaosu. Mam ADHD. I to w końcu dało mi coś, czego wcześniej nie miałam. Pewność, że to nie jest moja wina. Mój mózg jest inny, mniejszościowy. Nie działa w ten sam typowy sposób. Przez wszystkie te lata obwiniałam się za bałagan, przytłoczenie, za łzy, za tę energię jak tornado, za ciągłe zmęczenie. I nagle to zaczęło mieć sens. Nie wszystko, ale wystarczająco dużo, żeby w końcu móc złapać oddech. Zaczęłam szukać dalej, czytać w internecie, w grupach dla osób z późną diagnozą. I byłam w szoku, jak precyzyjnie zupełnie obcy ludzie potrafili opisać moje życie.
4: Żyję gdzieś między poczuciem winy a wstydem. I to się kręci w kółko, bez końca. Od zawsze mam tak, że wszystko mnie zalewa. Przytłoczenie, momenty kompletnego zamrożenia i prokrastynacja. A nawet kiedy jakoś daję radę, to mam wrażenie, jakby to wszystko trzymało się na ostatnim włosku. Próbowałam już naprawdę wszystkiego.
1: Ja też. Więc postanowiłam dać szansę lekom. Lekarz przepisał mi stymulant na bazie amfetaminy. I... wow. Naprawdę nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu czuła taki spokój. Nawet po dłuższej medytacji. Głośność i tempo w mojej głowie nagle wyraźnie spadły.

0: Jak to opisać? Przed lakami mój umysł był jak setki piłeczek ping-pongowych odbijających się we wszystkich kierunkach. A po lekach? Jakby ktoś je pozbierał i zostawił jedną, może dwie. Wystarczy, żeby się skupić. Wystarczy, żeby naprawdę coś zrobić. Kiedy poczułam to pierwszy raz, to było niemal niewiarygodne. Mogę się rozluźnić, mogę odpocząć. Siadam do metra i po prostu jadę metrem. Nie sprawdzam telefonu co 5 sekund. Wracam do domu i naprawdę sprzątam. Nawet zmywam naczynia. Tak, cały zlew, za jednym razem. I zrozumiałam, że to nigdy nie chodziło o motywację. Ja zawsze chciałam robić rzeczy. Instagram mówi, sky is the limit. Dla mnie to zlew was the limit. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Ta zmiana, ta jasność. Przez tyle lat zmagałam się z rzeczami tak prostymi. Gdzie byłabym dziś, gdybym wiedziała to wcześniej? Powoli odkrywam siebie na nowo, bez ciągłego chaosu, bez przytłoczenia. Nie chcę się cieszyć na wyrost. Jestem raczej ciekawa. Ciekawa, kim mogę stać się ze spokojniejszą głową. Ciekawa, dokąd może doprowadzić mnie ta jeszcze dziwna dla mnie sytuacja, jaką jest pusty zlew.
1: Ewa, chciałabyś skomentować? Jako osoba, która też ma ADHD.
2: Myślę sobie, że w części jakoś się odnajduję, ale nie do końca, bo osoby są różne i z różnymi rzeczami mają trudności. U niektórych jeden objaw może być bardziej wybity, a u innych mniej. Więc ADHD składa się z takich trzech objawów, to jest uwaga, impulsywność i nadruchliwość. U każdego może to być, no różnie wyglądać. Ale oczywiście natłok myśli, tak, zdarzał mi się, przytłoczenie emocjonalne, szybkie zmęczenie, nieumiejętność koncentracji, szybka przerzutność uwagi, może tak, czyli nieumiejętność koncentracji przez dłuższy czas na jednej rzeczy, o tak bym to nazwała. Powiedziałabym, że ADHD jest bardziej takim zaburzeniem nie to, że uwagi, tylko przerzutności tej uwagi, o tak bym powiedziała.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że inne rzeczy odwracają uwagę i już się zostawia to, co do kolejnej rzeczy.
2: No na przykład, albo szybko może się nudzi ta rzecz też, nie? A z drugiej strony, jak jest coś bardzo interesującego, no to
1: skupienie godzinami, skupienie, bez picia, dokładnie, jedzenia, sikania, spania.
2: Jak ja mam jakąś fiksację na jednym temacie, no to potrafię godzinami się poświęcić na to i nie mam problemu z koncentracją.
1: I przerzutnością uwagi.
2: Dokładnie, więc to jest takie ciekawe, bo jakby wziąć kontinuum, to jest albo zero, albo jeden. Trochę tak bym może próbowała to umiejscowić i ciężko znaleźć ten środek. I też jest tak to, czego ja doświadczałam, to na przykład tak, że absolutne spięcie, żeby jakiś temat zrobić w krótkim czasie i duży energetyczny wysiłek i, że tak powiem, nawet satysfakcja z tego, tylko że później no, trzeba było odpokutować ten wysiłek jakimś dłuższą funkcją odpoczywania i resetu. Mm. Ja bym to nazwała tak, że to wyglądało trochę, jakby ktoś nagle mi wyciągnął po prostu z kontaktu, wiesz, kabelek i nie, bateryjka na zero. No i, ale jakoś tak chyba ja już umiem to obsługiwać. To mi nawet służy czasami, że wiem, że mogę coś takiego sobie załączyć.
1: Tylko musisz mieć potem czas na regenerację.
2: Tylko muszę, dokładnie. I jakoś też, ja jestem po 40, więc w ogóle mam nową funkcję odpoczywania wgraną. Bardzo
3: tak,
2: jestem
3: to tak jest,
2: szczęśliwa,
3: okay.
2: Że zauważyłam u siebie, że po prostu więcej muszę odpocząć, że już nie mam tak, że szybko się regeneruję. No i to też jest okej. Okay. Ja mam też nadruchliwością trudność. I szczególnie, kiedy mam zajęcia w szkole i muszę tam być od 9 do niemal 20 i są sesje tak 1,5 godziny na przykład, to czasami naprawdę jest mi bardzo, bardzo trudno i się bardzo, bardzo męczę.
1: I co wtedy robisz?
2: No mam różne tam swoje gadżety. No stimuję.
4: A wytłumacz.
1: No właśnie.
2: No tutaj nawet nie. Palcami dotykam
1: każdego po kolei.
2: Wbijam sobie paznokcie po puszki na przykład. No jakąś tam nogę ruszę, a to wstanę.
1: Gniotki to są chyba też no, jeszcze
2: gniotki,
1: takie nieraz.
2: Tak.
4: Rysujesz tak jak teraz.
2: Rysuję tak. Teraz na przykład cały
1: czas. Całą audycję tutaj, od początku.
2: Tak, siedzimy, to rysuję. No ale też jak rzeczywiście wezmę leki, no to jest mi łatwiej. Albo przerywam też, komentuję impulsywnie, nie? To jest taki też objaw, który wkurza mnie strasznie.
4: I pewnie czuję, innych również.
2: Dokładnie. No i ja mówię, Boże, czemu ja znowu mówię, nie? Kurde, wiecie, to tak jak z Turetem ktoś czasem. Że jest myśl i od razu ja ją wypowiadam. Tam nie ma jakby przestrzeni na to, żeby zatrzymać. I rzeczywiście chyba trochę jest tak, że koleki wezmę, to mam to zatrzymanie takie. No. Ale czasami te objawy są mniejsze, czasem większe. Także nie wiem nigdy, jak to będzie.
4: Mnie dotknęło w tym materiale strach, wstyd i poczucie winy. Wiele osób o tym mówi. Szczególnie wstyd i poczucie winy. To się ciągle przewija i przewija.
2: No czasem mi jest też wstyd, jak tam coś odpalę.
1: A poczucie winy, że jestem właśnie gorsza.
4: Tak.
1: Że działam,
4: że nie żyję
1: tak
4: jak inni, że nie mam tak ogarniętego domu jak inni. Jak to możliwe, że inne mamy nie dość, że zajmują się dziećmi, to jeszcze mają posprzątane magicznie.
2: Ja też mam posprzątane.
1: Można? Można.
2: Ja wam powiem coś odwrotnie, że mi dzieci bardzo pomogły się zorganizować, bo po prostu nie było wyjścia, mam ich troje. I rzeczywiście rozumiem, że inni mogą mieć inaczej, ale mnie macierzyństwo bardzo ogarnęło, bo po prostu jest dziecko, które jest zależne i ja muszę wstać, muszę zrobić jeść odpowiedniej porze, ja muszę zaplanować, co temu dziecku dam. I tu nie można było sobie pozwolić na to, żeby nie mieć czegoś do jedzenia na przykład dla dziecka, no bo to się skończyło źle. No ja dla siebie mogę nie mieć, tak? Ale jak dziecko zacznie mi płakać, no to wiadomo, tak?
1: To musisz być przygotowana.
2: No więc, no i co? Pieluchę trzeba zmienić, tak?
4: Na spacer trzeba wyjść.
2: Trzeba wyjść.
1: Mobilizacja
2: tak,
1: jest.
2: Jak już jest dwoje czy troje, no to już w ogóle...
1: Porządek się wkrada.
2: No trochę tak, no. Siłą rzeczy.
1: Wrócimy do tej rozmowy. Zróbmy sobie mały reset. Tak tutaj uśmiecham się do Ewy, która o resecie mówiła. I wracamy do Państwa za kilka minut.

0: Słuchają Państwo audycji Plac na Rozdrożu, dziś o dorosłych osobach z ADHD. Moimi Państwa gościniami są Aneta Pawłowska-Krać, autorka Miliona Myśli Naraz, reportażu o dorosłych z ADHD, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, a także Ewa Kazimierczak z Fundacji Każdy Ważny. Ewa, która dostałaś diagnozę, jak byłaś osobą dorosłą?
1: Też tak, 40 to dotyczy. Lat. Miałam.
0: Czyli taki sobie prezent zafundowałaś na 40?
1: Nie, tam po prostu tak wyszło. Nie, to nie był prezent, po prostu, wiesz, no przy okazji diagnozy córki, no jakoś tak zaczęłam o tym czytać i a poza tym przeczytałam, że to dziedziczne, no więc później jedna specjalistka mi zwróciła na to uwagę, druga i rzeczywiście, no to się potwierdziło. No i tyle. No i wiele rzeczy mi się nagle złożyło jak puzelki w jakiś taki całościowy obrazek. Pierwsze co, chyba to tak trochę zrozumienie większe dla siebie samej, ulga, że pewne rzeczy po prostu są we mnie i one będą i tak już mam i tak już będzie i tak umrę pewnie i no są rzeczy, z którymi zamiast walczyć na siłę, no to staram się tak żyć, żeby umieć to obsłużyć. Żeby nie szkodzić sobie, ani innym.
0: Masz instrukcję obsługi, no właśnie.
1: Wiesz co, no pewnie to jest taka praca do końca życia trochę, no ale no genu nie wydłubiesz, no i co zrobisz?
0: No nie, to prawda.
1: I już, no. Trochę trzeba odpuścić. Zresztą wiele rzeczy ja nie wiedząc, że mam to raczej, no, wiesz, no też temperament jest. Ja jestem raczej z tych ekstrawertyczno-temperamentalnych osób. Więc zrzucałam to na początku na ten karp. Po prostu taka jestem i już.
2: Ale też intuicyjnie się wybiera zawód.
1: Tak, ale to też było tak. Ja wiedziałam, pierwsza moja praca, słuchajcie, bo ja skończyłam architekturę krajobrazu najpierw. Pierwsza moja praca była w urzędzie. Od do. Tam 7, 8, 15, 16. Ja myślałam, że tam umrę. To była najgorsza praca w moim życiu. Ja tam nie wytrzymywałam, no bo wiecie, siedzisz na jednym miejscu, krześle. No, ja wiedziałam, że już po tym roku, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ile tam przepracowałam. No trochę przepracowałam, bo tam dwoje moich dzieci się urodziło w tej pracy. Znaczy nie w pracy, ale kiedy tam byłam zatrudniona. Wiedziałam już, że to nie jest coś dla mnie. Że ja muszę mieć zmienność, różnorodność, a coś się musi dziać, ale w kontakcie z ludźmi, ale też trochę nie. No i tak zaczęłam szukać, nie, swojego miejsca na świecie, żeby... No i fundacja jest takim miejscem, bo i mam trochę z tego obszaru i z tamtego obszaru, a to coś muszę grafikę zrobić, a to coś napisać, a to z ludźmi porozmawiać, a to coś załatwić. Najgorzej mi zawsze ze spłacaniem rachunków jest... No ale to też się wyrabiam jakoś.
2: Czyli nie potrzebowałaś diagnozy, żeby wiedzieć, że potrzebujesz zmienności i różnorodności,
1: dokładnie.
2: Bo po prostu masz to w sobie.
1: Tak, że mam to w sobie. A to widzisz, do radia przyjadę.
0: Olsztyna. No właśnie, bo miałam powiedzieć, że Ewa, byłam zaskoczona, kiedy powiedziałaś, że możesz przyjechać z Olsztyna do Warszawy specjalnie na tę audycję.
2: Bo czemu nie?
1: A
0: no
1: czemu
0: właśnie,
1: nie?
0: Czyli
1: właśnie.
0: Tak na 100%. Działasz.
1: Wiesz, nie wiem, no może i tak, ale to jest zawsze coś nowego.
2: Przejechać się, zmienność.
1: Nowego nie, no bo do Warszawy jeżdżę dosyć często. Ale tak, że dla fabuły.
0: Okej, jasne.
1: Poza tym, no zależy mi też na tym temacie trochę i wiesz, no, niech to się niesie gdzieś tam.
0: Oczywiście. Aneta, która z historii opowiedzianych w książce jakoś cię najbardziej zaskoczyła, uderzyła, zdziwiła?
2: A to bardzo trudne pytanie. Może to trudne pytanie, dlatego że każda z nich jest wyjątkowa. I dlatego tam się znalazły.
1: Ale już zrobiłaś od się wcześniej pewnie. Nie, no, brałaś te, które...
2: Tak, bardzo dużo osób się zgłosiło do książki. Bardzo dużo. Byłam bardzo zaskoczona, że jest aż taki odzew. No, ale oczywiście trzeba było dokonać selekcji i część historii w pewien sposób była do siebie podobna, więc to była już taka pierwsza weryfikacja. Co mnie zaskoczyło... Może trochę historia Marty by tutaj się wybijała, ze względu na to, że ona ma też, miała traumy i nie wiedziała o tym, że ma i ADHD, i traumę, bo obydwu dowiedziała się w dorosłości. I na skutek leczenia traumy zmniejszyły jej się objawy ADHD, dlatego że objawy traumy są bardzo podobne do objawów ADHD. Więc w istocie po prostu zeszły te objawy traumowe, że tak powiem. I to było takie dla mnie zaskakujące, że aż taki wyraźny efekt terapeutyczny miała. Bo to było w terapii, tak? To była konkretna metoda terapii traumy, przez którą przeszła. Nie było to łatwe. To było trudne przeżycie, ale faktycznie znacznie lepiej funkcjonuje. Ale u niej też to, co
1: bardzo... Mówisz o tej terapii EMDR?
2: Tak. Mhm. I to, co też u Marty mnie uderzyło, to, że ona ma swoje trio. Że ona bierze leki, ale też każdego dnia musi mieć wysiłek fizyczny, w którym się spoci i jeszcze śpi pod kołdrą obciążeniową. I dopiero te trzy elementy razem działają. Jeżeli wyjmie jeden z tych klocków, to tak jakby tam tych dwóch nie było. Czyli znalazła sobie sposób na siebie, na swoje funkcjonowanie. I w tej historii też jest niesamowita opowieść o czasie. O tym, że ona nie ma percepcji czasu. Mm-hmm. I tak plastycznie o tym, jest plastyczką, więc dlatego pewnie plastycznie o tym opowiada. Ale to właśnie, no to jest jedna historia, bo teraz ona mi wypłynęła. Mm-hmm. Ale jakbym wzięła historię Macieja, który po prostu z bardzo... ubogiego i biednego regionu wywodził się z biednej rodziny. Tam wszyscy wtedy byli biedni, bo było ogromne bezrobocie. Można powiedzieć, zdobył świat, tak? W sensie biznesowym. I jak to niedawno ktoś w innym radiu powiedział, kupuje Mercedesy wszystkim ze swojej rodziny. Chociaż nie kupuje Mercedesów, ale to obrazuje. O co, że no ma, tak? Jego biznes działa, a działa dlatego, że on jest właśnie zafiksowany na tym biznesie. Mm-hmm. Że poświęca mu mnóstwo czasu, a jednocześnie jest twórczy, kreatywny, napiera, rozwiązuje problemy, nie zaśnie, dopóki nie rozwiąże problemu. I to też jest ADHD, nie?
0: No właśnie, różne odsłony, różni ludzie, różne sytuacje, to już powiedziałyśmy. A gdybyśmy tak jeszcze podsumowały życiowo, z jakimi trudnościami, oprócz tego chaosu, oprócz takich rzeczy, które być może których nie da się okiełznać osoby z ADHD, tak na co dzień się spotykają? Jeszcze wracam do tego tematu tabu cały czas, prawda? Bo przełamujemy i te kwestie związane z tym, że ludzie pod pseudonimami występują, to mi się tak, zostaje to we mnie bardzo. Natomiast no właśnie, te trudności, powiedzmy o tym, no bo to przede wszystkim w środowisku pracy, tak? Czy gdzieś jeszcze dostrzegłaś takie społeczne trudności? Duże. Pytanie, co jest dużą, co małą?
2: No właśnie, co jest dużą, co małą? Znaczy, ja myślę, że w tym otoczeniu rodzinnym, no wiesz, zależy jaką kto ma świadomość. Niektórzy do tej pory mówią, o w ogóle jak ty byłeś mały, to nie było czegoś takiego jak ADHD, dzieciak dostawał klapsa i był grzeczny.
0: No właśnie, to niegrzeczny ten z ADHD, to niegrzeczny.
2: Albo dorośli też słyszą od swoich rodziców, że nie wymyślaj. W ogóle to jakieś modne wymysły są. Więc ten opór jest duży, nie tylko w środowisku pracy, ale też w rodzinie. A z drugiej strony, jeżeli współmałżonek i najbliższe otoczenie wiedzą, z czym to się wiąże, może to skutkować też większym zrozumieniem, co jest grane, że ta osoba nie robi tego złośliwie, że stara się, ale nie wychodzi. Tylko niech się stara, żeby nie było, że się zasłania diagnozą i teraz to już w ogóle nic.
1: Ja myślę sobie o takich trudnościach, których ja doświadczyłam jako dziecko i nawet osoba dorosła, to że często postrzegana byłam w dzieciństwie i jako osoba dorosła, jako arogancka. Arogancja kojarzy mi się z czymś intencjonalnym. Tak, że ktoś jest po prostu niemiły czy chamski, bo tak wybiera. A ja raczej to wynikało z tego, że no to, co myślę, jakby mówię od razu i to wynika z tego objawu impulsywności. Długo się uczyłam i uczę nadal, żeby zatrzymać myśl, zanim ją wypowiem. Po pierwsze ją poddać analizie w ogóle, czyli pomyśleć o własnym myśleniu, czy w ogóle moje myślenie jest zasadne, to jest raz, czy jest oceniające, to dwa, i czy jest pożyteczne i czym w ogóle ma służyć relacji.
0: Czyli cały czas taka kontrola, samokontrola.
1: Trochę tak, no ale tu wiesz, lata terapii własnej, myślę, rozwoju. No bo nie można też ranić innych na przykład i usprawiedliwić, bo ja mam ADHD. No to nie o to chodzi.
2: I rozjeżdżać wszystkich jak walec.
1: Dokładnie.
2: Znaczy można, tylko dostanie się rachunek.
1: Myślę sobie też, jak znam osoby z ADHD, to one rzeczywiście są jakoś autentyczne, bym powiedziała. No w związku z tym, że mają te objawy, no to trudno im ukryć pewne rzeczy, tak?
2: Nawet po mimice widać.
1: Tak?
2: Co myślą.
1: Dokładnie.
2: Nie muszą nic mówić, wystarczy, że spojrzysz, wszystko jest jasne.
1: I teraz z jednej strony to fajnie, no bo jaki jest człowiek, każdy widzi wtedy, prawda? Trudno ściemniać. Natomiast dwa, co z czym ja jakoś, co ja zauważyłam i u siebie, i że są ludzie, no, którzy potrafią to wykorzystać do swoich celów. I to już jest mniej fajne.
2: O tym też słyszałam na spotkaniu autorskim.
0: Opowiedzcie,
2: ludzie
0: o czym
2: opowiadali
0: mówicie.
2: Swoje historie i o tym właśnie, o tej autentyczności, o tym czytaniu z twarzy, o tym, że serce na dłoni i że osoby
1: dokładnie.
2: O ciemnych cechach, widząc to, wykorzystują to, co powiedziałaś, do swoich celów, manipulują.
1: Tak.
2: I bardzo łatwo manipulować osobami.
1: Bo to są, tak samo myślę, że z osobami, które są w spektrum autyzmu, bo to jest dosyć prostolinijność duża, bezpośredniość, takie to, co myślę, to mówię. No oczywiście można mieć różne wartości i w nich wyrastać w różnym środowisku. No, to też ma wpływ. Natomiast sobie myślę, tak o osobach, które znam z tą diagnozą, no to no, musimy uważać.
0: Aneta, wrócę jeszcze do ciebie, bo powiedziałaś, użyłaś ważnego słowa, modne. W kontekście ADHD diagnoz. Ewa na początku audycji powiedziała o tym, jak powinna wyglądać diagnoza, że ona nie jest jednorazowym udaniem się do psychologa, tylko jest czymś więcej, jest pewną powtarzalnością, pewnym procesem. Tak sobie myślę, że jest to bardzo krzywdzące. To znaczy to mówienie, że to jest modne, no właśnie, i takie pejoratywne ma to zabarwienie, ale się spotykamy z takim dosłownie podejściem ludzi, którzy nie do końca chyba wiedzą, o czym mówią tak na dobrą sprawę.
2: Samo to, że jest bardzo dużo autodiagnoz, które są niepotwierdzone, niezweryfikowane przez profesjonalnych diagnostów.
0: No bo często ludzie mówią, a po co mi ta diagnoza? Przecież ona nic nie zmieni, ale ja wiem, że mam ADHD.
2: I wtedy do ADHD są przypisywane rzeczy, które do niego nie należą. I stąd może narastać wykrzywiony obraz tego zaburzenia, bo być może o tym, że mają ADHD, mówią osoby, nie wiem, z zaburzeniami osobowości.
0: Tak,
2: czy
0: albo zupełnie czym innym.
2: Takie, które
0: swoje złe cechy ukrywają.
2: Z jednej strony to krzywdzące, a z drugiej strony myślę, że to, że dużo mówimy o ADHD, daje szansę tym, którzy rzeczywiście je mają i rzeczywiście się mierzą w życiu z różnymi jego konsekwencjami objawów. Przez to, że tak jest o tym głośno, mają szansę o tym usłyszeć, dowiedzieć się, być może podjąć decyzję o procesie diagnostycznym. Jest to zjawisko z jednej strony negatywne, ale też zjawisko, które ma wartość dodaną. Nie jest to ani jednoznacznie dobre, ani złe. W zależności od tego, jak to wykorzystamy, ale faktycznie takie... Jest wokół też tego tematu takie lekceważenie, o znowu ADHD, teraz wszyscy mają ADHD. Nie, proszę państwa, nie wszyscy mają ADHD. ADHD ma tylko około 3% populacji dorosłych, więc nie wszyscy mają. A to, że wielu wokół nas mówi, że je ma, no to mówić może każdy, co chce.
0: To prawda. Jeszcze dopytam o środowisko pracy. W twojej książce jest też napisane, że... W Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Stanach Zjednoczonych, w dobrych firmach pracownicy z ADHD czy spektrum autyzmu mogą dokonać bez problemu coming out. Ja sobie tak myślę, kurczę, my musimy w Polsce robić coming out, jak ma się ADHD, że jest pracodawcy bardziej, nie są otwarci, to po pierwsze, a po drugie, jeśli już by byli otwarci, to jak mogłoby wyglądać takie idealne miejsce pracy dla osoby z ADHD?
2: W zależności od tego, jakie ma, na przykład, czy ma nadwrażliwość sensoryczną i jaką. Czy jest to nadwrażliwość słuchowa, czy wzrokowa, to wtedy przydałyby się odpowiednie warunki pracy. Open space to jest tragedia dla osób z ADHD. Trudno sobie w tym miejscu poradzić. No ale wyobraźmy sobie, że ktoś pracuje w open space, bo taka jest kultura firmy i on ma wyjść i powiedzieć, dzień dobry panie szefie, ja tu mam diagnozę. Potrzebuję pracować w wyciszonym pokoju, bez tego tłumu i bez tego szumu. I co, on wybuduje dla niego, wydzieli mu pokoik?
0: Raczej nie.
2: Prawda? Więc z jednej strony, no fajnie, że taka kultura...
1: No ale może zgodzić się na przykład na słuchawki.
2: Tak, i kupić mu te słuchawki jako pracodawca, a nie łaskawie zgodzić się, żeby przyszedł w swoich. Ale to też wiąże się z tym, że jak jest w słuchawkach, to nie słyszy, co jest wokół niego. A my potrzebujemy, żebyś był w ciągłym kontakcie.
0: Tak.
1: Myślę, że nie ma problem. Złotego rozwiązania na wszystko. No i tyle, no. Ale tak w kontekście ADHD kiedyś była pewnie moda na autyzm.
2: I jeszcze była na depresję.
1: No, także to tak falami. Mhm. Różne diagnozy są. Teraz jest faza na narcyzm.
0: Też od prawda? Jakiegoś czasu.
1: No właśnie, no to tak przemija. Ale chcę wam powiedzieć jedno, że jeśli chodzi o zaburzenia całościowe takie, to na przykład w szkole jest subwencja na spektrum autyzmu, a na ADHD nie ma. I to rodzi patologiczne rozwiązania w postaci takiej, że lekarze, czy w ogóle specjaliści, po to, żeby dziecko miało więcej wsparcia w szkole, przypisują mu poboczną diagnozę autyzmu, bądź zaburzeń, nie zachowania, tylko zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
0: Po to, żeby na przykład był też nauczyciel wspomagany?
1: Tak.
2: Po to, żeby miał dłuższy czas na maturze?
1: Znaczy, na wiecie, przykład? No za ADHD nie idą pieniądze, po prostu jeśli chodzi, no...
2: I ułatwienia dla dzieciaka, nic nie idzie. I tak ma sobie radzić. Coś tam jest napisane.
1: Znaczy jest opinie,
2: ale to
1: są, tak,
2: generalnie niewiele zmienia.
1: A na ADHD jest wydłużony chyba czas?
2: Nie.
1: Nie? Nie ma? Mi się wydawało.
2: Teoretycznie dzieciak z ADHD może na przykład mieć przedłużony czas na klasówce, na przerwę, ale to też i tak zależy od dobrej woli nauczyciela, ale matura tylko na spektrum autyzmu.
1: Jest Magda, która prowadzi w Warszawie Walczymy o Zmianę, taką inicjatywę właśnie, żeby to systemowo się zadziało, żeby było takie samo wsparcie dla osób w spektrum autyzmu, jak i w spektrum ADHD. Ja uważam, że ta inicjatywa jest słuszna.
2: I teraz wyobraźmy sobie, że dzieciak z ADHD ma nadwrażliwość słuchową i słyszy wszystko, wszystko, każdy szelest. I siedzi w klasie, gdzie nikt nic nie mówi, ale on słyszy, jak długopisy piszą po kartce, jak ktoś przewraca stronę, nie może się skupić.
0: I męczy się bardzo.
2: I się męczy, a czas płynie nieubłaganie. I on nie ma dodatkowych minut, żeby zebrać myśli i jednak rozwiązać zadanie, które potrafi rozwiązać, ale nie może się skupić i nie może wpisać w prawidłowej odpowiedzi. Także tak, to jest głęboka nieuczciwość ustrojowa.
0: Dużo mamy jeszcze do zrobienia.
2: Men, to jest zdecydowanie nowelizacja ustawy.
1: Bo to idzie stąd.
0: A my jako społeczeństwo?
2: Możemy wywierać presję, ale tak naprawdę popatrzmy na ostatnią sytuację w ochronie zdrowia. Dopiero jak coś naprawdę gruchnie, to jest atmosfera do tego, żeby zmieniać.
1: Ja myślę, że dużą rolę mają jednak media, bo umieć wywierać presję i konfrontować pewne rzeczy i tutaj no jakby uśmiecham się miło.
0: Przyjmuję ten uśmiech i rozumiem wszystko, a Państwa gorąco i serdecznie zapraszam do tego, aby udać się do księgarni i kupić książkę, reportaż Anety Pawłowskiej Kradź milion myśli naraz o dorosłych z ADHD, bo ta książka była przyczyną do dzisiejszego wieczornego naszego spotkania w Placu na Rozdrożu i Aneta była naszą gościnią. Była nią także Ewa Kazimierczak z Fundacji Każdy Ważny. Bardzo Wam dziękuję i Państwu dziękuję za to, że Państwo dzisiaj z nami byli. Dobrej nocy.
2: Dzięki.

Dobry wieczór, minęła 22. Za konsoletą Szymon Kuliś, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam was serdecznie w kolejnym wydaniu Włącz ten hałas. Kiedy dzisiaj przygotowywałem się do tej audycji, myślałem sobie, żeby nadać jej taką bardziej bezpretensjonalną formułę. Ostatnie tygodnie to sporo audycji tematycznych w tym cyklu. Mieliśmy również kilka przykrych pożegnań. Luke Holler, Mike Browning to tylko przykłady z tego ostatniego miesiąca, z lipca. Tak więc dzisiaj po prostu będziemy grali metal. Zróbmy sobie takie nasze wewnętrzne małe święto. Takie, no właśnie, radio z metalem, lato z metalem. Metal Church, Merciless Onslaught, od tego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, a Metal Church już 13 sierpnia w Krakowie w klubie Studio w towarzystwie Testament Armored Saint, czyli no, myślę sobie, że to zapowiada się świetny wieczór dla fanów thrashu, dla fanów klasycznego metalu. Są jeszcze podobno ostatnie bilety na to wydarzenie, ale no, spieszcie się je kochać, bo podobno bardzo szybko się już rozchodzą. Jedna nowość, która jednak musiała się dzisiaj pojawić i myślę, że po pierwszych taktach zrozumiecie dlaczego.

Word Alone. Tak brzmi nowy singiel twórcy, gitarzysty Black Sabbath, Tonego Iommi. Album zatytułowany From the Dark ukaże się 23 października, oczywiście tego roku, a to jest pierwszy singiel z albumu, który jest tak naprawdę... Ile Tony Iommi, kiedy ostatnio wydał swoją solową płytę? Ponad 20 lat temu ostatni raz, tak więc jest to na pewno wydarzenie. Publikacja singla nastąpiła niemal rok po pożegnalnym koncercie Black Sabbath, Back to the Beginning. Tak więc czekamy, a na wokalu Jorn Lande. Zresztą ta współpraca była tak czy inaczej gdzieś tam już zapowiadana, chociaż nikt nie wiedział, że zmaterializuje się tak szybko. Dzisiaj dość przykry dzień dla dziennikarstwa w Polsce. Media opłakują i wspominają Andrzeja Morozowskiego. Wczoraj też wiadomość równie przykra o odejściu ikony dziennikarstwa rockowego, muzycznego. Wiesław Królikowski, współzałożyciel Tylko Rocka, postać też pomnikowa, jeżeli chodzi o właśnie dziennikarstwo muzyczne. I tak sobie myślę, taka refleksja ogólna, że tym bardziej powinno się doceniać każdy dzień, w którym można wykonywać swoją robotę, nawet jeżeli jest to coś tak niepoważnego jak granie metalu.

Practice What You Preach, Testament. Myślę, że ten utwór, zresztą jak zazwyczaj, również usłyszycie podczas koncertu Testament 13 sierpnia w Krakowie. Mówię usłyszycie, ponieważ akurat mnie tam nie będzie. Rozpoczynam 2,5-tygodniowy urlop, tak więc od razu już zapowiadam, że najbliższe wydania Włącz ten hałas będą miały zastępstwa. Oczywiście bardzo godne Marcin Klimkowski, Mateusz Fusiarz. Oni przejmą stery w dwóch najbliższych wydaniach Włącz ten hałas. Ale tutaj słuchacz Rafał słusznie mnie punktuje, że nie bierze się wolnego od metalu. Faktycznie, sam tak kiedyś powiedziałem i podtrzymuję te słowa. Na pewno też jeszcze nie biorą sobie wolnego od sceny. Panowie z Megadeth zapowiedzieli kolejne okrążenie swojej pożegnalnej trasy. No, to było, można przewidzieć, że tak się stanie w przyszłym roku. Znowu przyjeżdżają w towarzystwie również bardzo mocnym, czyli wspomniany już kilkukrotnie dzisiaj Testament oraz Black Label Society. Tak więc zagramy Megadeth, ale taki troszeczkę mniej popularny utwór, a który ja przyznaję bardzo lubię.

Megadeth, The Disintegrators, z jednego z najbardziej niedocenionych albumów w dyskografii zespołu Crypting, Writings, rok 97. A już w przyszłym roku, tak jak zapowiadałem, 2 kwietnia 27 roku, Tauron Arena, Kraków, Megadeth Testament, Black Label Society, podejrzewam, że będzie sold out. A znacznie wcześniej niż Megadeth w akcji będzie można zobaczyć wreszcie ten zespół.

Nevermore, Enemies of Reality w wersji koncertowej z festiwalu Wacken. Oczywiście można utyskiwać, że to już nie to samo, że po pierwsze nie ma Urella Dana, ale to jest oczywiste, że w składzie zostali tak naprawdę Jeff Loomis na gitarze i Van Williams na perkusji. Mam na myśli ten skład najbardziej klasyczny, ale z drugiej strony to chyba i tak wersja Nevermore najbliższa temu, jakiej moglibyśmy oczekiwać, a z tego, co zdążyłem się zorientować po klipach koncertowych z nowym wokalistą Berzanem Onenem, no, daje radę. Daje radę zarówno on, jak i zespół, więc myślę, że i koncert warszawski, i późniejszy w Aleksandrowie Łódzkim na Summer Dying Cloud przejdą do annałów, jeżeli chodzi o koncerty metalowe sezonu 2026. Podobnie jak pierwsza wizyta w naszym kraju legendarnego Savatage.

Hall of the Mountain King. W kategorii epickiego power metalu ten utwór to doskonały, można powiedzieć, wzorzec. Chyba też, mam nadzieję przynajmniej, nie zepsuje nikomu wrażeń, że najprawdopodobniej to właśnie ta kompozycja Hall of the Mountain King zamknie przyszłotygodniowy koncert Sabotaż w warszawskiej progresji. Też nie jest tajemnicą, że Amerykanie przygotowali bardzo długi set, ponad 20 utworów. Przegląd całej dyskografii, chyba najsilniej reprezentowany jest album Edge of Thorns, ale z Hall of the Mountain King również 3, czasami nawet 4 kompozycje. Tak więc dla fanów tego zespołu i fanek oczywiście zapowiada się prawdziwa uczta i chyba też takie zadośćuczynienie za te dekady, kiedy Amerykanie omijali nasz kraj szerokim łukiem. Nie wiem jak wy, ale mnie czasami śni się jakiś utwór. I właśnie niedawno przyśniła mi się ta piosenka.

Shot in the Dark. Już ponad rok bez Ozziego Osborna musimy sobie radzić. Tak więc oddajmy może głos w tym temacie Zakowi Wild.

Black Label Society, Ozzy's Song. Źle się dzieje w państwie slipknotowym. Kolejny muzyk z tego oryginalnego składu opuścił zespół. Mowa o CJ Wilsonie, DJ-u Slipknota, ale to też no, można powiedzieć, że ta tendencja się utrzymuje już od lat, już abstrahując od tych muzyków grupy, którzy po prostu zmarli, tak jak Paul Gray czy Joey Jordison, później odejście Chrisa Fena, Jaya Weinberga, perkusisty, który zastąpił zresztą Jordisona, teraz Sid Wilson opuszcza zespół, no chyba w atmosferze bardzo nieciekawej, żadnego oświadczenia jeszcze oficjalnego ze strony Slipknota nie widziałem, natomiast można domniemywać, gdzieś tam czytać między wierszami, że no, Sid Wilson sobie solidnie zapracował na to, że został z grupy relegowany. Nie będę oczywiście wnikał i tutaj dywagował, jak było naprawdę, ponieważ nie jestem beneficjentem takiej wiedzy, ale za to mogę przypomnieć utwór z czasów, kiedy w Slipknocie jeszcze wszystko doskonale działało.

Disaster Piece. Tak brzmiał Slipknot. Teraz uwaga, ćwierć wieku temu. Feeling Old Now, album Iowa, 2001 rok, a sam Disaster Piece z tą wspaniałą frazą People make noises when they're sick. Jeszcze z Joeyem Jordisonem, jeszcze z tymi wszystkimi muzykami, których wymieniłem z oryginalnego składu tej dziewiątki, która tworzyła Slipknot. 15 lat minęło z kolei od daty wydania albumu The Hunter.

Mastodon z albumu The Hunter, All the Heavy Lifting. Teraz uwaga, przedstawiam swoje top 3 utworów Mastodon. Blood and Thunder numer 1, Oblivion numer 2, All the Heavy Lifting numer 3. Teraz pytanie mam do was. Być może oświecicie mnie i pytam absolutnie nieironicznie. Jaka była dokładna dzienna data premiery albumu Róże Miłości Najchętniej Przyjmują Się na Grobach zespołu Kat? Jakiś czas temu myślałem o tym, żeby poświęcić tej wyjątkowej płycie z dyskografii Kata odrębną audycję. Wszak mija 30 lat od jej wydania, ale nie znalazłem w sieci jakichś wiarygodnych źródeł, które by tę datę potwierdziły. Pamiętam, że latem kaseta już była. Ale być może pamięć mnie zawodzi, więc liczę na was, a do 23 zostawiam was z płaszczem skrytobójcy.

wszelki dzień.

autor Terror Zone, album Coma of Souls, emanacja hasła Kiedyś to było. Właśnie, kiedyś to było. Gdy ukazywała się Coma of Souls, byłem takim młodym, nieopierzonym, również dosłownie metalowcem, 12-letnim i nie rozumiałem, dlaczego starsi metale, tacy prawdziwi, twierdzą, że to już jest koniec, że kreator się skomercjalizował i w zasadzie już nie ma czego słuchać, można się rozejść. Oczywiście to byli fani tego pierwotnego oblicza albumów Endless Pain, Pleasure to Kill, gdyby oni wtedy przewidzieli, co się stanie później. No ale na szczęście nikt tej szklanej kuli nie miał. Pamiętam również, nie wiem dlaczego, teraz mi się akurat jakoś to wyświetliło w głowie, wywiad z zespołem Carcass po wydaniu albumu Hardwork. To był wywiad w Metal Hammerze i już nie wiem, czy to była rozmowa z Jeffem Walkerem czy Billem Steerem. W każdym razie, któryś z nich w zasadzie jak na tacy podał inspirację właśnie kreatorem z okresu Extreme Aggression oraz Coma of Souls, które sprawiły, że płyta Hardwork brzmiała tak, jak brzmiała. No i w zasadzie można powiedzieć, że wszystko się w tej historii łączy.

Carcass, The Living Dead and the Manchester Morgue. Jeden z najlepszych utworów tego nowego, poreaktywacyjnego oblicza zespołu. Jesień przed nami, dużo wydawnictw już jest zapowiadanych, a o tym konkretnym zespole troszeczkę jeszcze cicho, ale są jakieś przesłuchy, że właśnie jesienią powinna pojawić się nowa płyta, ich nowa płyta. Czekam, myślę, że wy, którzy też troszeczkę słuchacie muzyki spoza takiego ekstremalnego rdzenia muzyki metalowej, też ich doceniacie. Tak więc przypomnijmy utwór sprzed kilku lat, Victoria.

Brutus z albumu Unison Live. Ja tylko przypomnę, że Stefani te wszystkie forsowne partie wokalne i jednocześnie gra na perkusji. To jest zwłaszcza w wydaniu koncertowym zjawisko zobaczyć, jak ona to łączy ze sobą, jak ona to po prostu robi. Nie udało nam się jeszcze ustalić daty dziennej wydania albumu Róże Miłości najchętniej przyjmują się na grobach. Liczę, że jeszcze do północy może się komuś przypomni, ale 1 sierpnia 1996 roku ukazał się ten album.

Katatonia Murder z albumu Brave Murder Day. Na stronie Knockout Zine wspomnienie właśnie na okoliczność 30-lecia premiery tej płyty, napisane przez wielkiego fana zespołu Łukasza Brzozowskiego. Już wstęp zapowiada ciekawy tekst. Przed premierą Brave Murder Day Katatonia, mimo ledwie kilkuletniego stażu, jest zespołem po przejściach. Grupa rozpadła się w 1995 roku i ledwie kilka miesięcy potem przystępuje do nagrania swojego drugiego albumu, nieco poobijana, bezsilnie zarysowanego pomysłu na dalsze ruchy, i właśnie dlatego to tak dobry album. Odsyłam was do reszty tego tekstu. W nim między innymi pojawia się kwestia inspiracji ówczesnych Katatonii. To były między innymi zespoły Slowdive, Kent, może nie znacie Kent, ale to taki po prostu szwedzki myslowic, czy Red House Painters, i to wszystko było słychać na tym albumie, który przyniósł zupełnie nowe oblicze zespołu. A teraz troszkę posmucimy, a na pewno dociążymy.

0: Electric Wizard, Dunwich. Ja wiem, że album Dopefron jest powszechnie uważany za najważniejszy, najbardziej kultowy w dorobku Brytyjczyków, ale właśnie ja osobiście uwielbiam płytę Witch Call Today, z której pochodzi Dunwich. Jest to moja ulubiona rzecz w ich dyskografii, a sam utwór inspirowany oczywiście zarówno horrorem zatytułowanym Horror w Dunwich, to taki brytyjski film z roku 70, oparty na powieści Howarda Phillipsa Lovecrafta pod tym samym tytułem. Nie wiem, czy w końcu się doczekamy, cholera, w tym roku nowego albumu Electric Wizard, ponieważ nie wiem, ile jeszcze można na tę płytę czekać, ale na pewno doczekamy się nowego albumu Uncle Acid and the Deadbeats, który już ma wyznaczoną premierę na wrzesień, a ja przypomnę sobie i wam utwór z płyty, od której popularność tego niezwykłego zespołu się zaczęła.
1: They really aren't.
2: Thanks very much, Mr. Clark.

Angelacid and the Deadbeats, I'll Cut You Down z albumu Bloodlust sprzed 15 już lat. Miałem okazję słyszeć już nowy album Shapes at Midnight i właśnie chyba najbliżej jest mu do estetyki Bloodlust. Zresztą na Angelacid po wydaniu takiego bardzo eksperymentalnego materiału Nell Ora Blue chyba właśnie tego powrotu do korzeni potrzebowali. Zawróćmy jeszcze na chwilę do Electric Wizard. Wspomniałem, że czekamy już jako fani tego zespołu, ja przynajmniej do tego grona się zaliczam, bardzo długo, 9 lat na nowy album, ale Electric Wizard udaje się utrzymać ten swój kultowy status. Okazjonalnie grają koncerty, mogliśmy ich zobaczyć dwukrotnie na Mystic Festiwalu w ciągu ostatnich 5 lat. Te koncerty są duże, ten, tak jak powiedziałem, status legendy jest utrzymywany, ale co powiedzieć o zespole Bolzer, który swój jedyny duży album, Hero, wydał 10 lat temu. Wcześniej, no później jeszcze była epka Lace Majesty, ale no cóż, tutaj mam takie wrażenie ogromnie, ogromnie niewykorzystanej szansy i potencjału. Niby zespół istnieje, również się pojawił na Mystiku, ale no z tego co, ja akurat nie miałem okazji uczestniczyć w tym koncercie, ale opinie były bardzo podzielone. Nowej muzyki w ogóle zespół nie zapowiada. Trasa ostatnia była odwołana ze względu na problemy zdrowotne jednego z muzyków. Szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że się jeszcze podniosą i nas zaskoczą, a tymczasem utwór, który definiuje styl Bolzer.

Bolzer i Entranced by the Wolfshook, czyli utwór wyposażony w riff z gatunku Klękajcie Narody. A za chwilę następni, którzy milczą już od prawie dekady, ponieważ płyty Munch nie sposób było traktować jako pełnowymiarowe wydawnictwo, tak więc czekamy. Czekamy również na nowy album Satyricon. Może jakieś przebłyski tegoż pojawią się podczas koncertu Norwegów na Summer Dying Loud.

Satyricon, Havoc, Vulture, black metal z tamburynem i organami Muga, a dlaczego by nie? Nie udało nam się niestety dzisiaj ustalić daty dziennej wydania Róż Miłości Kata, ale jak kogoś by z was olśniło, to można do mnie pisać łukasz.dunajmałpa.radio357.pl. Ja już się dzisiaj powoli z wami żegnam. Wracam do Włącz Ten Hałas 25 sierpnia, ale zanim się wyloguję na jakiś czas, serdecznie was zapraszam na jutro do przekazu podprogowego, który o 22 będę miał w zastępstwie Mariusza Dudy przyjemność poprowadzić. Dzisiejszą audycję realizował niezawodny jak zwykle Szymon Kuliś, a spokojnej nocy życzę wam wraz z grupą młodzieżową Funeral Mist.

0: Wskazówki zegara pokazują północ. Jest środa, 5 dzień sierpnia.
1: Pogranicze dźwięków.

Ależ brzmi to tajemniczo i świeżo nadal. To także kontynuacja mojej fascynacji latami 80. w muzyce i nie tylko. Tears for Fears i jedna z najlepszych moim zdaniem płyt tej dekady, Songs from the Big Chair. No i to ciekawostka. Ta płyta powstawała przy użyciu takiego wspaniałego urządzenia na tamte czasy, jakim był w pierwszej połowie lat 80. Fairlight CMI, czyli taki proto sampler. Proszę sobie sprawdzić, jak to wyglądało. Fantastycznie zupełnie. Kiedyś na pewno więcej o nim opowiem. Janek Chojnacki, Artur Gaweł. Czuwamy do godziny drugiej.

Woman Power. Carys Fotso, kameruńska artystka, która też sporo mówi o przemocy wobec kobiet w jej kraju. A ten album to Gła, w całości właśnie temu tematowi poświęcony. No a warstwa muzyczna Mniam. Pojawiają się tam też syntezatory, no i lata 80., ale też sporo dynamicznych momentów. Tu pogranicze dźwięków. W naszym dzisiejszym spotkaniu będzie sporo nowości. No i w tym naszym garze, który jest mieszany co tydzień, zakotłuje się naprawdę. No i proszę słuchać do końca. Będziemy też mówić o festiwalu Uroczysko na Dolnym Śląsku i też będziemy mieli gościa. Na Instagramie ten gość ukrywa się pod nickiem Pasje Szatana. To już zachęca, przynajmniej mnie. Nie wiem jak państwa. To za chwil kilka, a my wracamy jeszcze do tej świetnej kobiecej płyty Gła i Carys Fotso.

o kobiecej sile w pograniczu dźwięków. To szczególnie z perspektywy życia w Afryce. Płyta Gwa, Keris Fotso, która też powstawała we współpracy z takim magikiem afropopowym, który zwie się Blik Basi. No dobrze, drodzy państwo, w listach pytacie mnie, gdzie szukać inspiracji i nowości z muzyki świata. Te inspiracje się nie kończą, muzyki jest multum na szczęście. No i też odpowiadam na te listy. Tych inspiracji można szukać na przykład w brytyjskim Songlines.

Głowa i nogi chodzą, a jakże? To Adrian Young, który wprowadza nam trochę highlife'u i słońca o tej godzinie. Można rozgrzewać nogi do tańca, no bo później będzie raczej do spanka w naszej audycji, ale... Jeszcze chwila. Adrian Young, czyli jedna z takich najważniejszych postaci współczesnej sceny soulowo, funkująco, także jazzującej. A podczas tych nagrań, podczas tworzenia tej płyty inspirował się i współpracował między innymi z gańską legendą Ibo Taylorem, który niestety odszedł od nas właśnie w tym roku. Słuchamy albumu Afro Disco Makossa. Fire in the Disco.

To Afrodisco Makossa Adriana Younga. Fire in the Disco, tak zatytułowany jest ten utwór, absolutna świeżyna, tegoroczna, rok 2026. No i tak oto przenieśliśmy się do gorącej Afryki, chociaż u nas w nocy dzisiaj też będzie bardzo ciepło, ale pomyślmy sobie, że jesteśmy właśnie tam w Afryce, na parkietach tanecznych, no a wszystko nam spaja ten właśnie taneczny, mocno afrobeat. Tak było między innymi w latach 70. w Kamerunie i Ganie. No a my, no oddajmy teraz hołd człowiekowi, który był żywą inspiracją dla Adriana Younga właśnie na tej płycie. No i także Adrian z nim współpracował bardzo często. Ibo Taylor. Świeć Panie nad jego duszą. No tak, odszedł od nas w tym roku, miał 90 lat, ale pozostawił po sobie takie cudeńka.

pan Ibo Taylor, gańska gwiazda absolutna. No dobrze, słuchacze drodzy, półmetek wakacji jakby już za nami. Kiedy to zleciało właściwie? Ja nie wiem. Szybko ten czas mija, naprawdę. Czy urlop dopiero przed wami, a może już po urlopie? Tylko już takie smutaski w pracy się szykują? Bez czasu wolnego? Jeśli tak, no to wygrzebmy sobie jeszcze trochę tego czasu wolnego i spróbujmy wykorzystać drugą część wakacji. Nie klikajmy w smartfony, bo to jest coś okropnego, tylko wybierzmy się na przykład na festiwale. Okazja ku temu będzie już w najbliższy czwartek, bo na Dolnym Śląsku w pięknych okolicznościach przyrody rusza festiwal Uroczysko. A u nas już za chwilę rozmowa z Damianem Szatanem, opiekunem sceny Czajnik, naprawdę niesamowitej, ukrytej w lesie, magicznej, który jest także DJ-em, no i organizatorem tej imprezy, która szykuje się właśnie w miejscowości Pastewnik już niedługo. No ale zacznijmy od muzyki. Na scenie głównej Uroczyska, Azura.

0: przedstawiciele Ultima Records na uroczysku Azura. Tu w kolaboracji z Aiten, ale artystów z tej stajni właśnie na festiwalu będzie więcej. Tydzień temu mówiłem Państwu, że w tym roku wybieramy się znów na ten magiczny festiwal w krainie wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Oczywiście mowa tu o uroczysku. No i tak jak rok temu na naszej antenie zagości już za chwilę Damian Szatan, który jest odpowiedzialny za muzykę na tym festiwalu, szczególnie za scenę Czajnik, wspaniałą i klimatyczną. Kiedy tam po raz pierwszy się pojawiłem, no to oniemiałem. Piękne miejsce w środku lasu, bardzo urocze. No i cóż, uroczysko, 10. edycja, więc na początek musiało paść pytanie o zamierzchłe już czasy. Zaczęło się w tym wypadku, jak możemy się domyślać, od małego festiwalu. Czy w ogóle Damian to pamięta?
1: Pamiętam, oczywiście pamiętam. Z organizatorami festiwalu znałem się już wcześniej. Poznaliśmy się przy okazji wcześniejszych wydarzeń, wcześniejszych festiwali organizowanych w Polsce. Była to oczywiście oddolna inicjatywa i uroczysko nie wyglądało tak, jak wygląda obecnie po tych 10 latach organizowania tego festiwalu. Co mogę powiedzieć? Na pewno jakieś korzenie tego festiwalu są transowe, psytransowe. Też nie przypadkiem jest to, że główna scena to jest scena psytrans. Natomiast z upływem czasu ten festiwal stał się w mojej ocenie festiwalem muzyki elektronicznej. Co do jeszcze takich wcześniejszych korzeni, no to na pewno przy okazji uroczyska warto wspomnieć o takim festiwalu, który odbywał się w Wielkopolsce. Nazywał się Źródło. Open Air. W zasadzie chyba to nie był jeszcze festiwal, tylko był to Open Air, bo skala była troszkę mniejsza. I rzeczywiście tutaj osoby zaangażowane w organizację uroczyska, zanim wystartowało uroczysko w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to właśnie organizowały też Źródło. Było kilka edycji tego festiwalu w Wielkopolsce. Dwuscenowy festiwal ze sceną Psytrance i ze sceną Chill Out. No i tam też uczestniczyłem, pamiętam jak dziś te imprezy. No miejsce jest rzeczywiście niezwykłe na mapie festiwalowej. Ja osobiście, ponieważ gram od wielu lat, no to zjeździłem całą Polskę i nie tylko, i grałem w wielu miejscach, od gór po morze czy odwrotnie. No i rzeczywiście uroczysko na tym tle naprawdę wypada wyjątkowo. Czuć tam pewną magię, którą trudno opisać słowami, trzeba przyjechać i to poczuć, i to ludzie, którzy co roku przyjeżdżają, podkreślają. Magia miejsca, oczywiście aspekty wizualne, bo jest tam rzeczywiście piękny teren górzysty, u stóp praktycznie już karkonoszy, no, kraina wygasłych wulkanów, kiedyś było to dno morskie. Wiele milionów temu. Rzeczywiście przyroda, walory przyrodnicze, ale też jakby czuć tą taką synergię. To jest taka podróż w czasie, można by to tak było ująć. No i rzeczywiście znakomita odskocznia, zwłaszcza latem, od codzienności, od życia w dużym mieście. Piękny las dębowy, na której część naszej infrastruktury się znajduje. No cóż, trzeba odwiedzić nasze social media, zerknąć na fotorelacje z poprzednich edycji, a najlepiej to po prostu przyjechać na festiwal, żeby tego doświadczyć.
0: No tak, najlepiej przyjechać. Uroczysko festiwal od 6 do 9 sierpnia, czyli już od czwartku na pięknej Polanie, w lesie także jest widok na góry, nieopodal wsi Pastewnik. To wszystko się dzieje oczywiście na Dolnym Śląsku, 2 godziny od Wrocławia. No i też trzeba wspomnieć o zachwycającej przyrodzie, która okala właśnie to miejsce. No i magicznych i bardzo miłych osobach, które przebywają na tym festiwalu. No to teraz przejdźmy do sedna, czyli do tego, co będą grały poszczególne sceny. A tych scen jest dużo, czyż nie?
1: No masz rację, sceny mamy dużo. Trochę nam się festiwal przez te 10 lat rozrósł. Zaczynaliśmy 10 lat temu, gdzie była scena main i scena chill. Scena main, no łące, największa, dedykowana muzyce psytrance w różnych jej odmianach, odcieniach. W tym roku, no trzeba przyznać, że ponieważ od co edycji staramy się podnosić poprzeczkę, z uwagi na to, że już mamy 10. edycję, no to zobowiązuje, zaprosiliśmy legendy muzyki psytrance, takie jak Atmos, Tnika, Pleiadians, X-Dream, To jest absolutnie Liga Mistrzów tego gatunku, tej muzyki. Atmos, Precursor, Progressive Trance, Etnika, Pleiadians, muzyki Goa Trance, czyli takiego protoplasty ogólnie muzyki psychedelic, czyli połowa lat 90. można powiedzieć. X-Dream, kolejna legenda, prekursor muzyki tech trance. Generalnie jest różnorodnie, im dalej w noc, tym szybciej, mocniej, mroczniej zaczynają tam pojawiać się takie gatunki jak forest czy dark. W ciągu dnia bardziej melodyjnie, do słoneczka muzyka psyprock, full on i nie tylko. Co do groove stage, no to jest takim pomostem, czymś pomiędzy czajnikiem a mainem. Main w ogóle startuje później, startuje w piątek wieczorem i też warto pamiętać, wziąć udział w pochodzie na maina, takim wesołym, kolorowym korowodzie, kapitalna atmosfera, no choćby dla samego pochodu na maina warto znaleźć się na festiwalu. Ja mam też przyjemność co roku tego maina otwierać DJ setem, więc to jest dla mnie jakby podwójna radość, że mogę tam być. Ale wracając do czajnika, jest to scena, którą mam przyjemność się zajmować i generalnie można tam posłuchać wszystkiego z przedruskiem psy w nazwie, czyli psychill, psybeat, psydub, psybass, global bass, czyli takie bardziej basowe brzmienia, ale też dużo etnicznej, organicznej muzyki, house, down tempo, bardziej panoramiczne, głębokie, filmowe klimaty, czyli tutaj Ultimae Records, na pewno artyści z tej wytwórni. Muzyki ambient, techno, dub techno, generalnie przekrojowo przez muzykę chill out, pięknie to wszystko jest wkomponowane w niesamowite okoliczności przyrody, taki leśny amfiteatr, ten czajnik, tak go można określić, gra świateł, cieni, kolorów, no coś pięknego. W tym roku w skład wyjątkowy, podobnie jak na mainie, zaprosiliśmy artystów, którzy no są tutaj już, mają status legend, nie powstydziłyby się tego największe europejskie festiwale, myślę. Mam tu na myśli takich artystów jak m.in. Entogenic, Asura, AS Dana, Suduaya. Jest w czym wybierać. No i ten groove stage, czyli scena, która jest czymś pomiędzy. Jeżeli main stage jest za szybki, a chaining zbyt spokojny, no to można coś znaleźć dla siebie w tym, powiedzmy, średnim tempie. Tutaj dominują różne odmiany techno progressive, od deep melodic przez acid psy. Tak, jest to scena stricte nocna, pod kopułą, taka mini ozorowa, można powiedzieć. No generalnie długo można by wymieniać wszystkich artystów, którzy wystąpią. Odsyłam też do naszej aplikacji uroczyskowej, którą można sobie pobrać jak co roku przez Apple Store czy Google Play. Tam znajdziecie wszystkie line-upy, harmonogramy na każdej z tych scen.
0: Potwierdzam, aplikacja już działa. To był Damian Szatan z Uroczyska, który już pewnie w tej chwili jest w gorączce przygotowań tam na miejscu. Pozdrawiamy całą ekipę bardzo serdecznie. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, a tak jak powiedział Damian wcześniej, Uroczysko to kilka scen, między innymi właśnie ambient, między innymi groove, między innymi czajnik, mnóstwo warsztatów, na przykład też teatralnych, ale będzie też scena live, na której pojawią się zespoły korzenne, czyli te, które kochamy w pograniczu dźwięków. No i wystąpią tam Atmotic, Essex Live Band, czy właśnie cudowne dziewczyny z Sutari.

0: No, wspaniale będzie zobaczyć dziewczyny z Sutari na scenie live, uroczyska. Ja pamiętam wspaniały koncert w Gdyni na Molo. No, mam nadzieję, że będzie tak samo dobry, albo może nawet i lepszy. Na tej scenie, na Dolnym Śląsku, na uroczysku pojawi się także Wianek, no i bardzo interesujący gnom Elektron. Zagramy sobie go jeszcze oczywiście, ale to w swoim czasie. A teraz mamy na antenie nadal Damiana Szatana, DJ-a na uroczysku, opiekuna scen muzycznych. No i jeśli taki festiwal, to także świetna strona wizualna. Będzie na pewno dużo kolorów, ale jakich dokładnie?
1: Chyba wszystkie możliwe, aczkolwiek na pewno z naciskiem na te, które świecą w UV, jak to przystało na imprezy Psytrance, czyli wszelakie materiały, farby, które świecą w nocy w UV, lajkry na przykład na mainie. To jest taka tradycja, że na festiwalach psytrance'owych sceny główne mają takie piękne zadaszenia, które mienią się w różnych właśnie barwach UV. Też warto pamiętać, że staramy się przygotowywać teren festiwalu, a teren festiwalu jest bardzo duży, więc no jest tutaj sporo pracy i prace w terenie już w tym momencie trwają, ale staramy się to robić w zgodzie z naturą. Mamy też na uwadze fakt, że jednak jest to miejsce życia różnych tam żyjątek i że jesteśmy po prostu w naturze, więc sceny powstają z materiałów, które są głównie jakimś odpadem, głównym budulcem jest drewno, jakiś tam odpad z przemysłu, nie wiem, drzewnego, meblarskiego, aczkolwiek wszystko kreatywnie, kolektywnie, co roku coś staramy się nowego udoskonalać, upiększać.
0: No to akurat jest wspaniałe sceny z materiału z odzysku, ale to oczywiście nie oznacza, że wyglądają źle. Oj, co to nie, wyglądają fantastycznie. Polecam sprawdzić na Instagramie Pogranicza. Wrzuciłem takie zdjęcie, takie festiwalowe zdjęcie. Wszechwidzące oko jest tam. No to jest taka namiastka tego, co będzie można zobaczyć na uroczysku od strony graficznej. A teraz jeszcze raz Damian o tym, że właściwie on rozwiewa pewne plotki dotyczące uroczyska i organizacji tego festiwalu, które się pojawiły. No i też będzie taka pigułka wiedzy, gdzie ten festiwal się odbywa, gdzie trzeba przyjechać i kiedy.
1: 10. edycja w dniach 6-9 sierpnia w Pastewniku na Dolnym Śląsku, w krainie wygasłych wulkanów, w okolicach Bolkowa, Jeleniej Góry. Znajdziecie nas bez problemu. Jeżeli tylko chcecie tam się dostać, to na pewno przybędziecie na czas. Bilety są dostępne na bramce z opcją biletów jednodniowych. Nie zabieramy czworonogów, to też ważna informacja. Organizujemy również uroczy bus z Wrocławia, którym można się dostać jakimś tam transportem zbiorowym, jeżeli ktoś nie ma innej możliwości. Teraz w tym momencie, jeżeli chodzi o twoje ostatnie pytania, w zasadzie te plotki, które tutaj się pojawiają. Nie wiedziałem, że plotki są takie, że mówimy o ostatniej edycji. Mnie przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. W tym momencie trudno powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Skupiamy się obecnie na 10. edycji. Prace w terenie idą pełną parą. Natomiast no, faktycznie rozważaliśmy, i to niekoniecznie nawet przed tegoroczną edycją, ale nawet już przed poprzednią edycją festiwalu, zrobienie sobie rocznej przerwy. Czy tak będzie za rok? Nie wiem.
0: Wątpliwości więc rozwiane, a że ludzie gadają, to niech sobie gadają. Zawsze będą gadać, choć taka przerwa to zawsze się przydaje przecież. To był Damian Szatan, reprezentujący uroczysko Magiczny Festiwal na Dolnym Śląsku w Pastewniku, który rusza już w ten czwartek i potrwa do niedzieli. Prognozy pogody korzystne, jeśli chodzi o prognozy nastroju, to chyba też. Scena live jeszcze nam zostaje. Niezwykle ciekawa. Wcześniej powiedziałem o formacji Gnom Elektron. No to teraz proszę bardzo, proszę posłuchać, czego będzie można się spodziewać na festiwalu.

No i taka burza, jak była wczoraj wieczorem. Gnom, elektron, czyli daby, etno i elektro. Proszę się koniecznie na nich wybrać, jeśli będziecie na uroczysku. No a Gnom Elektron wydał ostatnio epkę, można powiedzieć. To były nowości kwietniowe, o tak powiem. Epka Fairy Tales. Nie zagraliśmy jeszcze jednego utworu Gnome Walk. O, polecam do odsłuchania właśnie w serwisie Bandcamp. A my wracamy jeszcze do sceny głównej uroczyska i do Azury. No to popłyńmy teraz prawie 11 minut.

Azura Atlantis Child, czyli podróż w najdalsze zakątki kosmosu. Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Ja zapomniałem wcześniej zapytać, jak tam plany na drugą część wakacji? Czy ktoś gdzieś się wybiera? Proszę pisać artur.gawel@radio357.pl. Mail jest czynny, nawet o tej porze, śmiało. A może by tak w sumie polecieć do Bogoty?

Państwu powiedzieć, że tam będzie cieplej niż u nas w kraju, ale okazuje się, że mnie to zmyliło, bo w Bogocie jest teraz 17 albo 18 stopni i pada deszcz. Sierpień jest chłodny. No i żeby tam się pobawić, no to chyba trzeba sobie potańczyć właśnie taką kosmiczną kumbię. To Rhythm Magic i przedstawiciele kumbi Rebehady, czyli kumbi w zwolnionym tempie, takiej właśnie śniącej i psychodelicznej. Choć teraz nam pewnie trochę zaprzeczą w tym wypadku. To cały czas płyta Cumbion Planetario.

To kumbia nurzająca się w elektronice. No a jak ta płyta wpadła mi już w ręce, no to z nich, z tej ręki właśnie nie wypada, z tej dłoni. Przepadłem całkowicie. Rhythm Magic, bardzo transowo, bardzo organicznie, w tle Bogota i przyroda. No cóż, może koniec tej paplaniny. Nie będę za dużo mówił. Posłuchajmy po prostu dalej. Proszę sobie teraz wyobrazić, że wkraczamy do świątyni dźwięku.

Chodźmy.

Rizzo Magic, kolumbijska kumbia w zwolnionym tempie. No i ten bujający rytm unikalny, no, którego z niczym innym pomylić nie można. Diego Manrique i Edgar Marin oraz goście. Płyta Cumbión Planetario serdecznie polecam. A teraz czas na podróż do Trinidadu i Tobago.

No i takie ożywienie, pomyślałem sobie, że przed godziną drugą musi być Keizo Power, Sound Revolution in Trinidad z lat 1970-1980, rewolucyjne pokolenie właśnie tego okresu. No to jeszcze jeden utwór z tej płyty.

O takie właśnie perełeczki mam dla Państwa. O tej porze w pograniczu dźwięków Cliff Zanda. Świadomość duchowa i rewolucja w Trinidadzie i Tobago to były lata 70. i 80. A teraz Nduduzo Makatini, który wydał ostatnio nową płytę. Pochodzi z RPA, a ta płyta zatytułowana jest The Myth We Choose. No i jest tam coś o Zulusach.

navegati.

Duchowy zestaw jazzowy. Mam nadzieję, że się podobał. Nduduzo Makatini z RPA i jego najnowsza płyta. A to było Pogranicze Dźwięków, jeszcze letnie i jeszcze festiwalowe, choć to już sierpień. Proszę korzystać z tego lata. Za uwagę dziękuję Janek Chojnacki i Artur Gaweł. No to jak zaczęliśmy, to tak skończymy. Tears for Fears. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór, ja się nazywam Grażyna Morek, audycję realizuje Milena Krupińska, a w dzisiejszym Placu na Rozdrożu będziemy rozmawiać o tym, po co dziś ludzie chodzą do bibliotek. Jakie funkcje pełnią publiczne wypożyczalnie? Bo to już nie są miejsca, do których przychodzi się tylko po książki. Więc po co? Proszę ze mną zostać, wracam za moment wraz z kompletem gości.